0: Do gospodarstwa Pogorzelskich przyszli uzbrojeni mężczyźni, którzy pobili Bolesława i zażądali wydania ukrywanego Żyda. Bolesław mimo to nie zdradził Szmula. Instytut Yad Vashem uznał Władysława i Bolesława Pogorzelskich za sprawiedliwych wśród narodów świata.
1: Że jest tak dużo emocji, a jednocześnie duma.
2: Najstarsza wnuczka Bolesława i Władysławy Pogorzelskich, Barbara Leonczuk.
1: Owszem, co i rusz słyszymy o tym, że gdzieś tam jeszcze pomimo upływu tych ponad 80 lat od zakończenia wojny znajdują się jeszcze ludzie, których warto przywołać i których warto stawiać jako wzór ze względu na to, że odwaga zawsze była w cenie.
3: O przyznanie odznaczenia Pogorzelskim wnioskował syn Szmula Gerbera, spełniając tym samym ostatnią wolę ojca. Amerykański Bank Centralny pozostawił główną stopę procentową bez zmian 7 miesiąc z rzędu, mimo utrzymujących się obaw o inflację. Decyzję uważnie śledzili inwestorzy.
4: Historycznie rzecz biorąc, Rezerwa Federalna stosowała podwyżki stóp procentowych, aby ograniczyć ogólną aktywność gospodarczą i powstrzymać inflację. Wciąż jednak trwa debata na temat najlepszej strategii w zakresie stóp procentowych. W obliczu utrzymujących się na wysokim poziomie cen, wielu ekspertów od rynku domaga się podwyżek stóp, które wywołałyby presję na obniżenie tempa wzrostu inflacji. Jednak dla wielu konsumentów i mniejszych przedsiębiorstw obecny poziom stóp procentowych sprawił, że koszty zaciągania kredytów stały się trudne do udźwignięcia. Przełożyło się to na spadek sprzedaży towarów zazwyczaj finansowanych kredytem, takich jak samochody czy maszyny przemysłowe, choć niektóre obszary amerykańskiej gospodarki, np. rynek pracy, pozostają stosunkowo stabilne. Eksperci ostrzegają, że stabilność tę mogą zachwiać skutki inflacyjne ewentualnego przedłużającego się konfliktu z udziałem Iranu lub najnowsze działania Białego Domu w zakresie ceł. Wskaźnik inflacji od ponad 5 lat utrzymuje się powyżej celu wyznaczonego przez Bank Centralny na poziomie 2%, co pogłębiło trwający kryzys przystępności cenowej. Choć niektóre ostatnie dane wskazują na spadek inflacji, tempo wzrostu cen energii oraz towarów w obrocie hurtowym pozostaje wysokie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na północy i północnym wschodzie kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura w nocy od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie i wybrzeżu, a w dzień od 26 na północnym wschodzie i w Dolinach Bieszczadzkich przez 31 w centrum do 36 stopni na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Mimo że nie widzi, skacze ze spadochronem, trenuje sporty walki, jeździ konno. Inspiruje do działania tysiące ludzi. Naszym gościem będzie odlotowy niewidomy, czyli Sebastian Grzybacz. Opowie o swojej codzienności, więzi z psem przewodnikiem i o tym, jak żyć bez ograniczeń. W audycji także plażowy savoir-vivre, czyli jak wypoczywać nad wodą, by nie przeszkadzać innym.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania pod hasłem Co za nami, co przed nami, wymarzone piosenki i to wszystko, co chcielibyśmy zachować na całą drugą wielką część roku. To, co w wakacje i potem te wspomnienia jesienne do herbaty, która rozgrzewa. Muzycznie też zachwycimy, będzie Fiction Factory, Feels Like Heaven, wcześniej Billy Ocean, a jeszcze wcześniej, to zaraz się przekonamy. Muzyka nocą, jedynka, Polskie Radio.

To muzyka nocą. Jeszcze przez moment słyszymy Fleetwood Mac, a już nasi słuchacze, nasze słuchaczki oczywiście, no bo pytałem o te zaskoczenia. Pięknie państwo opisują to wszystko, pani Danuta. To, co mnie zaskoczyło tego lata, to afrykańskie, to w cudzysłowie upały. Na szczęście nie trwające zbyt długo. Niestety nie jest to dla mnie najmilsze zaskoczenie, bo nie lubię temperatur powyżej 30 stopni. Na szczęście przeżyłam je bez uszczerbku na zdrowiu. Życzymy chłodnych chwil, chłodnych momentów. No i proszę się chronić, pani Danuto, jak najbardziej trzeba uważać. Pani Monika zwraca uwagę na to, żeby pomagać gołębiom miejskim i do tego nawiązuje.

0: inna osoba, pan Witold. Pan Witold z kolei pisze, że lokalnie działamy w tej sprawie w gminie Brwinów. No i podobnie jest ze wsparciem dla bocianów w lesie, dla wróbli na tych terenach zurbanizowanych. I zastanawiamy się też, jak wesprzeć bociany, których jest dużo. Pan Witold napisał bardzo pięknie coś, co mnie troszeczkę zaskoczyło, ale wiem, że wiele osób korzysta z tego i to stosuje, czy może lepiej powiedzieć praktykuje. Chodzi o przytulanie się do drzew w czasie spacerów. Pan Witold mówi, że gdy spaceruję w moich ukochanych Kaniach pod Warszawą albo nad jeziorem Omulew na pięknych Mazurach, i jeszcze zaskoczył go, to sympatyczne musiało być zaskoczenie, smak lodów, na które zabrały mnie wnuki, pisze pan Witold. Proszę uważać, jakie to są lody. Otóż to są lody szczawiowe z dodatkiem wanilii. I pan Witold dodaje, pyszne i nie bardzo słodkie. I przysyła fotografię, na której przytula się do brzus. To widok cenny bardzo, bezcenny, uśmiechamy się i niech to przytulanie da jak najwięcej. Podobnie jak piosenki, które za moment, bo na pewno wywołają wspomnienia. To będzie Demono tamtego lata, Kombi, Pokolenie, no to działa na wyobraźnię. Ania Wyszkonie, Lampa i Sofa i Natalia Kukulska już za moment. Piosenka Światło czuła.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

Właśnie, to demono. Niektórzy z Państwa zwracają uwagę, że dawno nie było tej piosenki, ale to, co dobre, zawsze się odnajdzie i myślę, że nie będzie problemu. Patrzymy, co u naszych słuchaczy. Jeden z nich przysłał fotografię na hamaku i napisał, no i jak tu się nie cieszyć? Zaskoczyło mnie, chodzi o te miłe zaskoczenia, które w tym lecie mogliśmy mieć, otóż zaskoczyło mnie, jak fajnie bujać się na hamaku. Po prostu, bez celu. Hamak jest w niebiesko takie pistacjowe pasy. Dalej w tle jest zieleń, piękne, pokryte brązową korą pnie drzew i niebo gdzieś wysoko. Naprawdę, moment, który zdarza się nieczęsto, ale warto go celebrować, warto się nim cieszyć. No dobrze, cieszymy się teraz kolejnym momentem. Przed nami Belinda Carlisle z oczywiście kultowym utworem Niebo. To jest miejsce na ziemi, to jest obok. Wiadomo, że te naprawdę dobre rzeczy są za darmo. Podobnie z tym, że miłość jest najważniejsza. I my możemy stworzyć to dobre miejsce na ziemi. To muzyka nocą na dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
3: Że jesteś dziś.
1: Kombi.
3: Tęsknię tak jak
1: Roxana Węgiel.
4: Słyszę

0: Reniusis. Afromental.
1: Publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 1 sierpnia, pod Dębice.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja.
5: Minęła godzina 3:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rozłam w PiS staje się faktem. Mateusz Morawiecki zarejestrował klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. Prawo i Sprawiedliwość pod wpływem intrygantów staje się na naszych oczach Solidarną Polską. Nie przyłożymy do tego ręki, mówi zwolennik Morawieckiego europoseł Piotr Miller.
6: Następowała taka radykalizacja wewnątrz naszej partii, przyjmowanie de facto decyzyjności przez osoby związane z partią byłej suwerennej Polski. Jacek Kurski miał ogromny wpływ na to, co się dzieje w komunikacji naszej partii politycznej i my o tym głośno mówiliśmy i dlatego też naszym zdaniem zostaliśmy wyrzuceni z tej partii za sprzeciw przeciwko skrajnej radykalizacji Prawa i Sprawiedliwości.
5: To dobra wiadomość dla Polski, bo klub PiS przestał być największym klubem w Sejmie, skomentował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Zmienia się arytmetyka sejmowa, pewnie przyjdą zmiany w prezydium Sejmu. Wszystko, co się dzieje, pokazuje, że Kaczyński już nie panuje nad swoim środowiskiem. Chciał się kiwać na boisku, na którym okiwano jego, więc to jest agonia Prawa i Sprawiedliwości, która postępuje, a co z Rozwojem Plus, to czas pokaże.
5: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że sprawy dotyczące posłów, którzy nie podpisali tzw. lojalki, trafią do rzecznika dyscyplinarnego partii i będą rozpatrywane indywidualnie. Te decyzje skrytykował Mateusz Morawiecki, twierdząc, że jest to przeciąganie kiepskiego serialu. W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w dwóch dzielnicach Kijowa wybuchły pożary, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Na terenie miasta działa obrona przeciwlotnicza. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wcześniej w mieście było słychać eksplozję. Prezydent Ukrainy informował o możliwym zmasowanym ataku na jego kraj, który ma być przeprowadzony tej nocy. Tysiące mieszkańców udały się do schronów w kijowskim metrze. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono dla Dniepru i Krzywego Rogu. A Stany Zjednoczone prowadzą naloty na Iran, donosi serwis Axios, powołując się na przedstawiciela amerykańskiej administracji. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział silne uderzenie na Iran, które ma być odwetem za atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone przez samochód w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Jak poinformowała Joanna Głowacz z policji, 39-latek kierujący osobowym BMW zjechał na chodnik i potrącił chłopca jadącego rowerem.
8: Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Badanie wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
5: Prokuratura ustala okoliczności wypadku. Ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Jeszcze większa jest dostępność terminów na badania profilaktyczne dla kobiet, czyli mammografię i cytologię, mówi zastępca dyrektora Karolina Tondel w Ministerstwie Zdrowia.
9: W Polsce dzisiaj dla mammografii jest 350 tysięcy terminów, a dla testu HPV HR 450 tysięcy. To jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej placówce medycznej znajdę termin i centralna rejestracja dzisiaj daje możliwość wyboru i placówki, i terminu, i godziny, więc mogę sobie to naprawdę zarezerwować niczym wizytę w urzędzie.
5: Od 1 sierpnia przez e-rejestrację będzie można zapisać się do większej liczby specjalistów. Stabilizuje się powoli sytuacja po pożarach w środkowej Hiszpanii. Pożar obejmujący region Madrytu i prowincję Avila został opanowany. Ogień strawił 27 tysięcy hektarów, a całkowicie zniszczył 100 domów.
10: Mieszkańcy 10 gmin stopniowo mogą wracać do swoich domów. Wielu

0: Staje spalone posesje, zniszczone samochody i wciąż tlące się pogorzeliska. W chwili wybuchu pracowałem w Madrycie, więc nie mogłem wrócić. Na miejsce przyjechała gwardia i poinformowała mieszkańców, że konieczna jest ewakuacja. Z informacji, które do nas docierały, a były to wiarygodne informacje, wynikało, że wszystkie domy w tej okolicy spłonęły. To największy pożar w historii Hiszpanii. Choć nie wszystkie budynki zostały zniszczone, mieszkańcy zgodnie podkreślają, że skala tej katastrofy jest bezprecedensowa. W wielu miejscach nadal unosi się dym, a strażacy dogaszają pojedyncze zarzewia ognia. To wręcz cud. Wnętrze mojego domu nie spłonęło, ale cała zewnętrzna część jest doszczętnie zwęglona. Straty materialne są ogromne, ale najważniejsze jest to, że nikomu z nas nic się nie stało. Ocaliliśmy życie. I to jest najważniejsze. Premier Pedro Sanchez ostrzegł, że najbliższe godziny będą kluczowe ze względu na kolejną falę upałów i prognozowany silniejszy wiatr.
1: Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Do Polski wracają upały. Już dziś termometry pokażą ponad 30 stopni. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
4: Mam już wystawione ostrzeżenia na upały. Na przeważającą obszarze kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem trzecim, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu dwóch dni.
2: Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południu zachodniej w Wielkopolsce. Tam temperatura sięgnie nawet 36 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Mimo, że nie widzi, skacze ze spadochronem, trenuje sporty walki, jeździ konno. Inspiruje do działania tysiące ludzi. Naszym gościem będzie odlotowy niewidomy, czyli Sebastian Grzybacz. Opowie o swojej codzienności, więzi z psem przewodnikiem i o tym, jak żyć bez ograniczeń. W audycji także plażowy savoir-vivre, czyli jak wypoczywać nad wodą, by nie przeszkadzać innym.
6: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
7: Witam Państwa, Adam Rozlach. Mamy czwartek, 30 dzień lipca. Dziś w słodkim radiu retro, tak jak to zapowiadaliśmy wcześniej, Adam Aston i trochę zapomniane jego piosenki. Potem posłuchamy ostatnich już piosenek Derwida, czyli Witolda Lutosławskiego, wykonanie Sławy Przybylskiej, Jerzego Michotka, ale i Tadeusza Woźniakowskiego. Następnie duet Janusz Gniatkowski i Krystyna Maciejewska ukażą nam kolejne swoje złote przeboje, a w drugiej klasycznej godzinie powrócimy do nagrań Concerto Grossi Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu zespołu grającego na oryginalnych instrumentach smyczkowych z czasów Händla oraz na współczesnych kopiach tych starych instrumentów. Zespół nazywa się The Avison Ensemble, a nazwa pochodzi od nazwiska brytyjskiego kompozytora epoki baroku, Charlesa Avisona. Zespołem kieruje Pawlo Beznosiuk. W drugiej części posłuchamy tym razem artystów występujących na letnim festiwalu muzycznym imienia Krystyny Jamros w Busku-Zdroju, a zagrają m.in. Misza Majski na wiolonczeli i na organach Roman Perucki. Natomiast zaśpiewa Wiesław Ochman i Małgorzata Walewska.
8: Panowie, prosimy.

Tangiem o optymistycznym tytule Bądź zawsze młody przywitał Państwa Adam Maston. Ja również Państwa witam i zapraszam do wysłuchania kilku piosenek w wykonaniu Adama Astona. Oto jeszcze jeden optymistyczny przebój. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. To Foxtrot z filmu Piotruś.

dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Dzisiaj czuję się jak wolny ptak, jeśli w życie iść, to tylko tak. Z czułym sercem i z uśmiechem lic, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Gdy masz swój kąt i masz prowiant, masz prawo ze stagnacji kpić. Jak pragnę zdrowia, od dzisiaj wiem jak trzeba żyć. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie.

Adama Astona możemy zobaczyć w kilku przedwojennych filmach. Najbardziej znana jego rola to postać cygana w filmie Manewry miłosne. Posłuchajmy dwóch piosenek z filmu O czym marzą kobiety, w którym Adam Aston nie gra, ale nagrał piosenki z tego filmu na płyty. Muzyka Tadeusza Górzyńskiego, tekst Jerzego Jurandota. Oto tango Nie pytaj mnie o nic i walc To chyba czary.

Niech przeszłość sobie śpi. Niech starczy ci, że znasz mnie, masz mnie i zaufaj mi. Nie pytaj mnie o nic, nie pytaj tak

było, działo się przed wiekiem. Te sprawy tak nieważne i dalekie są. Nie pytaj mnie o nich.

chyba czary nie wiem sam. Jak urzeczone serce mam, to chyba czary urok zły. Gdzie spojrzę ty, gdzie stąpnę ty, to jakaś czarodziejska moc. Pamiętam.

0: chatę mam, to chyba czary urok zły. Gdzie spojrzę ty, gdzie stąpnę ty, to jakaś czarodziejska moc. Pamiętać każe dzień i noc. Coś pokonało mnie, coś opętało mnie, to czary lub mój czar.
1: Na zakończenie posłuchajmy melodyjnego walca angielskiego pochodzącego z filmu Książątko. Z refrenem mówią, że na świecie dziewcząt jest 2/3. Muzyka Freda Scherra, słowa Jerzego Jandota. Z płyty Odeon śpiewa Adam Aston.

0: No, brzmienie gitary hawajskiej zawsze jest zniewalające. To było Słodkie Radio Retro z Adamem Astonem, no ale przede wszystkim z naszym Janem Zagozdą.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Przed nami ostatnie już piosenki z 14, jakie zostały wybrane na płytę Warszawski Dorożkarz. To są piosenki Derwida, czyli Witolda Lutosławskiego. Pod tym pseudonimem pisał piosenki jeden z najwybitniejszych twórców XX wieku na całym globie, tak można powiedzieć, uznawany był na całym świecie. W latach pod koniec 50., z początku 60. napisał 37 piosenek o charakterze tanecznym, które cieszyły się od razu wielką popularnością. Były drukowane w zeszytach Śpiewamy i Tańczymy, wydawanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. No i wśród tych piosenek były również i te, które za moment usłyszymy. Milczące serce. Jerzy Michotek nagrał tę piosenkę w 1958 roku. Potem posłuchamy Dalekiej Podróży. Zaśpiewa Sława Przybylska z zespołem, z chórem Czajanda. Też rok 1958. W 1962 Tadeusz Woźniakowski nagrał piosenkę Tylko to słowo, a Włodzimierz Kotarba w 60. Kapitańską balladę. Na zakończenie posłuchamy jako rodzaj bonusu warszawskiego dorożkarza, ale w wersji francuskiej. Le Fiacre de Varsovie. Śpiewać będzie Jean Giovanna z Grecji, a nagranie powstało w 1962 roku.

0: To był warszawski dorożkarz po francusku, śpiewała Jean Jovanna, Greczynka, a śpiewała podczas drugiego festiwalu piosenki w Sopocie z orkiestrą pod dyrekcją Adama Wiernika. Nie mówiłem tego wcześniej, w poprzednich audycjach, powiem dzisiaj, że wszystkim piosenkarzom śpiewającym utwory Witolda Lutosławskiego, czyli Derwida, towarzyszyły zespoły instrumentalne Jerzego Abratowskiego, Tadeusza Suchockiego, Charlesa Bowerego, Edwarda Czernego, Wiesława Machana, Bogusława Klimczuka i Stefana Rachonia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Na zakończenie pierwszej godziny, jak w tym tygodniu, tak i dziś zaśpiewa duet Janusz Gniatkowski i Krystyna Maciejewska. Posłuchamy następujących piosenek. Rozpoczniemy od Zielonego Gościa, potem posłuchamy piosenki Nasz Pierwszy Świt, następnie utworu Gniatkowskiego Czy Coś Się Stało, do słów Krystyny Maciejewskiej. Będzie jeszcze piosenka Przyłódzkiego Idziemy Aleją oraz Patrzę sobie na świat. Muzykę i słowa napisała Krystyna Maciejewska. Złote przeboje jej i Janusza Gniatkowskiego.

0: Prezydent Maciej Gramatyka problemu nie uda się szybko rozwiązać.
1: Tam jest tak wiele różnych czynników, które na to wpływają, że zapewne nam się szybko nie uda. Jeden podstawowy tak naprawdę to jest staw. Nie ma dopływu do tego jeziora. Ma głębokość od metra do dwóch maksymalnie i w przeszłości to był tak naprawdę staw hodowlany. Hodowano w nim ryby i co jakiś czas spuszczano wodę z paprocan i wtedy ten czynnik biogenny, który zalegał na dnie, był neutralizowany.
0: Jezioro powstało pod koniec XVIII wieku, obecnie pełni rolę rekreacyjną i retencyjną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Na północy i północnym wschodzie kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie i wybrzeżu. W dzień od 26 na północnym wschodzie i w Dolinach Bieszczadzkich przez 31 w centrum do nawet 36 na zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Mimo, że nie widzi, skacze ze spadochronem, trenuje sporty walki, jeździ konno. Inspiruje do działania tysiące ludzi. Naszym gościem będzie odlotowy niewidomy, czyli Sebastian Grzybacz. Opowie o swojej codzienności, więzi z psem przewodnikiem i o tym, jak żyć bez ograniczeń. W audycji także plażowy savoir-vivre, czyli jak wypoczywać nad wodą, by nie przeszkadzać innym.
4: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: A w Jedynce, w tymże radiu, w audycji Tak to bywało, muzyka Jerzego Fryderyka Händla. Posłuchamy kolejnych jego Concerti Grossi, stanowiących opus 6. Tych koncertów napisał aż 12. Ja Państwu je przedstawię w całości, bo to są arcydzieła, to są jedne z najważniejszych utworów tego gatunku. O tym też świadczy fakt, że Händel napisał cały cykl tych koncertów, a istotą Concerto Grosso z włoskiego to wielki koncert. To jest forma instrumentalna, w której grupa solistów, concertino, prowadzi muzyczny dialog z orkiestrą. Rozwinęła się we Włoszech w drugiej połowie XVII wieku. Za twórcę uważa się Arcangelo Corellego, a do najsłynniejszych twórców należeli Antonio Vivaldi i wspomniany już Jerzy Fryderyk Händel. Posłuchajmy dwóch kolejnych koncertów. Rozpoczniemy od pierwszego, bardzo ciekawego, bo czwartą częścią tego trzeciego koncertu w tonacji e-moll będzie Polonez, tempie andante. A pozostałe części rozpoczyna się od wolnej larghetto minutowej. To są bardzo krótkie w ogóle części. Potem mamy andante, znowu allegro, wspomniany Polonez i na zakończenie Allegro Manon Troppo. A grać będzie zespół The Avison Ensemble. Pawlo Beznosiuk jest dyrygentem, ale też koncertmistrzem tej orkiestry. Nazwa zespołu nawiązuje do kompozytora brytyjskiego, który należał do czołowych twórców muzyki instrumentalnej epoki baroku właśnie. Jerzy Fryderyk Händel i trzeci koncert opusu 6, numer 321 w katalogu dzieł Händla.

To był trzeci koncert E-moll opusu szóstego, czyli 12 koncerti grossi Jerzego Fryderyka Händla. Ten sam zespół, The Edison Ensemble, z Pawlo Beznosiukiem jako dyrygentem i koncertmistrzem, zagrają nam teraz siódmy koncert w tonacji B-dur tegoż opusu szóstego, składający się z następujących części. Część wolna largo, druga część allegro, trzecia znów largo, czwarta andante i piąta hornpipe. Gra The Edison Ensemble, dyryguje Pawlo Beznosiuk.

A teraz słuchać będziemy artystów występujących na 25. jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Festiwal odbywał się wtedy w lipcu 2019 roku. Chciałbym, żebyśmy posłuchali dzisiaj muzyki barokowej. Rozpoczniemy od Miszy Majskiego i Romana Peruckiego, którzy zaprezentują

nam, no, takie sztandarowe, można powiedzieć, utwory Bacha. Misza Majski zagra nam Sarabandę z piątej suity na wiolonczele solo tonacji C-moll, a Roman Perucki zagra nam, no, coś bardzo, można powiedzieć, sztandarowego, bo mianowicie słynną tokatę i fugę D-moll, organową oczywiście, numer u Schmidera 565. Czyli najpierw Misza Majski, a potem król wszystkich instrumentów, organy z Romanem Peruckim.

Na organach kościoła Błysku Zdroju grał Roman Perucki, słynną tokatę i fugę D-moll Jana Sebastiana Bacha, a wcześniej Misza Majski grał sarabandę z piątej suity C-moll, także Jana Sebastiana Bacha. Kolejni goście festiwalu w Błysku Zdroju, festiwalu Krystyny Jamroz, jubileuszowego, 25. Wpierw usłyszymy Wiesława Ochmana w dwóch utworach Silenzio Cantatore Gaetana Lamy i Roberta Stolca Zakwitną znów drzewa. Tutaj Wiesławowi Ochmanowi towarzyszyć będzie przy fortepianie Artur Jaroń, a na zakończenie Małgorzata Walewska z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie pod dyrekcją Rubena Silwy zaprezentuje nam popisową arię Azuceny z drugiego aktu opery Trubadur Giuseppe Verdiego Stri della Vampa. Autorem nagrań był Tomasz Tamborski, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Adam Rozlach zapraszam do głośników w przyszłym tygodniu, bo jutro spotka się z Państwem Danuta Kryńska i w jej imieniu serdecznie Państwa zapraszam do usłyszenia.

0: Natalia Kogulska, nie tak dawno na letniej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Za 8 minut godzina 6. Mówiliśmy o Czechach, że tam podobnie jak u nas będzie gorąco, nawet bardzo, bardzo. Kto wie, czy nie bardziej. Pan, no właśnie, pan akurat przyjeżdża.
1: Dzień dobry, Bogdan z Dużego po dłuższej przerwie. Okolice czeskich Budejowic, temperatura plus 16, słoneczko wschodzi. Wybieram się do Hiszpanii. Najgorsze będzie przejechać okolice Bordeaux. Pozdrawiam prowadzącego, słuchaczy, szerokości dla wszystkich.
0: Dzięki wielkie, proszę na siebie uważać i tak jak wspomniał pan szerokości. Wspomniałem wcześniej o Dunaju. Ostatnie spadki poziomu Dunaju doprowadziły między innymi do odsłonięcia zatopionych pozostałości z czasów II wojny światowej. I przy okazji fatalnie wpłynęły na warunki żeglugi w całym regionie. Przypomnijmy, poziom Dunaju spadł we wtorek w Budapeszcie do najniższego poziomu w historii pomiarów węgierskiej stolicy. To jest Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką. Jeszcze przez najbliższe 7 minut po godzinie 6 sygnały dnia. Dziś Święto Sernika wspomniałem, ale nie tylko Święto Sernika, także Dzień Przyjaźni. Będziemy się zastanawiać, szanowni państwo, bo na to też wiele badań wskazuje, że kiedyś to mógł być kumpel z ławki albo kolega z wojska, a teraz coraz częściej, bardzo często zdarza się, że właśnie postawimy takie bardzo odważne pytanie, czy AI, czy sztuczna inteligencja zastąpi nam wkrótce, może kiedyś, a może już, przyjaciela, przyjaciół?
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Reklama. Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Zaczynamy od tragicznego zdarzenia na drodze krajowej nr 24 w województwie wielkopolskim. W Kamiennej, czyli między miejscowościami Gorzeń i Kwilcz, przed pierwszą zderzyły się dwa samochody osobowe i jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dwie osoby zmarły w wypadku, a 6 zostało rannych. Droga została całkowicie zablokowana i tam do tej pory nie ma możliwości przejazdu. Policja wprowadziła objazd dla jadących do Poznania w Kwilczu. Na drogę wojewódzką nr 186 przez Sieraków, następnie drogę wojewódzką nr 182 i przez miejscowość Międzychód i drogę wojewódzką nr 160 w miejscowości Gorzyń. Poza tym zakończyły się już prace na odcinkach ekspresowych i autostradowych. Na S61 po 22 na podlaskim odcinku miejscowości Brud Stary. W miejscowości Brud Stary samochód osobowy uderzył w bariery. Tam jedna osoba została ranna, a trasa została zablokowana w kierunku Suwałk i granicy państwa. Utrudnienia zakończyły się tam po godzinie 3. Natomiast bez utrudnień jadą także już państwo przez autostradę A4 w dwóch miejscach, węzeł Chorzów do węzła Ruda Śląska na 329 km. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Na szczęście nie było osób rannych, natomiast zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia. Tam już można przejechać w kierunku właśnie Wrocławia od godziny 3. I ostatnia informacja z węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie. Tam w miejscowości Sokolniki na 132 km. Zepsuł się kamper, zablokowany był prawy pas w kierunku także Wrocławia i ruch odbywał się pasem lewym, tam także już nie ma utrudnień. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie.

0: Na zegarach godzina 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a w Lubelskiem nad ranem zawyły syreny alarmowe.
2: Syrena alarmowa poinformowała o zakończeniu też zagrożenia, więc obecnie tego zagrożenia nie ma.
0: Przed tym atakiem ostrzegał Wołodymyr Zełenski, który w drodze powrotnej z Waszyngtonu spotkał się w Lublinie z Donaldem Tuskiem. O przebiegu tego spotkania opowie nasza reporterka.
1: 9-latek potrącony na chodniku przez rozpędzone auto. Po wypadku koło Kłobucka dziecko walczy o życie.
0: W powietrzu na wschodzie Polski myśliwce, w Lublinie alarm.
1: W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę na terenie województwa lubelskiego przed godziną 4:00 rano zawyły syreny.
0: Po 9 minutach alarm został odwołany, a o tej sytuacji poinformował nas rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
2: Syrena alarmowa poinformowała o zakończeniu też zagrożenia, więc obecnie tego zagrożenia nie ma, co nie oznacza, że służby przestały pracę. Ten, powiedzmy, cały aspekt związany z wyjaśnieniem tej sytuacji, ale także dalszym monitorowaniem naszej przestrzeni powietrznej trwa.
1: Rosjanie od kilku godzin celują rakietami w ukraińskie miasta, w tym we Lwów, niedaleko polskiej granicy.
0: Jak przekazał mer Lwowa, uszkodzone zostały tam dwa wieżowce, są ranni, trwa akcja ratunkowa.
1: Silne eksplozje słychać było także w Kijowie, gdzie w efekcie ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba.
0: Ukraińska obrona powietrzna odpiera rosyjskie ataki także m.in. w Czerkasach, Krzywym

0: Ogół, Połtawie, Charkowie i Sumach.
1: W związku z ostrzałem prewencyjnie w polskiej przestrzeni powietrznej operują myśliwce. Dowództwo operacyjne informuje także o poderwaniu samolotu wczesnego ostrzegania.
0: A Rosja uderzyła w Ukrainę kilka godzin po rozmowach Wołodymyra Załańskiego w Waszyngtonie i tuż po spotkaniu ukraińskiego przywódcy z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie.
1: Szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Ukrainy po raz pierwszy od momentu ochłodzenia relacji na linii Kijów-Warszawa.
2: Wśród tematów rozmowy były polskie inwestycje na Ukrainie, współpraca antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem, poinformował w internecie premier Donald Tusk. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał, iż omówiono również kluczowe sprawy związane z ochroną miast i społeczności przed brutalnymi atakami Rosji. Podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo Polski. Prezydent Ukrainy zrozumiał, iż musi odbudować relacje z Polską, skomentował politolog profesor Piotr Mickiewicz.
3: Zełenski uwierzył swoją moc, zachowuje się w Europie jak słoń w składzie porcelany, został sprowadzony na ziemię i zaczyna powoli odbudowywać relacje.
2: Wołodymyr Zełenski przekazał Donaldowi Tuskowi informacje o efektach swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Głównym tematem była tam produkcja i dostawa systemów Patriot do Ukrainy, a Polska jest zainteresowana produkcją komponentów do tego systemu. Agata Król, Polskie Radio.
0: Już nie tylko stowarzyszenie.
1: Mateusz Morawiecki i jego stronnicy zarejestrowali nowy klub parlamentarny.
4: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
0: W skład klubu, który przyjął nazwę, tak jak Stowarzyszenie Rozwój Plus, wchodzą politycy, którzy nie ulegli ultimatum prezesa Kaczyńskiego i nie podpisali tak zwanej lojalki.
1: Oficjalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości, bo władze partii wbrew zapowiedziom nie wykluczyły ich z ugrupowania. Rozłamowcy mają stawić się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rozpędzone BMW wjechało na chodnik i potrąciło jadącego nim na rowerze 9-letniego chłopca. Potem auto uderzyło w ogrodzenie.
1: Do tego wypadku doszło pod wieczór w Kuźnicy Starej, koło Kłobucka.
0: Gdy na miejsce przyjechali ratownicy, chłopczyk był nieprzytomny i w ciężkim stanie. Rozpoczęła się walka o jego życie, mówi Joanna Wiącek-Głowacz z miejscowej policji.
6: Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Badanie wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
1: Samochodem jechało troje dorosłych, mają po 30 kilka lat.
0: Lokalne media informowały, że kierujący mógł być pod wpływem środków odurzających. Miał też prowadzić, nie posiadając uprawnień, które zostały mu wcześniej odebrane.
1: W Tatrach doszło do kolejnego tragicznego wypadku.
0: Na szlaku prowadzącym na Rysy po słowackiej stronie zmarł polski turysta. 59-latek skarżył się na problemy z sercem. W pewnym momencie zasłabł i stracił przytomność. Mimo pomocy innych turystów, a potem słowackich ratowników, nie udało się go ocalić.
1: Tymczasem na najtrudniejszym polskim tatrzańskim szlaku pojawią się nowe zabezpieczenia.
0: Na Orlej Perci wymienione zostaną klamry i łańcuchy, dlatego zamknięto szlak na Kozią Przełęcz, tłumaczy Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
1: Podobne prace, ale bez zamykania szlaków, trwają na trasie prowadzącej na Rysy oraz do Doliny Pięciu Stawów Polskich.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dużym rozczarowaniem był wczorajszy występ mistrza Polski. Lech roztrwonił zaliczkę z pierwszego spotkania z duńskim Aarhus, które wygrał na wyjeździe 4-1. Po 90 minutach w Poznaniu goście prowadzili 3-0, po dogrywce było 4-1, a w rzutach karnych gospodarze przegrali 3-4. Mówi szkoleniowiec mistrza Polski, Duńczyk Niels Frederiksen. Kiedy wygrywasz na wyjeździe w pierwszym meczu 4-1, nie możesz przegrać u siebie 1-4. Jeżeli porównamy oba spotkania, to w pierwszym my byliśmy bardzo skuteczni w stwarzaniu sytuacji i zdobywaniu bramek. Teraz to Aarhus zagrał bardzo skutecznie, ale jak wielokrotnie podkreślałem i powiem to jeszcze raz, zagraliśmy z bardzo mocną drużyną. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy bardzo rozczarowani. Jeżeli prowadzisz 4-1, powinieneś utrzymać przewagę.
9: complete, then of course we should be

0: able to keep that.
1: Górnik po porażce w Stambule z Fenerbahce 0-1 w pierwszym meczu wczoraj w Zabrzu zremisował 1-1. Mistrz i wicemistrz Polski zagrają teraz w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Rywalem Lecha będzie Klaksvík z Wysp Obczych, a Górnika holenderski Twente Enschede lub Ferencvaros Budapeszt. Magdalena Fręch awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju na twardych kortach w Waszyngtonie. Polka w pierwszej rundzie pokonała Amerykankę Ann Lee 6-4, 6-3. O ćwierćfinał zagra z inną amerykańską tenisistką Jessicą Pegulą, która jest najwyżej rozstawiona w tej imprezie. W turnieju panów Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie po porażce z Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. Siatkarze reprezentacji Słowenii i Japonii awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo w Chinach. W ćwierćfinale Słoweńcy pokonali Turków 3-0, a Japończycy wygrali z Chińczykami 3-1. Dziś Włosi zagrają z Amerykanami, a Polacy z Ukraińcami. Jeżeli biało-czerwoni pokonają rywali, to w sobotę w półfinale rywalizować będą ze Słowenią. Ponownie o sporcie tuż po 7.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogoda.
5: Na termometrach o poranku od 11 stopni miejscami na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i na południu Mazowsza do 20 przy zachodniej granicy Polski. Ale potem czeka nas skwar, a na pogodowej mapie Polski żółto, pomarańczowo, nawet czerwono. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie, nawet do 36 stopni, w centrum 32, a 25 na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz na Helu. Bezchmurnie, słonecznie i bez opadów.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Klimat.
5: Jakość powietrza na północy, na wschodzie i w centrum jest bardzo dobra, a na zachodzie dobra. Prawie 80% energii dostarczają teraz źródła konwencjonalne: węgiel kamienny, brunatny i gaz. Jest sporo, bo ponad 60 ostrzeżeń związanych z suszą hydrologiczną, a zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół małe, choć na południu Polski średnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Reklama. Autopromocja.
9: Mimo że nie widzi, skacze ze spadochronem, trenuje sporty walki, jeździ konno. Inspiruje do działania tysiące ludzi. Naszym gościem będzie odlotowy niewidomy, czyli Sebastian Grzybacz. Opowie o swojej codzienności, więzi z psem przewodnikiem i o tym, jak żyć bez ograniczeń. W audycji także plażowy savoir-vivre, czyli jak wypoczywać nad wodą, by nie przeszkadzać innym.
10: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 30 dzień lipca, 211 dzień roku, do końca roku 154 dni. Słońce wzeszło o 4:54, zajdzie o 20:30, zatem dzień potrwa 15 godzin i 36 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 11 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 54 minuty. Aldona, Ingeborga, Julita, Leopold, Leopolda, Ludomiła, Maksyma, Maryna, Paweł, Piotr, Swojsław, Ubysław, Ursus i Zdobysław obchodzą dziś imieniny, zatem wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niech, że się Państwu zdarzy. Kiedyś to mógł być na przykład kumpel z ławki, czy kolega z wojska, koleżanka z tej samej klatki, a dziś, i tutaj stawiamy znak zapytania AI, bo w Światowym Dniu Przyjaźni sprawdzamy, jak technologia zmienia nasze relacje. Szanowni Państwo, bo badania pokazują taki dość niepokojący trend. Coraz więcej samotnych osób spędza długie godziny na rozmowach z botami opartymi na sztucznej inteligencji.
2: 43% osób w wieku 18 a 24 lata deklaruje, że sztuczna inteligencja uspokaja ich i wspiera w trudnych momentach.
3: Człowiek powie ci, no jeśli jest rzeczywiście prawdziwym przyjacielem, to powie ci prawdę i powie ci, co serio myśli na ten temat, a ChatGPT ci powie to, co chcesz usłyszeć.
0: Niektórzy zaczynają traktować AI jak najbliższą osobę, zwierzają się jej i szukają emocjonalnego wsparcia. Czy cyfrowy awatar może jednak zastąpić żywego człowieka? Czekam na Państwa opinię w tej kwestii. No i przy okazji, czy Państwo pielęgnują swoje przyjaźnie, te prawdziwe, te w życiu prawdziwym. 22 139 22 02. Takiej prawdziwej, namacalnej bliskości i ludzkich emocji na pewno nie zabraknie w zachodniopomorskim. Dokładnie na tym fundamencie przecież opiera się legendarne hasło miłość, przyjaźń i muzyka. Już dziś na terenie lotniska Czaplinek-Broczyn oficjalnie rozpoczyna się Poland Rock Festival, czyli dawny przystanek Woodstock. I właśnie jakie miejsce ten dawny przystanek Poland Rock zajmuje obecnie na mapie letnich festiwali? No, o to zapytam rzecznika WOŚP-u Kamila Szwarbułę. Nad Hiszpanią znów zawisło widmo żywiołu. O dramatycznej walce z pożarami i sytuacji w okolicach Madrytu nie tylko opowie nasz wysłannik Maciej Czmiel. No i to będzie, przypominam, to będzie jednakowoż dzień sportowych emocji. Mamy nadzieję, że po wczorajszym

0: blamażu Lecha.
1: Pech! Nie ma już Lecha Poznań w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.
0: No to piłkarska Liga Mistrzów, no to mamy nadzieję, że w Lidze Narodów siatkarzy Polacy pokażą pazur w ćwierćfinale przeciwko Ukraińcom. Biało-czerwoni walczą o strefę medalową, a relacje z tego spotkania i analizy ekspertów usłyszą Państwo wieczorem w kultowej kronice sportowej. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, będzie naszym pierwszym gościem o 7.15, godzinę później Rafał Bochenek, rzecznik PiS-u. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Ja chyba nie muszę wyjaśniać, dlaczego w Światowym Dniu Przyjaźni akurat ten numer.

0: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym miał niewielu przyjaciół i byliby to sztuczni przyjaciele grupy AI. Kocham radio, radio też jest moim przyjacielem, a tak naprawdę słucham ludzi z radia i nie chciałbym, żeby sztuczna inteligencja zawiadowała radiem.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, do tego, o czym mówił nasz słuchacz, pan Robert. A to wszystko w nawiązaniu do tego święta, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Istotna relacja, szczególnie w naszych czasach, bo mierzymy się z epidemią samotności. Warto o tym pamiętać. Jako przyczyny eksperci wskazują korzystanie z mediów społecznościowych, które coraz częściej zamiast łączyć, dzielą. Co ciekawe, w poszukiwaniu bliskości sięgamy coraz częściej po sztuczną inteligencję i to jej się zwierzamy. Jak bardzo różnią się relacje z człowiekiem od relacji z AI-em, ze sztuczną inteligencją? No i to pytanie drugie, czy mamy jeszcze dzisiaj prawdziwych przyjaciół?
3: Takich naprawdę przyjaciół, do których mogę w każdej sytuacji zwrócić, to więcej jak trzech to nie będzie.
4: Jak długo trwają te przyjaźnie?

0: 50 lat? Trochę, nie?
1: Przede wszystkim jak mam doła, co się często zdarza, bo sytuacja rodzinna jest nie najlepsza. Zawsze mi pomogą, zawsze mnie wspiorą.
2: No my jesteśmy takimi prawdziwymi przyjaciółmi. Jesteśmy w stanie się ze sobą dogadać, nawet czasami jak są jakieś trudności, to mamy jednak taką wewnętrzną chęć, żeby się w końcu dogadać ze sobą.
3: Nawet jak się gdzieś tam pokłócimy, czasami coś nam się nie podoba, to i tak dochodzimy do jakiegoś złotego środka.
4: Wiele osób nie może znaleźć przyjaźni, dlatego jak potrzebuje wsparcia, to pisze na czacie GPT.
2: Człowiek powie ci, no jeśli jest rzeczywiście prawdziwym przyjacielem, to powie ci prawdę i powie ci, co serio myśli na ten temat, a ChatGPT ci powie to, co chcesz usłyszeć.
5: A jednak wielu z nas nie ma przy sobie takiej osoby, dlatego zaprzyjaźnia się z czatem.
6: 43% osób w wieku 18 a 24 lata deklaruje, że sztuczna inteligencja uspokaja ich i wspiera w trudnych momentach.
5: Bolesław Michalski, Obsess for Kids.
6: Tych problemów są tysiące. My coraz bardziej traktujemy sztuczną inteligencję jako osobę, z którą chcielibyśmy porozmawiać, a nie jako wyszukiwarkę, kolokwialnie w Google. Nadal zadajemy pytania, które są dość proste, ale z czatami, z chatbotami zaczynamy dyskutować. I to mogą być rozmowy o tym, co mamy zrobić, albo jak mamy odebrać jakieś zachowanie. Słyszałem od znajomej pani psycholog, że bywają takie sytuacje, gdzie pacjenci opowiadają, że wrzucili na przykład dużą część korespondencji z kimś, żeby sztuczna inteligencja oceniła, co ta osoba mówi, czy to jest spójne, czy to jest niespójne, jakie może mieć nastawienia. I druga rzecz to jest to, że grupa najmłodszych i najstarszych osób postrzega właśnie sztuczną inteligencję jako kogoś, z kim można pogadać. Warto byłoby sobie zadać pytanie, czy my nie pukamy trochę do bram samotności, że ta sztuczna inteligencja jest taką osobą, z którą my zaczynamy po prostu wymieniać myśli, bo może nie mamy kogoś bliskiego, kto jest człowiekiem.
5: Dlaczego AI to dla wielu nowy przyjaciel? Bo jest zawsze dostępny.
6: Dla chatbotów, które są dostępne 24/7, to nie ma znaczenia, o której napiszemy. One raczej nie będą krytykowały. One też nie mają potrzeby posiadania swojej racji, bez względu na to, czy ta racja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa.
7: Mam jedną przyjaciółkę. Odnowiłam z nią kontakt po 20 latach. Jest fantastycznie. No dosyć często jesteśmy ze sobą w kontakcie, a tak naprawdę każdego od jednego dnia. Razem go zaczynamy i praktycznie razem go kończymy.
4: Zawsze pani dzwoni, czy jak to wygląda?
7: A to na przemian, bo to telefon działa zawsze w obie strony. Od tego właściwie się chyba tak naprawdę odnowiła ta przyjaźń, od trudnych momentów.
5: Marlena Kazoń, psycholog i psychoterapeuta, wskazuje, że na dłuższą metę traktowanie czata GPT jak przyjaciela może nieść za sobą negatywne konsekwencje.
8: Wtedy akurat mamy takie potrzeby, że ten ktoś, kto będzie obok nas, będzie tak bardzo precyzyjny jak czat GPT. Jeżeli ten ktoś nie jest tak bardzo pomocny, to przeżywamy rozczarowanie. Stajemy się bardziej nieśmiali i stajemy się też bardziej tacy niedostępni, ponieważ oczekujemy czegoś, czego możemy na przykład nigdy nie dostać. Tej wnikliwej rozmowy.
1: To jest chyba dla mnie najważniejsze. Po prostu to, że mogę się wypłakać. O.
9: Komuś w ramię to jest rzeczywiście bardzo ważne. Ważne, żeby dbać o te relacje prawdziwe w życiu prawdziwym. No ale wiemy, że życie pisze różne scenariusze i o tym będzie traktować ta kolejna piosenka. Znają państwo doskonale, bo przecież wielki przebój sprzed lat. Duet Krawczyk-Bregowicz. No to ta piosenka, z tego co zapamiętałem, ona traktuje o takiej dość bolesnej zdradzie ze strony najbliższego przyjaciela, który uwiódł był żonę podmiotu lirycznego.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 28 minut po godzinie 6. Piotr Balasz w naszym studiu, Błażej Prośniewski. Ale po co, no panowie.
1: Dzień dobry, ale co po co?
0: Znaczy, nie, ja do pana pretensji nie mam, do pana Piotra, no panie
1: Do
0: Błażej.
1: Mnie znowu?
0: No błagam, no przecież półmetek wakacji, po co im przypominać? Znaczy, rok akademicki dopiero w październiku.
1: Ale rekrutacje na studia trwają.
0: No w sumie tak, no a niektórzy jeszcze się będą pewnie bronić we wrześniu.
1: Tak, i niektórzy się cały czas zastanawiają, co studiować, aby później dobrze zarabiać.
0: To nie mógłby mi pan powiedzieć 20 lat, 30 lat temu?
1: No 30 lat temu pewnie panu bym powiedział zupełnie co innego niż powiem dzisiaj.
0: Wtedy to było, pan mówił, pamiętacie, wy jesteście młodsi. Chociaż redaktor
2: Malasz... No, tak.
0: Bankowość i finanse, to był taki kierunek bardzo. I marketing, i zarządzanie, to był taki dość popularny.
2: I psychologia zawsze się broniła. Mhm.
1: I psychologia, co ciekawe, cały czas jest najpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby kandydatów. Mhm. Na drugim miejscu jest medycyna, potem mamy zarządzanie, prawo, informatykę i... co ciekawe, pielęgniarstwo.
0: No i właśnie zaraz, na drugim miejscu medycyna, żeby dobrze zarabiać?
1: Na drugim miejscu jest medycyna pod względem liczby chętnych na ten kierunek. Rozumiem. Jeśli chodzi o zarobki, to właśnie portal Business Insider przyjrzał się temu, jak to wygląda w kontekście popularności versus potencjalnych zarobków. No i co ciekawe, i po większości z tych kierunków, przynajmniej tuż po zdobyciu tytułu magistra, trudno jest liczyć na wysokie zarobki. Tu tylko dwa kierunki, czyli informatyka i pielęgniarstwo. W pierwszym roku po ukończeniu studiów dają pensję powyżej 10 tysięcy złotych. Co ciekawe, w tym zestawieniu najniższe zarobki tuż po zakończeniu studiów mają prawnicy. No ale też trzeba pamiętać, że są takie zarobki, są takie zawody, gdzie te zarobki rosną dopiero z czasem, z doświadczeniem, z kolejnymi stopniami kariery zawodowej. Mhm. I tak jest w przypadku prawników czy lekarzy. Jeśli chodzi o takie mniej popularne kierunki, ale które dają dużo zarobić na samym początku, to jest to na przykład inżynieria i analiza danych, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, czy mikroelektronika w technice i medycynie.
0: Pod szakiem by sobie człowiek pojeździł, nie?
2: Złe wybory się podjęło, oj złe.
0: 6:30.
1: Trzeba było się uczyć biologii.
0: Jeden. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Skierowali rakiety balistyczne nad Kijów, a także Krzywy Róg, Dniepr i Lwów. W Polsce prewencyjnie poderwane zostały myśliwce, a w Lubelskiem nad ranem odezwały się syreny alarmowe. Ucichły po 9 minutach.
3: Obecnie tego zagrożenia nie ma, co nie oznacza, że służby przestały pracę.
2: Przed takim zmasowanym atakiem Rosjan ostrzegał wcześniej ukraiński prezydent. W drodze powrotnej z Waszyngtonu Wołodymyr Zełenski zatrzymał się w Lublinie, gdzie spotkał się z Donaldem Tuskiem. Rozmawiali o współpracy wojskowej i gospodarczej oraz o ustaleniach ukraińskiego prezydenta w trakcie wizyty w Białym Domu. Sylwia Gregor.

0: Dworczyk Abram złożyła ślubowanie w Sejmie i objęła stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zadeklarowała, że będzie pomagać ludziom chronić ich prawa.
1: Chciałabym, aby Urząd Rzecznika był przede wszystkim urzędem dla obywatela. Urzędem otwartym, urzędem dostępnym.
0: Sejmowa Komisja Zdrowia za ogólnokrajowym zakazem sprzedaży alkoholu między 22 a 6. Chodzi też o ograniczenie reklamowania alkoholu oraz napojów 0% i wycofanie promocji tzw. wielopaków.
2: To jest zapis, na który czekają SORY, czeka policja.
0: Głosowanie w sprawie tego projektu w Sejmie najwcześniej po wakacjach. Kraków już wie, kiedy będzie wybierał nowego prezydenta miasta. Zgodnie z projektem rozporządzenia premiera to będzie niedziela, 27 września. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: pogoda.
1: A wie pan, redaktorze, że ja przez moment nawet myślałem o tym, żeby startować w tych wyborach?
0: Krakowskich?
1: Tak.
0: No szanse by były.
1: Nawet miałem jakieś hasło, już nie pamiętam, bo to jednak pamięć zawodzi człowieka. Jak
0: Smog Wawelski dla wszystkich.
1: Nie, tam było jakoś tym... energia lajkonika, jakoś tak. I coś tam ze scyzorykiem z racji pochodzenia. A pan studiował psychologię, tak?
0: I w Krakowie właśnie.
1: W Krakowie.
0: Tak. No i popatrz, aha, nie pracuję w zawodzie.
1: A wiecie pan, a mnie coś podkusiło i to dziennikarstwo, jakoś w sensie politologia.
0: Też znam na dziennikarstwo, ale zrezygnowałem.
1: No to po co pan?
0: A teraz to robię. No mówiłem, no złe wybory.
1: A do pana się można umówić na sesję jakąś taką?
0: Zapraszam. Będzie bolało.
1: A ile za godzinę?
0: O dużo.
1: To będzie bolało. Dzięki, Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia, szanowni państwo. Będzie bolało z dnia na dzień, jeśli się państwo nie posmarują 50, bo i tu i ówdzie nawet 36 stopni, a w weekend to nawet i 38. Proszę mieć to na uwadze. Przypominamy to, o czym mówili kilka dni temu synoptycy. No, zaczyna się sprawdzać 36 stopni na południowym zachodzie. Tyle tam będzie właśnie w tym najcieplejszym momencie dnia. 36, w centrum 32. Na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i na Helu rześko i sympatycznie 25. Idealna temperatura, jeśli chodzi o lato w tym miejscu Europy. Na termometrach o poranku od 11 miejscami na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i na południu Mazowsza do 20 przy zachodniej granicy. No i proszę pamiętać, że mnóstwo słońca, bez opadów, niebo bez chmur. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6:34, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
2: 30 lipca, kalendarz jedynki.
3: Ja mam dość pokaźną, jak na moje potrzeby, popularność, która jest kompletnie niepotrzebna i nieprzydatna, bo ona stoi w takiej sprzeczności z moim życiem, moimi wyborami. Na przykład, kiedy porównam to, co ja uważam za ważne, jakich ludzi ja uważam za ważnych, bez jakich utworów ja byłbym biedniejszy, bez jakiej muzyki ja nie mogę żyć, to w odbiorze zbiorowym ja jestem odebrany jako człowiek, który jako jedna z licznych małp pokazuje się na ekranie telewizyjnym, prawda?
2: W 1995 roku zmarł Aleksander Bardini, reżyser teatralny i filmowy, aktor i pedagog.
4: Już też rozbieg jest teraz, też zwolnił troszkę, teraz przyspieszył, idzie w górę. Przeszedł! Rekord świata! 5,78, a więc mamy pierwszy rekord świata w Igrzyskach Moskiewskich.
2: W 1980 roku Władysław Kozakiewicz podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie wygrał konkurs skoku o tyczce, ustanawiając wynikiem 5,78 metra rekord świata. Wobec rosyjskich kibiców wykonał nazwany od jego nazwiska gest Kozakiewicza.
5: Rosja sowiecka zrozumiała, że silna Polska, rządząca się wewnętrznie zgodnie z duchem czasu i zgodnie z własną tradycją, jest nieodzownym czynnikiem trwałej równowagi.
2: Rok 1941. Polski rząd emigracyjny generała Władysława Sikorskiego podpisuje w Londynie układ ze Związkiem Radzieckim o wznowieniu stosunków dyplomatycznych i udzielaniu sobie pomocy w walce z hitlerowskimi Niemcami. Na podstawie układu Sikorski-Majski utworzono w Związku Radzieckim Armię Polską, a setki tysięcy Polaków zostało zwolnionych z łagrów i miejsc zesłania.
6: Wojciech Siemion, od 15 lat dyrektor Teatru Stara Prochownia.
7: Boję się zawsze używać hasła dyrektor.
6: Kierownik artystyczny.
7: Dziękuję.

0: Tak,
1: to jednak od razu widać, że człowiek, który nie odpowiada bezpośrednio, przynajmniej przed Narodowym Bankiem Polskim, za realizację czeków.
2: W 1928 roku urodził się Wojciech Siemion, aktor i reżyser teatralny. Grał w takich filmach jak Rojka, Salto, Ziemia Obiecana, Szatan z siódmej klasy, a także w serialach Czterej Pancerni i Pies, Alternatywy 4. Zmarł w 2010 roku.
3: To jest Polskie Radio, program pierwszy. Wiemy, co wydarzyło się 30 lipca. To jest Światowy Dzień Przyjaźni, no i w tym wyjątkowym dniu zastanawiamy się wspólnie z Państwem, czy cyfrowy awatar może zastąpić żywego człowieka. Pani Marzena.
4: Myślę sobie, że to będzie straszny czas, jeśli na tej planecie zapanuje taka moda, że prawdziwych przyjaciół, żywych ludzi zastąpi nam urządzenie, rzeczywistość, świat wirtualny, którego nawet dotknąć nie można. To co za przyjaciel, który z nami nie będzie się śmiał, nie będzie się płakał, ale tak naprawdę na żywo. Bo to, że emituje jakieś dźwięki, fajnie, ale to nie będzie przyjaciel, do którego się będzie można przytulić, nie mówiąc nic, poczuć łzę i uśmiech. I tego sobie ani nam nie życzę. Wszystkiego fajnego na cały ten dzień dla redakcji i słuchaczy. Marzena z Torunia.
3: Dzięki wielkie, pani Marzeno. 6:38. Kilkanaście minut temu dzwonił pan Robert z takim wyznaniem.
5: Kocham radio. Radio też jest moim przyjacielem.
3: Radio kocha także Urszula Dudziak, najsłynniejsza bodaj jazzowa polska artystka na świecie. Wielka przyjaciółka jedynki. Wczoraj mówiliśmy o tym od rana w sygnałach. Nagrała specjalnie dla nas, dla słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia, swoją wyjątkową interpretację Polki Dziadek. No i wczoraj w Lecie z Radiem była premiera.

Ależ to trzeba mieć absolutne zdolności, absolutny słuch, zdaje się, żeby coś takiego wykonywać paszczą. Przepraszam, ale pani Ula się na pewno nie obrazi. Jak się państwu podoba? Czekamy na reakcję 22 139 2202. Cicho.

0: Za 18 minut godzina 7. Światowy Dzień Przyjaźni o trzech przyjaciołach, pan.
1: Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy, bramkarz i łącznik. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Kolejusz.
0: Ale pan jest złośliwy, panie Łukasz, jaki pan jest złośliwy. Spokojnie, oni się odbiją w tej, w lidze. Jaka jest po lidze mistrzów? Liga Europy, zdaje się. No, to tam sobie dadzą radę. 6:43.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i zgodnie z tym, co anonsowaliśmy po godzinie 6, przenosimy się do Hiszpanii, konkretnie środkowej Hiszpanii, bo tam sytuacja po tych największych pożarach, o których mówiliśmy od kilku dni, ona powoli, całe szczęście, zaczyna wracać do normy. Szef tamtejszego MSW przekazał dobre wiadomości. Strażacy opanowali już najgroźniejszy żywioł, który szalał na pograniczu regionu Madrytu i prowincji Avila. Krajobraz po katastrofie jest jednak porażający i przerażający. Polecam państwu Polskie Radio 24.pl. Tam można znaleźć filmy, które nagrał nasz specjalny wysłannik Mateusz Czmiel, bo te zdjęcia naprawdę są przerażające. Ogień pochłonął 27 tysięcy hektarów lasów. 100 rodzin straciło w jednej chwili dach nad głową, bo ich domy spłonęły do cna. I prosto z okolic Madrytu specjalny wysłannik Mateusz Czmiel.
3: Mieszkańcy 10 gmin stopniowo mogą wracać do swoich domów. Wielu zastaje spalone posesje, zniszczone samochody i wciąż tlące się pogorzeliska. Część z nich nie może jeszcze zamieszkać w swoich domach. W chwili wybuchu pracowałem w Madrycie, więc nie mogłem wrócić. Na miejsce przyjechała gwardia i poinformowała mieszkańców, że konieczna jest ewakuacja. Baliśmy się przez około 4 godziny z informacji, które do nas docierały, a były to wiarygodne informacje. Wynikało, że wszystkie domy w tej okolicy spłonęły. Na szczęście później udało się tu dotrzeć. Teraz najbardziej odczuwamy ogromny niepokój. Strażacy również musieli bardzo szybko się wycofać, ponieważ teren znajduje się w niewielkiej dolinie. Dym, tak jak teraz, opada właśnie tutaj i przez cały dzień bardzo trudno się rozprasza. To obraz całkowitego spustoszenia i ogromnego smutku. To największy pożar w historii Hiszpanii. Na miejscu poprawy sytuacji obserwują także służby. Ruben Sicilia z komisariatu w San Martín de Baida Iglesias mówi, że zagrożenie maleje, choć teren nadal wymaga stałego nadzoru. Obecnie sytuacja wyraźnie się stabilizuje. Wczoraj udało nam się umożliwić powrót mieszkańców do dwóch osiedli, które były najbardziej zagrożone. Mieszkańcy są już w swoich domach. Teraz koncentrujemy się na dwóch osiedlach położonych na obrzeżach gminy w pobliżu zbiornika wodnego. Z informacji przekazanych przez naszych kolegów pracujących na miejscu wynika, że sytuacja jest tam w dużej mierze opanowana. Co prawda wciąż dochodzi do pojedynczych nawrotów ognia i niewielkich zarzewi pożaru w pobliżu zabudowań. Jednak dzięki dużym siłom i środkom skoncentrowanym do tego regionu sytuacja jest stale kontrolowana. Choć nie wszystkie budynki zostały zniszczone, mieszkańcy zgodnie podkreślają, że skala tej katastrofy jest bezprecedensowa. W wielu miejscach nadal unosi się dym, a strażacy dogaszają pojedyncze zarzewia ognia. To wręcz cud. Wnętrze mojego domu nie spłonęło, ale cała zewnętrzna część jest doszczętnie zwęglona, podobnie jak całe otoczenie. Nadal unosi się tu bardzo dużo dymu i prawda jest taka, że na razie nie da się tu mieszkać. Nie ma prądu, nie ma wody. Codziennie dogaszam teren i czekam do poniedziałku, żeby dowiedzieć się, co dalej z ubezpieczeniem i jak będziemy dalej żyć. Szukam też domu w pobliżu, do którego mógłbym się przenieść na czas remontu. Straty materialne są ogromne, ale najważniejsze jest to, że nikomu z nas nic się nie stało. Ani mnie, ani mojej żonie, ani moim psom. Ocaliliśmy życie i to jest najważniejsze.
4: Władze
3: zapowiedziały

0: Program odbudowy zniszczonych terenów. Znacznie trudniejsza pozostaje sytuacja we wschodniej części kraju, w prowincji Castellón, gdzie pożar obejmuje ponad 9 tysięcy hektarów i nadal nie został opanowany. Premier Pedro Sanchez ostrzegł, że najbliższe godziny będą kluczowe ze względu na kolejną falę upałów, wysokie temperatury, niską wilgotność i prognozowany silniejszy wiatr.
1: No i wiem, że polscy strażacy jadą do Hiszpanii, pomogą walczyć z ogniem. 6:47.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 9,5 minuty, godzina 7.
1: Kłaniam się ze Szczecina. Proszę przyjąć naprawdę przepiękne podziękowanie za ten majstersztyk pani Uli Dudziak. To jest najpiękniejsze, co można usłyszeć na poranku. Ja wczoraj premierę wysłuchałam około 11. To było naprawdę wzruszenie. Dziękuję pani Ulu, dziękuję Polskie Radio.
0: Cała przyjemność po naszej stronie. Raz jeszcze dziękujemy pani Urszuli Dudziak za tę wyjątkową interpretację, co przyznaje także pani Agata.
2: Tak jest, dzień dobry.
0: Pani Agata z Warszawy.
2: Tak jest. Agata i z Wrocławia nawet.
0: Agata Kondzi. A

0: dużo bez rowadu, no. Wszyscy w Warszawie siedzimy.
1: No tak. No i co? No i Światowy Dzień Przyjaźni, a tu taki klops.
0: Nie ma przyjaciół w polityce, jak się okazuje, proszę pana. Ja jestem trochę zmartwiona. W Gazecie Polskiej czytam, że patriotą trzeba być w czynach. Mhm. Mówi prezes Kaczyński. No wiadomo, kto winny.
1: No kto?
0: To zależy, kogo pan zapyta. Jak pan zapyta tych od Morawieckiego, to nie oni wypchnęli ich. Mhm. A jak tych drugich, to my nikogo nie wypychaliśmy. Oni u nas byli.
1: Pani zapyta tych drugich dzisiaj, przedstawiciela.
0: Tak, tak, ale to dopiero o 8.15. Mhm. A wcześniej zapytam wiceministra infrastruktury. Mhm. Co on będzie promował? Bo wie pan, jest nowa pełnomocniczka rządu do spraw naszej marki. Marka Polska.
1: No i ona będzie to promować na arenie międzynarodowej?
0: Tak.
1: I o tym prasa dziś pisze, czy nie?
0: No właśnie nie za dużo. Bardziej jakoś tak o tym rozłamie. Mhm. I o tym politycznym rozwodzie. No nie ma tych wakacji w polityce. Nie ma tych wakacji w polityce. Dzisiaj jeszcze klub wyjazdowy Prawa i Sprawiedliwości. To nie wiem tak na koniec, czy prezes będzie pocieszał.
1: Kogo? Czy,
0: no tych, co zostali przy nim. Czy może przestrzegał, żeby jednak już nigdzie się nie wybierali. Że w tym domku Prawo i Sprawiedliwość to najlepiej.
1: Ale tylko polityka na stronę?
0: Nie, Europejczycy chętnie kupują auta na prąd. Pan ma takie?
1: Nie.
0: Nie,
1: nie, bo ja sobie policzyłem, najtańsze, takie małolitrażowe auto, to jest około 90 tysięcy, już bez dopłat. No to jest trochę i tak mimo wszystko, a mnie chodzi o taki samochód, którym bym chętnie dojeżdżał do radia, to za dużo.
0: No tak, no ale przecież mógłby pan się przesiąść na miejską komunikację.
1: Ostatnio dojeżdżam, bo mi auto spalinowe padło i ostatnio dojeżdżam właśnie.
0: Tak?
1: Tak.
0: I o której pan wychodzi? Bo nie wychodzi pan ze studia, żeby zdążyć.
1: W zasadzie to śpię w radiu właśnie.
0: Tak.
1: Co tam jeszcze?
0: Co tam jeszcze? Proszę pana, no bardzo dużo. Przecież ja nie mogę wszystkiego zdradzić, ponieważ zapraszam państwa do... Nie ma już kiosków. Do punktów, gdzie można kupić prasę.
1: A o kolejorzu coś piszą?
0: O kolejorzu?
1: No.
0: Nie. Aha. Nie zauważyłam jeszcze.
1: To może i dobrze. To przypomnijmy, kto będzie gościem po 7.15?
0: Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
1: Wszystko się zgadza.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To nie są zwykłe wakacje.
7: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
6: Więcej na caritas.pl/dzieci.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, zapraszam. To tragiczny poranek na drogach. Już teraz na dwóch drogach krajowych mamy wypadki śmiertelne. Zaczynamy od województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Dzień dobry, droga krajowa 10, Bydgoszcz-Toruń, 297 km. Przed chwilą bardzo poważny wypadek. Droga będzie zablokowana. Służby dopiero wezwane, zanim przyjadą. Radzę omijać.
8: Dziękujemy, to była informacja od naszego słuchacza, ale mamy także potwierdzenie od służb. Droga krajowa numer 10 w Cierpicach, czyli między Toruniem i Bydgoszczą, tam po piątej samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zmarła na miejscu, droga jest całkowicie zablokowana. Jeżeli planują Państwo przejazd do Torunia czy do Bydgoszczy, warto wybrać objazd, na przykład drogą krajową numer 80 przez miejscowości Strzyżawa, Czarnowo i Przysiek. Kolejna tragiczna informacja, tym razem z województwa wielkopolskiego. W Kamionnej na drodze krajowej numer 24 na 23 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak podają służby, dwie osoby nie żyją i aż sześć jest rannych. Tam droga jest zablokowana już od godziny 1.20. Policja wprowadziła objazd dla jadących do Poznania w Kwilczu na drodze wojewódzkiej numer 186, to miejscowość Sieraków. Następnie droga wojewódzka numer 182 w miejscowości Międzychód, droga wojewódzka 160 do miejscowości Gorzyń. Kolejny poważny wypadek to województwo mazowieckie. Trasa S17 w miejscowości Ruda, czyli między Lublinem i Warszawą. Na 74 kilometrze doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Tam trzy osoby zostały ranne. Na miejscu pojawiły się już służby i od godziny 6 zablokowany jest prawy pas do Warszawy.
10: Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Izabela Kuczyńska
11: i Piotr Balasz. Krater po wybuchu niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie w regionie zawyły przed świtem syreny w reakcji na zmasowane ataki Rosjan na Ukrainę.
12: Nie wiedziałam, co się dzieje. Czekałam. Co dalej?
10: Liczy 40 osób i nazywa się Rozwój Plus, stronnicy Mateusza Morawieckiego z nowym klubem w parlamencie.
13: Założyliśmy klub parlamentarny po to, żeby mieć narzędzia do pracy.
11: Nad Europę nadciąga kolejna fala upałów. To najgorsza prognoza dla strażaków, którzy wciąż walczą z gigantycznymi pożarami.
10: A zaczynam od pilnej informacji z Lubelszczyzny.
11: Strażacy zabezpieczają krater, który pojawił się nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia, niedaleko Biłgoraja. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu w tym miejscu.
10: Lej ma średnicę około 10 metrów i prawdopodobnie ma związek z tym, co od wielu godzin dzieje się za naszą wschodnią granicą.
11: A od kilku godzin trwa zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Celem ukraińskie miasta, w tym położony blisko granicy z Polską Lwów.
10: W związku z zagrożeniem w województwie lubelskim tuż przed czwartą zawyły syreny alarmowe.
11: Po 9 minutach alarm ucichł. Mieszkańcy Lublina, obudzeni wyciem syren, nie kryli emocji.
12: Właśnie się wystraszyłam, nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam też na balkon i myślałam, że może sąsiedzi coś

0: słyszeli.
1: Włączyłam radio, zaczęłam wertować. No, czekałam. Co dalej?
0: Na przykład jakieś dokumenty, wziąć pieniądze i nie wiem.
2: Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz wyjaśnił, że syreny alarmowe uruchomiono na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: System wczesnego ostrzegania alarmowania ludności został uruchomiony na obszarze większości województwa lubelskiego. Nie dotyczył ten alarm północnych powiatów województwa lubelskiego.
4: A na Ukrainie syreny nie milkną. Rosjanie celują m.in. w Kijów, a także w Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Zełenskiego.
2: Pierwsze doniesienia mówią o śmierci 7 osób i dziesiątkach rannych.
5: Alarmy lotnicze wyły w Kijowie, w przyfrontowych regionach i w zachodnich obwodach graniczących z Polską. Rosyjskie rakiety balistyczne zniszczyły dwie kamienice we Lwowie. Z pożarami walczą strażacy w Kijowie, Dnieprze i kilku innych miastach Ukrainy. Lokalne serwisy informują o jednej osobie zabitej w Kijowie, sześcioosobowej rodzinie w Krzywym Rogu i wielu rannych w różnych miejscowościach Ukrainy. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Moskwa przygotowuje zmasowane ataki na Ukrainę. Według informacji ukraińskich służb agresor gromadził rakiety i drony, żeby w krótkim czasie wypuścić ich jak najwięcej i w ten sposób sparaliżować ukraińską obronę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: W związku z atakiem Polska prewencyjnie poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą.
2: A kilka godzin przed atakiem na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski w drodze powrotnej z Waszyngtonu przyleciał do Lublina.
4: I w lubelskim urzędzie wojewódzkim spotkał się z szefem polskiego rządu, a więcej na ten temat Magdalena Kowalska.
6: Spotkanie ukraińskiej głowy państwa i szefa polskiego rządu trwało około godziny. Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem, napisał premier Donald Tusk. Dziennikarze nie mogli uczestniczyć w rozmowach, nie odbył się też żaden briefing, jednak gdy politycy żegnali się przed urzędem wojewódzkim, wyglądali na wyraźnie zadowolonych. Było to pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy i polskiego premiera od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym w kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
2: Oficjalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości, ale już nie są w klubie tej partii.
4: Stronnicy Mateusza Morawieckiego zarejestrowali własny klub parlamentarny pod nazwą Rozwój Plus.
2: W składzie 40 posłów i jeden senator, Krzysztof Szczucki, od teraz członek klubu Rozwój Plus, mówi, że przyszedł czas merytorycznej pracy.
7: Założyliśmy klub parlamentarny po to, żeby mieć narzędzia do pracy, po to, żeby móc przygotowywać głosowania, móc przygotowywać projekty, żeby mieć zespół legislatorów, który będzie z nami pracował.
4: Klub poselski Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego już może działać, zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
8: Już w głosowaniach, które będą miały miejsce w komisjach, w głosowaniach, które będą miały miejsce w piątek, będziemy mieli zarejestrowany nowy klub.
2: Frakcja skupiona wokół Mateusza Morawieckiego jutro po głosowaniach w Sejmie spotka się na pikniku pod nazwą Laboratorium Idei.
4: A dziś wieczorem wyjazdowe posiedzenie klubu PiS-u. Politycy mają omówić sytuację związaną z rozłamem w partii.
9: To są aktualności jedynki.
4: Czwarta tego lata fala upałów nadciąga nad zachodnią i południową Europę. To fatalna informacja dla strażaków, którzy wciąż walczą z olbrzymimi pożarami.
2: Francja zmaga się z żywiołem od tygodnia. Ogień nie dotarł jeszcze do Bordeaux, ale podobnie jak w całym departamencie Gironda, i tu wdziera się gryzący dym.
4: Coraz więcej ludzi skarży się na problemy z oddychaniem. W niektóre dni nie da się wytrzymać, mówi jedna z mieszkanek Bordeaux.
2: Dym w mieszkaniu naprawdę mi przeszkadzał. Musieliśmy zamknąć wszystkie okna i włączyć wentylatory.
4: We Francji z zagrożonych regionów ewakuowano ćwierć miliona ludzi.
2: W Hiszpanii wciąż najtrudniej jest w okolicach Madrytu i to tu trafią polscy strażacy, którzy już w sobotę zaczną pracę u boku hiszpańskich ratowników, mówi rzecznik strażaków Wojciech Gralec.
9: Strażacy będą stacjonować w Hiszpanii w rejonie Madrytu, niemniej jednak mogą być dysponowani na różne regiony, tam gdzie będzie sytuacja tego wymagała. Jeżeli sytuacja natomiast byłaby stabilna, tych pożarów nie było, będziemy doskonalić swoje umiejętności.
4: Tragiczne wiadomości dotarły z Grecji, gdzie w walce z ogniem zginęło trzech strażaków na Krecie i na Peloponezie. Tylko w ciągu ostatniej doby greccy strażacy odnotowali 40 nowych pożarów.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Piłkarska Liga Mistrzów znów nie dla polskich klubów. W tym sezonie po raz pierwszy w historii mieliśmy dwa zespoły w kwalifikacjach do tych rozgrywek. Oba odpadły w drugiej rundzie.

0: Górnik Zabrze musiał odrabiać straty po porażce na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł 0-1. Wczoraj w Zabrzu był remis 1-1, mówi szkoleniowiec Górnika Michał Gaszparik.
1: Jesteśmy smutni, ale muszę powiedzieć, że na ławce byłem od początku dumny, bo chłopacy rozegrali bardzo dobre spotkanie. Szkoda tego karnego, bo jak rozegraliśmy takie spotkanie, to lepiej by się nam grało, jakby był wynik 0-0, ale potem wróciliśmy się do meczu. Niesamowity doping był tutaj w pierwszej połowie i naciskaliśmy na tego przeciwnika. Często mieli kłopoty w tej defensywie i zasłużenie zdobiliśmy tą pierwszą bramkę. Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecze zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansowało Fenerbahce.
0: Smutek w Zabrzu, a przygnębienie i rozczarowanie w Poznaniu. Lech tydzień temu wygrał na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus 4-1 i wydawało się, że awans do trzeciej rundy ma na wyciągnięcie ręki. Nic bardziej mylnego. Wczoraj po 90 minutach w Poznaniu goście prowadzili już 3-0. Po dogrywce było 4-1, a w rzutach karnych gospodarze przegrali 3-4. Górnik i Lech dołączą teraz do Jagiellonii Białystok i zagrają w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Rywalem Lecha będzie Kij i Klaksvík z Wysp Owczych, Górnika holenderski Twente Schede lub Ferencvaros Budapeszt, a Jagiellonii Glasgow Rangers. A dziś w drugiej rundzie Conference League rewanżowe mecze z udziałem Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. Raków będzie bronił na Malcie dwubramkowej zaliczki z pierwszego meczu z Valettą. Wygrał wtedy 3-1, a GKS u siebie musi odrobić stratę z porażki na Słowacji z MŠK Żilina 1-2. Polscy siatkarze zagrają dziś z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów w Ningbo. Bo w Chinach. Więcej o tym spotkaniu już za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Poranek jeszcze chłodny na wschodzie Polski, tu od 12 do 15 stopni, a na zachodzie już do 20. W ciągu dnia upał. Na południowym zachodzie termometry pokażą nawet 36 stopni, w centrum 32. Na Suwalszczyźnie i na Podlasiu 28-29, a w całej Polsce dużo słońca.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: A ten dzień to czwartek, 30 lipca, 211 dzień roku. Do końca roku 154 dni. Słońce o 4:54 wzeszło. Zajdzie o 20:30, zatem 15 godzin i 36 minut. Tyle potrwa dzień. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 11 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 54 minuty. Imieniny obchodzą Aldona, Ingeborga, Julita, Leopold, Leopolda, Ludomiła, Maksyma, Maryna, Paweł, Piotr, Swojsław, Ubysław, Ursus i Zdobysław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. Zbliża się 15 po 7. Agata Kondzińska i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, poseł Koalicji Obywatelskiej i jeden z dziesiątki Donalda Tuska na wybory. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Wszystko się zgadza, niespokojna noc za nami, alarm w Lublinie, poderwane myśliwce. Mamy informację, że trwa zmasowany atak w Ukrainie, a strażacy po stronie polskiej zabezpieczają krater, który znaleziono w czwartek rano w miejscowości Tarnawa Kolonia. Wcześniej było zgłoszenie, że w okolicy był wybuch. Czy pan coś więcej wie, może z jakichś informacji rządowych?
3: Z tych doniesień, które do mnie dotarły, rzeczywiście w nocy zostały poderwane nasze myśliwce w związku z aktywnością lotnictwa rosyjskiego dalekiego zasięgu na terytorium Ukrainy. Nasze służby są w gotowości, na bieżąco reagują. Rzeczywiście według informacji, które są już publicznie dostępne, w okolicach miejscowości Krasny Staw pojawił się krater. Według wstępnych informacji nie ma informacji o osobach poszkodowanych, natomiast służby bardzo rzetelnie sprawdzają tę sytuację i ją na bieżąco analizują.
2: I wszystko dzieje się po takiej sekwencji zdarzeń, że Władimir Zełenski spotyka się z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych, wczoraj z Donaldem Tuskiem. Enigmatyczne informacje. Szef polskiego rządu napisał tylko, że prezydent Ukrainy poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem.
3: No, myślę, że Putin próbuje za wszelką cenę prężyć muskuły i obserwuje również to, w jaki sposób

0: działają ukraińskie władze, jeżeli po tak ważnym spotkaniu z prezydentem Trumpem prezydent Zełenski przyjeżdża na spotkanie z prezydentem Tuskiem, to na pewno nie zostaje to bez jakiejkolwiek, bym powiedział, reakcji oczywiście ze strony rosyjskiej. Nie chcę oczywiście łączyć tych dwóch faktów, natomiast to jasno pokazuje, że ta współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jest istotna i bacznie obserwowana przez to, co robią Rosjanie. My musimy robić swoje, to znaczy być silnym i przewidywalnym partnerem w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, no i jednocześnie wspierać naszych wschodnich sąsiadów, bo to przecież oni walecznie stawiają czoła tej złej armii Putina.
1: Pan w resorcie odpowiada za żeglugę, za śródlądową również, ale czy w jakieś zachowania takie, które monitorujecie na Bałtyku, to może pan powiedzieć, że one są częstsze od strony Rosji, czy to zagrożenie właściwie, bo głównie słyszymy o tych poderwanych myśliwcach i...
0: Rzeczywiście Bałtyk jest akwenem, który jest miejscem szczególnym. Od wielu miesięcy obserwujemy zakłócanie sygnału GPS na Bałtyku dla statków floty handlowej również, co ma za zadanie pewnie tych, którzy to robią. No, cel jest taki, aby uniemożliwić żeglugę albo doprowadzić do jakiejś sytuacji kryzysowej, bo oczywiście statki na bieżąco korzystają z maszyn i urządzeń, które wykorzystują sygnał GPS po to, żeby, mówiąc wprost, bezpiecznie pływać. Jeżeli ten sygnał jest zakłócany, to mamy do czynienia z sytuacjami, w których robi się po prostu niebezpiecznie, dlatego na bieżąco odpowiadamy na te zagrożenia i szukamy rozwiązań. Jednocześnie realizujemy największy w historii program inwestycyjny wzmocnienia marynarki wojennej. Obecnie są budowane nowe jednostki. Jeszcze w sierpniu zostanie zwodowana pierwsza fregata typu Miecznik, czyli jednostka, statek dla ochrony wybrzeża dla naszej marynarki wojennej. Budujemy statki typu ratownik dla naszej marynarki wojennej. Jest to podpisany kontrakt na realizację łodzi podwodnych. Dzisiaj Bałtyk to jest nasze szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Już nie tylko gospodarcze związane z importem czy eksportem towarów, ale także militarne,
1: znaczy,
0: dotyczące
1: tam są też
0: mobilności wojskowej.
1: Z programu SAFE? Będą zakontraktowane?
0: Tak, będą tam, są już zakontraktowane środki finansowe z programu SAFE. Są one wykorzystywane między innymi do realizacji tych jednostek dla marynarki wojennej, ale chciałbym powiedzieć, że Bałtyk to jest również nasze bezpieczeństwo energetyczne, dlatego że budujemy farmy wiatrowe, które będą dawać prąd dla milionów gospodarstw domowych. Budujemy terminal gazowy w Zatoce Gdańskiej FSRU, który zaspokoi ponad 30% rocznego zapotrzebowania Polski na gaz. Ten gaz, który na co dzień wykorzystujemy w naszych domach. To są terminale paliwowe, przez które przechodzi ropa, którą i benzyna, którą na co dzień wykorzystujemy, więc można powiedzieć, że ten punkt ciężkości dotyczący bezpieczeństwa Polski bardzo mocno przeniósł się w stronę Bałtyku, dlatego jest to akwen naszego szczególnego zainteresowania.
1: Ale powiedział pan, panie ministrze, ropa, benzyna, to ja mam tutaj dla pana takie obrazki. Robert Telus na traktorze albo kombajnie, Przemysław Czarnek z młodymi, posłowie PiSu na sejmowych korytarzach, inni jeszcze na stacjach paliw, ale wszyscy mają, to jest taka zmasowana akcja w internecie. Natomiast wszyscy z opozycji tutaj, z tej największej jeszcze partii opozycyjnej, mają przekaz: rządzie, bierz się do roboty, przestań łupić Polaków, przyjmijcie naszą ustawę o obniżeniu VAT-u do 23% i akcyzy do 8%. Wszystko ze wzrostem oczywiście cen paliw.
0: Jedno mówią, a z drugiej strony blokują. Przypomnę, że prezydent Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która miała zagwarantować dodatkowe wpływy do budżetu, z których to wpływów można było sfinansować te obniżki paliw, które skierowane były bezpośrednio do kierowców, do osób, które dzisiaj muszą około 7 zł 40 groszy płacić za benzynę, a to wynika tylko i wyłącznie z sytuacji kryzysu i z wojny w Iranie, dlatego że ropa na światowych rynkach jest po prostu coraz droższa. Więc wprowadziliśmy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
1: Ale już nie obowiązuje.
0: Tak, dlatego że jest to program, który jest kosztowny. Przez te ostatnie 3 miesiące kosztował budżet państwa około 4 miliardów złotych. Więc musimy szukać środków finansowych na to, aby

0: by obniżać te koszty paliw po to, żeby kierowcom było po prostu lżej.
1: 4 miliardy miały być odzysków koncernów, tak. Ale prezydent, wysyłając tę ustawę w trybie prewencyjnym, co oznacza, że ani jej nie podpisuje, ani ona nie wchodzi w życie, dopóki Trybunał Konstytucyjny jej nie rozpatrzy, mówił, że prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. No i nie mógł się pan prezydent na to zgodzić.
0: Pan prezydent miał jeden cel, zaszkodzić rządowi. Tylko to jest zaszkodzenie kierowcom i niestety podjął taką decyzję. Jest znany z tego, że no nie wspiera często dobrych rozwiązań dla Polaków, ale rząd musiał to zrobić z prostego powodu. Przecież te zyski tych wielkich koncernów paliwowych nie narastają w jednym momencie, tylko od jakiegoś czasu. Przypomnę też, że niektóre koncerny paliwowe mają swoje zapasy, więc w związku z tym, że mogły w przeszłości, krótkiej przeszłości, kupić te paliwa taniej, mogą dzisiaj je sprzedawać potencjalnie drożej, więc są to nadmiarowe zyski. W ustawie było jasno zapisane, że ten zysk tych koncernów, odniesieniem do tego punktu głównego były zyski z 2025 roku, czyli wtedy, kiedy tego kryzysu nie było. Więc mówiąc wprost, prezydent tylko i wyłącznie zaszkodził kierowcom.
1: No nie, bo prezydent jeszcze ma inną argumentację, szybko ją przytoczę, że to jest dodatkowy podatek. Mówi o nowym podatku, dodatkowy podatek wynoszący aż 60% podstawy opodatkowania, który w efekcie zostanie przerzucony na klientów stacji benzynowych.
0: I to jest bardzo smutne, że prezydent martwi się o sytuację i zyski gigantycznych koncernów, w tym koncernów zagranicznych, a nie o kierowców. Chcę powiedzieć jasno. Jest budżet państwa ustalany każdego roku. Trzeba z tego budżetu państwa sfinansować kwestie związane z ochroną zdrowia, z bezpieczeństwem, funkcjonowaniem policji, szpitali, szkół, administracji i wszystkimi tymi sprawami. I teraz, jeżeli okazuje się, że potrzebujemy dodatkowych środków finansowych po to, aby z tych podatków, które są w paliwach, nie wpływało do kasy państwa, to musimy w jakiś sposób ten deficyt zasypać. Więc można to zrobić w taki sposób, aby sięgnąć po zyski, nadzwyczajne zyski w czasach kryzysowych, gdzie setki milionów złotych, miliardy nawet, zarabiają koncerny paliwowe i z tego obniżyć następnie te podatki, czyli VAT, czyli akcyzę, czyli wprowadzić cenę maksymalną paliwa. To, co zrobiliśmy 3 miesiące temu. Premier Tusk jasno powiedział, że rozważane jest kontynuowanie programu ceny paliw niżej.
1: A czemu nie zrobić tego, o co postuluje Przemysław Czarnek, czyli tego VAT-u do 23 i akcyz do 8?
0: Dlatego, żeby to zrobić w tym momencie, to trzeba w jakiś sposób znaleźć pieniądze, te, które ubędą z budżetu państwa. I to było rozwiązanie. Jeżeli mielibyśmy to rozwiązanie, że do budżetów państwa wpłynęłyby dodatkowe pieniądze z tych nadmiarowych zysków wielkich koncernów paliwowych, to wtedy można byłoby w innym miejscu obniżyć podatek po to, żeby ten budżet mieć na tym samym poziomie. Bo co, pan Czarnek chce, żebyśmy czego nie sfinansowali? Służby zdrowia? Żebyśmy nie sfinansowali funkcjonowania policji, wojska? No to nie jest tak, że pieniądze biorą się z nieba i można od pstryknięcia palcem je wydrukować. Nie, to tak po prostu nie działa. Żeby coś sfinansować, trzeba mieć na to wpływ, i mówiąc wprost, pieniądze. Wpływy, czyli pieniądze.
1: Pan kibicuje temu, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Mamy już 2 kluby.
0: Powiem szczerze, że zajmowanie się polityką i partiami po to, żeby się panowie mogli i panie zajmować samymi sobą, kompletnie mnie nie interesuje. Robimy dobre rzeczy dla Polski.
1: No czasem też tak się dzieje. Mamy różne wypowiedzi. Ktoś jest przeciwko czemuś. Macie państwo taką awanturę też o najem krótkoterminowy.
0: Wie pani co, mam takie poczucie, że ta awantura, która jest w Prawie i Sprawiedliwości, już dawno przekroczyła granicę takiej elementarnej przyzwoitości, uprzejmości. W jaki sposób panie i panowie wyzywali się w mediach społecznościowych, jak sobie grozili. Ale co z tego mają Polacy? Nic poza tym, że jest grupa, która za wszelką cenę chce dojść do władzy. A podgrupa w tej grupie mówi, że ta grupa nie dojdzie do władzy, tylko chce, żeby doszła inna. To nie ma znaczenia dla Polaków i dla Polski. My robimy swoje.
1: Dla Koalicji Obywatelskiej ma politycznie?
0: No, oczywiście. Im słabszy nasz przeciwnik, tym mamy więcej przestrzeni do tego, żeby robić dobre dla Polek i Polaków rzeczy. Zresztą o tym świadczą sondaże, które pokazują stabilne ponad 30% dla Koalicji Obywatelskiej. Został rok do wyborów. Robimy swoje.
1: Gościem jest Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.

0: Poseł Koalicji Obywatelskiej i jeden z dziesiątki Donalda Tuska na wybory. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie.
1: 26 po 7.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: W kolejnej rozmowie dnia Rafał Buchanek, rzecznik PiSu, wcześniej zaś o 7.30 rzecznik WOŚP-u Kamil Szwarbuła o Poland Rock Festival.

0: Polskie Radio, program pierwszy. I redaktor Balasz, który minął się z powołaniem, czy nie?
1: Na razie się mija z powołaniem, ewidentnie.
0: Dobrze, a pan jako psycholog potencjalny polecałby swoim pacjentom na przykład Polkę Dziadek w wykonaniu Urszuli Dudziak?
1: No, oczywiście, że tak. To terapeutyczny utwór, ewidentnie.
2: Polka Dziadek, wykonanie pani Uli Dudziak, po prostu rewelacja. Rewelacja. Gratulacje za ten utwór, za to wykonanie. Nabrało świeżego brzmienia. Od razu dzień staje się piękniejszy, ktoś tak jest piękny.
0: Dzięki wielkie, panie Tomku. Podpisujemy się obiema. 7:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
3: 10-metrowy lej po wybuchu, 2 kilometry od zabudowań. To w Tarnowie Kolonii koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy zgłaszali służbom, że nad ranem słyszeli wybuch. To w trakcie zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę, przez który w Lublinie i w Krasnym Stawie zawyły syreny alarmowe.
4: Właśnie się wystraszyłam, nie wiedziałam, co się dzieje.
5: Włączyłam radio, zaczęłam wertować. Czekałam, co dalej.
3: Nasze służby są w gotowości i reagują, zapewnił gość radiowej jedynki, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, natomiast służby bardzo rzetelnie sprawdzają tę sytuację i ją na bieżąco analizują.
3: Rosła mu wpis, ciąg dalszy.

0: Mateusz Morawiecki z grupą 40 parlamentarzystów założył nowy klub Rozwój Plus. Jego ludzie mówią o powodach rozstania z PiS.
1: Zostaliśmy wyrzuceni z tej partii za sprzeciw przeciwko skrajnej radykalizacji Prawa i Sprawiedliwości.
0: Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym dla dwóch sprawców brutalnego pobicia pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Jeden z nich częściowo przyznał się do winy. Tłumaczył, że chciał pomóc koledze, który jego zdaniem był w niebezpieczeństwie.
2: Twierdzi, że żałuje, przeprasza pokrzywdzonych. Twierdzi, że nie wiedział, jakiej narodowości są te osoby.
0: Specjalna grupa prokuratorów bada akty nienawiści na tle narodowościowym. To 100 śledczych z ponad 50 prokuratur.
3: W tym kilkumiesięcznym okresie działania tej grupy prokuratorów mamy 250 spraw, które trafiły z zarzutami.
0: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: Pogoda.
1: Tu i ówdzie jeszcze mało na termometrach, ale temperatura będzie się rozkręcać. Proszę nam wierzyć, dziś nawet 36 stopni, tyle pokażą termometry na południowym zachodzie, ale są dziś takie miejsca, jak w tej chwili na wschodzie Polski, tam od 12 do 15 stopni teraz, ale w najcieplejszym momencie dnia będzie upał, będzie gorąco. 36 na południowym zachodzie, w centrum 32, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu od 28 do 29, no i w całej Polsce dużo słońca, bez opadów i bez chmur.
0: Autopromocja.
2: Mimo że nie widzi, skacze ze spadochronem, trenuje sporty walki, jeździ konno. Inspiruje do działania tysiące ludzi. Naszym gościem będzie odlotowy niewidomy, czyli Sebastian Grzybacz. Opowie o swojej codzienności, więzi z psem przewodnikiem i o tym, jak żyć bez ograniczeń. W audycji także plażowy savoir-vivre, czyli jak wypoczywać nad wodą, by nie przeszkadzać innym.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: No kto jak to, szanowni państwo, ale redaktor Prośniewski nie zawodzi, skoro ciepło, a nawet bardzo ciepło, to ciepło w niczym.
4: Choć dziś pewnie bardziej powinniśmy mówić o bonie chłodniczym z uwagi na wysokie temperatury.
1: Zdecydowanie tak, a będziemy mówić o bonie ciepłowniczym właśnie.
0: Po pierwsze, ekonomia.
1: O co chodzi?
4: Będziemy mówić o bonie ciepłowniczym z dwóch powodów. Po pierwsze, co prawda mamy środek lata, ale warto wybiec w przyszłość i już teraz pomyśleć o najbliższym sezonie grzewczym. No a po drugie, trwa nabór na wspomniany bon. Maksymalnie można dostać nawet 3,5 tysiąca złotych. Jak mówi Grzegorz Łagona, rzecznik prasowy resortu energii, bon ciepłowniczy jest takim jednorazowym wsparciem dla gospodarstw domowych, które korzystają z tak zwanego ciepła systemowego, czyli otrzymują ciepło z sieci miejskiej. Aby jednak otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić kilka kryteriów i przedstawić odpowiednie dokumenty.
5: Bon ciepłowniczy jest to świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które mogą doświadczać skokowego wzrostu cen ciepła systemowego. Wnioski o bon ciepłowniczy za 2026 rok można składać do 31 sierpnia tego roku. Gminy będą miały 90 dni na rozpatrzenie wniosku, a wypłata bonów za rok 2026 rozpocznie się w czwartym kwartale tego roku. Do złożenia wniosku o bon ciepłowniczy potrzebne jest zaświadczenie o korzystaniu z ciepła systemowego oraz informacje o jednostkowej cenie ciepła systemowego. Informacje w większości przypadków można uzyskać u zarządcy budynku.
4: Sam wniosek zaś można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przez aplikację mObywatel. Aby otrzymać bon ciepłowniczy, należy jednak zmieścić się w pewnych limitach. Pierwszy z nich dotyczy ceny ciepła. Musi być to co najmniej 170 zł za gigajoule netto. Im ta kwota wyższa, tym wyższe będzie wsparcie. I tak na przykład przy wspomnianych 170 zł dostaniemy 1000 zł, a po przekroczeniu 230 zł za gigajoule netto będzie to 3,5 tysiąca. Drugi limit, jak dodaje Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, związany jest natomiast z kryterium dochodowym, czyli dochodem rodziny w przeliczeniu na osobę.
6: Gospodarstwo jednoosobowe zarabiające maksymalnie 3200 zł netto miesięcznie dostanie taką pomoc. Jeśli chodzi o gospodarstwo wieloosobowe, to musi być maksymalnie 2400 zł netto miesięcznie. I tutaj mamy zasadę złotówka za złotówkę.
4: Co oznacza, że po przekroczeniu wspomnianych limitów nie tracimy całkowicie prawa do otrzymania bonu ciepłowniczego. Jednak w takim przypadku jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę

0: tego przekroczenia. I na koniec dodajmy, że według szacunków resortu energii z programu skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw domowych.
1: Polskie Radio, program pierwszy, 7:36. Czy pan jakiś letni festiwal odwiedza, redaktorze?
0: Odwiedzałem w przeszłości, dziś trochę rzadziej.
1: Trochę rzadziej. Lato z radiem.
0: Właściwie w ogóle.
1: Lato z radiem panu polecam niezmiennie. Lato z radiem i telewizją polską, ale na tej mapie letnich festiwali także Poland Rock Festival. Kiedyś przystanek Woodstock.
0: Tak.
1: No i właśnie, już za chwilę się tam wybierzemy.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Sygnał dnia w radiowej jedynce. Gęba mi się uśmiecha, szanowni państwo, bo teraz będę miał przyjemność i zaszczyt rozmawiać z człowiekiem, z którym przez lata mijałem się tutaj na radiowych korytarzach. Mało tego, człowiek ów wpadał do nas do studia i relacjonował różne rzeczy. Ty byłeś reporterem, Kamil Szwabuła jest razem z nami, byłeś reporterem sejmowym, zajmowałeś się polityką?
1: Dzień dobry państwu, cześć Danielu. Ja byłem generalnie ekspertem od edukacji, od spraw ludzi młodych, ale też od akcji, jak to nazwaliśmy wewnętrznie w Jarze, od akcji ostrych jak brzytwa, czyli manifestacje, katastrofy, jakieś takie wypadki, więc rzeczywiście jak się dużo działo, to jeździliśmy, ale jeździłem też na pole Endroka, żeby go relacjonować. I od razu, przepraszam, bo trochę zmienimy rolę. Ja cię, Danielu, zapytam, bo przecież my się wielokrotnie spotykaliśmy na pole Endroku, a ciebie nie ma. Ty teraz takim pewnie chłodnym studio przy niepodległości 77/85. Wszystko. Czemu cię nie ma na pole Endroku?
0: Bo jestem tutaj, słuchaj, jestem bardzo potrzebny tutaj na posterunku. Sam wiesz, jak to czasami bywa. Poza tym jest czas urlopów. Część jest na urlopie, więc trzeba łatać dziury. Kamil Szwarbuła, już teraz oficjalnie, niegdyś Polski Radio Informacyjna Agencja Radiowa, teraz rzecznik Fundacji

0: Orkiestra Świątecznej Pomocy i właśnie wspomniany Poland Rock. Tak, rzeczywiście swego czasu bywaliśmy razem. To wtedy jeszcze się nazywało przystanek Woodstock. Najpiękniejszy festiwal świata. Jurego Wsiego od lat to powtarza. Co roku przyciągacie setki tysięcy ludzi? Co tak naprawdę decyduje o tej wyjątkowej, o tej wyjątkowości i magii, której chyba się nie da podrobić na żadnym innym komercyjnym wydarzeniu w Europie?
1: Ile mamy czasu na Atenie? Tak naprawdę pamiętajcie o tym, że to jest impreza niekomercyjna, polegająca na tym, że to jest jakby podziękowanie dla ludzi, którzy przyłączyli się do naszej akcji na koniec stycznia, do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z czym to jest takie miejsce, gdzie możemy razem świętować ten wielki sukces, na który wszyscy pracowaliśmy w styczniu. Więc już pomijając tę atmosferę, która jest tutaj rzeczywiście wyjątkowa, bo ludzie się tutaj cały czas przytulają, są dla siebie serdeczni, grają we flanki, przecież na pewno kojarzysz tę grę. Wspaniała muzyka, przede wszystkim rockowa, ale oczywiście też zupełnie inne gatunki. Wczoraj przecież był już koncert, taki koncert zero na scenie Akademii Sztuk Przepięknych, gdzie krążyliśmy raczej wokół muzyki jazzowej. I tutaj mieliśmy Basię Giemont, mieliśmy Paulinę Przybysz właśnie ze swoim projektem jazzowym, czy właśnie grany przed chwilą zespół WW. Więc setki tysięcy ludzi, tak, zaraz mówię, bo jakby nie mamy biletów, nie wiemy dokładnie, ile osób przyjeżdża na nasz festiwal, ale nawet ostatnio dziś tak powiedziałem, że na te kilka dni na lotnisku Czaplinek-Broczyno to miejsce zamienia się w miasto większe od niejednego miasta wojewódzkiego w Polsce.
0: Dobrze, że akurat rozmawiamy o tym dziś, szanowny Kamilu, ponieważ to jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, a słowo przyjaźń jest wpisane dosłownie w DNA tego festiwalu, zaraz obok miłości i muzyki. I to rzeczywiście od tylu lat udaje się utrzymać tę unikalną atmosferę wzajemnego szacunku, bezpieczeństwa, takiej bezinteresownej życzliwości w tak ogromnym tłumie. I tak sobie teraz myślę, ten tłum jest rzeczywiście ogromny. Od rodzin z dziećmi po starszych wyjadaczy. To też się często zdarza tak, że na kilka dni wpadają dyrektorzy, dyrektorki, kobiety, mężczyźni z korporacji, zrzucają garnitury, zrzucają garsonki, by w glanach wrócić do czasów tego nastoletniego muzycznego szaleństwa.
1: Powiem więcej, bo to rzeczywiście są osoby, które wychowały się na Poland Rocku i czasami są to osoby, które były nawet od początku, czyli te 30 kilka lat, ale to są też ludzie, którzy przyjeżdżają ze swoimi dziećmi. I widziałem nawet wczoraj właśnie takiego berbecia. Ledwo chodzi. Rodzice oczywiście założyli mu taką, chyba trzeba to nazwać smyczą. Oczywiście słuchawki na uszach, żeby chronić jego wzrok, ale to się stało właśnie takim miejscem rodzinnym, czyli imprezą wielopokoleniową od najmłodszych, no widziałem mniej więcej dwulatka, do osób w wieku srebrnym, pokolenia silver. Więc wielopokoleniowa impreza, przyjaźń, muzyka, rock and roll, miłość. Tak, to jest właśnie nasz festiwal.
0: Festiwalowe pole funkcjonuje przez kilkadziesiąt godzin, jak takie autonomiczne, tętniące życiem małe miasteczko. Jak od kulis wygląda zabezpieczenie tak potężnej infrastruktury? Mówimy tu o dostępie, o właśnie i tutaj woda będzie odmieniana przez wszystkie przypadki, bo przed nami kilka naprawdę upalnych, skwarnych dni. Jakie prognozy dla Czaplinka?
1: Prognozy są takie, że temperatury raczej nie zejdą poniżej trójki z przodu, więc to będzie między 30 a 33 stopnie, więc bardzo upalnie, bez chmur i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście będziemy cały czas apelować, teraz też u was na antenie to powtórzę, że przede wszystkim nawadniajcie się. Mamy tutaj na miejscu oczywiście strefy gastronomiczne, mamy oczywiście sklep, supermarket, w którym ceny są zupełnie takie same jak w dyskoncie na osiedlu, ale mamy też 4 punkty, w którym można po prostu pobrać wodę pitną. I tutaj też oczywiście prosimy uczestników festiwalu, żeby właśnie z tych punktów brać tylko wodę do picia, bo jest jeszcze w innych miejscach woda, w której można się po prostu wymyć, ale ta woda nie jest do picia, więc jeżeli potrzebujemy się schłodzić, to raczej właśnie z tych innych punktów. Są oczywiście te kurtyny wodne, więc w każdej chwili można się tak trochę przeskoczyć przez tę mgiełkę wodną, ale szalenie ważna rzecz. Patrzmy na siebie i na sąsiadów na polu namiotowym. Absolutnie nie zamykajmy się wtedy w namiocie, bo w namiocie w środku temperatura rośnie do ponad 50 stopni, więc zwracajmy uwagę na wszystkich dookoła, bo to jest naprawdę trudne warunki. U nas nie ma cienia, wszystko jest, to jest po prostu płyta lotniska, więc za bardzo nie ma się gdzie skitrać przed słońcem. W związku z czym uważajmy na siebie, no i przede wszystkim, jeszcze raz to powtórzę, nawadniajmy się.
0: Samochód czy pociąg? Jaki dojazd poleca pan?
1: Bardzo trudne pytanie. W sensie takim, że

0: To co roku przyjeżdża do nas kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Parkingi. Miejsce jest, co prawda nie już na terenie festiwalu, bo te już są dawno zajęte i w najbliższej okolicy też. Więc jeżeli ktoś przyjdzie samochodem, no to musi się liczyć z tym, żeby się dostać na teren festiwalu, to te 2 kilometry, przypuszczam, trzeba przejść. Są dodatkowe pociągi, chyba nawet ponad 230, więc na pewno jest to wygodna forma przejazdu, szczególnie, że PKS Złocienie zorganizował też dodatkowe autobusy, gdzie z dworca można sobie dojechać na teren festiwalu. Więc no, samochód wiadomo, wygodny, bo schowasz sobie rzeczy do bagażnika, ale z drugiej strony pociąg to jest też ta przygoda, gdzie festiwal zaczyna się już naprawdę na dworcu w swoim rodzinnym mieście.
1: Panie redaktorze, panie rzeczniku, Kamil Szwerbuła naszym gościem był. Proszę się nawadniać i tam czasem skitrać przed tym słońcem. A do słuchaczy to taki apel możemy uspokoić, żeby się nie martwili o swoje dzieci, swoje wnuki i swoje prawnuki, bo jak słyszę, mamy rzeczywiście przekrój społeczny na tym festiwalu, najpiękniejszym festiwalu świata. Dzięki, Kamil.
0: Dzięki, do usłyszenia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 10 minut, godzina 8. Jak zawsze w sygnałach trzymamy rękę na pulsie bieżących wydarzeń. Jak państwo słyszeli w naszych aktualnościach, Ternawa Kolonia, taka miejscowość koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy zgłaszali służbom, że nad ranem słyszeli wybuch i to w trakcie zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę, przez który zresztą w Lublinie i Krasnym Stawie zawyły syreny alarmowe. Łączymy się z rzecznikiem prasowym lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z nami jest kapitan Tomasz Stachera. Witam panie kapitanie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: O której dokładnie godzinie mieszkańcy usłyszeli wybuch, o której państwo dostali sygnał?
1: We wczesnych godzinach porannych zaczęły wpływać telefony do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie i my właśnie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymaliśmy zgłoszenia, że mieszkańcy słyszeli wybuch w okolicach miejscowości Ternawa Kolonia i tam zostały nasze siły zadysponowane, jak również policja. Strażacy zabezpieczyli miejsce, gdzie jakiś obiekt upadł, zniszczył pole uprawne. Rzeczywiście widać te zniszczenia, czyli tą ziemię, ten krater, który powstał, lej. Nie wiem, jak to precyzyjnie określić.
0: No mówi się o leju, on ma jakieś, czy mówimy w aktualnościach, że to ma jakieś 10 metrów. Pan tu potwierdza mniej więcej?
1: Tak, potwierdzam. Mhm. Potwierdzam, że rzeczywiście takie zniszczenia widać. Szczątki są porozrzucane, jakieś pojedyncze, które trudno w jakiś sposób określić, po prostu niewielkie szczątki. Ale to już te działania dalsze prowadzą odpowiednie służby, które się tym zajmują, czyli między innymi policja, prawdopodobnie prokurator, bo wiem, że te służby też zostały wezwane na miejsce.
0: Panie kapitanie, jak blisko, jak daleko jest ten lej od zabudowań?
1: Myślę, że całe szczęście, że ta sytuacja miała miejsce właśnie poza miejscem zabudowanym, czyli na terenach uprawnych, na polach uprawnych, w okolicach miejscowości Ternawa Kolonia, ale od zabudowań dzieli nas odległość około 2 kilometrów.
0: Panie kapitanie.

Ja wiem, że to jest za wcześnie na jakiekolwiek analizy i sugestie, co tam rzeczywiście spadło, ale czy z pańskiej strony może być jakaś sugestia dla mieszkańców, czy oni

0: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Emilia Kleszczewska, zapraszam na kolejny drogowy raport. Pojawiły się utrudnienia na drogach krajowych i ekspresowych. W województwie warmińsko-mazurskim, w Widzbarku, czyli między Ostródą i Olsztynem, to droga krajowa numer 16. Gdzie zderzyły się osobówki, policja kieruje przejeżdżających naprzemiennie jednym pasem. Na S6 zepsuł się samochód ciężarowy, który blokuje przejazd między Nowogardem i węzłem Płoty. Od 8 nie ma tam możliwości przejazdu w drodze do Kołobrzegu. Przypominamy, że cały czas trwają prace jeszcze na kilku odcinkach dróg ekspresowych, trasa S17, Garwolin-Kołbiel. Tam niedawno został odblokowany prawy pas. W Michałówku zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywał się pasem prawym i tam rzeczywiście cały czas widzimy jeszcze te utrudnienia. A to nie wszystko, jeżeli chodzi o S17. W miejscowości Ruda trwa ustalanie szczegółów wypadku. Tam przed 6 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Trzy osoby zostały ranne i zablokowany jest cały czas prawy pas w kierunku Warszawy. S8 między Wieluniem i węzłem Złoczew. Można jechać już lewym pasem w kierunku stolicy, a w Emilianowie chwilę przed 6 doszło do kolizji dwóch osobówek i dwóch samochodów ciężarowych. To nie wszystko, teraz przechodzimy na Śląsk. S1, węzeł Sosnowiec-Porąbka do węzła Dąbrowa Górnicza-Sulno, 535 km. Tam zepsuła się ciężarówka, dlatego zablokowany jest cały czas prawy pas w kierunku Pyrzowic. I droga krajowa numer 14, Łódź-Strychów w miejscowości Michałówek, 39 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe z busem. Nie ma osób rannych, ale służby są na miejscu i kierują Państwa jednym pasem naprzemiennie.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Tuliś, Baltek, nie mylić z Bartkiem, Audycjusz, Raduś, Radiuś, Eterek, Fala, Docent. To tylko nieliczne z wielu imion, które proponują Państwo nadać naszej maskotce. Oczywiście czekamy na więcej i czekamy też na Państwa pocztówki, specjalne pocztówki z radiem, z rysunkami Andrzeja Milewskiego, ale z Państwa tekstem, a może nawet z głosem. Zapraszam na stronę pocztówka polskieradio.pl, tam do pobrania grafiki.

0: linki, które potem będą Państwo mogli wysłać albo udostępnić w swoich mediach społecznościowych. I zapraszam też do Poddębic, bo to tam w najbliższą sobotę nasza plenerowa audycja, piknik i koncert. A tymczasem jeszcze z Warszawy aktualności i Piotr Balasz.
1: A w nich wybuch w Lubelskiem i lej po eksplozji.
2: U sąsiada powypadały szyby z okien, po prostu domy się zatrzęsły.
1: To Tarnawa Kolonia w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Czy to była rosyjska rakieta? Sprawdzają służby.
3: Obiekt spadł, a w miejsce upadku został skierowany śmigłowiec celem rozpoznania.
1: Na miejscu jest też reporterka Polskiego Radia. Premier zwołuje zespół koordynacyjny z szefem MON-u i służbami, a sam jedzie już na Lubelszczyznę. Jest 10-metrowy lej wokół szczątki rozbitego obiektu. Wcześniej w okolicy rozległ się huk. Służby badają, co spadło na Lubelszczyźnie w okolicach Tarnawy Kolonii w powiecie biłgorajskim. Sołtycka miejscowości Maria Daniłowska mówiła w Jedynce, że mieszkańcy dotkliwie odczuli skutki wybuchu.
2: To był straszny świst, gwizd i straszny huk. No, u sąsiada powypadały szyby z okien, karnisze w domach. Po prostu domy się zatrzęsły.
1: Krater po wybuchu znajduje się w odległości około 2 kilometrów od zabudowań. Na miejscu są wojsko, straż pożarna i policja. Działania służb obserwuje reporterka Polskiego Radia Lublin Magdalena Kowalska.
4: Jest policjant, który nie pozwala już wjechać na taką żwirową drogę, która prowadzi do miejsca zdarzenia, miejsca, gdzie jest ten krater. Z oddali tutaj przez pola mogę zobaczyć samochody służb. To jest dość daleko, żeby tak dokładnie się przyjrzeć, ale jest tam samochód straży pożarnej, widać mrugające niebieskie światła. Tutaj na miejsce co chwilę też dojeżdżają kolejne samochody policji, czy to oznakowane radiowozy, czy nieoznakowane samochody. Kolejne samochody ze strażakami. Widziałam też strażaków na kładzie. Cały czas służby prowadzą tutaj działania. Czekamy na kolejne informacje.
1: Z komunikatu wojska wynika, że nad ranem w chwili zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Do zdarzenia doszło tuż przed 4 nad ranem, przekazał w rozmowie z Jedynką rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Około godziny 3:40 pojawił się na naszych systemach radiolokacyjnych ten obiekt i został niezwłocznie skierowany do jego identyfikacji myśliwiec F-16, który już był w powietrzu. Natomiast zanim zdążył go zidentyfikować, obiekt spadł, a w miejsce upadku został skierowany śmigłowiec celem rozpoznania.
1: W związku z zagrożeniem w województwie lubelskim nad ranem uruchomiono systemy alarmowe. Po 9 minutach alarm odwołano.
5: To są aktualności Jedynki.
1: To była niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, pisze w komentarzu do wydarzeń na wschodzie Polski szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest już także głos premiera i odezwała się opozycja. Reakcje polityków śledzi nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
6: Dzień dobry.
1: Co w sprawie eksplozji na Lubelszczyźnie mówią, no i piszą najważniejsze osoby w państwie?
6: Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Szef rządu zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i służb. Premier podkreślił, że służby systematycznie informują go o okolicznościach zdarzenia. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł w okolicy miejscowości Tarnawa Kolonia. Pytań w tej sprawie jest wiele. Mówił z kolei na naszej antenie Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Tutaj pojawia się szereg pytań, jak zadziałały systemy alarmowe, czy ludzie zostali ostrzeżeni o ewentualnym niebezpieczeństwie, czy rozesłano SMS-y na przykład RCB.
6: Wyjaśnień od wiceministra i wicepremiera domaga się polityk Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że sam fakt uruchomienia alarmu nie jest problemem. Jak podkreślił, jeśli istnieje realne zagrożenie, odpowiednie służby mają obowiązek ostrzegać obywateli. Pytanie jednak, dlaczego alarm zawył i czy był związany z rzeczywistością. Z tym zagrożeniem w związku ze zdarzeniami na Lubelszczyźnie szef resortu obrony jest w bezpośrednim kontakcie i z premierem, i z prezydentem Karolem Nawrockim.
1: Sylwia Białek zebrała te wszystkie komentarze. Dziękujemy za te szczegóły. A w Ukrainie rośnie liczba ofiar tego zmasowanego ostrzału Rosjan. Władimir Zełenski informuje o co najmniej 13 osobach zabitych. Wśród nich są dzieci. Jak dodaje ukraiński prezydent, Rosjanie wykorzystali do ataku ponad 70 rakiet i blisko 300 dronów. Poleciały nad niemal wszystkie regiony Ukrainy. Najwięcej ofiar i zniszczeń jest w rodzinnym mieście Zełenskiego, Krzywym Rogu, a także w Kijowie oraz we Lwowie. Tu rakiety uderzyły w dwie kamienice. Jest kilkanaście.

0: 15 osób rannych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Błękitne niebo niemal w całym kraju. Jeżeli pojawią się chmury, to będą małe chmury, zachmurzenie będzie niewielkie. Ale będzie ciepło. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 32 stopni Celsjusza w centrum, do 35-36 na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Klimat.
4: Dobre wiadomości. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Zamościu umiarkowana. 36% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach centralnej i południowej Polski średnie zagrożenie pożarowe, natomiast w pozostałej części kraju małe.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

The Stranglers i piosenka, no, taka przepowiednia. Rzeczywiście słońca nam nie zabraknie w ciągu najbliższych dni. Program Pierwszy Polskiego Radia, 13 minut po godzinie 9. No to jak będzie z tym psim imieniem, proszę Państwa? Pewnie będziemy mieć twardy orzech do zgryzienia, ale damy radę, jak zawsze. Mam nadzieję, że Państwo dadzą dziś radę w skojarzeniach i że śpiewająco odpowiedzą Państwo na pytanie Romana Czyjarka w konkursie Wakacje Marzeń oraz, że pamiętają Państwo o ścieżkach z jedynką, czyli o tym, żeby nagrać 60-sekundowy film rowerowy pokazujący nam Państwa ulubione trasy. Trzeba ten film zamieścić u siebie na profilu facebookowym albo instagramowym. Musi być nakręcony w pionie. Potem trzeba oznaczyć hashtagiem ścieżki z jedynką i oznaczyć jedynka albo jedynka Polskie Radio. No i to tyle, jeśli chodzi o przypomnienia. Dzień dobry, Agnieszka Kunikowska, zaczynamy.

A co dziś przed nami? Spotkanie z niesamowicie pozytywnym człowiekiem, który kipi energią, ma wiele zainteresowań, jest aktywny, skacze ze spadochronem, trenuje sporty walki, jeździ konno, prowadzi szkolenia, nawet nurkuje. Powiedzą Państwo, że to nic niezwykłego? Otóż niezwykłe jest to, że Sebastian Grzywacz jest niewidomy. Odlotowy niewidomy. Tak się nazwał i pod tym szyldem prowadzi mnóstwo edukacyjnych akcji. Po 11 natomiast przeniesiemy się na plażę, bo jak wiadomo,

No właśnie, pytanie, czy zawsze jest fajnie, czy jest jednak coś, co nam czasem przeszkadza, denerwuje, zakłóca wypoczynek. We wtorek mówiliśmy o tym, jak dbać o morze, o to, że ta dbałość o morze zaczyna się już w porcie. Mówiliśmy o żeglarzach, a dzisiaj będzie o spokojnym wypoczynku. Naszym spokojnym wypoczynku i w spokojnym wypoczynku współplażowiczów. Czy istnieje jakiś plażowy savoir-vivre? No wydaje się, że tak. Istnieje na pewno Błękitny Patrol, a jakie ma zadania? O tym też powiemy dzisiaj w audycji. Historia jednej piosenki, nasze konkursy także będą, jak zawsze zapraszam. I jeszcze sposoby kontaktu z nami 71 151 22 645 20 55. I można też napisać na facebookowym profilu do nas, co państwo czynią. O, proszę bardzo, obrazki z nadmorza już widzę. facebook.com/1.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia Lato z Radiem. Pani Krystyna na Facebooku pisze: znam sporo osób ze środowiska niewidomych, które mi niezwykle imponują, ale odlotowego niewidomego poznam dopiero dziś. Ja też, pani Krystyno, i ogromnie się cieszę na to spotkanie. Doszły mnie słuchy, że Maciek Walecki w towarzystwie właśnie naszego gościa już zmierzają do studia. No mam nadzieję, że dotrą na czas. Tymczasem, a propos czasu, to proszę Państwa, przypominam, że przepustką do skojarzeń Lata z Radiem, ten konkurs po godzinie 10, jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. I na te odpowiedzi czekamy pod numerem 72-151. A żeby Państwu tak trochę może ułatwić udzielenie tej odpowiedzi, to posłuchajmy, co na temat swojego przyjaciela Skipera i związanej z nim bardzo radiowej historii powie nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Ciecierska.
1: Oczywiście pojechałam na nagranie. Pojechałam na nagranie do Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie. Michał Malinowski, który to Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści prowadzi, zapytał się mnie, czy ja bym nie chciała psa. No i to jest pies, który zjawił się u mnie w domu właśnie po nagraniu. I no może dlatego tak go ciągnie do radia. To jest oczywiście kundelek, mieszaniec, wielorasowy. Już jest starszym panem, bo ma 16 lat. Mam tutaj zdjęcie sprzed 16 lat, jak miał kilka miesięcy i śpi na poduszce z jakim napisem? Lato z Radiem. Bardzo lubił tę poduszkę. Oczywiście ona długo nie przetrwała, no bo on miał tutaj parę miesięcy, był szczeniakiem. Pies ma na imię Skipper. Występował wielokrotnie w audycjach. Byłam z nim na przykład u weterynarza, sprawdzałam zęby i wtedy nagrywałam cały materiał ze Skipperem. I Wiesio Molak powiedział kiedyś, że mój pies powinien mieć na imię Speaker, a nie Skipper. Siad, Skipperku, siad. Ja cię bardzo proszę. Grzecznie u lekarza, dobrze? On już teraz niestety nie słyszy, więc ani na imię Skipper, ani na imię Speaker nie będzie reagował, ale cały czas ma bardzo dużo energii i fantastycznie tropi wszystkie zapachy. No to chodź sobie tutaj usiądziesz, kochanie. Siad. A, ślicznie, jaki mądry pies.
0: Jaki piękny, znam Skipera, odkąd się pojawił w życiu Agnieszki Ciecierskiej. Poznałam go, kiedy był jeszcze taką małą, puszystą kuleczką i właśnie leżał na tej poduszce, proszę Państwa, przesympatyczny kumpelek. I przypominam przy okazji, że czekamy na imię dla naszego pieska.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Dzisiaj bezchmurnie, albo jeśli będą chmury, to mało, czyli będzie małe zachmurzenie. Maksymalnie na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 32 w centrum, 35-36 na zachodzie kraju. Ciśnienie w południe w Warszawie 1006 hektopaskali i będzie spadać. A teraz dokąd się wybieramy? Nad morze, proszę Państwa, nad morze. Do Władysławowa w województwie pomorskim. Tam jest pan Jerzy Szczepankowski, prezes Fundacji Aleja Gwiazd Sportu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu. Witam z Władysławowa. Dziś we Władysławowie pogoda wymarzona. Jest piękne, czyste niebo, spokojne morze i piękne słońce. Od 7 rano już rozstawiają się Władysławowie parawany na plaży. No ale to już jest taka władysławowska tradycja. Do naszego miasta przyjeżdżają turyści z całego kraju. Miasto przygotowało wiele atrakcji, odbywają się zawody sportowe, a także jedna z największych atrakcji

0: To jest Aleja Sportu. 24. edycja odbyła się 18 lipca i do 168 dołączyło 5 nowych. Odsłonili swoje gwiazdy m.in. Kamil Stoch, skoczek narciarski, i Iwona Guzowska, mistrzyni świata w boksie. Z takich ciekawostek odbędzie się ciekawy zlot samochodów, starych samochodów amerykańskich. To będzie w sierpniu. Na pewno przyjdzie sporo miłośników motoryzacji. Będzie co podziwiać.
1: Dziękujemy, zapraszamy do Władysławowa, a tych z Państwa, którzy tam właśnie już teraz są, wypoczywają i słuchają Lata z Radiem, serdecznie pozdrawiamy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Wioletta napisała, miło mi będzie posłuchać Sebastiana Grzywacza na antenie Lata z Radiem. Obserwuję jego materiały i stronę na Facebooku. To bardzo optymistyczne treści z humorem. Sama jestem osobą słabowidzącą, tym bardziej te treści są mi bliskie. No ja już się nie mogę doczekać tego spotkania, proszę Państwa, ale najpierw spotkanie z Romanem Czyjarkiem i z konkursem Wakacje Marzeń. Zasada jest prosta. Jeżeli są Państwo zarejestrowani na stronie Lata z Radiem, to zbierają Państwo punkty, no i walczą o nagrodę miesiąca, czyli voucher na wyjazd zagraniczny o wartości 10 tysięcy złotych. Jeżeli zdobędą Państwo nagrodę tygodnia, to będzie zestaw dwóch zegarków, a codziennie można wygrać naszą maskotkę. Trzeba tylko dobrze odpowiedzieć na pytanie Romana Czyjarka, które jest różnie punktowane. Proszę się zamienić w słuch.

Wczoraj Hiszpania oraz Julio Iglesias. A dziś moja ulubiona Abba, która też nagrała piosenkę o pewnym konkretnym europejskim mieście. Ale, uwaga, nazwa tego miasta ani razu nie padła w tekście utworu.

0: Co więcej, po nagraniu zespół uznał, że piosenka się nie udała, więc usunął ją z długogrającej płyty i była wydana przez długie lata tylko na pojedynczym singlu. A sukces jednak był. I to duży. Jaki jest tytuł tej piosenki? O jakim mieście to utwór? I w jakim to jest kraju? Pytanie za 4 punkty. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151 najpóźniej do 11.30 wpisać słowo klucz wakacje.
1: ...72-151, konkursowy numer SMS-owy. Proszę próbować.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Polskie Radio, program pierwszy, jak już Państwo słyszeli, i lato z radiem. No to tak, skacze ze spadochronem, trenuje sporty walki, jeździ konno, prowadzi szkolenia, każdego dnia udowadnia sobie, ale także innym, że życie najlepiej smakuje wtedy, kiedy nie szuka się wymówek. I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jest osobą niewidomą. Proszę Państwa, Sebastian Grzywacz, znany jako odlotowy niewidomy, jest już w naszym studiu. Nie sam, z Waldkiem, czyli psem przewodnikiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam ciebie Agnieszko, witam słuchaczy.
1: Waldek raczej na dzień dobry nie odpowie i muszę od razu powiedzieć Państwu, że bardzo się musiałam poskramiać, żeby go nie pogłaskać, bo nie wolno, prawda?
2: Nie wolno głaskać, nie wolno rozmawiać z psem, nie wolno nawiązać z nim żadnej relacji, nawet

0: patrzeć mu prosto w oczy, bo to już jest nawiązywanie relacji z psem, a on się nie może rozpraszać, bo jest skupiony na pracy. Zresztą zauważę, że on ciebie ignoruje totalnie.
1: No niestety, ja nie wiem, po prostu jak ja to przeżyję. Na szczęście teraz nie patrzę mu w oczy, bo leży tutaj z mojej prawej strony przy tobie, ale mogę podziwiać, jaki jest piękny. Myślałam, kiedy widziałam go na zdjęciach, że to jest labrador tymczasem.
0: Nie. To jest Chesapeake Bay Retriever, pochodzi z Zatoki Chesapeake, jedyny z retrieverów, który ma cechy psa stróżującego, mają bardzo silne charaktery, dlatego jest ich tak mało w Polsce, bo trzeba mieć dużą wiedzę, żeby mieć takiego psa, a jeszcze większą, żeby go wyszkolić. Mi go szkoliła pani Agnieszka Buczula, bo ja szkolę swoje psy prywatnie, kupuję je jako szczeniaki, żeby je socjalizować dobrze ze mną, bo to jest mój drugi pies tej rasy, pierwszy mi umarł 3 lata temu, ja wiem, że niektórzy mówią, że zdech, dla mnie psy umierają, to jest moje podejście, mam go zresztą w domu skremowanego, mam jego tatuaż też na sobie. Ja bardzo jestem związany emocjonalnie, ale ustalmy jedno, ja ich nie antropomorfizuję, czyli nie nadaję im cech ludzkich, to jest pies, traktuję go jak psa, z miłością i szacunkiem, ale jak psa, dlatego on mi się w pełni odwdzięcza, bo zaspokajam jego potrzeby.
1: A jak długo jesteście już razem?
0: Z Baldzioch będzie miał w grudniu 7 lat, skończy i w przyszłym roku kupuje kolejnego szczeniaczka i kolejny będzie szkolony, bo Baldzio przechodzi na emeryturę później, jak tamten będzie wyszkolony i będzie na emeryturze, oczywiście dożywocie ma u mnie, opiekę medyczną, zespół nie potrzeb, wszystko.
1: I wtedy już będzie go można głaskać?
0: Wtedy można głaskać,
1: o ile
0: on będzie chciał być głaskany.
1: Nie jesteś niewidomy od urodzenia. Straciłeś wzrok, no, prawie 20 lat temu w wypadku. I tak się zastanawiam, czy przez to, że kiedyś widziałeś, jest ci teraz łatwiej, bo pamiętasz, jak wygląda świat, jakie są kolory, jakie są kształty.
0: Pamiętam Fionę ze Szreka. Jak wygląda. Ja jestem osobą ociemnioną, czyli taką, która straciła wzrok. I wyobrażam sobie ciebie, jak teraz siedzimy. Ja w ogóle myślę obrazami, bo moja kora wzrokowa jest pełna obrazów. A jeżeli ktoś się urodzi niewidomy lub straci wzrok przed 5 rokiem życia, jest to osoba niewidoma. Taka jest nomenklatura medyczna, takie nazewnictwo, żeby rozróżnić, bo powyżej 5 roku życia mamy pani wzrokową, znam się na kolorach, czy tak jak projektuje tatuaże, to sam projektuje razem ze swoim tatuatorem, prawda? Jak idę ulicą, to ja sobie wszystko wyobrażam. A osoba niewidoma doświadcza świat przy użyciu 4 zmysłów podstawowych, czyli słuch, wzrok, węch, smak i dotyk. To jest te 5 zmysłów. Osoba niewidoma tylko 4. I tak naprawdę gwiazd nie można dotknąć, powąchać, posmakować, ani usłyszeć. I gwiazdy dla osoby niewidomej nie istnieją. Ona wie, że one tam są tylko dlatego, że ktoś im o tym
1: opowiedział.
0: Ale jakbyśmy małe dziecko niewidome oszukiwali, że na niebie są tańczące jednorożce, to ono w to uwierzy, bo nie jest w stanie tego zweryfikować. Dlatego edukacja dzieci niewidomych to jest też socjalizacja. Trzeba im tu wszystko opisać, takie szczegóły, które by nam do głowy nigdy nie przyszły. Ja poznałem dziewczynę 29 lat po 2 kierunkach studiów. Ona dużo podróżowała po świecie, ale ona myślała, że jak samolot startuje, to macha skrzydłami. Bo to jest bardzo logiczne, tak jak ptak, prawda? Bo nikt jej nie powiedział, że nie macha. I nikt nie wpadł na pomysł, żeby jej to powiedzieć, bo dla nas jest oczywiste, bo my to doświadczamy zmysłem wzroku.
1: Właśnie, a propos zmysłów, to chciałam cię zapytać, jak to jest, kiedy się przestaje polegać tylko na wzroku? Bo ja myślę, że bardzo trudne. Byłam kiedyś na niewidzialnej wystawie, po której też oprowadzasz.
0: Zapraszam serdecznie.
1: I powiem ci, że to było dla mnie niezwykłe doświadczenie, ale też bardzo trudne, bo musiałam się przestawić na zupełnie inny odbiór otoczenia, inne zmysły uruchomić. Na początku nawet miałam coś takiego jak panika, kiedy się znalazłam w tym ciemnym pomieszczeniu. Jak ty sobie z tym poradziłeś?
0: Wiesz, ale z utratą wzroku, tak?
1: No z tym takim przestrojeniem się na inne zmysły.
0: Wiesz co, no ja mam taki charakter, człowiek to jest suma doświadczeń i charakter, prawda? W ten sposób szlifujemy swój charakter. Ja mam taki charakter, że ja wszystko, co mnie w życiu spotyka, akceptuję. Nawet jeżeli to są złe rzeczy, to się wydarzyło, ja nie mam na to żadnego wpływu. Ja nie żyję przeszłością, ja szukam rozwiązania. Co ja mogę z tym zrobić, prawda? Żeby żyć normalnie. I musiałem się przestawić i naprawdę nie przeżywałem żałoby. Po prostu myślałem, że może nie w Polsce, to gdzieś za granicą uda się zrobić, ale w międzyczasie, operacje oczu. Ale w międzyczasie nauczyłem się chodzić z białą laską, znalazłem pierwszą pracę, obsługę komputera, dostałem fantastyczne narzędzia i ja jestem zwolennikiem właśnie dawania wędki, a nie ryby, prawda? I ja dostałem fantastyczne narzędzia, dostałem kursy komputerowe, dostałem od państwa, prawda? Dostałem komputer za 21 tysięcy, który był dostosowany i był udźwiękowiony. Dzięki temu znalazłem właśnie pierwszą pracę, rozwijałem się. Moje pasje są drogie, a więc ja uważam, że trzeba na wszystko ciężko pracować. Dzięki temu mogę się też rozwijać, spełniać swoje pasje. Zacząłem kurs nurkowania, teraz wczoraj 20 metrów zaliczyłem na deep spocie. I no po prostu lubię pokonywać te ograniczenia. I oczywiście, że się boję. Boję się skakać ze spadochronem, boję się nurkować, bo strach jest zdrowy. Strachu nie można się wyzbyć, należy go oswoić. Lęki są irracjonalne. I pamiętajmy to, co dzisiaj już mówiłem. Seneca powiedział, że bardziej cierpimy własnej wyobraźni.

0: wyraźnie niż w rzeczywistości. A nie dowiemy się, jak coś nie smakuje, póki tego nie spróbujemy. Ja lubię spełniać, ja kocham swoje życie, pomimo tego, że ja nie widzę. Ja w pełni akceptuję to, że ja nie widzę. Jestem mega szczęśliwym człowiekiem. Ludzie, jak mnie widzą, to myślą sobie, ojeju, jaki niewidomy, nieszczęśliwy, biedny, litują się, współczują, użalają się nade mną, prawda? Infantylizują, czyli mówią, ojeju, dziecko, jakie... ja mam 51 lat, prawda? To bucik ci się rozwiązał, prawda? To jak się przewrócę, to będę wiedział, że się rozwiązał.
1: Ale to jest taki odruch, no mamy taki odruch, tak, to w sumie to dobrze, że jesteśmy empatyczni, że chcemy pomóc.
0: A co innego empatia, a co innego takie przewrażliwienie, wiesz? Ja należy traktować całkowicie naturalnie. Uważam, że właśnie bardzo często osoby z niepełnosprawnością są przez rodziców utrzymane pod kloszem, bo tobie się wszystko należy, ty nic nie musisz. Mówimy o takich sprawnych motorycznie, bo są różne rodzaje niepełnosprawności, ale mówię o takich sprawnych. Ja poznałem ludzi, którzy nie widzą, dzwonią do mnie, czy mogę jakoś pomóc, a oni mówią, ale przecież ja nie widzę, to ja nie pójdę. No kurczę, ja też nie widziałem. 80 tysięcy ludzi w Polsce jest niewidomych, z czego większość jest pełni samodzielna, porusza się po mieście, znajdują sobie pracę, potrafią się rozwijać, mają jakieś pasje i można, tylko że często zostałem ukształtowany w dzieciństwie, że ty nie musisz, tobie się coś należy. Nie, nikomu nic się nie należy. Chcesz się nauczyć chodzić, musisz chodzić, przewracać się, potykać. Przecież ja też nie od razu zacząłem przechodzić z białą laską, jak się nauczyłem chodzić, z panią od orientacji chodziłem i mówię do Kasi, Kasia, ale ja się boję przejść przez plac Zawiszy, bo samochody jadą. Ona mówi, przecież widzą białą laskę. Ja mówię, no w sumie tak, mówię. A jak nie zauważam, ona mówi, to już nie będziesz miał żadnych problemów. No nie, taka motywacyjna, no nie?
1: Sebastianie, pozwól, że przytoczę ci wypowiedź naszej słuchaczki na Facebooku napisała. Mam nadzieję, że podziwiając odlotowego niewidomego, brawo dla pana, ludzie nie będą mieli wygórowanych oczekiwań wobec zwyczajnych, w cudzysłowie, niewidomych, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami, o których ludzie widzący nie mają pojęcia.
0: Ja chciałbym do tego właśnie powiedzieć, że każdy z nas jest inny i wczoraj jak właśnie wrzuciłem po co tym, że nurkuję, ktoś napisał, a ja się boję, no nie? Ja mówię, słuchaj, na pewno jesteś dobra w czymś innym, bo każdy ma inne umiejętności.
1: Chodzi o to, żeby to znaleźć, to
0: żeby
1: coś.
0: Żeby to znaleźć, to coś. Ja nie mówię, że ktoś ma robić to, co ja, bo ja to robię nie dla kogoś. Ja nie robię tego, żeby pokazać. To są moje marzenia z dzieciństwa. Ja nigdy nie miałem marzeń takich w dzieciństwie, bo ja się wychowałem w bardzo trudnych warunkach, w patologicznej rodzinie, gdzie ja nie miałem żadnych perspektyw tak naprawdę. Ja teraz odcinam te kupony. W zeszłym roku pilotowałem samolot odrzutowy Iskrę, bo to było moje marzenie. W tym roku latałem samolotem już akrobacyjnym, 8G przeciążenia, ale to są moje marzenia, nie cudze. I pamiętajcie, że nie można z kimś się porównywać. Można się kimś inspirować, ale nigdy nie wolno się z kimś porównywać, bo każdy z nas ma inny charakter, inne doświadczenia, inne umiejętności i inne potrzeby i oczekiwania. Ale... jeden woli posiedzieć z książką, a drugi tak jak ja skoczyć na bungee.
1: Albo tak, albo nurkować. Ale to, co powiedziałeś wcześniej, jest takie bardzo uniwersalne, czyli żeby po prostu dać sobie szansę, żeby się nie zamykać, żeby spróbować, żeby się odważyć. Jak się nie uda, to się nie uda, ale nie będzie takiej myśli, że kurczę, szkoda, że nie spróbowałem, prawda?
0: Tak, i żeby była też jasność. Ja nie robię tego, żeby mnie ktoś podziwiał. Ja jestem z siebie dumny. To ja to robię dla siebie, dla własnej potrzeby, że ja jestem się dumny, że ja mogę, bo szukam rozwiązania. Jak ktoś mi powie, że tego nie można zrobić, ja będę próbował i to zrobię. W zeszłym, no, mam filmik na YouTube, jak strzelam z broni, z strzelby snajperskiej, z karabinu snajperskiego. Mieliśmy do lunety podłączoną kamerę, operator widział wszystko na laptopie, gdzie celuje, na 15 strzałów na 500 metrów, 14 w cel, idealnie. Czyli tak naprawdę trzeba szukać tych rozwiązań. I to mnie kręci. Ja potrafiłem pojechać do Gorzowa Wielkopolskiego, żeby postrzelać. 9 godzin w samochodzie spędziłem. 4,5 w jedną, postrzelałem, 4,5 w drugą, po to, żeby postrzelać właśnie.
1: Muszę ci przerwać, bo tutaj mi wydawczyni już kuka do ucha, że już zaraz kończymy.
0: Ojej, a ja muszę zadać... się wydaje, że dopiero zaczęliśmy.
1: Mi się tak wydaje, wiesz, jak jest miły rozmówca, to tak czas szybko leci. Ale muszę powiedzieć o tym, bo ty powiedziałeś, robię to dla siebie, ale nie wszystko robisz dla siebie, ponieważ masz misję edukacyjną. Edukacja. I w swoich mediach społecznościowych zamieszczasz na przykład instruktorzy pomocy osobie niewidomej, no bo wbrew pozorom sama chęć pomocy to trochę za mało. Prowadzisz szkolenia dla służb, operatorów jednostek specjalnych. Tak.
0: I masy innych, warsztaty w szkołach dla dzieci. Ja powiedzieć tą anegdotę. Przychodzę do szkoły i dzieci siedzą i ja mówię, dzień dobry, a jeden taki młody człowiek, przepraszam, a kiedy przyjdzie ten niewidomy? Ja mówię, to miał być jakiś niewidomy. No ta, bo ja przyszedłem go zobaczyć. Ja mówię, nie wiem, może gdzieś poszedł. No ale jak, bez psa to się zgubi. Czyli mamy takie przez popkulturę wizerunek osoby niewidomej, takiej w ciemnych okularach, z białą laską, takiej niesamodzielnej, niesaradnej. I tak społeczeństwo postrzega. Pamiętajmy, nie wiemy, jak ten człowiek funkcjonuje. Rozmawiajmy, nie bójmy się podejść, nie pomagajmy na siłę. Nie dotykamy nikogo bez jego zgody. Najpierw należy zapytać, czy pomóc, w jaki sposób mogę pomóc. Dwa proste pytania, to są uniwersalne.

0: celne pytania. Rozmawiajmy o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Nie domyślajmy się, czy to jest związek, czy z dziećmi. Rozmawiajmy, bo nie jesteśmy w głowie drugiego człowieka. Nie wiemy, co u niego w głowie siedzi.
1: I zobacz, jakie to jest tu proste. Stawiamy, i tu stawiamy kropkę, bo dostanę zaraz burę. Chciałam powiedzieć tylko szybciutko, że Waldek śpi, czyli czuje się tu chyba bezpiecznie, bo się rozłożył tutaj pod naszymi stopami. A ja ci bardzo dziękuję za to spotkanie i no mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie spotkanie w Polskim
0: Radiu. Ja zapraszam na niewidzialną wystawę jeszcze raz ponownie.
1: Tak, to jest niesamowite doświadczenie. Sebastian Grzywacz, Odlotowy Niewidomy, i Waldek byli naszymi gośćmi. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.

0: Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Na autostradowej jedynce w Łódzkiem między węzłami Kutno Wschód i Piątek doszło do zderzenia samochodu dostawczego i z osobowego i z tego powodu zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało, ale tutaj służby szacują, że na 267 kilometrze problemy z przejazdem mogą potrwać nawet do godziny 14. Korek w tym miejscu jest, ale jest niewielki. 3,5 kilometra zatoru utrzymuje się nadal na S17 w okolicach Garwolina na trasie Garwolin-Kołbiel w Michałówku. Tu wcześniej zderzyło się dwa samochody osobowe i zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy na 38 kilometrze. Tutaj także na szczęście bez poszkodowanych. W Łódzkiem na ekspresowej 8 na trasie między węzłami Wieluń i Złoczew w Emilianowie po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i dwóch samochodów ciężarowych jezdnia w kierunku Warszawy nie jest już całkowicie zablokowana. Częściowo udrożniono przejazd. Można w tym miejscu pojechać pasem lewym. To 145 kilometr ekspresowej 8. Ekspresowa piątka teraz i Wielkopolska, odcinek między węzłami Iwno i Kostrzyn. W pobliżu Kostrzyna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas na 22 kilometrze na jezdni w kierunku północnym. I jeszcze ekspresowa siódemka, trasa Elbląg Nowy Dwór Gdański w pobliżu węzła Żuławy Wschód. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Gdańska na 41 kilometrze.
8: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Błysk i głośny huk. Kamery monitoringu zarejestrowały moment upadku obcego obiektu na Lubelszczyźnie. Nagranie publikuje portal biłgoraj.com.pl.
1: To był straszny świst, gwizd i straszny huk. No przeżyliśmy, ale to było coś strasznego, naprawdę.
0: Mówiła radiowej jedynce Maria Daniłowska, sołtyska miejscowości Tarnawa Kolonia, koło której policja odkryła krater o średnicy 10 metrów. Według ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza najbardziej prawdopodobne, że na pole w województwie lubelskim spadła rosyjska rakieta CH-101. Szef resortu mówił o tym podczas posiedzenia sztabu kryzysowego zwołanego w Lublinie przez premiera Tuska.
2: Za naszą granicą, niektórzy chcą o tym zapomnieć, niektórzy nie chcą już tego widzieć, trwa pełnoskalowa wojna. To są metry, które nas dzielą od tej wojny i ta noc po raz kolejny uświadamia nam wszystkim jeszcze raz, że sytuacja jest bardzo poważna.
0: W nocy podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę w Lublinie i innych częściach województwa lubelskiego zawyły syreny alarmowe. Wojsko poderwało wcześniej myśliwiec F-16 i uruchomiło systemy naziemne. Premier Tusk ujawnia, że został uprzedzony przez Wołodymyra Zełenskiego o spodziewanym rosyjskim bombardowaniu Ukrainy. Szef rządu rozmawiał z prezydentem Zełenskim wczoraj. Dziś skontaktował się z przywódcami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy, z którymi rozmawiał, zadeklarowali pełną solidarność i gotowość do wszelkiej pomocy. Pomoc oferują też Ukraińcy. Ich eksperci chcą zbadać obiekt, który spadł 30 km od Lublina. Śledztwo na miejscu prowadzi lubelska prokuratura. Na miejscu prokurator Grzegorz Tusiewicz mówił, że do zbadania będzie m.in. krater na polu głęboki na 5 metrów.
3: Dostaliśmy oficjalny wniosek strony ukraińskiej o pomoc w przeprowadzeniu tych oględzin. To fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Trwa rozpoznawanie wniosku. Jest to krater około 10 metrów średnicy i około 5, może więcej metrów głębokości. Rozrzut tych elementów, które powstały, jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów.
0: Były pilot wojskowy oraz major rezerwy Michał Fischer nie wyklucza rosyjskiej prowokacji. Jego zdaniem jest jednak duże prawdopodobieństwo, że obiekt wleciał do Polski z powodu awarii.
4: To jest takie wyłożenie w sposób, że 80-90% awaria, bo te rakiety są produkowane na bieżąco, brakuje im części, które są objęte sankcjami różne, na przykład mikrochipy, inne elementy, które oni wcześniej sprowadzali. W związku z tym zastępują je różnymi substytutami chińskimi, rosyjskimi i tak dalej. W związku z tym podatność na awarię tych pocisków

0: kiedyś.
1: Jak informowało wojsko, o 3:40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał obcy obiekt. W rejon ten skierowany został myśliwiec F-16. Po 6 minutach przed identyfikacją obiekt zanikł z systemów radiolokacyjnych, bo spadł na ziemię. A my trzymamy rękę na pulsie. Najświeższe informacje o wydarzeniach na Lubelszczyźnie już za chwilę w magazynie w samo południe. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Bezchmurne niebo, mnóstwo słońca i upał. Na termometrach maksymalnie 27 stopni w Zakopanem, 29 w Suwałkach i Białymstoku, 34 w Łodzi, 35 w Szczecinie i Zielonej Górze i nawet 37 stopni w Opolu i we Wrocławiu. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest przeważnie dobra i umiarkowana. Miejscami na północnym wschodzie powietrze jest bardzo dobre. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Praktycznie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem miejscami drugiego i trzeciego stopnia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 8 po 12.
2: W samo południe.
3: Ta noc przypomniała nam, że za naszą granicą trwa wojna. W nocy pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rozbił się w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Poderwano myśliwce. W Lublinie zawyły syreny alarmowe.
4: Pomyślałam, że to ćwiczenia.
5: Trochę było takie niespokojnie na duszy.
3: Premier zapewnia, wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety.
6: Pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
3: W programie również alert pogodowy. Upały przyszły do Polski.
7: Mam nadzieję, że jakoś przetrzymam to i będzie potem znowu chłodniej.
8: Jeżeli tylko możemy, to między godziną 10 a 15 staramy się nie wychodzić z domu.
3: Karol Surówka, to jest w samo południe. Przed 4 nad ranem mieszkańców miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie obudził głośny wybuch. Kilka godzin później wojsko poinformowało, że był to niezidentyfikowany obiekt latający, który został wykryty przez radary, a jego lot był śledzony przez siły obrony. Poderwano myśliwce i uruchomiono syreny alarmowe w Lublinie. W miejscu rozbicia się rakiety są już służby. Znalazły rozrzucone szczątki i 10-metrowy krater. Do naruszenia naszej przestrzeni doszło w czasie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Kijów przekazał, że na Lubelszczyźnie najprawdopodobniej rozbił się rosyjski pocisk CH-101. A my mamy połączenie z Marią Daniłowską, sołtyską Tarnawy Kolonii. Dzień dobry, pani sołtys.
9: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Zapytam, jaki to był dźwięk? Jak wyglądała ta 4 nad ranem u pani w miejscowości?
9: Przerażająco, że tak powiem. Po prostu wioska w głębokim śnie, jest to nad ranem i w pewnym momencie jakiś niewyobrażalny huk, szum, huk, gwizd i potworny wybuch. W niedalekiej odległości od zabudowań, tak w linii prostej to 700 metrów, może od tego miejsca, gdzie to coś tam spadło.
3: I tego nie dało się nie usłyszeć. To był tak głośny huk, że obudził wszystkich mieszkańców.
9: Tak, tak. I to był wielki wstrząs po prostu drgania budynków, drgania budynków, drgania wszystkiego. No niewyobrażalny huk.
3: Na pewno rozmawiała pani już z mieszkańcami na ten temat. Co oni czują teraz?
9: No co czują? Ja powiem zdanie swoje i po rozmowach z mieszkańcami wygląda to tak. Powinniśmy się czuć bezpiecznie, ale po dzisiejszym incydencie chyba nie do końca. Po prostu takie są opinie mieszkańców. No troszkę są wszyscy zawiedzeni, że dlaczego aż tutaj to coś znalazło się u nas.
3: Bo tego się absolutnie nie spodziewali, no bo nie są państwo miejscowością przygraniczną, więc nikt by pewnie nie wpadł na to, że tam coś takiego się może wydarzyć.
9: Nie było żadnego alertu, nie było żadnego ostrzeżenia po prostu. Ja chylę czoła przed wszystkimi służbami, które tam są, które pracują.

0: od Bladego Świtu, straże, żandarmeria, policja i po prostu są na miejscu, pracują, dokonują oględzin, teren jest zabezpieczony. Myślę, że to wszystko zostanie naprawdę na najwyższym poziomie i po prostu wyjaśnione. No ale to bezpieczeństwo nasze zostało dzisiejszego ranka zachwiane.
1: I pewnie minie trochę czasu, zanim znów poczujecie się w swojej miejscowości bezpiecznie.
0: Na pewno. To spokojna, malutka wioska, ale dzisiaj to zatrzęsło się nią w posadach, powiem, że...
1: Maria Daniłowska, sołtyska Tarnawy Kolonii. Pani sołtys, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo.
1: Na miejscu wybuchu rakiety jest również nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: Ty obserwujesz to, co opisywała pani sołtys, czyli pracę służb. Co tam robią na miejscu i co dotąd udało się ustalić?
2: Tutaj przed kilkunastoma minutami przyjechał premier Donald Tusk. Z nim właśnie samochód wjechał tam w pobliże tego miejsca. My jako media nie możemy tam oczywiście podejść. Jesteśmy odgrodzeni około 500, może nawet więcej metrów od tego miejsca. To ogólnie jest na, powiedziałabym, takim dość dużym polu i widać z daleka wokół zboże, kukurydzę i mnóstwo samochodów, w których są między innymi służby zajmujące się tą sprawą. Odnosząc się jeszcze do samej nocy, no to tutaj usłyszałam od mieszkańców, że nawet było widać pewne straty w budynkach, bo w momencie, w którym ta rakieta uderzyła w ziemię, to zatrzęsły się te budynki. W niektórych oborach powybuchały, czy też raczej powypadały szyby. Karnisze pospadały również z okien. To takie namacalne rzeczy, które mogli zobaczyć i też oczywiście słyszeli ten huk. Około godziny po czwartej nad ranem to prawdopodobnie było, aczkolwiek z tego, co wiemy też od służb, to ogólnie syreny alarmowe w Polsce zawyły na Lubelszczyźnie przed godziną czwartą, a około 3:40 nawet ta rakieta rosyjska mogła wlecieć tutaj w polską przestrzeń powietrzną. No i premier Donald Tusk, który wcześniej był na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Lublinie, mówił, że służby zadziałały zgodnie z procedurami, a wojsko było gotowe do zestrzelenia obiektów.
3: Od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem oczywiście w stałym kontakcie i pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych, także też za to bardzo dziękuję.
2: Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to, co spadło na Lubelszczyźnie, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta manewrująca CH-101. To są też informacje, które wcześniej przekazała strona ukraińska Polsce, no i wygląda na to, że polska strona potwierdza. Szef resortu obrony dodał też, że polskie służby razem z ukraińskimi są ze sobą skoordynowane, a informacje na bieżąco ze strony polskiej są przekazywane prezydentowi, premierowi i NATO.
4: Największe prawdopodobieństwo, że to jest pocisk CH-101, których kilkadziesiąt wystrzelono dzisiejszej nocy nad terytorium Ukrainy. Jest to największa, najbardziej prawdopodobna hipoteza, która musi oczywiście zostać potwierdzona. Za naszą granicą, niektórzy chcą o tym zapomnieć, niektórzy nie chcą już tego widzieć, trwa pełnoskalowa wojna. To są metry, które nas dzielą od tej wojny i ta noc po raz kolejny uświadamia nam wszystkim jeszcze raz, że sytuacja jest bardzo poważna.
2: Tutaj kilkadziesiąt minut temu również odbył się briefing prasowy prokuratury i prokurator Grzegorz Trusiewicz mówił, że do zbadania mają służby m.in. krater na polu o głębokości około 5 metrów.
5: Dostaliśmy oficjalny wniosek strony ukraińskiej o pomoc w przeprowadzeniu tych oględzin. To fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Trwa rozpoznawanie wniosku. Jest to krater około 10 metrów średnicy i około 5, może więcej metrów głębokości. Rozrzut tych elementów, które powstały, jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów.
2: Dodam, że sam premier dzisiaj przyznał, że całe to zdarzenie odbywa się, i tu zacytuję bezpośrednio jego słowa, w dość niezwykłych okolicznościach. No bo przecież wczoraj szef polskiego rządu w Lublinie spotkał się z prezydentem Ukrainy, a ta rozmowa dotyczyła ogólnie ścisłej współpracy Polski i Ukrainy, jeśli chodzi o obronę antybalistyczną i współpracę w powietrzu wobec zagrożenia ze strony rosyjskiej. Także wszystko wskazuje na to, że jednak to, co się wydarzyło, nie było raczej przypadkowe.
1: Dagmara Kędzior, nasza reporterka na miejscu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Bardzo dziękuję za relację. To zdarzenie na Lubelszczyźnie jest oczywiście też żywo komentowane w Sejmie, gdzie trwa ostatnie posiedzenie przed przerwą wakacyjną. Na miejscu jest Sylwia Białek. Dzień dobry,
6: Sylwia. Dzień dobry.
1: Co posłowie mówią na ten temat?
6: Politycy rozmawiają przede wszystkim o procedurach. Koalicja rządząca zapewnia, że wszystko zadziałało jak trzeba, a opozycja zwraca uwagę, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali wystarczającego

0: wystarczających informacji, co tak naprawdę się wydarzyło. Głos zabrał wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
1: Wszystko, co miało miejsce ostatniej nocy, miało miejsce zgodnie z procedurami, więc bardzo proszę, szczególnie niektórych gorących, nagrzanych polityków opozycji, żeby nie siać paniki, bo takie są procedury. Tłumaczymy to cały czas, że po pierwsze wojsko monitoruje obiekty, które niestety, ale zdarza się, że wlatują w polską przestrzeń powietrzną.
0: Inaczej reakcję na zdarzenie ocenia Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem informacje pojawiły się zbyt późno i były niewystarczające.
2: Zawyły syreny w Lublinie, zawyły w różnych miastach regionu lubelskiego, a ludzie nie wiedzieli przez bardzo wiele godzin, o co chodzi, co się dzieje. Bali się, bo wiemy to już z relacji różnych osób. Bali się, co się dzieje. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przez wiele godzin milczało, w ogóle nie informowało. Przecież to jest właśnie jednostka, która natychmiast powinna informować.
0: Rano swoją pierwszą konferencję zorganizował Klub Rozwój Plus. Klub został zarejestrowany wczoraj, a ta konferencja była poświęcona właśnie zdarzeniu na Lubelszczyźnie. Klub zaproponował zmiany w aplikacji mObywatel. Klub jest za tym, by do aplikacji dołączyć alerty o zagrożeniach. Rozwiązanie to pozwalałoby informować w czasie rzeczywistym, co się dzieje na danym terenie oraz co należy robić. Tak mówił Janusz Cieszyński.
3: Aplikacja mObywatel, ponad 11 milionów użytkowników, powinna mieć taki moduł. Takie moduły mają takie aplikacje na całym świecie, szczególnie tam, gdzie się dzieją teraz konflikty, na Ukrainie. Bierzmy z tego przykład, wdrażajmy to, czego Polacy potrzebują, a nie jakieś zbędne wodotryski, których niestety w tych aplikacjach pojawia się ostatnio coraz więcej.
0: Na zarzuty posłów opozycji o niedoinformowaniu mieszkańców odpowiada Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej i przypomina, jak to wyglądało za rządów Zjednoczonej Prawicy.
4: Procedury nie zadziałały swego czasu pod Bydgoszczą i gdyby nie kobieta, która wyszła pojeździć konno, to Błaszczak pewnie do dziś by nie wiedział, że pod Bydgoszczą spadła mu rakieta. W tym przypadku wszystkie procedury zadziałały. Zwracam uwagę, że funkcjonowały również komunikaty służb odpowiedzialnych za obronę naszego kraju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych już w nocy informowało, co się dzieje. W nocy zadziałały systemy, które poinformowały o tym, że jest zagrożenie. Pewnie po raz pierwszy zabrakło również komunikatów SMS-owych. Zakładam, że tutaj będzie to funkcjonowało tylko i wyłącznie lepiej.
0: Zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w nocy uruchomiono system wczesnego ostrzegania i alarmowania, między innymi na terenie Lublina. Syreny alarmowe zostały uruchomione także w Krasnymstawie. Alarmy zostały szybko odwołane, a Klub Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie.
5: Sylwia Białek jest w Sejmie. Bardzo dziękuję. Jak powinniśmy zareagować, gdy zawyją syreny alarmowe? Tak jak w Lublinie tej nocy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Jedynki. Tam przygotowaliśmy coś, co nazywa się alfabet bezpieczeństwa, o tym, jak zachować się w każdej możliwej sytuacji zagrożenia. Tu fragment odcinka A, jak alarm.
6: Tak naprawdę jeden podstawowy i najważniejszy, czyli ten dźwięk, który ogłasza alarm,

0: To jest dźwięk? Jak on się nazywa?
1: Modulowany. Jest teraz troszeczkę głośniej, troszeczkę ciszej i to się cały czas zmienia, zmieniają te fazy.
0: W jakiej sytuacji dźwięk modulowany, alarm modulowany jest używany w ogóle?
1: Wtedy, kiedy będzie takie zagrożenie, czyli służby zarządzania kryzysowego stwierdzą, że trzeba poinformować ludność, bo na przykład jest zagrożenie z powietrza.
2: To fragment odcinka A jak alarm alfabetu bezpieczeństwa jedynki do usłyszenia na naszej stronie internetowej. Ta informacja o wybuchu rakiety na terenie Polski państwa NATO obiegła również światowe agencje. Komentarze zbiera dla nas Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
2: Jak o sprawie piszą zagraniczne media?
3: Na przykład francuski dziennik Le Figaro na pierwszej stronie pisze o tym, że wciąż nie ma takiego stuprocentowego potwierdzenia, że to, co spadło na Lubelszczyźnie, to jest rosyjska rakieta, ale bardzo, bardzo wiele poszlak wskazuje właśnie na to, że tak jest. Gazeta dodaje też, że wątpliwości w tej sprawie nie mają władze Ukrainy. Natomiast niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze wprost, i to też w głównym artykule na swojej stronie, że rosyjska rakieta spadła na terytorium Polski i nazywa to wszystko poważnym incydentem. Brytyjska BBC zauważa, że wydarzenie miało miejsce zaledwie dzień po wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce i po rozmowie, której jednym z tematów była właśnie obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa Ukrainy. Amerykańska

0: Telewizja CNN wskazuje natomiast, że Warszawa natychmiast powiadomiła o wszystkim dowództwo NATO, ale reakcje sojuszu będą w dużej mierze uzależnione od potrzeb Polski, no bo to Polska sama decyduje, czy uruchamia któryś z artykułów Traktatu Północnoatlantyckiego. Ten czwarty o pilnych konsultacjach, czy ten piąty o wspólnej obronie. CNN próbowała się skontaktować z kwaterą główną NATO, ale wciąż czeka jeszcze na komentarz w tej sprawie.
1: Czekamy też na komentarze unijnych przywódców i naszych sojuszników. Pierwsze już się pojawiły, krótko zapytam.
0: Tak, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa napisał, że Rosja przeprowadziła masowy, ogromny atak na Ukrainę i że podczas tego ataku też naruszona była polska przestrzeń powietrzna, co po raz kolejny podkreśla, i tu cytat, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale całej Europy. Natomiast szef dyplomacji ukraińskiej Andrii Sybicha napisał na platformie X, że to, co się stało, to jest kolejny dowód na to, że wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej jest obecnie sprawą pilną, no i stanowi gwarancję obrony dla całej wspólnoty euroatlantyckiej.
1: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję za te relacje.
2: Rozmowa dnia.
1: Rząd ostrzega tymczasem, że takim prowokacjom, jak ta, którą widzieliśmy w nocy na Lubelszczyźnie, często towarzyszą też akcje dezinformacyjne. Na przykład informujące o tym, że za to zdarzenie w miejscowości Tarnawa Kolonia może odpowiadać Ukraina. A w studiu radiowej Jedynki jest profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: To jest dosyć częste działanie Rosji, że wykorzystuje taki moment też strachu bardzo wielu mieszkańców, żeby wzniecać antyukraińskie nastroje. To widzieliśmy już wielokrotnie.
3: No, oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, że centrum propagandy wojennej, putinowskiej, ewidentnie wykorzystuje wszelkie okazje, aby poróżnić Polaków i Ukraińców, aby wzmacniać te elementy antyukraińskiej propagandy, czy generalnie szerzyć wrogość wobec Ukraińców, wobec uchodźców z Ukrainy. I czymś poniekąd zdumiewającym dla mnie jest to, jak jako społeczeństwo, jako państwo także tolerujemy w naszym kraju działanie tych ośrodków, które atakują Ukraińców w Polsce werbalnie i fizycznie, które stoją po stronie Putina.
1: Bo ta akcja dezinformacyjna, którą prowadzi Rosja, ona niestety w Polsce trafia na dosyć podatny grunt.
3: To jest bardzo ważna uwaga, panie redaktorze. Dziękuję, bo rzeczywiście byłoby chyba zbyt proste, gdybyśmy niejako eksternalizowali sobie ten problem. Tak? Założylibyśmy, że chodzi tutaj tylko o wpływ zewnętrzny, podczas gdy niestety znajdują się w naszym kraju ludzie, ugrupowania, organizacje, które tego typu propagandę nie tylko powielają, ale także wytwarzają i multiplikują. Więc to nie jest tylko problem zewnętrzny, ale jest to także problem tu, na miejscu, w naszym kraju.
1: To dlaczego ta emocja w naszym kraju jest taka silna? Uchodźcy z Ukrainy pojawili się w bardzo wielu państwach, czy też tej flanki wschodniej, ale też w innych państwach europejskich. Z tak wielkim problemem nie mamy tam do czynienia.
3: No tak. I pamiętamy jeszcze bardzo dobrze te pierwsze dni, tygodnie czy miesiące roku 2022, kiedy ta fala solidarności z uchodźcami z Ukrainy była w Polsce bardzo spektakularna, bardzo autentyczna, szczera, myślę, płynąca z serca. I ja myślę, że w dalszym ciągu w naszym kraju solidarność z Ukrainą i z Ukraińcami jest żywa. To nie jest tak, że sytuacja zmieniła się kompletnie, ale oczywiście te nastroje się pogorszyły. I myślę, że przyczyn jest kilka. Jedną z ważniejszych przyczyn jest ten sączący się jad propagandy i dezinformacji, z czym mamy do czynienia już od pierwszych dni tej pełnoskalowej agresji.
1: Czyli że Rosja wyjątkowo intensywnie działa po prostu na terenie Polski.
3: No i działa również intensywnie polska skrajna prawica, która wtruje tego rodzaju antyukraińskiej propagandzie od pierwszego dnia de facto. Stowarzyszenie Nigdy Więcej pierwszy raport na ten temat opublikowało już w kwietniu 2022 roku pod tytułem Zachowajmy solidarność z uchodźcami, i w tym raporcie przestrzegaliśmy przed rozlaniem się

0: ksenofobii antyukraińskiej w Polsce na szerszą skalę. Wtedy tego typu zachowania czy takie głosy antyukraińskie były relatywnie jeszcze nieliczne, ale już wtedy dostrzegliśmy to ryzyko. I niestety w pewnym sensie te nasze ostrzeżenia dzisiaj materializują się na naszych oczach, co oczywiście nie jest powodem do satysfakcji.
1: Tak, w ostatnim czasie tylko w lipcu mieliśmy do czynienia z szeregiem incydentów, gdzie już doszło do przemocy. Legnica, Poznań, Warszawa, Bielsko-Biała, wszędzie tam ktoś zdecydował się czy to werbalnie, czy fizycznie zaatakować nawet dzieci z Ukrainy. To jest przypadek z Bielska-Białej.
0: Tak. No, w ostatnim czasie kilka tego typu zdarzeń rzeczywiście poruszyło opinię publiczną. Ja myślę, że może nawet z tego wyniknie coś dobrego w tym sensie, że będziemy nieco bardziej wrażliwi na przypadki ksenofobii czy agresji, czy mowy nienawiści. Ale niestety w Stowarzyszeniu Nigdy Więcej otrzymujemy informacje o podobnych zdarzeniach de facto codziennie.
1: Jaka to jest skala?
0: Tak, no tutaj trudno mówić o liczbach, bo to, co jesteśmy w stanie udokumentować, to jest oczywiście tylko wycinek szerszego zjawiska. O wielu przypadkach na pewno nawet nie wiemy. Ale codziennie do takich zdarzeń dochodzi, przy czym w ostatnich miesiącach jest ich niestety coraz więcej. Niestety często reakcja, czy to świadków, czy to instytucji powołanych do reagowania, pozostawia wiele do życzenia i miejmy nadzieję, że to się poprawi w najbliższym czasie.
1: To zdarzenie, z którym mieliśmy do czynienia w nocy na Lubelszczyźnie, ono pogorszy sytuację, czy może Polacy przypomną sobie, że za naszą granicą trwa wojna?
0: Trudno powiedzieć, żebyśmy zupełnie zapomnieli o tym, że wojna trwa, prawda? Natomiast brakuje często swego rodzaju empatii, takiej zupełnie podstawowej wobec kraju, gdzie ta wojna się toczy, gdzie ofiary są na co dzień. Czy te dzisiejsze informacje to zmienią? To nie jestem pewien. Dobrze by było, gdybyśmy tę świadomość niejako odzyskali, tak? Gdybyśmy także odzyskali ten poziom solidarności z Ukrainą i z uchodźcami z Ukrainy w naszym kraju, bo to też jest przecież bardzo ważne.
1: W Sygnałach Dnia pytałem polityków różnych opcji o to, czy czują się odpowiedzialni za nastroje antyukraińskie w Polsce. Wielu z nich odpowiadało, że pewną odpowiedzialność powinien też czuć prezydent Ukrainy za niezręczne, nazwijmy to, obchodzenie się z tematem trudnej polsko-ukraińskiej historii. Jest tu też część odpowiedzialności po drugiej stronie? Mhm. Już krótko na koniec zapytam.
0: Spróbuję jak najkrócej. Mamy prawo krytykować pewne niedobre tendencje w tak zwanej polityce historycznej w Ukrainie, tendencje gloryfikowania ruchów radykalnie nacjonalistycznych z lat 30. i 40. Ale nie ma to nic wspólnego z kwestią szacunku, czy braku szacunku, czy dyskryminacji, czy wręcz agresji wobec osób pochodzących z Ukrainy, które przebywają obecnie w Polsce, które przecież nie mają żadnego związku z decyzjami politycznymi podejmowanymi obecnie w Kijowie, a tym bardziej nie mają przecież żadnego związku z tym, co zdarzyło się na przykład na Wołyniu, prawda, w latach 40. Są to nasi sąsiedzi, nasi koledzy, koleżanki z pracy czy ze szkoły, mają tu swoje miejsce, także polska gospodarka ich potrzebuje. Więc bardzo smutne jest, że kwestie historyczne są instrumentalizowane przez zwłaszcza skrajnie nacjonalistycznych polityków także w naszym kraju dziś.
1: Profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W programie W Samo Południe teraz zmieniamy temat. Nawet 36 kresek na plusie pokażą w najbliższych godzinach i dniach termometry w niektórych regionach kraju. Po kilkutygodniowym ochłodzeniu i, jak to niektórzy określali, lipcopadowej wręcz aurze, nadchodzi kolejna fala upałów. W Warszawie na termometrach tutaj w okolicy studia radiowej Jedynki jest już prawie 30 stopni Celsjusza. Będzie jeszcze więcej, a wszystkie te prognozy śledzi dla nas Anna Zakrzewska.
2: Dzień dobry.
1: Lato wróciło.
2: Lato wróciło i te wysokie temperatury zostaną z nami co najmniej do środy. Już teraz IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia te obowiązują.

0: obowiązują prawie w całym kraju poza Suwalszczyzną.
1: Nie lubię akurat ja w ciepła, także mam nadzieję, że jakoś przetrzymam to i będzie potem znowu chłodniej.
2: Nie do wytrzymania po prostu. Ciężko. Ja pamiętam 25, jak w moich dziecinnych latach. To już było bardzo ciepło.
0: No 25 stopni to będzie raczej o poranku w najbliższych dniach, bo temperatury mają sięgać w najbliższym czasie nawet 38 stopni na południu kraju. A to sprzyja oczywiście wypoczynkowi i zazdrościmy tym, którzy mają okazję na przykład wypocząć nad wodą. Ale
3: jak teraz ktoś zaczyna urlop, to trafił w dziesiątkę.
0: Myślę, że zdecydowanie. Wypoczywając nad wodą, powinniśmy jednak pamiętać o częstym nawadnianiu się, a jeśli się opalamy, to róbmy co jakiś czas przerwy, na przykład wejdźmy do wody, żeby się schłodzić, ale oczywiście powoli, by nie doznać szoku termicznego, przypomina Piotr Golian z międzyzdrojskiej bazy WOPR.
4: No i przede wszystkim, jeżeli przyjeżdżamy nad morze, jesteśmy pierwszy, drugi dzień, to nie przesadzajmy, nie? Nie musimy tego całego dnia spędzić na plaży, możemy sobie podzielić to na pół dnia na plaży, później możemy zejść w część miasta, gdzie jest tego cienia więcej i robić po prostu wszystko z umiarem.
3: A jakie mogą być sygnały, że przesadziliśmy ze słońcem? Co powinno nas niepokoić?
0: Jeśli poczujemy się źle, pojawią się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo co gorsza, nasza skóra będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić, to sygnał, że nasz organizm jest przegrzany, ostrzega Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
0: Starszy inspektor Jerzy Jabraszko z Warszawskiej Straży Miejskiej przypomina natomiast, żeby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w rozgrzanych samochodach nawet na 5 minut.
6: Rozgrzane wnętrze pojazdu może zamienić się w morderczą pułapkę. Dlatego gdy widzimy niebezpieczną sytuację, alarmujmy odpowiednie służby, na przykład Straż Miejską. A w sytuacjach ekstremalnych działajmy sami, próbując otworzyć drzwi, nie wahając się w ostateczności wybić szybę, by uwolnić uwięzionych w środku.
3: Co istotne, szybę możemy wybić bezkarnie w takiej sytuacji.
0: Możemy wybić bezkarnie i należy to zrobić, bo za nieudzielenie pomocy możemy być wtedy wręcz ukarani. Natomiast jeśli mowa o upałach, to jeszcze warto wspomnieć o tych, którzy tego urlopu nad wodą nie mają, tylko siedzą w pracy. Jak się odpowiednio ubrać do tej pracy? Przede wszystkim warto postawić na lekkie, przewiewne tkaniny, ale także luźniejsze kroje, które pozwolą na taką lepszą cyrkulację powietrza, podpowiada ekspertka do spraw mody Paulina Kulik.
7: Najlepiej sprawdzą się jasne, stonowane kolory, czyli biel, ekry, beż, piasek, jasna szarość, błękit czy szawiowa zieleń. Odbijają promienie słoneczne i optycznie dają wrażenie lekkości, ale pozostają jednocześnie eleganckie. Najlepszym wyborem przy takich temperaturach są zawsze włókna naturalne i niektóre nowoczesne włókna celulozowe. Dobrze sprawdzi się len, ponieważ doskonale odprowadza ciepło, jest trwały.
3: Anna Zakrzewska przygotowała wszystkie te rady. Zadowolona Anna Zakrzewska, bo właśnie urlop chyba niedługo zaczyna. Więc ona w dziesiątkę trafi.
0: Na razie jeszcze Mazury Airshow, ale na wodę lecę, więc...
3: No to zazdroszczę.
8: Polskie Radio. Jedynka.
3: Fala gorącego powietrza, którą teraz doświadczamy w Polsce, przyszła do nas z zachodu w Hiszpanii i Francji. Upały doprowadziły do gigantycznych pożarów. Walka z ogniem trwa już od 2 tygodni. W okolicy Madrytu odwołano już nakaz ewakuacji. Mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów albo do tego, co z ich domów zostało. My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Czmielem, który jest w rejonie Madrytu. Dzień dobry, Mateuszu.
9: Dzień dobry.
3: Czy na terenie całej Hiszpanii, całego kraju udało się już opanować sytuację?
9: Stan nadzwyczajny po tym największym pożarze w historii regionu Madrytu został już zakończony. O tym poinformował premier Pedro Sanchez, który ogłosił tę decyzję podczas wizyty w sztabie kryzysowym w Nawaluendze. Podkreślił też, że ta reakcja służb była adekwatna do skali zagrożenia. W innych częściach kraju strażacy nadal walczą z 9 aktywnymi pożarami. Tych pożarów aktywnych było wczoraj 10, więc jeden udało się ugasić. 4 mają najwyższy drugi stopień zagrożenia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji prowincji Zamora, gdzie z powodu ognia ewakuowano mieszkańców aż 14 miejscowości. Strażacy obawiają się też przede wszystkim silnego wiatru i utrzymujących się wysokich temperatur. Ja jestem teraz w Pelayos de la Presa, to jest około 50 km na zachód od Madrytu. To tu przeszedł potężny front, stoję na środku szutrowej drogi. Po lewej i po prawej stronie wszystko jest wypalone. To tu był też dom pana Juana, który

0: pojawił się tutaj dziś na miejscu wraz z żoną.
1: I ty właśnie rozmawiałeś z mieszkańcami, którzy do swoich domów wracali, tak?
0: Tak, rozmawiałem z nim i posłuchajmy właśnie relacji pana Juana.
2: Jest total.
3: Ogień sprawił cały nasz dobytek. Całe nasze życie było tutaj i nie zostało dosłownie nic. Tylko ubranie, które mamy na sobie. Zaczynamy wszystko od zera. Razem z żoną musimy odbudować całe nasze życie. Pożar był potężny. Połączyły się trzy fronty ognia, w tym ten nadciągający z południowego wschodu. Utworzyły jeden potężny pas ognia, który wszystko niszczył na swojej drodze. Spustoszył teren po obu stronach.
0: Cały swój dobytek stracił także pan Francesco. Bezsilności, bo straciliśmy wszystko, co mieliśmy. To wciąż wydaje się nierealne. Nadal nie możemy uwierzyć, że w taki sposób straciliśmy nasz dom. Najgorsza jest teraz niepewność. Nie wiemy, dokąd pójść i co dalej zrobimy. Nie mamy już domu. Uciekliśmy tylko w ubraniach, które mieliśmy na sobie, bo ewakuacja przebiegła bardzo szybko. Nie zdążyliśmy zabrać praktycznie niczego. Wzięliśmy tylko nasze psy, wsiedliśmy z rodziną do samochodu i natychmiast odjechaliśmy. Całe nasze życie zostało w środku. Na miejscu teraz trwa sprzątanie i szacowanie strat. W poniedziałek pojawią się tutaj także ubezpieczyciele. Rząd również szykuje pomoc dla mieszkańców.
1: Mateusz Czmiel, specjalny wysłannik Polskiego Radia w regionie Madrytu. Bardzo dziękuję.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wracamy do Warszawy w studiu Jedynki Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dziś mamy Dzień Długu Ekologicznego. A co to oznacza?
5: Tak, to jest taka symboliczna granica oddzielająca moment, w którym ludzkość wyczerpuje wszystkie zasoby naturalne, jakie planeta jest w stanie odnowić w ciągu 12 miesięcy. No i od tego dnia aż do końca grudnia świat żyje niejako na kredyt wobec natury. Z tej też okazji firma Krug S.A. przeprowadziła badanie Ekologiczne postawy, a konsumpcjonizm Polaków 2026. Jak mówi Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa firmy, wynika z niego między innymi, że coraz częściej widzimy związek między proekologicznym stylem życia a oszczędzaniem pieniędzy.
6: Jak pokazało nasze najnowsze badanie, uważa tak 63% Polaków. Co ciekawe, 59% respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrezygnowało z zakupu produktów lub usług. Wśród najczęstszych powodów podali chęć oszczędzania, wzrost cen w sklepach czy większą świadomość ekologiczną.
5: A wśród działań, które korzystnie oddziałują na środowisko, badani najczęściej wskazywali oszczędzanie wody i prądu, segregację odpadów oraz przemyślane zakupy, tak by nie marnować żywności.
1: Podobno ruszyliśmy do kredytów.
5: Tak, i to w takim rekordowym tempie. Najnowsze dane na ten temat przedstawiło Biuro Informacji Kredytowej. Tych rekordów zresztą jest kilka. Dotyczą one sumy udzielonych zobowiązań, ich liczby, ale także średniej wysokości danego kredytu. Według głównego analityka grupy BIK profesora Waldemara Rogowskiego jest to efekt niższych stóp procentowych oraz wyższych wynagrodzeń, które przełożyły się na poprawę zdolności kredytowej.
7: W pierwszym półroczu bieżącego roku banki udzieliły hipotek o łącznej wartości 74 miliardów złotych. Jest to wartość rekordowa. Jest ona o blisko 60% wyższa niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba udzielanych kredytów wzrosła niemal o połowę. Polacy pożyczają też coraz wyższe kwoty. Średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła rekordowy poziom 484 tysięcy złotych.
5: Co ciekawe, rośnie nie tylko liczba nowych hipotek, ale także na znaczeniu zyskuje zjawisko refinansowania kredytów mieszkaniowych. W okresie od stycznia do maja jego udział w sprzedaży hipotek wzrósł do około 32%. No a dzieje się tak, ponieważ coraz więcej osób wykorzystuje spadek stóp procentowych do przenoszenia kredytów między bankami po to, aby obniżyć sobie oczywiście ratę. Coraz więcej kredytobiorców także nadpłaca swoje zobowiązania lub spłaca je przed terminem.
1: Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo. Studiu Martyna Podolska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa. Po urlopie i po chorobie proszę uważać na klimatyzację, bo niestety ona bywa bardzo niebezpieczna.
1: Ale cieszymy się, że wróciłaś do naszego
8: głosie. Tak, wróciłam, ale tylko na chwilę, bo już w sobotę rano wyjeżdżam do Kazimierza Dolnego, bo tam rozpocznie się wtedy 20. jubileuszowy Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, a rozpocznie
1: I muszę powiedzieć,
8: się...
1: że bardzo ci zazdroszczę, bo mam piękne wspomnienia związane z tym festiwalem.
8: Ach, ja też. Ja się wychowałam na tym festiwalu, to tam właśnie zaczerpnęłam tego blichtru chęci uczestniczyć

0: doświadczenia w życiu filmowym świata, nie tylko Polski. No i też podglądałam Grażynę Torbicką od dziecka i uwielbiam tam wracać, a teraz radiowo to już w ogóle. No i wracam i będę uczestniczyła w całym festiwalu. Mam nadzieję, że spotkam się także i z Państwem już na tym pierwszym seansie otwierającym festiwal, a to, och, prosto z Cannes przywieziona perełka, mówi nam rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
1: Właśnie otwieramy filmem Tchórz Lukasa Donta, młodego reżysera i scenarzysty z Belgii, który wcześniej zrobił takie filmy jak Blisko, Girl, które też były nagradzane na festiwalach, a teraz z kolei stworzył film, który dzieje się podczas I wojny światowej i to jest historia o dorastaniu, o wkraczających właśnie w pełnoletność mężczyznach, którzy należą do armii i którzy przeżywają miłość, przyjaźń.
0: Właśnie takich perełek przywiezionych prosto z festiwalu Cannes będzie więcej. Więcej będzie choćby nagrodzony Złotą Palmą Fjord. Przez cały tydzień będzie można oglądać właśnie te filmy, ale też brać udział w retrospektywach. Aż 4. Larsa von Triera, Elizy Kubarskiej, czyli alpinistki, himalaistki, Anny Dymnej, aktorki i reżysera Jana Komasy, który pokaże swoje te ostatnie, najnowsze filmy międzynarodowe, czyli Rocznice i Dobrego Chłopca, ale też powróci do swoich kluczowych filmów. Pokaże chociażby swój film dokumentalny Powstanie Warszawskie, właśnie pokaz tego filmu 1 sierpnia, dokładnie na rozpoczęcie festiwalu. No a przecież Jan Komasa jest takim naszym dobrem narodowym, który wyjeżdża, tworzy filmy za granicą, ale zawsze pamięta o Polsce.
2: Dzięki tym filmom mogę zacząć budować coś jeszcze dla innych, coś mocniejszego, jakby sprawę polską, że tak się wyrażę, ale nie mówię tego ze fałszywą skromnością, bo po prostu jest coś takiego jak sprawa polska, sprawa kultury polskiej i te dwa filmy, które zrobiłem z Hollywood i z Wielką Brytanią, czyli ze Stanami, z Wielką Brytanią, te dwa filmy pozwoliły mi bardzo mocno gdzieś tam spróbować chociaż mocno się spełnić jako, że tak powiem, propagator polskiej kultury, wzmacniacz i mam nadzieję most.
0: To na sam początek pokaz właśnie Powstania Warszawskiego, ale także i Dobrego Chłopca i na początek festiwalu koncert Marcina Dorocińskiego i Wojtka Mazolewskiego. Podobno na większość wydarzeń nie ma już biletów, drodzy Państwo, ale myślę, że dla naszych słuchaczy jeszcze się coś znajdzie. No i mam nadzieję na spotkanie z Państwem w tym dużym namiocie specjalnie wybudowanym właśnie w trakcie festiwalu, bo w Kazimierzu Dolnym nie ma kina. To kino powstaje specjalnie na ten wyjątkowy czas, tak. I my się słyszymy z Kazimierza Dolnego. Już teraz zapraszam Państwa na wszelkie relacje i audycje z Kazimierza, z festiwalu jubileuszowego 20.
3: Proszę szukać Martyny Podolskiej. Można ją poznać po szerokim uśmiechu na twarzy, bo bardzo lubi ten festiwal. A propos pięknych festiwali, czy na takim, który teraz nazywa się Poland Rock, a kiedyś nazywał się Woodstock?
0: Jeszcze
3: byłaś?
0: Nigdy nie byłam, ale wszystko przede mną. Może w przyszłym roku, kto wie?
3: Ja byłem dwa razy, jak jeszcze nazywał się festiwal Woodstock, a my w naszej redakcji wykazaliśmy się pewnym poczuciem humoru, bo wysłaliśmy tam na miejsce, na festiwal Poland Rock, człowieka, który nigdy jeszcze tam nie był. Maciej Szefer, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i jak?
4: Się. Faktycznie. Jestem debiutantem i z taką łatką debiutanta wszemi wobec tutaj przechodzę i nawet informuję o tym, że dzień dobry, jestem pierwszy raz, jak to działa.
3: I jak reagują uczestnicy?
4: Bardzo są pomocni i uczestnicy, i organizatorzy. Nawet lekko widzę, że z takim pół uśmiechem reagują na tę tezę, którą ja tutaj wysnuwam, ale okazuje się i osoby, z którymi rozmawiałem, wskazują mi wyraźnie, że nie jestem jedyny. Ale ten Poland Rock, który o 15 oficjalnie zaczyna się na lotnisku w Broczynie, w gminie Czaplinek, w województwie zachodniopomorskim, no to jest pewnego rodzaju święto. Święto muzyki, święto kultury i święto spotkań po prostu międzyludzkich. 32 festiwal to już jest. Uczestników tego wydarzenia czekają 3 dni koncertów, spotkań, warsztatów. Zapisałem sobie takich najistotniejszych, moim zdaniem, oczywiście wybiórczo krajowych wykonawców, to Myslowic, Dżem, Nocny Kochanek, Warius Manx, Happy Set, a także Kasia Lins z obywatelką GC, obywatelką KL, przepraszam, która będzie tutaj występowała na małej scenie, ale zanim o tym, co jeszcze będzie na tej małej scenie, to może najpierw oddajmy głos pani, z którą rozmawiałem we wsi Lubasz.
5: To jest jedyne miejsce, gdzie można naładować akumulatory, uwierzyć w ludzi i później przez cały rok na tym się jedzie. I później się wraca i znowu się ładuje te akumulatory.
4: Jednym słowem, uczestników tego festiwalu, który jest najpiękniejszym festiwalem świata, można spotkać już na drogach całej Polski, a na pewno na drogach Wielkopolski, z której

0: Wyjechałem, aby dojechać tutaj do Broczyna i te rozmowy odbyłem właśnie na trasie. Ale spotkałem tu też takich uczestników i uczestniczki, które wręcz spotykają się rodzinnie, bo w domu spotkać się nie mogą, a na festiwalu na przykład pani Jola spotyka się po raz pierwszy ze swoim synem i to po raz pierwszy od 2 lat.
1: Kiedy mogę i jak mogę, czekam jeszcze na syna. Pokoleniowo jeździmy.
0: Co to pani daje?
1: Daje mi to krzepę do życia i nakręca mnie. I muzyka łączy pokolenia. Syn jest rasta. Ja jestem trochę punk rock. Mąż jest taki trochę pogranicze. Rasta punk rocku, aczkolwiek stary rock. Nasz dawny rock, klasik. I to nas łączy.
0: Jednym słowem można tutaj spotkać tych, którzy na Poland Rock przyjeżdżają od lat kilku, kilkunastu i takich, którzy debiutują. I o debiutantach porozmawiajmy jeszcze chwilę.
2: W moim wykonaniu 3, a tutaj 1.
0: Nie jest za późno?
3: Myślę, że nigdy nie jest za późno.
0: Nigdy nie jest za późno na wizytę na Poland Rocku. Ja też jestem tego dowodem. Czeka mnie 3 dni. Ciężkiej pracy w upale, ale widzę, że tutaj także w dobrej energii i fantastycznym towarzystwie.
4: To za 3 dni zapytam cię, czy będziesz chciał wrócić. Maciej Szefer, bardzo dziękuję.
5: Polskie Radio. 1.
4: Na razie zmieniamy temat. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego na 2 dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę. Na uroczystości jest też Witold Banach. Dzień dobry, Witku.
6: Dzień dobry.
4: Jak dokładnie przebiegało to zdarzenie? Co widziałeś tam na miejscu?
6: Przede wszystkim najważniejsze tutaj, co się działo, to atmosfera, która jak co roku podczas tej niezwykłej atmosfery była podniosła, bo ta uroczystość to okazja przede wszystkim do podziękowania powstańcom za ich poświęcenie i ofiarę, jaką złożyli 82 lata temu. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że powstańcy warszawscy to osoby, które są wciąż dla nas wybitnymi autorytetami.
7: Możemy dzisiaj zobaczyć dzięki wam, jakie są nasze narodowe cechy. Jak zachować się w momencie, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona. My dziś w tym zwierciadle waszych przeżyć możemy się przyglądać, bo walczyliście o godność, niepodległość, suwerenność, wydobywając z siebie najpiękniejsze cechy człowieczeństwa. Nie ma takich odznaczeń, które byłyby wyrazem pełnej wdzięczności. Nie ma takich słów, które moglibyśmy powiedzieć za to, czego dokonaliście. We wdzięczności możemy dać wam pamięć, opiekę.
6: Odznaczeni przez prezydenta podkreślali, że to niezwykle ważne wydarzenie, mówi sanitariuszka Danuta Filipek.
8: Szczęśliwa jestem, że doczekałam takiego momentu jako powstaniec. Jestem niesamowicie dumna, że ktoś mnie docenił, cała Polska mnie doceniła, bo brałam udział w walce o wolność. Nam się zdawało, że to taka trochę większa zabawa jakaś, a tymczasem była prawdziwa walka o wolność.
6: Powstańcy, którzy przybyli na uroczystość, wspominali też, z jakimi myślami szli do walki. Dla Ryszarda Kniazia, pseudonim Janusz, walka z Niemcami miała osobisty wymiar.
9: Pałałem zemstą, ponieważ oni zabili mnie mamę. No więc miałem podstawę się mścić i chciałem się pomścić. Nienawidziłem Niemców.
6: Łączniczka Irena Krajewska, pseudonim Lala, wspominała, że 82 lata temu po prostu wraz z koleżankami i kolegami ruszyła do walki, nie myśląc o konsekwencjach.
10: To po prostu był zryw i ogromna wola walki. Naprawdę, za te krzywdy, za te 5 lat ciężkiej okupacji, za to, co myśmy przeżywali, byli świadkami. Te egzekucje, te łapanki, to był jednocześnie jakaś zemsta. Naprawdę młodzi ludzie nie myśleli, że zginą czy nie zginą. Była ogromna wola walki.
6: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło 15 000 powstańców. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali po 63 dniach. W walkach poległo około 18 000 żołnierzy Armii Krajowej, a Niemcy w czasie walk wymordowali także około 180 000 cywilnych mieszkańców stolicy.
4: Witold Banach z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję bardzo.

0: W programie teraz sport. Krzysztof Kuzak jest ze mną w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Nie mają w tym roku szczęścia polscy kibice piłki nożnej. Podczas mundialu nie mieliśmy komu kibicować i w czasie europejskich pucharów też nie będziemy.
1: Będziemy. No, jeżeli chodzi o europejskie puchary, to nadal mamy 5 zespołów. To się nie zmieniło. Natomiast Liga Mistrzów.
0: Właśnie.
1: Nie dla mistrza i wicemistrza Polski. Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadli w kwalifikacji w drugiej rundzie. Kolejosz roztrwonił zaliczkę z pierwszego spotkania z duńskim Aarhus, które wygrał na wyjeździe 4-1, ale po 90 minutach w Poznaniu goście prowadzili już 3-0. Była dogrywka, która zakończyła się wynikiem 4-1, a w rzutach karnych gospodarze przegrali 3-4, mówi szkoleniowiec mistrza Polski duńczyk Niels Frederiksen. Kiedy wygrywasz na wyjeździe w pierwszym meczu 4-1, nie możesz przegrać u siebie 1-4. Ale jak wielokrotnie podkreślałem i powiem to jeszcze raz, zagraliśmy z bardzo mocną drużyną. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy bardzo rozczarowani. Jeżeli prowadzisz 4-1, powinieneś utrzymać taką przewagę. Górnik po porażce w Stambule z Fenerbahce 0-1 w pierwszym meczu wczoraj w Zabrzu zremisował 1-1. Mistrz Polski i wicemistrz zagrają teraz w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, tak jak Jagiellonia Białystok, a dziś w drugiej rundzie Conference League, także eliminacji. Rewanżowe mecze z udziałem Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. Raków będzie bronił na Malcie dwubramkowej zaliczki z pierwszego meczu z Walettą, który wygrał u siebie 3-1, a GKS u siebie musi odrobić stratę z porażki na Słowacji z MŠK Żilina 1-2. O tym meczu trener GKS-u Rafał Górak.
2: Piłka jest w grze i będziemy chcieli grać o zwycięstwo, także nic się nie zmienia i wydaje mi się, że droga jest bardzo dobra, a zwycięstwo w tym meczu mam nadzieję, że utoruje nam drogę do tego, aby po meczu się po prostu radować z awansu do następnej rundy.
1: Początek meczu z udziałem Rakowa o 19:30, godzinę później rozpocznie się spotkanie w Katowicach. Polscy siatkarze zagrają z Ukraińcami w ćwierćfinale Ligi Narodów w Ningbo w Chinach. Jeżeli wygrają, to w sobotę w półfinale spotkają się ze Słowenią. Drugą półfinałową parę tworzą Japończycy i Amerykanie. Ci ostatni dziś pokonali Włochów 3-0. Początek meczu Polska-Ukraina o 13:30, a pół wieku temu w Montrealu.
3: Proszę Państwa, piłka meczowa, piłka na wagę złotego medalu. Czernyszew bije, wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal.
1: Drużyna Huberta Wagnera w finale olimpijskiego turnieju w Montrealu pokonała Związek Radziecki 3-2. I jeszcze smutna wiadomość, nie żyje Tadeusz Gapiński. Legenda Widzewa Łódź, znakomity piłkarz, później asystent trenera i kierownik drużyny miał.

0: wątroba.
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A6 między węzłami Kijewo i Dąbie na 23 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Świnoujścia na 23 kilometrze. Tutaj już wcześniej było spowolnienie, więc teraz na pewno utworzy się w tym miejscu korek. Jeśli można pojechać ulicami Szczecina przez właśnie Dąbie, to wtedy lepiej korzystać właśnie z tej trasy. Droga krajowa numer 94 na trasie Łańcut-Przeworsk w pobliżu Kosiny, to województwo podkarpackie, na 623 kilometrze samochód osobowy potrącił rowerzystę. Rowerzysta został ranny. Policja kieruje ruchem w tym miejscu. Ruch jest naprzemienny. Zakończyły się utrudnienia na A1 między węzłami Pelplin i Kopytkowo w pobliżu Bobrowca. To było zwężenie w kierunku Gdańska na 56 kilometrze. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, później autostrada przez godzinę w tym miejscu była całkowicie zamknięta i niestety utworzył się tutaj korek, więc można cały czas objeżdżać między węzłami Kopytkowo, potem drogą wojewódzką 231, krajową 91 i następnie drogą wojewódzką 229. Wracamy na A1 węzłem Pelplin, bo niestety to spowolnienie ciągnie się na odcinku ponad 10 km. Z kolei na drodze krajowej numer 91, ale bardziej na południe, między Włocławkiem a Kowalem w pobliżu przydatków Gołaszewskich doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna i na 255 km droga jest całkowicie zablokowana. Można pojechać objazdem przez miejscowości Kowal, Dębnia, jak i Gołaszewo, ale to małe trasy lokalne, więc ten objazd będzie obowiązywał tylko dla samochodów osobowych.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon. Światowe echa kolejnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jest śledztwo prokuratorskie w sprawie treści od Gronda Fight Club. Rozpoczął się 32. Pole and Rock Festival. Na początek Lubelszczyzna. Huk, gwizd i wycie silników samolotów. W nocy takie hałasy obudziły mieszkańców okolic wsi Tarnawa Kolonia. Przed godziną 4 rano spadła tam rakieta i uderzyła w pole oddalone około 700-800 metrów od gospodarstw. Jest tam nasza reporterka Agata Król, która rozmawia z lokalną społecznością. Dzień dobry, Agato.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, co usłyszałaś od ludzi? Jakie emocje im towarzyszą?
1: Każdy reaguje inaczej, ale każdy mówi o niepokoju lub wręcz strachu. Wiele osób przychodzi tu na miejsce, by zobaczyć ten wielki krater, jaki pozostał po uderzeniu rakiety. Dostęp do niego, dopóki pracują służby, nie jest możliwy, ale wiele osób ma potrzebę sprawdzić, co kryło się za tymi przerażającymi dźwiękami, które budziły ich między 3 a 4 w nocy. Mój rozmówca zadziwiony był, że miejsce uderzenia oddalone było od niego o 20 kilometrów, ponieważ miał wrażenie, że wszystko działo się nad jego głową.
2: Na pewno było słychać bardzo dużo samolotów. Jeden był bardzo głośny huk, z tym, że nie wiem, czy to był właśnie wybuch, czy to nie było... To był dźwięk, jakby w dom leciał samolot. I nie wiem, czy to był huk, czy to było jeszcze jak ta rakieta leciała. Ciężko było, między 3 a 4 ciężko naprawdę było usnąć. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje przez chwilę. Mama też tam mówiła, że bardzo się bała.
1: Na miejscu wciąż pracują prokuratorzy, żandarmeria i policjanci. Są też technicy, którzy zabezpieczają fragmenty rakiety i substancje, które po niej pozostały. W badaniu sprawy pomagają dość

0: Doświadczeni specjaliści z ukraińskiej prokuratury. Te działania tu na miejscu potrwać mają przynajmniej do wieczora.
1: Agata Król, bardzo dziękuję za relację. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, zapewnił rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie i dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Europa potępia Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Sprawę skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Napisała: naród polski słynie z tego, że jest nieustraszony. Nasze myśli są z nim, napisała Ursula von der Leyen. Premier Donald Tusk w kontakcie z przywódcami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej jest cały czas i wszyscy, z którymi rozmawiał, deklarują pełną solidarność i gotowość do wszelkiej pomocy.
2: Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski potępił m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, który zapewnił, że nie słabnie wsparcie jego kraju dla Ukrainy i sojuszników. Do sprawy odniósł się również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej po raz kolejny dowodzi, iż Rosja jest zagrożeniem dla całej Europy. O incydencie szef polskiego rządu rozmawiał z liderami Starego Kontynentu. Donald Tusk mówił o tym w Tarnawie, Kolonii.
3: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym. Odebrałem wyrazy solidarności, deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów, nie tylko z Unii.
2: Sprawę komentują również światowe media. Między innymi agencja Bloomberg zauważa, że incydent wpisuje się w serię zdarzeń zwiększających napięcie na wschodniej flance NATO i ponownie stawia pytania o bezpieczeństwo państw graniczących z Ukrainą. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Od zakazu będą wyjątki. Gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie ksenofobicznych i rasistowskich treści publikowanych przez osoby związane z Gromda Fight Club. Zawodnik tej federacji jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Analiza treści zamieszczanych w sieci przez zawodników Gromdy wykazała, że nawołują oni do stosowania przemocy na tle ksenofobicznym i rasistowskim, mówił w TVP Info rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: Chodzi tutaj o gloryfikowanie różnych ustrojów, ideologii totalitarnych, o nawoływanie do popełnienia różnych czynów zabronionych z powodów ksenofobicznych, rasistowskich, etnicznych. Do tego wszystkiego w grę wchodzą pochwalanie różnych naruszeń nietykalności cielesnej.
1: Za popełnione czyny członkom Federacji Gromda może grozić do 5 lat więzienia.
5: To są aktualności jedynki.
1: Przed uczestnikami 3 dni koncertów, spotkań i wydarzeń towarzyszących wystartował 32. Poland Rock Festival. Impreza odbywa się na terenie dawnego lotniska Czaplinek-Broczyno w zachodniopomorskim. Na kilku scenach wystąpią polscy i zagraniczni muzycy. Organizatorzy spodziewają się wielu tysięcy uczestników z Polski i innych krajów. Poza koncertami na uczestników czekają także spotkania Akademii Sztuk Przepięknych. Zaproszeni goście rozmawiają z publicznością o kulturze, nauce, mediach i ważnych sprawach społecznych, podkreśla Jurek Owsiak.
6: Ten festiwal trudno usypia, a prawdę mówiąc nie usypia. Akademia Sztuk Przepięknych zamieniła się już na scenę, na której już słuchaliśmy pierwszych wykonawców. Basia Giewont, śpiewaliśmy jazzowo, Wojtek Waglewski, który dał niesamowicie piękny koncert w bardzo dobrej formie.
1: Poland Rock Festival potrwa do soboty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
1: W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem miejscami 2. i 3. stopnia. Temperatura teraz od 26 stopni na Suwalszczyźnie, 28 na Warmii i Mazurach oraz Lubelszczyźnie, 33 w Wielkopolsce, do 36 na Dolnym Śląsku.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem programu był właściciel

0: Platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w kraju jest w większości dobra i umiarkowana. Około 60% energii elektrycznej pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
12: Rozmowy, analizy i opinie.
11: I dużo muzyki.
12: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
11: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
12: Od godziny 16.
11: Zapraszamy Karolina Rożej
12: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: takie powiedziałbym...
1: No powiedz to, powiedz.
0: Powiedziałbym, że takie bardzo przyjemne wykopalisko. Pozdrawiam panów z kombi, przepraszam. Znam
1: Marcin,
0: obydwu,
1: zarzucasz mi, że jestem zbyt nowoczesna.
0: Że jesteś archeolożką.
1: Że gram dla 30-latków, a tymczasem też zdarzają się moje wybory muzyczne takie.
0: Nie, uważam,
1: świetne, że to jest jeden z najlepszych polskich numerów, jaki kiedykolwiek powstał. Dbałość o szczegóły, fantastyczny głos Grzegorza Skawińskiego, tekst tej piosenki i jeszcze taka oprawa na miarę
0: Georgia Morodera. Bardzo jest taka rzeczywiście.
1: I teraz sobie pomyśl, ten upał, który jest na zewnątrz.
0: Za chwilę będzie jeszcze większy.
1: I te spocone ciała. I to przytul mnie. Działa wyobraźnia?
0: Jakie fantazje. Jak spocone ciała. Dobra, za moment.
2: Letnisko.
0: Ula, jest 15, chciałem
1: i to
0: powiedzieć.
1: To jest ten moment, kiedy dżingiel kończy wszelkie rozważania.
0: Tak, dżingiel wszedł w najlepszym możliwym momencie, ale ja bym jeszcze, że tak powiem, kontynuował temat, bo następny utwór nosi tytuł Sauna, a propos spoconych ciał.
1: No widzisz, wszystko się klei.
0: Sauna będzie za chwilę, 40 wszystko stopni ma być, proszę państwa, u nas niedługo. Proszę na siebie uważać, jak zawsze apelujemy. Dobra. Widzimy się w Uniejowie w najbliższą sobotę. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski i co? W tej godzinie Mary za chwilę będzie z nami.
1: Tak. I będziemy rozmawiać o przepisie na wakacyjny przebój, ale tak jak powiedziałeś wcześniej, Sauna, czyli
0: to
1: nowy singiel z ostatniej płyty Jessie Ware. Jesteśmy z państwem do godziny 16:00.

0: Uwielbiam to, że dojrzała kobieta, przepraszam, nie chcę wypominać wieku. Nie, nie, spokojnie.
1: Patrzysz, mówię o Jessie Ware, mówię, to nie. Jest jasne, no tak.
0: Jessie Ware dojrzała, w sensie, wiesz, o dzieci, rodzina, tutaj takie
1: ale
0: życie.
1: Ale co ona powiedziała, że w pewnym momencie, kiedy już dzieci odchowała, swoje wygotowała, poszła, bo też ma bardzo ma też podcast kulinarny i program kulinarny, gdzie gotuje ze swoją mamą. Pewnego dnia powiedziała, a teraz to mi się marzy powrót na parkiet i zaczęła nagrywać taneczne
0: jakieś
1: kwiaty.
0: Świetne, to już jest chyba trzecia taneczna z rzędu, czy druga, trzecia.
1: Mary, podoba się?
2: Jak Marcin, zacząłeś mówić też o tej kobiecie w dojrzałym wieku, to też troszkę w moją stronę spojrzałeś, więc zasiałeś tutaj dobry zamęt, ale Jessie Ware, faktycznie ja uwielbiam to, jak ktoś typu jak Madonna ma już, powiedzmy, według ludzi swoje lata, a nagle wypuszcza właśnie piosenkowe, taneczne rzeczy. Czyli można do końca, wiek jest nieważny. I ja też
1: Polski.
2: Tak zamierzam. Dzień dobry.
1: Gdyby państwo widzieli, jakim krokiem Mary weszła do studia, to
2: taki jak Jessie Ware.
0: To było świetne, jak wybieg jakiś w Mediolanie, albo nie wiem, coś to była taka pewność siebie nie do podrobienia. Taka bardzo twoja.
2: Od razu tutaj inspiruję, żebyście nagrali właśnie jak gość, który wchodzi, zrobili kompilację z całego roku i to
0: jak
2: może być bardzo
0: jak
2: dobry
0: i jak wychodzą jeszcze z tego w tym samym
2: i jak
0: momencie,
2: wychodzą,
0: wiesz,
2: z jaką miną.
0: Taka konfrontacja, nie? Jak po
2: dzisiaj
0: wywiadzie.
2: Jest wspaniały dzień, ja się bardzo cieszę. Mam cały dzień promowania singla Tajlandia. To jest dla mnie jak urodziny. Zawsze taki dzień jest dla mnie zawsze jak urodziny.
1: Zanim do Tajlandii wybierzemy się z tobą, to my byśmy chcieli jeszcze wrócić do Grudziądza. Lato z radiem, nasza trasa koncertowa, trasa
2: tak.
1: Lata z radiem i telewizją polską. Ty na scenie, ty w samochodzie, bo swój występ rozpoczynałaś od auta. Jak ci było z nami?
2: To był mój pierwszy raz na tej imprezie, a znam ją i kojarzę też przez tego dżingla już wiele lat i cieszę się, że wreszcie przeżyłam to na żywo.
0: A wiesz, kto nagrał nową wersję tego
2: dżingla? Kto?
0: Strzelaj.
2: Nie, teraz
0: Urszula
2: nie można
0: Dudziak.
2: Tak powiedzieć.
0: Urszula Dudziak.
2: Och, no to idealnie. To bardzo mi się to podoba, bo już się zastanawiałam, co powiecie. W Grudziądzu grało mi się świetnie, bo już na próbie było czuć, jak ludzie się zbierają nad tą rzeką. Było czuć ten festiwalowy klimat i takie wsparcie no po prostu też dla nas, dla wykonawców Yas Be My w duecie czuliśmy, że dopiero co to jest nasz pierwszy raz, ludzie mogą nas tak nie kojarzyć, a dostaliśmy wsparcie. No i ja z moją piosenką Kocham Polskę, gdzie to już nieważne, czy w Grudziądzu, czy w jakimkolwiek innym mieście słowa Kocham Polskę są zawsze bardzo różnie odbierane i tam ludzie z plakatami nawet przyszli.
1: Cała ekipa przyjechała
2: tak.
1: Dla ciebie, młodych ludzi. Miałam przyjemność z nimi rozmawiać. Oni też zaśpiewali dla nas Kocham Polskę.
2: Tak?
1: Tak, na Instagramie polecamy ten fragment i pomyślałam sobie, że no jeśli ktokolwiek może uczyć nas miłości do ojczyzny, a być może tych młodych

0: pokoleń, to jesteś właśnie ty i tacy artyści i artystki jak ty.
1: Myślę, że to moje kochanie Polski jest rozumiane na wiele sposobów. Jedni myślą, że może jest w tym jakaś ironia, drudzy, że skrajność, a ja właśnie czuję, że ta płyta powstała z takiego zwyczajnego, od serca nostalgicznego podejścia do kraju, z którego pochodzę. No ja lubię tu być i lubię śpiewać po polsku.
0: Pochodzisz z Polski, ale jeśli numer wakacyjny, to o Santorini albo o Tajlandii.
2: No właśnie.
1: No właśnie. A płyta Kocham Polskę jednak też mówi o tym, że my dosyć często się wstydzimy tego, że jesteśmy stąd i wszystko, co za granicą, wydaje nam się lepsze, większe.
2: Już chyba większe. Coraz rzadziej, na szczęście.
1: I trochę na tej fali właśnie było pisane Santorini 2 lata temu, bo to jest taka piosenka o tych właśnie marzeniach, takich wyobrażeniach, że jak się szuka partnera, to te wyobrażenia są ponad, że jak się szuka idealnych wakacji, to one też muszą być po prostu o najpiękniejszych zachodach słońca, a się potem okazuje, że lecisz na takie Santorini i jest tak samo, jakby było w domu i wszystko siedzi w głowie. Stąd chyba te moje takie odloty poza Polskę też, bo ja jestem jedną nogą też Mary z Polski przez Y, czyli trochę jest we mnie ten
0: trochę
1: American Dream i zachłyśnięcie, gdzie właśnie sobie tą płytą próbuję sobie sama przypomnieć, że halo, halo, zatrzymaj się Mary, przecież ty jesteś tu. W Polsce. Ty tworzysz dla Polaków. To jest twój dom i bez przesady już nie rób z siebie takiej diwy z zagranicy. Tylko właśnie śpiewam po polsku. Za granicą nikt mnie nie zna i najpewniej nigdy nikt mnie nie będzie słuchał.
0: Ale do Tajlandii byś pojechała.
1: Pojechałabym zwiedzić, zobaczyć jak to jest właśnie na innym kontynencie, też spróbować ich kuchni, którą mam poczucie, że w Polsce idealnie można na pewno zjeść pattaya, ale tam jednak musi to mieć inny klimat, a ja kocham zwiedzać, plus moim marzeniem jest zjedzenie skorpiona, takiego na patyku, wysuszonego, bo ja jestem skorpionem i chyba muszę zjeść skorpiona.
2: Na chwilę chciałbym na moment do tego, co powiedziałaś, że być może ludzie za granicą nie będą słuchać twojej muzyki. Myślisz, że jest tak bardzo osadzona w naszej rzeczywistości, że nawet po, nie wiem, przetłumaczeniu i próbie pójścia z tym gdzieś dalej, wypuszczenia tego w sieć, ludzie zrozumieliby to, o czym śpiewasz?
1: Zdarza się, że na przykład po koncertach, jak się spotykam z ludźmi, przychodzi ktoś i mówi, że nie mówi po polsku, że jego znajomi na przykład wzięli tą osobę na koncert, bo przyjechała na wakacje do Polski i często słyszę, nie rozumiałem, nie rozumiałam, ale się świetnie bawiłam, więc oczywiście w muzyce chodzi o to, żeby mimo słów zagarnąć serce tym rytmem, właśnie tańcem, jakimś przekazem, no ale jednak wydaje mi się, że u mnie ten tekst jest najważniejszy i dla mnie ta taka satysfakcja połączenia się z publicznością następuje wtedy, kiedy ja wiem, że publika usłyszała dany żart w tekście, mrugnęła okiem, jak był jakiś właśnie nasz tutaj inside joke z Polski, więc czuję, że za granicą jest to bardzo trudne do wytłumaczenia, o co mi chodzi tak naprawdę.
2: No to zagramy.
0: No pewnie, ja już jestem spakowana, okulary słoneczne gotowe, Mary dzisiaj też w takim outficie bardzo wakacyjnym. Lecimy do Tajlandii.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: to jest miejsce, w którym zastaniemy cię za 20 lat, Mary z Polski na letnisku i rozmawiamy o Tajlandii, najnowszym singlu artystki.
1: To jest miejsce, w którym chciałabym, żebyście mnie zastali za najbliższe kilka miesięcy, bo pisząc tę piosenkę trochę chciałabym się tak sama namówić, żeby nie bać się takich dalekich podróży, żeby wziąć plecak i jechać, albo żeby swoją Tajlandię gdzieś odkryć po prostu w jakimś miejscu
0: swoim. Na przykład
1: swoim.
0: W Zduńskiej Woli.
1: Na przykład w Zduńskiej Woli, albo w Jarocinie.
2: Bo w Jarocinie.
1: Gdzie, powiem wam, czy naprawdę w takiej Tajlandii byłoby mi lepiej niż było w Jarocinie?
0: No właśnie, no chcielibyśmy porozmawiać o tym festiwalu, bo oglądaliśmy relacje zachwyceni tobą, twoim zespołem, ale nie mniej też zachwyceni publicznością, która chyba przyjęła cię tak, że nie spodziewałaś się tego.
1: To było tak, wychodzimy na scenę 16:30.
0: Czyli dość wcześnie na festiwal.
1: Dość wcześnie, miało lunąć, więc wszystkie warunki nie takie, jak sobie człowiek by to wyobraził, ale oczywiście jarocińska publika jest odporna na wszystko i wręcz jak jest błoto, to lubią. I dopiero przy drugim numerze widziałam, jak ta fala ludzi zaczęła przychodzić. Różnych, bo oczywiście koło 16:30, no to doskonale widać twarze z przodu, z tyłu. Patrzę, starsi też ludzie. Trochę mnie to przeraziło, bo jednak czytałam wcześniej takie wrażenia, że Mary z Polski to jest przecież elektroniczna, popowa piosenkarka. Gdzie jej do Jarocina? Więc ja czułam, że ci ludzie też przyszli trochę sprawdzić, ale zostali do końca koncertu i już na końcu, na ostatnich dwóch numerach czułam takie, no jak to się mówi, że się nawzajem kupiliśmy. I to było niesamowite i magiczne.
0: Że nakarmiliście się wzajemnie energią.
1: Tak, tak czułam. I ja z gitarą czułam, że to jest moje miejsce, że ja chcę grać na takich festiwalach.
2: A zmieniłaś trochę swoje koncertowe plany w momencie, kiedy zobaczyłaś, że publiczność reaguje? Jest w ogóle przestrzeń i możliwość na coś takiego, na tego typu wydarzeniach?
1: Podjęłam decyzję tego dnia na scenie, że projekt, z którym tam wystąpiliśmy, czyli Kontrola W w naszej wersji, to będzie projekt, z którym nagram całą płytę i na jesień ja chcę to grać.
0: No to dobra dziewczyna,
1: ja po prostu to poczułam tam na scenie.
0: Idźmy do źródła tego przedsięwzięcia, bo przecież Kontrola W, podobnie jak i kosmetyki Mrs. Pinky, to są zespoły lat 80. To jest taka, to jest core zimnej fali, polskiej zimnej fali. Jak dotarłaś do tych numerów w ogóle? Jak dotarłaś do tych zespołów?
1: Rock i punk i takie właśnie polskie brzmienia z tamtych lat, no to w moim sercu już były. Bo i Ciechowski, Republika, i Manam, no i Siekiera, Nowa Aleksandria. Ja to też mówiłam przy promocji płyty Kocham Polskę, że utwór Szaraki jest totalnie inspirowany Siekierą. My z Foxem, jak siedzieliśmy, słuchaliśmy wtedy całej tej ich płyty. Ale w sumie to, że złapaliśmy się Kontroli W konkretnie, to jest zbieg losowy. Odezwali się do nas ludzie ze Zduńskiej Woli, z Domu Kultury, że poszukują zespołu, który podjąłby się właśnie na nowo wskrzeszenia zespołu, który stamtąd pochodził, ale chyba nie został na tyle doceniony, na ile mógłby być. I się w 100% z tym zgadzam. Dlaczego Kontrola W to nie był jakiś w ogóle przecież top band w Polsce? Tak czasem jest. I stwierdziliśmy po przesłuchaniu tych piosenek, mówię ja i Noikos, mój przyjaciel, producent, gitarzysta, że robimy to. To jest jakbyśmy my się urodzili w tamtych latach, Katarzyna i Dariusz, to jestem ja i Grzesiek z lat 80. Mam takie poczucie, żebyśmy dokładnie takie teksty pisali i w takim świecie byli. Trochę psychodelicznym.
0: A jak się przeglądasz i właściwie co widzisz, jak się przyglądasz tekstom Kontroli W?
1: Dużą widzę złość na czasy tamte, bunt i takie też psychodeliczne podejście do miłości, że ta miłość to jednak jest coś, co powinno być najważniejszym uczuciem w życiu, które potrafi też zabić i skrajność w tych tekstach. To jest chyba coś, co ja też lubię pisać w swoich rzeczach, czyli jak już o czymś pisać, to nie brać tak zwanych tych jeńców, jak już grać słowem, to grać słowem. Tam jest taka piękna piosenka Miłość na polu minowym, czego ci ludzie od nas chcą, mnie tam twoja proteza nie przeszkadza. Dla mnie to jest piękna metafora miłości i chyba to mnie złapało za serce. Ta ich dziwność.
2: Mówiąc najprościej, piosenka musi posiadać tekst i być o czymś, żebyś to chwyciła.
1: Byłoby dobrze. No, naprawdę uważam, że też ich energia, że czuć, że to były świrusy, że oni to nie był zespół, który po prostu chciał grać muzykę, tylko to był zespół, który coś tam czuł takiego artystycznego, bo taki się urodził i szkoda, że już
2: wiecie,
1: nie grają.
2: Że ten trochę pasuje do współczesnych czasów, ten temat i to wszystko. Jakoś tak wraca, może nagle stać się znowu aktualne, więc
1: taki
2: może
1: bunt
2: tobie...
1: na pewno na czasy, na te instagramowe też życie, piosenka Manekiny, którą wydaliśmy. Uważam, że idealnie komentuję teraz jakby pierwszy wers Manekiny z uśmiechami cynicznymi, szklano okie doskonałe. To jest o tych wszystkich instagramowych ludziach. O mnie też, o nas.

0: Myślisz, że dużo w tobie instagramowego życia?
1: Bardzo. Przecież ja jak tutaj do was przyjechałam, to gdzie w pierwszej kolejności zaanonsowałam, że będę. Z jednej strony to jest moje źródło konieczne, żeby muza szła dalej, żeby słuchaczy przybywało, no bo przecież o to chodzi. Ja muszę grać dla ludzi. Dla ściany też jest przyjemnie, ale do czasu. No ale z drugiej strony jest ogromne uzależnienie i ja w tym miesiącu usunęłam sobie social media, żeby pisać książkę, bo kończę i to mi bardzo pomogło. Ja jestem uzależniona i bardzo mi cierpię z tego powodu.
0: No dobra, dobra, ale ta książka, to gdzie nas teraz zabierzesz?
2: Właśnie.
1: No na pewno nie do Tajlandii, na pewno nie będzie to kontynuacja pierwszej książki. To jest inna historia, lżejsza i historia dziewczyny po trzydziestce. Więcej nie będę mówić, bo nie zapeszam. Na razie jestem w projekcie Kontrola W, a projekt książka później.
0: Zapracowana.
1: Ale się pisze.
2: Imponujące, powiedziałbym. Nawet mądre. Jeszcze z dobrą energią, pozytywnie nastawiona.
0: No właśnie, mamy taką prośbę do ciebie.
2: Racjonalistka.
0: Czy możemy odlać trochę twojej energii do takich specjalnych ampułek? Będziemy je sobie aplikować jesienią, jak przyjdą smutne
1: jesienią, dni. Nocą w formie shotów tak. do
2: jakie jesienią?
1: Muzyki.
2: Jest taki upał, idzie, że ja będę potrzebował jutro tej twojej energii.
1: Ja sama chyba sobie bym chciała coś takiego, bo to są lepsze, gorsze czasy i amplituda i trzeba chyba sobie samemu takie w lodówce przygotować.
0: A lubisz siebie dzisiaj?
1: Dzisiaj tak, w to lato bardzo. Czuję, że mam formę życia, czuję, że mi to głowę też poprawiło, że tak bardzo się wkręciłam w sport. Dwa dni temu zrobiłam pierwszy raz w życiu 53 km na rowerze. Ciurkiem, więc czuję się czempionem swoich własnych granic.
0: Słuchaj, wzrastają oczekiwania.
2: Ja zrobiłem 50
0: też.
2: Niedawno, chciałem ci powiedzieć.
0: Dobrze, to może ja po prostu państwa zostawię. Dziękujemy. Mary z Polski była dzisiaj w naszym studiu. To teraz będą manekiny i do usłyszenia.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Kontrola w radiowej jedynce przed momentem. Za 23 minuty będzie 16, a teraz właśnie sobie przeglądam płyty. Wiesz dobrze, Ula, i pani czasami się chwalę, że zbieram płyty. Mhm. I okazuje się, że mogę być bogaty, wiesz? Tylko nawet o tym nie wiem jeszcze.
1: Znaczy, to jest bardzo dobra wiadomość, bo co prawda pieniądze szczęścia nie dają, ale tak. Jednak lepiej je mieć niż nie.
0: No tak. No tak, tak właśnie. O tym dzisiaj będziemy
1: ale
0: mówić.
1: Ale to już wiesz, dlaczego Marta nie zaprasza nas do siebie do domu. Po prostu boi się, że jak zobaczymy to całe bogactwo, to już może ci nie damy. Marta Zienkiewicz jest w naszym
2: Dzień
1: studiu
2: dobry.
1: I kiwa głową. Tak, tak, masz, Ula, rację.
2: Ja myślę, że z drugiej strony, bo Marcin jest tym, który może się wzbogacić, no to ja muszę powiedzieć o tych, którzy mogą pomóc w zgromadzeniu tego bogactwa, ponieważ okazuje się, że płyty CD, uwaga, wracają do łask. I to tak naprawdę w wersji maksymalnej. No jeszcze niedawno mówiliśmy, że winyle to jest coś, co w zasadzie przetrwało próbę czasu i mamy streamingi, możemy słuchać muzyki w mediach społecznościowych, nie mając żadnych fizycznych nośników, no i te winyle zawsze były takim momentem zatrzymania, trochę romantyzowania tego momentu słuchania muzyki. A tu proszę bardzo, płyty CD, które zniknęły na jakiś czas, wracają i co ciekawe, wśród młodych odbiorców przede wszystkim. Powstało bardzo konkretne badanie, bo tutaj zawsze warto wesprzeć się takimi danymi. Otóż firma badawcza Luminate sprawdziła, że w pierwszej połowie 2026 roku sprzedaż płyt CD zwiększyła się o 16% w Stanach Zjednoczonych.
0: Z 1000 do 1016.
2: No, słuchaj, to są miliony, to jest ponad nie, 16 milionów.
0: Ja oczywiście się teraz droczę, no, cieszę się bardzo, no, ale powiedz, czy to wynika,
2: rośnie,
0: to wynika z tego, że jest to interesujący gadżet dla młodych ludzi, czy to wynika z tego, że z tego trendu, o którym już mówiłaś wcześniej, że po prostu ludzie chcą mieć coś fizycznie, że coś w tej subskrypcji, to znaczy, że ja tego nie mam, coś namacalnie, żeby te płyty posiadać. Jak to jest traktowane?
2: No właśnie mówimy tutaj przede wszystkim o wzroście zainteresowania płytami wśród przedstawicieli pokolenia Z, którzy to no, od młodych lat w zasadzie funkcjonują w tym świecie subskrypcji. Tego, że nie musimy posiadać, żeby móc z czegoś korzystać. Dotyczy to konsumowania kultury takiej jak filmy, seriale, muzyka. No i nagle wszyscy się złapali w tym punkcie, gdzie trochę może za dużo tego świata online. Trochę jest zmęczenie tym wszystkim. No i wtedy, jak weźmiemy w dłoń...
0: Nie ma jak otworzyć pudełko, książeczkę powąchać, zerwać folię, podejść do odtwarzacza. Ja wiem, patrzysz na mnie bardzo... Ula, proszę Państwa, Ula patrzy na mnie jak na jakiegoś kosmitę teraz.
1: Nie, bo ja też mam CD w domu. Mam ich więcej niż płyt winylowych. Natomiast też... Mam taką przypadłość, że lubię czyścić przestrzeń wokół siebie i archiwizuję te swoje zbiory, żeby nie zajmowały one miejsca. Ale z drugiej strony ta archiwizacja wygląda u mnie trochę tak, że zgrywam, zatrzymuję na dyskach, no ale przecież nie wyrzucę tych płyt, więc mam i zarchiwizowane,
0: i
1: na płytce.
0: Jeszcze płyty.
2: Dwa w jednym.
0: No tak. To tak naprawdę mogę dodać jeszcze, że płyty nie przestały się ukazywać. One przez cały czas, liczący się artyści, wydawali swoją muzykę i na kompaktach, i na winylach. Z tym, że oczywiście nakłady były dużo niższe, w związku z tym to nie było tak zauważalne. Sklepy zniknęły. Sieci handlowe zlikwidowały stoiska z płytami. Być może do tego wrócą. A ja przejrzałem aukcje internetowe przeróżne i na przykład rzeczywiście, chociaż to są dwie różne rzeczy, o których mówisz, bo mówisz o artystach, którzy nadal wydają płyty, ale żeby kupić nawet stare płyty na aukcji, trzeba poważnie, głęboko sięgnąć do kieszeni. Załóżmy Lombard. Lombard to zespół, który wyprzedał całkowicie swój nakład kompaktowy. Wiadomo, co tam się stało. Grzegorz Stróżniak gdzie indziej, Małgorzata Ostrowska gdzie indziej. Te płyty się nie były wznawiane, więc dzisiaj trzeba zapłacić porządne pieniądze, często kilka czy kilkanaście stów nawet za to, żeby mieć płytę kompaktową
2: Lombardu. Czyli to jest ten element kolekcjonerski na pierwszym
0: A wiecie,
2: miejscu.
0: Kto sprzedał płytę za $1 million?
1: No,
0: Wu-Tang Clan, Once Upon a Time.
1: Niestety
0: dokładnie.
1: Nie my.
0: Niestety, unikatowy album, $1 million i 25 tysięcy i jeszcze 100 dolarów w 2017 roku. Proszę, ja ci mogę to wszystko.
1: Ale wiesz, ciekawa jestem, co kierowało danym kolekcjonerem, żeby zapłacić tak duże pieniądze.
0: Myślę, że to dla niego nie były duże pieniądze.
1: A tego nie wiemy. Wiesz, że wśród kolekcjonerów czasami jest tak, że pieniądze przede wszystkim inwestowane są w kolekcję, a nie w inne rzeczy.
0: Tu masz Ula zdjęcie człowieka, który sprzedał tę płytę za ten właśnie milion. To jest z aukcja jeszcze przed sfinalizowaniem. On po prostu wrzucił płytę Wu-Tang Clan, bardzo limitowaną, której nie można było kupić normalnie i na kompakcie oczywiście to sprzedał. 1,025 mln.
2: To ja jeszcze chciałabym dodać szybko, że właśnie te płyty, które skupują dziś

0: dwudziestolatkowie, to są najczęściej płyty z lat 90. To nie są świeże wydania, tylko właśnie to jest ta nostalgia. I co ciekawe, ponad połowa twierdzi, że ale ja nie mam na czym odtworzyć tej płyty. Właśnie. Ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Ja chcę ją mieć na półce.
1: No i wszystko jasne. Marta Zienkiewicz, pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Bardzo. Cudowny temat.
4: Polskie Radio. Jeden.

0: To był przebój lat 80.
1: Ja uwielbiam. Kajagoogoo, czyli Limahl.
0: Tak, tak i koledzy. Naprawdę. Za 15 minut będzie godzina 16, a my już teraz zapraszamy na jutrzejsze wydanie I Lata z Radiem i oczywiście na jutrzejsze wydanie koncertu. Jutro Lato z Radiem i Telewizją Polską będą w...
1: A nie pojutrze?
0: A tak, jutro jest piątek. Wszystko nie tak. W sobotę,
1: jutro jesteśmy w Otwocku.
0: Tak, a w sobotę Lato z Radiem w Poddębicach. Marcin Wojciechowski i Dagmara Kowalska prowadzą.
1: Poprowadzimy audycję, tak, o godzinie 9:00. 3 godziny zapraszamy. A na scenie Roxy, Afromental, Myslowic, Kombi, Natalia Schroeder, Reni Jusis, Maciej Maleńczuk, a właśnie Blue Cafe, Kajra, Wideo, Gromi, Kuba Szmajkowski. Prawie komplet.
0: No i teraz zaśpiewa nam Maciej Maleńczuk, ale proszę państwa, to jest tak piękny
1: skąd
0: utwór.
1: Skąd to wzięła?
0: No bo to jest, widzisz tę płytę? To jest debiutancki album Wojciecha Młynarskiego, ukazał się w 1967 roku. Aha. Mam to na winylu. Mhm. I na tej płycie jest ten właśnie utwór, którego teraz posłuchamy w interpretacji Macieja Maleńczuka. Czy państwo pamiętają Żniwną dziewczynę?

0: Żniwna dziewczyna na letnisku. Marcin się śmiał, kiedy zobaczył, że kiedy przekonał się, że cały tekst piosenki wyryty na blachę.
1: Na blachę Ula śpiewała. Ula śpiewała na blachę, jakkolwiek to brzmi. Cieszymy się, że jutro będziemy w Otwocku, proszę państwa, więc przekażemy państwu trochę tej energii. Takie letnisko prawdziwe, z trawnika jutro będzie, z ogrodu pięknego, więc zapraszamy jutro o 14, ale wcześniej jeszcze Michał Strzałkowski opowie, co dzisiaj po 16.
2: Tak, dzień dobry.
1: Niech się domyśla, rakieta na pewno.
2: To na pewno, oczywiście to jest wydarzenie, które jest bardzo istotne, bardzo ważne, budzi wiele różnych reakcji, decyzji. O tym wszystkim bardzo dokładnie opowiemy. W ogóle o tym, co tak naprawdę w tej chwili o tym wiemy, a wiemy coraz więcej, co się dokładnie wydarzyło i dlaczego się to wydarzyło, ale będziemy też w kilku miejscach innych, bo zajrzymy na Wyspę Wolin, żeby opowiedzieć o Słowianach i Wikingach, którzy no, nie, już 1000 lat temu tam wspólnie mieszkali, ale coraz więcej ciekawych odkryć archeologów. No i rozpoczyna się taki tradycyjny festiwal Słowian i Wikingów, gdzie można sobie tę historię przybliżyć, ale będziemy też na Poland Rock Festival, który no, dzisiaj tak oficjalnie się zaczyna, ale tak naprawdę to trwa już od wczoraj. Także sporo miejsc
0: odwiedzimy. Zachęcamy, żeby zajrzeć na naszą stronę. Tam Ewelina Flinta opowiada o najpierw przystanku Woodstock, a teraz
1: weteranka
0: na Poland Rocku.
1: Trochę.
0: Wielokrotnie występowała tam, więc relacje...
2: Bywaliście? Ja kiedyś jeździłem co roku. Tylko naprawdę? Jak się to jeszcze nazywało przystanek Woodstock.
1: No to masz co opowiadać. No.
2: Oj, mam.
0: To co?
2: Wspaniały festiwal.
1: My jutro dziękujemy. Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Audycję wydawała Monika Góral, a zrealizował Miłosz Duda. Wszystkiego dobrego.
0: A teraz będzie Sexual Healing.
1: Widzisz, jakaś jesteś taka, dzisiaj jesteś rozkoszna, no.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczne.

0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S8 między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia w Warszawie zderzyło się 6 samochodów i zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku na 9 kilometrze. Już był korek na jezdni w kierunku Białegostoku w tym miejscu, on się tylko wydłuża. W tej chwili jest już za miejscowość Blizna Łaszczyńskiego, a więc zaczyna się przed z węzłem Mory. S7 pod Warszawą, Płońsk-Warszawa w pobliżu Michałówka, tu z kolei samochód ciężarowy uderzył w bariery i droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana na 135 kilometrze. Jeśli chodzi o A4, mamy dwa utrudnienia. Po pierwsze na wysokości Krakowa, między węzłami Skawina i Kraków Południe. Tutaj w pobliżu tego drugiego węzła na 416 kilometrze samochód ciężarowy wjechał do rowu i jest zwężenie w kierunku Rzeszowa. Zablokowany jest na szczęście tylko pas awaryjny, ale tutaj był także korek i on niestety gęstnieje. Jeśli chodzi o A4 na wysokości Katowic, to tu problemy między węzłami Mikołowska i Francuska. Po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Krakowa na 337 kilometrze. W Wielkopolsce na S11 między węzłami Borówiec i Kurnik Północ w pobliżu miejscowości Skrzynki zepsuła się ciężarówka, która częściowo uniemożliwia przejazd w kierunku Środy Wielkopolskiej. Zamknięty jest jeden pas na 10 kilometrze. Na drodze krajowej nr 91 na trasie Włocławek-Kowal bez zmian w przydatkach Gołaszewskich. Tu przypomnijmy, zdarzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga jest całkowicie zablokowana na 255 kilometrze i jedna osoba została ranna. Objazd prowadzi przez miejscowości Kowal, Dębniaki i Gołaszewo. Teraz jeszcze S10 na wysokości Torunia, między węzłami Zachód i Południe, w pobliżu miejscowości Glinki. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 3 kilometrze.
9: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Rząd o wydarzeniach na Lubelszczyźnie, gdzie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Cała Polska objęta ostrzeżeniami przed upałem. Alerty obowiązują do jutrzejszego wieczora. Zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, scenarzystka, reżyserka i kompozytorka. Dwa obiekty zza wschodniej granicy niebezpiecznie blisko Polski. Po nocnych atakach rakietowych Rosji na Ukrainę także i w naszym kraju doszło do niebezpiecznych incydentów. Niezidentyfikowane obiekty, z czego jeden to z dużym prawdopodobieństwem rosyjska rakieta, zbliżyły się do Polski. Jeden przekroczył naszą przestrzeń powietrzną, a to postawiło armię w stan gotowości. Co o incydentach mówi rząd i co wiadomo o obiekcie, który spadł na Lubelszczyźnie, o tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
10: Rakieta spadła w Tarnawie Kolonii. Obiekt spadł na szczęście na tereny rolnicze. Śledczy ustalają, czy mogła to być rosyjska rakieta CH-101.
11: To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło.
10: Mówił na miejscu zdarzenia premier Donald Tusk i zapowiedział zmiany w sposobie informowania ludności o podobnych zdarzeniach. Alert z użyciem syren, co wprowadzono nad ranem, ale potem także SMS-y z RCB opisujące, co się wydarzyło. A jak incydent widzi kierownictwo MON, procedury zadziałały od samego początku, ocenia wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
12: Poderwane myśliwce, też uruchomiony śmigłowiec Mi, lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł.
10: Rosja potwierdziła zmasowany atak z użyciem rakiet na Ukrainę. Rosyjski MON nie odniósł się jednak do incydentu na Lubelszczyźnie.

0: Nie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Posłowie debatują nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Rząd zebrał pochwały od polityków sejmowej większości. Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na to, że ustawa ta była realizowana w burzliwych warunkach.
2: Jest wojna za granicą i ten budżet został bardzo dobrze wykonany pomimo tej wojny. Pomimo recesji wielu naszych gospodarczych partnerów.
1: Przewodniczący klubu Rozwój Plus Mateusz Morawiecki zarzucił natomiast rządzącym wandalizm polityczny i finansowy.
3: To nie jest taka tylko zwykła porażka. To jest po prostu dewastacja finansów publicznych.
1: Głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu odbędzie się prawdopodobnie jutro. Jego przyjęcie oznacza udzielenie przez Sejm absolutorium rządowi. Do szpitala trafią dodatkowe pieniądze na leczenie pacjentów, na programy lekowe i chemioterapię oraz na nadwykonania za nielimitowane świadczenia z pierwszego kwartału tego roku, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
4: Refundacja leków w programach lekowych to jest kwota około 600 milionów złotych. Niezrealizowane nadwykonania nielimitowe za pierwszy kwartał 2026 roku to jest kwota około 1 800 000 000 złotych, a więc w zasadzie w oddziałach wojewódzkich te wartości pokryją 100% zapotrzebowania.
1: Pieniądze zostały już przekazane do oddziałów wojewódzkich funduszu i niebawem powinny trafić do szpitali.
5: To są aktualności jedynki.
1: Cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed upałem. Alerty będą obowiązywały co najmniej do jutrzejszego wieczora.
6: Wysoka temperatura jest szczególnie odczuwalna w miastach, poza terenami zielonymi. A jak z upałami radzą sobie mieszkańcy Warszawy?
7: Jak jest możliwość pójścia na jakiś basen, to lubimy właśnie skorzystać z czegoś takiego, chociaż często po prostu przydaje się klimatyzacja w domu, żeby przez te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia przeżyć i wieczorem, jak już się robi chłodniej, to wtedy wychodzimy.
6: Pan ma może jakieś sposoby?
8: Jestem wtedy zazwyczaj w pracy, gdzie mam klimatyzator i to mnie ratuje.
9: Dużo piję, wachlarze biorę. Czasami czapkę założę czy kapelusz.
6: Fale upałów dotyczą wielu części Europy. Michał Berenek z Polskiej Akademii Nauk zaznacza, że coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi zmianami pogody.
10: I to jest tak, że nad jednym regionem utrzymuje się wyż, przynosząc długotrwałe upały, a 2000 km dalej zalega niż z intensywnymi opadami.
6: Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka i artystka estradowa. Miała 89 lat. Informację o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter. Odeszła do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Osobowość. Żegnaj, kochana Igo. Żal ogromny, napisał. Iga Cembrzyńska należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście. Zagrała także m.in. w Salcie, Jowicie, Hydrozagadce, Dziewczętach z Nowolipek, Siekierezadzie czy W Życionie Czasu. Była również piosenkarką i aktorką teatralną. W latach 60. zdobyła popularność dzięki piosence Wsiną Dal. Występowała na scenach warszawskich teatrów, m.in. Powszechnego, Komedii i Ateneum. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: O sporcie. Cezary Gurjew. Polska pokonała Ukrainę 3-1 i awansowała do półfinału Ligi Narodów, turnieju rozgrywanego w Ningbo. Biało-czerwoni w sobotę w półfinale spotkają się ze Słoweńcami, a drugą parę tworzą Stany Zjednoczone i Japonia. Dziś mija 50 lat, jak polscy siatkarze pokonali Związek Radziecki 3-2 i zdobyli w Montrealu złote medale Igrzysk Olimpijskich. Podopieczni trenera Huberta Wagnera obronili w czwartym secie dwie piłki meczowe, a tak to spotkanie relacjonował Roman Paszkowski.
12: Będzie przebita piłka i w siatce! Czernysze! 14-7! Proszę Państwa, piłka meczowa! Piłka na wagę złotego medalu! Podanie! Zawodnicy radzieccy atakują! Czernysze wbije! Wygraliśmy mecz, proszę Państwa! Wygraliśmy złoty medal! 15-7! Wygrywa Polska ze Związkiem Radzieckim! I wygrywa mecz 3-2! Dramatyczny mecz! Fantastyczny mecz!
11: a dokładnie 25 lat temu z okazji jubileuszu to studio programu pierwszego Polskiego Radia odwiedził Hubert Wagner i była to niestety jego ostatnia wizyta legendarnego trenera.
13: To końcu.

0: Polski właściwie no, bez przypadku, ale wygrywaliśmy 90%. Jeśli się zbuduje coś trwałego, to po prostu trwa i chciano wbić klin między Edka Skorka, mnie, pana koledzy, między Gościniaka, mnie, między Czaja, mnie, ponieważ były tam różne nasze zdania na różne tematy, ale czas pokazał, że jest tak jak jest, że był monolit i jest monolit.
1: Znamy już skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. W gronie 74 osób są m.in. obrońcy tytułu. Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów, która w sobotę w Białymstoku z czasem 50,2 sekundy ponownie została mistrzynią Polski.
2: Na spokojnie będę się przygotowywać, spalę i myślę, że będę się regenerować, odpoczywać i skupiać na tym, żeby doszlifowywać to gdzieś tam, czego troszkę brakło.
1: Jeszcze jedna informacja. Przypomnę, Kamil Majchrzak przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Waszyngtonie. A ponownie o sporcie za 2 godziny.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
6: Do końca dnia bezchmurnie lub zachmurzenie małe i bardzo ciepło. Od 25 stopni na północnym wschodzie i halu, około 32 w centrum do 36 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Reklama. Autopromocja.
12: Największe gwiazdy.
13: A wśród nich.
14: Że jesteś dziś.
12: Kombi.
14: Tęsknię tak jak
12: Roxana Węgiel.
15: Słyszę

0: Reniusis. Afromental.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 1 sierpnia. Pod Dębice.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20:00
3: i na antenie radiowej jedynki po 21:00.
1: Zapraszamy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jedenaście minut po godzinie 16. Czas zacząć popołudnie w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Ekspres Jedynki.
1: Dziś w Ekspresie Jedynki o tym...

0: co zdarzyło się na Lubelszczyźnie w miejscowości Tarnawa Kolonia, gdzie w nocy spadła, no właśnie, wiele wskazuje na to, że rosyjska rakieta manewrująca, choć śledztwo w tej sprawie trwa i pewnie trochę potrwa. Jedno jest pewne, wiele osób się przestraszyło.
1: W tych zabudowaniach tam dalej, u moich tych mieszkańców, no w garażach, w oborach powypadały szyby, popadały karnisze w murowanym budynku.
0: Teraz te emocje już opadły, ale trwa dyskusja o tym, jak w takich sytuacjach powinno się prawidłowo reagować. Między innymi o tym dziś w Ekspresie Jedynki będziemy mówić. Michał Strzałkowski, kłaniam się nisko i zapraszam.

0: Premier Donald Tusk podkreślał dziś to kilkakrotnie. Polska nie była celem tego ataku. Mówił to po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. No, najprawdopodobniej to była rosyjska rakieta manewrująca H-101, zwana też Radugą, która nad ranem spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia. W miejscu eksplozji powstał lej o średnicy 10 metrów, no i głęboki na metrów 5. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Na miejscu jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę,

0: co w tej chwili wiadomo o tym ataku, no i co mówili ci najbardziej dotknięci tą sytuacją ludzie, czyli po prostu mieszkańcy Tarnowy.
1: Faktycznie na ten moment wiele wskazuje na to, że była to rosyjska rakieta. Oczywiście nadal jest to ustalane przez służby, które tutaj pracują na miejscu. No i niewykluczone, że oni jeszcze dzisiaj te prace skończą. Taki mają przynajmniej ten wstępny plan. Sami mieszkańcy Tarnowy Kolonii, powiedziałabym, że czują się bardzo zaniepokojeni tym, co się wydarzyło. To, co się działo w nocy, wręcz było dla nich przerażające. No bo to poczucie bezpieczeństwa, takiego spokoju na wsi, którym się tutaj żyło, zostało bardzo mocno zachwiane. No i wyobraźmy sobie, postawmy się w ich sytuacji. Był środek nocy, przed godziną 4 rano, każdy był pogrążony we śnie, po czym nagle było słychać ogromny huk, no i rozległa się przecież eksplozja, nawet było widać dym. Tak o tym zdarzeniu opowiadała mi Maria Daniłowska, sołtys Tarnowy Kolonii, której dom znajduje się zaledwie 500 metrów od miejsca zdarzenia.
2: W tych zabudowaniach tam dalej, u moich tych mieszkańców, no w garażach, w oborach powypadały szyby, popadały karnisze, w murowanym budynku. Tak, no takie zniszczenia, tak ludzie przynajmniej zgłaszają, bo każdy był przerażony. To był, wie pani, głęboka noc, każdy śpi jeszcze i niewyobrażalny gwizd, huk, a później wielka eksplozja.
1: To zaniepokojenie cały czas czuć, choć faktycznie te emocje po nocy już do tej pory zdążyły dość mocno opaść. I powiedziałabym, że też są tym, co się wydarzyło, tutaj zainteresowani ludzie, którzy mieszkają znacznie dalej, nawet kilkadziesiąt kilometrów stąd. Przyjechał tutaj na przykład pan Henryk, który mówił, że chciał po prostu zobaczyć, co się tutaj stało.
3: Z ciekawości musiałem obejrzeć. Nie zdarza się na co dzień, to jest bardzo niebezpieczne.
1: Słyszał pan właśnie coś w nocy, że coś się działo?
3: No tyle słyszałem, że samoloty grasowały. Już wiedziałem, co jakiś atak jest. Żadnego huku nie słyszałem, bo to 20 kilometrów.
1: Czuje pan teraz jakiś niepokój po tym, co się wydarzyło?
3: Tak, obawiam się, co dalej. Co dalej, czy nas nie zaatakuje.
1: Te obawy cały czas są w powietrzu wyczuwalne, no i mieszkańcy zadają na razie między sobą pytania, co dalej. I liczą też, że rząd, służby przedstawią dokładne okoliczności tego wydarzenia, by właśnie uspokoić opinię publiczną.
0: A premier Donald Tusk już się też na to miejsce zdarzenia udał.
1: Dokładnie tak było. Był tutaj mniej więcej 4 godziny temu i podkreślał, że to, co się tutaj wydarzyło, to efekt masowego bombardowania Ukrainy, do którego doszło w nocy. A sytuacja w tych kluczowych godzinach, w okolicach między tą 3 a 4 w nocy była naprawdę niepokojąca, bo jak mówił Donald Tusk, w naszą stronę zmierzało więcej pocisków.
4: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
1: Mimo to 2 pociski znalazły się w naszej przestrzeni. Jeden na radarze był krótko i zniknął, a drugi właśnie tutaj spadł na Lubelszczyźnie. Premier podkreślił, że wojsko monitorowało przelot tej rakiety. Ta jednak upadła na terenie niezabudowanym, no bo na polu. I jak przekazał Donald Tusk, na ten moment wszystko wskazuje na to, że pocisk należał do Rosji.
4: No nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się tutaj z odpowiedzialności. My nie rozstrzygamy tego ostatecznie, ale według oceny ekspertów wojskowych no zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Dodam, że do tego zdarzenia doszło dzień po tym, jak premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy w Lublinie. No i Wołodymyr Zełenski ostrzegł go wtedy przed spodziewanym masowaniem bombardowaniem Ukrainy. Tutaj rodzi się też pytanie, czy to, co się wydarzyło dzisiaj, nie jest faktycznie rosyjską prowokacją.
0: To jest oczywiście niewykluczone. Trzeba będzie zbadać tę sprawę z bardzo wielu różnych punktów widzenia. Dagmara Kędzior z Tarnowy Kolonii, czyli z miejsca, gdzie spadł ten, wszystko na to wskazuje, rosyjski pocisk. Dagmaro, bardzo ci serdecznie dziękujemy, a my z Lubelszczyzny za chwilę w Ekspresie Jedynki przeniesiemy się w zachodniopomorskie, do takiego pewnego wyjątkowego miejsca.
5: To jest jedyne miejsce, gdzie można naładować akumulatory, uwierzyć w ludzi i później przez cały rok na tym się jedzie. I później się wraca i znowu się ładuje te akumulatory.
0: A mowa o festiwalu Poland Rock, który jeszcze kilka lat temu nazywał się przystankiem Woodstock. To jest jedna z największych, jeśli nie największa, tego typu muzyczna impreza w tej części Europy. No i tam właśnie w Ekspresie Jedynki za chwilę zajrzymy.

0: Takiej imprezy nie ma drugiej w Polsce i myślę, że nie ma chyba drugiej w Europie, a może nawet i na świecie, bo to wielkie, ogromne święto muzyki, naprawdę cała masa koncertów i wszystko całkowicie za darmo. 3 dni tyle będzie trwał 32 już festiwal Poland Rock. Zaczął się o godzinie 15 na lotnisku w Broczynie w gminie Czaplinek w województwie zachodniopomorskim, a na miejscu jest nasz reporter Maciej Szef. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I jak się dowiedziałem przed chwilą, pierwszy raz jesteś na festiwalu Poland Rock. No, kiedyś nazywał się przystankiem Woodstock.
1: To były nieoficjalne informacje. Ja nie chciałem się nimi dzielić tak ochoczo, ale faktycznie jest to mój debiut festiwalowy, zarówno prywatny, jak i służbowy. No i mam zamiar tutaj uczestniczyć już po pracy w kilku co najmniej koncertach. Na razie ludzie się jeszcze zjeżdżają, tak przynajmniej to obserwuję, ale o 15:00 pierwsze zespoły na obu scenach zaczęły już właściwie swoje występy. Będzie tu sporo gwiazd krajowej sceny muzycznej, bo od zespołu Mysłowic przez Dżem po nocne Kochanka, Warius Manx, Happy Set, a także Kasię Lins czy Ewelinę Flintę. To oczywiście mówimy o tych dwóch scenach, dużej i małej, a generalnie dlaczego ludzie decydują się przyjeżdżać od wielu lat na najpierw festiwal Woodstock, a potem festiwal Poland Rock? Pierwsze rozmowy przeprowadziłem już w drodze na ten festiwal.
2: To jest jedyne miejsce, gdzie można naładować akumulatory, uwierzyć w ludzi i później przez cały rok na tym się jedzie. I później się wraca i znowu się ładuje te akumulatory.
1: To była pani, którą nagrywałem dokładnie na stacji paliw we wsi Lubasz, gdzie tankowali inni festiwalowicze i ja w drodze na Poland Rock. Poland Rock to muzyka na dwóch scenach, a także spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Będzie

0: Można m.in. słuchać, co mają do powiedzenia i zadać pytania takim wybitnym postaciom jak Marian Dziędziel, czy dziś można to było zrobić już aktorce Agacie Kulesze. Ale spotkałem tu też ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają tutaj, aby spotkać się ze swoimi na przykład synami, córkami po latach, o czym mówiła mi pani Jola.
1: Kiedy mogę i jak mogę, czekam jeszcze na syna. Pokoleniowo jeździmy.
0: Co to pani daje?
1: Daje mi to krzepę do życia i nakręca mnie. I muzyka łączy pokolenia. Syn jest rasta. Ja jestem trochę punk rock. Mąż jest taki trochę pogranicze. Rasta punk rocku, aczkolwiek stary rock. Nasz dawny rock, klasik. I to nas łączy.
2: No zrobiła się z tego impreza już taka międzypokoleniowa, bo rzeczywiście 32. edycja, ja sam byłem, jeszcze to się nazywało Przystanek Ustek, ale to było 20, liczę w głowie pierwszy raz 25 lat temu, więc trochę czasu minęło, już kolejne pokolenie przyjeżdża.
0: Kolejne pokolenie, dzieci, wnuki, ja spotykam tutaj coraz więcej rodzin, tak przynajmniej mówił dzisiaj nam Jurek Owsiak, że coraz więcej rodzin przyjeżdża na festiwal Poland Rock i oni się po prostu przyjeżdżają tutaj nacieszyć swoją obecnością, ale też świetnie bawić. Przyznam się też, że jako poznaniak, będący, jak już mówimy oficjalnie i szczerze, pierwszy raz na Poland Rocku, spotkałem tutaj innych mieszkańców mojego miasta, w tym między innymi rozmawiałem z Edgarem Hajnem, który jest gospodarzem na małej scenie, która gości nie tylko debiutantów.
3: To nie jest tak, że tylko debiutanci na małej scenie, no bo przecież Kasia Kins, Daria ze Śląska, Kobra Nocka, Wariusz Mangski i Kasia Stankiewicz, Łzy, Trupa, Ewelina Flinta, no o nich nie powiemy, że to są debiutanci, to są naprawdę już uznane marki na polskiej scenie, więc zapraszamy nie tylko po to, żeby zobaczyć przyszłość polskiej muzyki, ale także teraźniejszość.
0: I ta teraźniejszość wygląda tak, a propos wyliczeń, kto ile razy na festiwalu był. Ten Edgar Hein, z którym rozmawiałem, który jest gospodarzem na festiwalu Poland Rock i wcześniej Woodstock, był 21 razy. 11 razy jako uczestnik, 10 razy jako osoba zaangażowana w przedsięwzięcie, dlatego pozwoliłem sobie go zapytać o skalę tego wydarzenia.
3: Czy to będzie 300 tysięcy, czy to będzie 1 100 000? Ja tego nie wiem, szczerze mówiąc, i podziwiam policję, że jestem w stanie oszacować, ile ludzi przyjeżdża. Tutaj tak naprawdę wyrasta drugie największe miasto w Polsce na kilka dni, a na pewno najpiękniejsze.
0: I to miasto będzie bawiło się tutaj do soboty.
2: A jest kogo posłuchać, bo tych koncertów jest cała masa. Dziś jeszcze zagrają na przykład Dropkick Murphys, co pokazuje, że festiwal jest międzynarodowy. To taka ekipa Irlandczyków, ale z Bostonu w Stanach Zjednoczonych, grająca muzykę rockową, więc także zagraniczne gwiazdy przyjeżdżają grać na Poland Rock. A Maciej Szefer tam na miejscu będzie to jeszcze dla Państwa wielokrotnie relacjonował. Maćku, bardzo Ci serdecznie dziękujemy, a w studio już pojawiła się Agata Kondzińska, bo za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia. Witaj,
4: dzień
2: Agato.
4: Dzień dobry.
2: Rock'n'rollowo będzie?
4: Ja tu podglądam, bo ty masz duża scena, mała scena.
2: Już mam otwarty program.
4: A w piątek nowe stowarzyszenie Rozwój Plus też. Duża scena, mała scena, trzecia scena z grillem i tak.
2: Czyli trochę rock'n'rolla będzie takiego.
4: No dzisiaj o tym nie, bo dzisiaj inne wydarzenie zdominowało nam poranek. I dlatego porozmawiamy o tym ze Stanisławem Ziątkiem, wiceministrem obrony narodowej. Czy jesteśmy na to przygotowani, co się dzieje?
2: Czyli kolejne echa upadku rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, rakiety rosyjskie. I to za chwilę w popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

0: Niespełna 26 minut do godziny 17. Ja przypomnę, Agata Kondzińska w studio, a połączony z nami jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: I naszym gościem jest Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, zabłąkana rakieta, czy Rosja nas testuje?
3: Wszystko wskazuje na to, że była to jednak rakieta, która zbłądziła, aczkolwiek ja na tym etapie postępowania wyjaśniającego nie wykluczyłbym żadnego scenariusza. Być może jest to także element testowania, bo wcześniej także mówił o tym już i pan premier Tusk, i pan premier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, że mogą zdarzać się różnego rodzaju incydenty, mogą zdarzać się prowokacje, więc także nie wykluczałbym takiej sytuacji w tej chwili. Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że to jest rakieta, która jednak przypadkowo zbłądziła i przekroczyła naszą granicę.
2: No tak, ale jeśli nawet nie był to taki wymuszony test przez Rosję, to wszystko, co teraz się dzieje i co działo się dziś rano, jest na pewno obserwowane i wtedy jest to test dla naszego państwa. I czy on został zdany?
3: Bez wątpienia to z każdego takiego przypadku powinniśmy wyciągać wnioski i jeśli byśmy zaobserwowali cały cykl postępowania, które toczyło się także na terytorium Ukrainy, bo z tego też musimy wyciągać wnioski, to proszę wziąć pod uwagę, że na terytorium Ukrainy w tą noc bardzo niespokojną wystrzelono około 360 różnego rodzaju albo pocisków manewrujących, albo dronów dalekiego zasięgu i około 320 zostało przez Ukraińców

0: zestrzelonych. Część tych rakiet dotarła jakby do granicy Polski. Jedna z nich na pewno 5 kilometrów przed naszą granicą zawróciła i udała się z powrotem w kierunku wschodnim. Więc to pokazuje, że są systemy, które są nakierowane na to, aby nie doprowadzać do takich sytuacji, żeby te rakiety przekraczały naszą granicę. Ten jeden pocisk, ta jedna rakieta granicę przekroczyła. Jeśli chodzi natomiast, i dlatego też pozwalam sobie tą tezę postawić, że to raczej jest chyba błąd i zbłądzenie systemu, a nie przemyślana działalność. Natomiast ma pani rację, że z każdego takiego przypadku należy wnioski wyciągać i dla mnie taki wniosek, który jest związany z Ministerstwem Obrony Narodowej, a więc wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa, które są określone dla Centrum Operacji Powietrznych, wszystko zostało przeprowadzone w sposób wręcz podręcznikowy. Ja wiem, że...
1: Czyli jak? Czyli co się zadziało? Bo tutaj opozycja... Sekundkę tylko, panie ministrze. To za chwilę dojdziemy do tego. Ale opozycja już podnosi, że o 3:50 zawyły syreny. Huk mieszkańcy słyszeli wybuchu 5 minut wcześniej. Alarm został odwołany po 11 minutach, a mieszkańcy nie wiedzieli, co się wydarzyło. Dlaczego ten... syreny były po huku.
0: Kilka elementów. Ja myślę, że najistotniejszym jednak mimo wszystko elementem jest cały ten proces związany z postawieniem w stan gotowości Wojska Polskiego. Zostały wydane określone dyspozycje do tego, żeby pary dyżurne samolotów F-16 z bazy lotniska Włask natychmiast pojawiły się na terenie zagrożonym, że został właściwie już chwilę dokładnie, to jest kilka minut po tym, pojawił się samolot, który jest samolotem cysterną, czyli do tankowania. Jeszcze przed tymi samolotami F-16, już o 1:30 w powietrzu był samolot SAP 340, czyli taka forma AWACS-u, czyli dalekiego obserwowania całej przestrzeni. To wszystko pokazuje tą zapobiegliwość związaną z sytuacją zagrożenia i szybkimi reakcjami, które uruchamiają siły i środki.
1: Czy to się dzieje po informacjach strony ukraińskiej też? Czy tutaj ta współpraca...
0: To się dzieje natychmiast wtedy, kiedy obserwujemy na swoim sprzęcie poprzez swoje daleko widzące również radary, że lecą w naszym kierunku, w kierunku zachodnim rakiety, które mogą zagrozić nam. Jak państwo wiecie, tych rakiet było więcej, bo w okolicy naszej granicy tak mniej więcej możemy to zidentyfikować w tej chwili jednoznacznie. Było około 20 rakiet, a więc ta jedna rzeczywiście przeleciała dalej, dlatego te reakcje były natychmiastowe, bo samoloty były w pełnej gotowości do tego, żeby tą rakietę zestrzelić. Różnica polega jednak na tym, że na Ukrainie toczy się wojna i tam ta aktywność wszystkich narzędzi, które są możliwe do wykorzystania, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, działać mogą natychmiast. U nas, kiedy funkcjonujemy w czasie pokoju, możemy zestrzelić taki obiekt lecący w naszą stronę tylko wtedy, kiedy on będzie w pełni zidentyfikowany. A więc kiedy będziemy na pewno wiedzieli, że to jest zagrażający naszemu bezpieczeństwu, czy pocisk, czy dron, czy cokolwiek innego. I dlatego też musi być to potwierdzone.
1: Ale to jeśli służby mają na radarze taką rakietę, bo jak mówi Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, przez 6 minut radary śledziły obiekt. Dlaczego ten obiekt nie został zestrzelony? Dlaczego nie zadziałał system obrony przeciwpowietrznej i przeciwrakietowej?
0: Nie, wszystko jest zgodnie, jeszcze raz powtórzę, z całą procedurą. Bo jeżeli jest 6, proszę wziąć pod uwagę, z jaką prędkością leci ta rakieta. To jest tak, że mamy na reakcję minuty, a w niektórych momentach tylko i wyłącznie sekundy. Do momentu, w którym nie byliśmy przekonani, że jest to obiekt dokładnie ten, który zagraża bezpieczeństwu, że może on

0: paść na obszar, który będzie obszarem zurbanizowanym, żadnej reakcji piloci samolotów F-16 nie podejmowali, ale gotowość była pełna. Jeżeli mielibyśmy przekonanie, że to jest zagrożenie, to natychmiast byłaby reakcja ze strony pilotów.
1: A gdyby pan się odniósł do tego, że syreny wyły o 3:50, a huk mieszkańcy słyszeli 5 minut wcześniej. Czyli ten alarm...
0: Syreny były wtedy, kiedy dotarło do wojewody sygnał o tym, że jest tego rodzaju sytuacja wymagająca powiadomienia mieszkańców, bo my musimy powiadomić wtedy, kiedy już coś się zadziało i może się zadziać za chwilę. A nie wiadomo, czy to będzie tylko ta jedna rakieta, czy będzie ich więcej, więc taki sygnał najszybciej musi być podany. Procedura jest taka, że z tego naszego Centrum Operacji Powietrznych idzie sygnał do RCB, czyli do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powiadamia służby wojewody i wojewoda podejmuje decyzję o ogłoszeniu alarmu.
1: A prezydent i premier gdzie są w tej kolejności?
0: Nie, no to jeżeli chodzi o alarm, to są...
1: Nie, alarm. To teraz w ogóle poinformowanie.
0: Te poinformowanie poprzez sygnał alarmowy. Mhm. Natomiast wszystkie pozostałe elementy systemu bezpieczeństwa, czyli informowanie wszystkich poszczególnych decydentów, idą równolegle. Natomiast chodzi o to, żeby jak najszybciej byli powiadomieni ci, którzy mogą czuć się zaniepokojeni. Więc taki sygnał alarmowy jest z jednej strony najprostszym, najszybszym i najbardziej skutecznym przykładem, jednocześnie i przykładem, i metodą. Natomiast jednocześnie RCB zobowiązane było i to zrobiło, przekazać informacje do mediów, bo wszędzie mówimy, że muszą mieszkańcy po uzyskaniu takiego sygnału dotyczącego niepokoju zawiadomić, poszukać informacji najszybciej dostępnych. Najszybsze informacje można uzyskać z mediów, z radia, z telewizji, więc tego rodzaju informacje...
1: No ze swojego telefonu również, zerkając na niego, jak przyznał premier. Dzisiaj być może należy i będzie to rozważane.
0: Ale to jest drugi etap. Ale to jest drugi etap, ponieważ dotychczas ta procedura przewidywała, że informujemy o stanie zagrożenia. Natomiast po sytuacji, kiedy już zagrożenie minęło, rzeczywiście dobrze byłoby, jeśli wprowadzilibyśmy do tej procedury kolejny element działania, mianowicie właśnie SMS do mieszkańców zagrożonego regionu, w którym nie alarmujemy, a informujemy o zagrożeniu, które minęło, w ten sposób, żeby uspokoić. Było zagrożenie, już tego zagrożenia nie ma, i wyjaśnić sytuację, o co chodziło z tym sygnałem dźwiękowym, alarmowym.
1: Panie ministrze, może też jest tak, że jest niewystarczająca kampania informacyjna. Ja wiem, że był rządowa ta książeczka została rozesłana do wszystkich mieszkańców, no ale jak obserwujemy dzisiaj media, to słychać, że mieszkańcy jednak nie są oswojeni z tym, zwłaszcza z tych terenów wschodnich, przygranicznych, że to naprawdę może się wydarzyć.
0: Tej świadomości związanej z potrzebą i umiejętnością reagowania na sytuacje zagrożenia jest jak najbardziej potrzebne wszystko, żeby ta ona była jak największa. Natomiast działalność edukacyjną rozpoczynamy już na poziomie przedszkoli i szkół. Przecież wiecie państwo o tym, że te wszystkie akcje, które są prowadzone, również także te akcje, które my prowadziliśmy w ramach systemu szkolenia w odporności, na które to szkolenie może zapisywać się każdy obywatel poprzez aplikację. To wszystko ma służyć temu, żeby po pierwsze rozpoznawać sygnały alarmowe, widzieć jak zareagować na temat sygnału, ale także, żeby później umiejętnie udzielać pomocy, bo teraz mówimy tylko o kwestii informowania, powiadamiania, ale później występują jeszcze kolejne etapy, czyli jak się zachować w sytuacji, kiedy kiedy jesteśmy odcięci od mediów, jak zachować się w sytuacji, w której trzeba udzielić pomocy medycznej, tej podstawowej pierwszej pomocy medycznej swojemu najbliższemu członkowi rodziny chociażby. Więc cały ten system jest zapisany.

0: planowane do tych działań, które prowadzi również Ministerstwo
1: I
0: Obrony
1: to na
0: Narodowej.
1: Następną już rozmowę musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Gościem bardzo był Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej Nowa Lewica. Dziękuję.
2: A na stronie jedynki można znaleźć alfabet bezpieczeństwa. Taki cykl, który przygotowaliśmy właśnie po to, żeby można się było dowiedzieć między innymi, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. I to bardzo różnego zagrożenia. To polecam, nasz jedynkowy alfabet bezpieczeństwa. Dodam jeszcze, że rozmawiała przed chwilą Agata Kondzińska.

0: 10 minut zostało do 17. Po 17 Ekspres Jedynki jedzie przez Polskę dalej. Zajrzymy m.in. na Mazury i zaprosimy Państwa na niesamowite pokazy lotnicze, które niektórzy nazywają tańcem w przestworach.
1: To jest jak spektakl, jak koncert, jak jazz, jak grupa jazzowa. Pracuje w niebie.
0: Co będzie można zobaczyć na Mazury Air Show w tym roku, co przygotowali organizatorzy, to wszystko w Ekspresie Jedynki po godzinie 17.00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Przecież nie ma upałów.
11: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
14: Mamy co świętować w tym

0: miejscowości Cisie. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, bez poszkodowanych, ale właśnie na tyle niefortunnie, że przejazd jest niemożliwy. Na 497 kilometrze tutaj trzeba pojechać drogą krajową numer 92. Droga krajowa numer 77 na Podkarpaciu na trasie Stalowa Wola Nisko w pobliżu obwodnicy obu tych miast. Na 12 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i po tej kolizji kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Na Pomorzu na S7 na nowym odcinku między węzłami Żukowo i Gdańsk Południe w pobliżu Lublewa Gdańskiego trwa sprzątanie substancji ropopochodnej z jezdni i na 26 kilometrze zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. Bez zmiany na S8 w samej Warszawie między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia zderzyło się sześć samochodów. Na 9 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku nadal i niestety tutaj jest korek od Prymasa za węzeł Mory. Teraz jeszcze S7 pod Warszawą, trasa Płońsk-Warszawa w pobliżu Michałówka przy wjeździe do Warszawy od strony północnej. Na 135 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w barierę i niestety droga w kierunku stolicy jest całkowicie zablokowana. Tutaj trzeba jechać z kolei drogą krajową numer 50. A4 na wysokości Krakowa i cały czas zwężenie między węzłami Skawina i Południe. Na jezdni w kierunku Rzeszowa zamknięty jest pas awaryjny. Po tym jak samochód ciężarowy wjechał do rowu na 416 kilometrze, niestety będzie on usuwany z tej jezdni, więc wtedy trzeba spodziewać się większych utrudnień z przejazdem. I jeszcze S11, odcinek między węzłami Borówiec i Kórnik Północ, czyli Wielkopolska, w pobliżu miejscowości Skrzynki. Nadal jeden pas w kierunku Środy zablokowany.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona, przekazał premier Donald Tusk. Klub Prawa i Sprawiedliwości zbiera się dziś na wyjazdowym posiedzeniu. Nawoływał do zabicia prezydenta Ukrainy. Szybko namierzyła go policja. Rakieta, która naruszyła w nocy polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Tak przekazał premier Donald Tusk. I podziękował wszystkim przywódcom Unii Europejskiej i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. W opublikowanym wpisie w języku angielskim na portalu X premier przypomniał, że ostatniej nocy podczas masowego ataku rakietowego na Ukrainę jedna z rakiet manewrujących CH-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła 50 km od Lublina. W okolicach Tarnawy, Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie był dziś na miejscu premier Donald Tusk i mówił na ten temat.
2: Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. Też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
1: Śledczy, żandarmeria, policja oraz straż pożarna wciąż pracują w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Zabezpieczają substancje chemiczne, które zostaną poddane specjalistycznym badaniom, mówił w TVP Info rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Musimy przeczesać okoliczny teren właśnie po to, żeby zabezpieczyć wszelkie ślady i dowody, a z drugiej strony, żeby mieć pewność, że oddamy teren lokalnym władzom już bezpieczny. Prokuratorzy będą się starali, aby przed zmrokiem ukończyć te czynności.
1: Ukraina zaoferowała pomoc w wyjaśnianiu zdarzenia z Lubelszczyzny. Działania naszych służb wspomogą ukraińscy eksperci. Po raz pierwszy w okrojonym składzie. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się dziś na wyjazdowym posiedzeniu. Posłowie i senatorowie będą zastanawiać się nad przyszłymi kierunkami działań.
4: Parlamentarzyści PiS będą omawiać nową rzeczywistość polityczną, która zrodziła się po opuszczeniu ich szeregów przez frakcję Mateusza Morawieckiego. Jest się nad czym głowić, bo na prawicy wyrosła im kolejna konkurencja w postaci klubu Rozwój Plus. Dlatego, jak mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, sierpień będzie dla jego partii pracowitym okresem.
5: Będziemy rozmawiali na temat przyszłych działań, inicjatyw. To, że jest lipiec, sierpień, wcale nie oznacza, że zwolnimy.
4: Zaplanowanie wakacyjnej aktywności w terenie jest istotne, bo PiS pracuje nad nowym programem, a ten, jak mówi poseł Władysław Dajczak, będzie wykluwał się podczas rozmów z wyborcami.
6: Z słuchania ludzi, to co mówią Polacy, dlatego ten miesiąc sierpień będzie tak ważny.
4: To posiedzenie ma też potwierdzić jedność klubu. Michał Fabisiak, Polskie.

0: Radio.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który nawoływał do zamordowania prezydenta Ukrainy. 40-latek na oficjalnym profilu premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych komentował film z wczorajszych rozmów szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy w Lublinie. Mężczyzna w komentarzu zachęcał polskie władze do zabicia Wołodymyra Załęskiego, mówi Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.
2: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz do znieważenia prezydenta Ukrainy.
1: 40-latkowi grozi kara do 3 lat więzienia. I jeszcze jedna sprawa z Małopolski. 46-letni mężczyzna podejrzewany o atak na pracowników budowlanych z Ukrainy. Także zatrzymany przez policję. W czasie prac przy hali magazynowej w Skawinie koło Krakowa przełożony wyzywał pracowników z Ukrainy. Potem podszedł do nagrywającego zdarzenie mężczyzny, szarpał go i usiłował odebrać mu telefon. Mężczyzna odpowie za znieważenie na tle narodowościowym oraz kierowanie gróźb karalnych. Grozi mu do 5 lat więzienia.
3: To są aktualności jedynki.
1: To ogromna strata dla polskiej kultury. Tak mówi Karolina Korwin-Piotrowska z radiowej jedynki o śmierci Igi Cembrzyńskiej. Aktorka i artystka estradowa występowała w filmach wybitnych polskich reżyserów.
4: To jest taka aktorka z grupy tych, które gdyby urodziły się w innym kraju, zdobywałyby Oscary i nagrody na światowych festiwalach. Myśmy niestety nie umieli zadbać o taki talent. Ona była absolutnie oryginalna, wyjątkowa. Jej odwaga, jej bezczelność, też świadomość swoich umiejętności, swojego talentu. Wielka strata, naprawdę.
1: Iga Cembrzyńska miała 87 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie i gorąco. Od 25 stopni na północnym wschodzie i halu, około 32 w centrum, do 36 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Reklama. Autopromocja.
13: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Osiem minut po godzinie 17:00, to jest popołudniówka w Radiowej Jedynce.
0: Ekspres Jedynki.
1: I już za chwilę zajrzymy na Mazury, w okolice Kętrzyna, żeby powiedzieć Państwu, co też wydarzy się podczas tegorocznej edycji Mazury Air Show. Ale zajrzymy też na Wolin, który opanowali od dzisiaj do końca tygodnia Słowianie i Wikingowie, ale tacy sprzed 1000 lat.
2: Otworzyliśmy już świątynię, ofiarę godną złożyliśmy.
3: My jesteśmy drugi raz, więc nam się bardzo podoba. Syn nie może się doczekać, tak? Odliczał godzinę dzisiaj do przyjazdu.
4: No, bardzo ciekawie. Byliśmy właśnie na ciekawych obrzędach.
1: No i to jest taka jedna wielka lekcja wczesno-średniowiecznej historii. I o tym dziś też w Ekspresie Jedynki. Michał Strzałkowski, zapraszam Państwa do godziny 18:00.

0: To będzie wielka gratka dla miłośników lotnictwa i tego nowoczesnego, i tego historycznego. Kolejna edycja Mazury Air Show w weekend na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo. No a z nami Katarzyna Tołwińska, jedna z organizatorek tej właśnie imprezy Mazury Air Show. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I przygotowali Państwo atrakcje nie tylko takie, które będą w powietrzu, ale także takie, które będą na ziemi, bo będzie można coś

0: się zobaczyć z dołu, będzie można coś zobaczyć właściwie na wyciągnięcie ręki, to najpierw zapytam, co w powietrzu się pojawi przez te dwa dni, sobotę i niedzielę na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo.
1: Tak, w powietrzu będzie się bardzo dużo działo. Mamy dwa bloki pokazów w sobotę i w niedzielę, finałowy blok pokazów. Będą grupy akrobacyjne, trójka, prezydencki zespół akrobacyjny Anbo, którzy robią przepiękne, eleganckie pokazy, które już nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, ale rysują na niebie rzeczy, które zachwycają zwykle publiczność. Będziemy mieli niemiecki duet Team Nibergal. Będą też soliści na ekstrze. Będzie wykonywała akrobację Wiktoria Kozioł i Tomasz Chodera. To są bardzo dynamiczne pokazy. I jeszcze będzie szereg cywilnych innych statków. Będą skoczkowie i będzie kilka statków wojskowych. Przede wszystkim będą dwa bieliki, zespół trzech orlików i Herkules, który przeleci nisko nad lotniskiem.
0: Dodajmy, że to jest taki bardzo duży samolot transportowy. To robi wrażenie. Widziałem Herkulesa w powietrzu przy okazji jednej z defilat i to jest potężna maszyna.
1: To jest potężna maszyna i tutaj mieliśmy kilka dni temu właśnie przyleciał na zwiady i robi to naprawdę wrażenie. Wszyscy mieliśmy tutaj ciarki, jak przelatywał nisko nad lotniskiem, także to będzie duża atrakcja. Zresztą i bieliki, i orliki też narobią mnóstwo na pewno hałasu. Także mamy tutaj cały zestaw różnych od zespołów takich, które w trójkę czy w czwórkę robią jakiś pokaz wspólnie przez solistów, którzy bardzo dynamicznie, którzy też będą, być może będziemy mogli się połączyć z kabiną pilotów w trakcie robienia akrobacji. To zawsze też jest bardzo ekscytujące. Także na niebie będzie się działo bardzo dużo i będziemy mieli też bardzo dużo skoków spadochronowych, dlatego że skoczkowie, którzy zjeżdżają się z całej Polski, będą brali udział w konkursie na celność lądowania o Puchar Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i postaramy się o to, żeby to miejsce na celność lądowania było tak blisko publiczności, żebyście Państwo mogli rzeczywiście
0: sami
1: kibicować, widzieć prawie stopy, tak, gdzie one tam padają, a to są także i też
0: to jest taka rywalizacja na centymetry niemalże, jak mówi Pani, że trzeba patrzeć, gdzie stopy stają.
1: Myślę, że tak. To są tacy dobrzy skaczkowie, że myślę, że na centymetry prawie. Trochę przesadzam, ale bardzo blisko.
0: Wspomniała Pani o prezydenckiej grupie, która się pojawi, grupie Anbo, to dodajmy, że tam właśnie nie byle kto jest za sterami jednego z tych samolotów, bo to jest były prezydent Litwy Rolandas Paksas, stąd właśnie mowa o prezydenckiej grupie, bo on był politykiem, też premierem litewskim, ale przede wszystkim pilotem.
1: Tak, tak, tak. I zresztą Anbo jest z nami, bo to jest 25. edycja Mazury Air Show, także mamy jubileusz, ćwierć wieku. I oni, Anbo jest z nami właściwie od samego początku, także jesteśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni, mam też ogromny sentyment do nich i obserwujemy, jak co roku z ogromną konsekwencją zawsze przywożą coś nowego w swoim programie akrobacyjnym, także myślę, że i w tym roku warto będzie obserwować i ci, którzy będą po raz pierwszy, i ci, którzy obserwują Anbo od wielu lat, oni zawsze coś nowego i ekscytującego dla nas robią.
0: To co na ziemi z kolei, bo też będą atrakcje bez konieczności zadzierania głowy w górę.
1: To prawda. No i tutaj dopiero jest tak naprawdę bomba naszych tegorocznego programu, bo mamy na ziemi aż 9 statków powietrznych wojskowych, 8 śmigłowców i samolot Bryza. To są takie śmigłowce jak Black Hawk, Apache, Mi-2, Mi-17, Mi-24, także bojowe śmigłowce, do których będzie można podejść, wejść, będzie można rozmawiać z załogami. Tak, do niektórych z nich będzie można do środka, a być może nawet do wszystkich. To tej załogi będą tutaj same podejmowały taką decyzję, ale będzie można je poznać naprawdę z bliska. Będzie można porozmawiać z załogami, z pilotami, porobić zdjęcia, będzie można zebrać autografy. Także 9 takich statków powietrznych, to myślę, że cały dzień nie wystarczy. Także zapraszamy być może na 2 dni pokazów.
0: I to wszystko właśnie w najbliższy weekend, 1-2 sierpnia, lotnisko Kętrzyn-Wilamowo. Mazury Air Show po raz 25. już ta impreza pod patronatem radiowej Jedynki. Wszystko się odbywa. Tak. Bardzo serdecznie dziękujemy. Katarzyna Tołwińska, jedna z organizatorek Mazury Air Show, była moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść. A za chwilę w Ekspresie Jedynki przeniesiemy się na Wolin i porozmawiamy, a właściwie posłuchamy o tym, co tam robią.

0: No i w Ekspresie Jedynki podróż w czasie teraz będzie. Podróż do czasów Ragnara Lodbroka, albo tarczowniczki Lagerty, albo naszych słowiańskich książąt Ziemowita czy Siemomysła. Otóż w Wolinie w Zachodniopomorskiem zaroiło się już od średniowiecznych wojów, rzemieślników albo zielarek. Można podglądać, jak przedmioty codziennego użytku albo zbroje powstają przy użyciu niemal zapomnianych metod, ale też spróbować dawnego jadła, posłuchać dawnej muzyki, która cieszyła ucho pierwszych władców Polski, no i poczuć się jak za czasów Wikingów. Wszystkich zmęczonych politycznymi przepychankami czy drożyzną na stacjach benzynowych zapraszamy teraz na wyprawę do wczesnego średniowiecza. Zabierze nas tam Aneta Łuczkowska.
1: Samo przebywanie z nami, chodzenie boso, ale również udział w warsztatach. Agnieszka, zwana Ecoistic Witch, daje bardzo dużo możliwości przybliżenia się do natury, dlatego że my pokazujemy, w jaki sposób prosty nasi przodkowie żyli i ta prostota życia również pomagała tak naprawdę z naturą się łączyć. Wszyscy stanowili tak naprawdę pewną całość i z tego czerpano, z tego się uczono, ale również okazywano wdzięczność i to wszystko było właśnie dlatego w połączeniu.
2: Małgorzata Bliskowska, grupa rekonstrukcji historycznych, Kuchnia Rycerska.
3: Co na obiad?
2: Dzisiaj na obiad bardzo obficie, no ponieważ umówmy się, nikt u Słowian głodny nie chodził, więc my dzisiaj proponujemy mięsiwo z dołu ziemnego, rybę z dołu ziemnego, ale chyba już się kończy, więc trzeba po prostu na szybko podjechać, żeby była. Mamy mięsiwo z pasternakiem, z kociołka oczywiście. Mamy taką genialną potaś rybną cebulową.
3: Potaś, co to jest?
2: No, zupa cebulowa.

0: Na wywarze z ryb.
1: Nazywam się Mercator, prowadzę stoisko z grami z basenu Morza Śródziemnego. Zapraszam wszystkich turystów, rekonstruktorów i mieszkańców na zmierzenie się ze mną i wygrania monety bizantyjskiej.
2: Na czym ta gra polega?
1: Gra wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Bardzo przypomina polskie kółko i krzyżyk. Z jednym tylko małym takim mankamentem, że...
2: Nie da się w to wygrać.
1: Da się wygrać, bo ja wygrywam prawie cały czas. A tutaj po prostu po odłożeniu pionów trzeba je przesuwać tak, żeby ułożyć w linii prostej, tak jak w kółko i krzyżyk.
2: Wiem, że oprócz przysiadów jest jeszcze inna kara za to, że się przegra.
1: Tak, bo do wyboru oprócz przysiadów można zrobić pompki, pajacyki, a jak kogoś bardzo bolą kolana, to 3 razy pejczem dostanie w tyłek.
3: Ja się nazywam Magdalena Skarżyńska i jestem z kramu Goch Armory. Dużo żelastwa, między innymi hełmy, zbroje lamelkowe czy kolczugi.
2: Taki hełm ma jakie zadanie?
3: Chronić głowę, chronić oczy, często chronić też zęby, żeby ci panowie mogli potem normalnie iść do pracy i nie mieć żadnego kuku.
2: Znaczy wrócić z festiwalu.
3: Wrócić z festiwalu do domu, stać się z powrotem człowiekiem pracującym, normalnym, nie biegającym wojem.
2: Czy taki biegający woj musi dużo na sobie dźwigać?
3: Tak przeciętnie od 6 do 20 paru kilogramów.
2: To jest kolczuga, tak?
3: To jest akurat oplot kolczy, czyli coś, co zasłania nam zęby i szyję. I on waży gdzieś 3-4 kilo. Sam hełm waży od 4 do 5. Przykładowo kolczuga czy zbroja lamelkowa to jest kolejne 10 kilo. Tarcza to kolejne 4. I tak jak wszystko dodamy do siebie, to potrafi być koło 30 kilogramów.
2: Dobrze, to jeszcze porozmawiajmy o cenach, bo jak tutaj ceny zaczniemy dodawać, to nie wiem, co trudniej unieść. Czy ciężar zbroi, czy ciężar finansowy?
3: No to jest dosyć droga zabawa, ale powiedzmy, że są dużo droższe na świecie.
4: A na pewno mniej malownicze i efektowne. Ten festiwal Słowian i Wikingów odbywa się w Wolinie po raz 31. W tym roku przyjechało 2,5 tysiąca rekonstruktorów z czasów Wikingów i wczesnych Słowian. I to wszystko w Wolinie potrwa do niedzieli.

0: Bzalia w Ekspresie Jedynki, a teraz będzie o gospodarce, ale też o tym, jak się w wakacje schłodzić.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Bo będzie o nowym trendzie w turystyce, który jest odpowiedzią na bardzo wysokie i uciążliwe temperatury, z którymi coraz częściej mamy do czynienia na południu Europy, czyli tam, gdzie zwykle lubiliśmy wyjeżdżać. Chodzi o tak zwane coolcation. To termin, który powstał z połączenia dwóch angielskich słów cool i vacation. I to oznacza takie właśnie chłodne wakacje. A jak to nowe zjawisko zmienia branżę turystyczną i to, jak spędzamy wakacje? No, o tym opowie Błażej Prośniewski.
2: Coolcation nie jest jeszcze zjawiskiem masowym, ale z roku na rok zyskuje ono na popularności. Dzieje się tak nie tylko z powodu upałów na południu Europy, ale wpływ na to mają także na przykład kolejne pożary w krajach śródziemnomorskich, które budzą w turystach obawy o bezpieczeństwo. W efekcie na znaczeniu zyskuje m.in. Norwegia, Finlandia, ale też Litwa czy Estonia. Choć jak zauważa Marzena Buczkowska-Germ,

0: Zeman z serwisu wakacje.pl cały czas dzieli je ogromny dystans od krajów południa.
1: Nadal widzimy, że dominuje Morze Śródziemne, Bałkany, a więc południe Europy, ewentualnie Afryka Północna. Co raczej świadczyłoby o tym, że niekoniecznie coolcation jest trendem wypierającym trendy, które do tej pory obserwowaliśmy. Raczej bym powiedziała, że uzupełniającym. Czy nisza? Pewnie w jakimś stopniu tak, w turystyce zorganizowanej na pewno tak. W turystyce indywidualnej myślę, że jest to segment coraz bardziej rosnący.
0: Co pokazują chociażby dane organizacji European Travel Commission, z których wynika, że zainteresowanie na przykład Norwegią czy Finlandią w ubiegłym roku rosło w tempie dwucyfrowym. Ciekawe dane pokazały też skandynawskie linie lotnicze SAS, z których wynika, że liczba rezerwacji w zeszłorocznym sezonie letnim na loty z Hiszpanii, Włoch i Francji do norweskiego miasta Stavanger wzrosło o blisko 40% rok do roku, co pokazuje, że przed upałami uciekają nie tylko turyści, no ale też mieszkańcy tych krajów. A jak to wygląda w przypadku Polski? Pewne światło na to rzucają dane internetowego biura podróży Escape.pl, o których mówi jego przedstawicielka Katarzyna Houghton.
2: Widzimy, że jest to trend, który zyskuje na sile. Już nawet u nas w tym roku widzimy, że sam udział tych krajów, w których można zrobić coolcation, wynosi około 13% i to jest więcej niż w zeszłym roku. Norwegia, Finlandia, ale również Litwa czy Estonia to są takie najpopularniejsze miejsca. Widzimy, że na przykład bardzo zyskuje na popularności Norwegia i tutaj 90% więcej rezerwacji w tym roku mamy w porównaniu do zeszłego roku.
0: Ale coolcation to nie tylko Skandynawia, bo jak dodaje Marzena Buczkowska, to zjawisko ma także co najmniej jeszcze dwa inne oblicza. Po pierwsze, są to wakacje w górach, gdzie siłą rzeczy jest chłodniej, no, a które są w stanie zaproponować nam coś więcej niż tylko piesze wędrówki.
1: Coolcation z definicji ma być miejscem, w którym mniej odczuwamy wysokie temperatury panujące latem. No i tutaj też świetnie w tę definicję wpisują się kierunki górskie, czyli na przykład Alpy właśnie w postaci Austrii, ale także północne Włochy. No i tutaj na przykład wypoczynek w obu krajach nad jeziorami, bo w obu krajach właśnie w tych rejonach alpejskich mamy piękne jeziora, ta kąpiel w nich jest przyjemnym doświadczeniem.
0: Ale w trend coolcation wpisuje się także przesuwanie urlopu poza szczyt sezonu turystycznego, kiedy to na przykład w takiej Hiszpanii czy Grecji nie ma jeszcze albo już takich upałów. Stąd też, jeśli jest to możliwe, coraz więcej osób wybiera się na południe w maju, wrześniu, a nawet w październiku, zamiast tradycyjnego lipca czy sierpnia. Jak mówi Katarzyna Houghton, takie podróżowanie ma wiele zalet.
2: Bez tłumów, taniej, przyjemniejsze temperatury i myślę, że to tak naprawdę trochę podzieli się na osoby, które mogą sobie pozwolić na urlop poza tym czasie wakacyjnym. Czyli przeważnie dotyczy to rodzin bez dzieci albo rodzin już ze starszymi dziećmi, gdzie nie trzeba dostosować tego urlopu do wolnego w szkole. I zarówno wiosną, czy też przed samym sezonem takim typowym letnim, jesienią, ale również zimą tak naprawdę, bo to co widzimy i obserwujemy, że Polacy podróżują cały rok.
0: Polacy jednak podróżują nie tylko po świecie, ale także po naszym kraju. Zresztą nie tylko Polacy, bo ostatnio widzimy u nas wzrost liczby turystów zagranicznych. Czy trend coolcation to zjawisko wzmocni? Innymi słowy, czy nasze wybrzeże Bałtyku może stać się chłodniejszą alternatywą dla na przykład Morza Śródziemnego? Marzena Buczkowska-German jest tu raczej sceptyczna, choć jak dodaje, nie oznacza to, że na tym trendzie nie możemy zyskać.
1: Ta pogoda latem może być bardzo zróżnicowana i czasami może być wręcz zimno, ale chyba największym problemem jednak są opady deszczu. Natomiast faktycznie to widać w doniesieniach rynków zagranicznych. Na przykład Czesi bardzo często w tym roku mówią o tym, że rośnie liczba podróży do Polski właśnie nad polskie morze. I to faktycznie jest odczuwalne dla polskich przedsiębiorców w takim pozytywnym oczywiście znaczeniu, ale oczywiście nie tylko Bałtyk, bo i polskie góry i generalnie Polska jako kraj zyskuje na znaczeniu wśród turystów.
0: A według szacunków w tym roku nasz kraj może odwiedzić rekordowa liczba gości

0: zagranicy, wynosząca blisko 23 miliony.
1: A w Polsce jest bardzo wiele ciekawych miejsc do obejrzenia, więc wcale mnie to nie dziwi. Błażej Prośniewski.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: No, w Ekspresie Jedynki już za chwilę w naszym czwartkowym cyklu Integracja. O tym, że niepełnosprawność to nie jest przeszkoda w tym, żeby rozwijać swoją karierę aktorską.

0: Czwartek w Ekspresie Jedynki, cykl Integracja i dziś po raz kolejny o tym, że warto walczyć o własne marzenia i wierzyć w ich spełnienie. I o tym właśnie z Joanną Puchałą, aktorką i tancerką, rozmawiał Wojciech Urban.
1: Pani Joanna Puchała jest przykładem na to, że jeśli czegoś się bardzo mocno chce, to można.
2: Ja uczę się w prywatnym studium aktorstwa, ponieważ działam ogólnie na rzecz inkluzywności w kulturze i chcę zostać pierwszą w Polsce zawodową aktorką niedowidzącą. Pracuję na to, żeby zdobyć papier zawodowy i robię bardzo dużo różnych artystycznych rzeczy wokół tego. Tam, gdzie się wepcham, tam jestem po prostu.
1: Jakie plany później, po studium? Czy już jest jakieś marzenie i pomysł na to, co dalej?
2: Marzenia, plany. No ja chcę po prostu grać. Nie wiem, czy będę w stanie się z tego utrzymać, tylko z tego. Zawodowym aktorom nie jest łatwo się utrzymać, a co dopiero jeszcze komuś takiemu jak ja, kto będzie dopiero burzyć te wszystkie mury, mosty, bo sam dyplom jest potrzebny, żeby w ogóle móc coś zrobić.

0: Ale to nie otworzy mi wszystkich drzwi, jeszcze będzie wiele baloników strachu do przekłucia, więc tak naprawdę plany mam takie, że myślę, że będę się jeszcze uczyć długo. Zgłaszam się na różne castingi i do teatru. W zasadzie cała moja miłość do aktorstwa zrodziła się od pasji do polskiego dubbingu, ponieważ dźwięki zawsze były dla mnie ważniejsze niż obraz, więc głównie chcę się skupić w swojej przyszłej pracy, na pracy w teatrze i w studiu, ale nie wykluczam oczywiście również planów filmowych i po prostu chcę grać tak jak każdy.
1: A czy znalazła pani na przykład więcej podobnych sobie, można powiedzieć, osób z jakimś rodzajem niepełnosprawności, które podobnie jak pani chciałyby przetrzeć takie szlaki?
0: Gram w Teatrze Pinokio w Łodzi w spektaklu Brzydkie Kaczątko i tam poznałam Anię Dzieduszycką, z którą gram w tym spektaklu i ona również została trochę aktorką z przypadku, ale też bardzo wypowiada się na te tematy inkluzywności ogólnie w kulturze. Poznałam wiele też takich osób, które po prostu mają jakąś pasję. Dużo na przykład osób na wózkach znam, które mają tą duszę artystyczną, albo osób w spektrum autyzmu. Więc też takie działania dla pasjonatów z teatru performatywnego. Wiele mam takich spektakli na swoim koncie też. No to bardzo dużo osób chce się też wyrażać poprzez scenę, tylko że ta ścieżka profesjonalizacji jest w ogóle nie przetarta, więc ktoś to w końcu musi zrobić.
2: A z Joanną Puchałą, aktorką i tancerką, rozmawiał Wojciech Urban. Wszystkie odcinki cyklu Integracja znajdą państwo na naszej stronie podcastowej.

A nieprawda, my w radiu jesteśmy, mamy się dobrze i dla Państwa mamy bardzo wiele propozycji. Na przykład dziś po północy reportaż, którego bohaterką jest sanitariuszka Powstania Warszawskiego, Danuta Dworakowska, pseudonim Lena. Pani Danuta jest uznaną pianistką. Koncertowała m.in. w Szwajcarii, w Niemczech czy w Mongolii. W zeszłym tygodniu w Warszawie

0: Prawie odbyła się premiera jej książki Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. Antoni Rokicki ze studia reportażu porozmawiał z Leną m.in. o wojennej traumie, ale nie tylko. Posłuchajmy fragmentu reportażu Byłam za młoda, żeby się bać.
1: Proszę pana, to prawda jest. Ja mam 98 lat i te 63 dni w powstaniu, one właściwie, powiedziałabym, ukształtowały moją osobowość. W tamtych czasach 16 lat to było cielątko, a w tym dzisiaj jest inaczej. Ale mam rzeczywiście bardzo naiwną dziewczyną. Cud się stało, ale w 63 dni można było dojrzeć z dziecka, dojrzeć do człowieka, który ma naprawdę bardzo poważne przeżycia za sobą, a potem problemy ze sobą, żeby z tym wszystkim poradzić. Ojej, wpuszcza mnie pan znowu w taki temat, że...
2: Głośne, głośne brawa dla naszych bohaterów.
3: Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Nie zapomni się tego straszliwego gwizdu spadających bomb. W najgorszych snach, Bogu dzięki, to już ostatnio nie tak często, ale ja rzeczywiście zrywałam się z płaczem, z krzykiem i się wybierałam do piwnicy.
0: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w najbliższą sobotę, a reportaż Antoniego Rokickiego Byłam za młoda, żeby się bać, dziś w Jedynce po północy. Zapraszam.

7 minut z Mają Ogonkiem do 18:00, to znak, że Ekspres Jedynki się kończy. Michał Strzałkowski, bardzo Państwu dziękuję za uwagę, ale po 18:00 Muzyczna Jedynka. Pojawi się Marcin Kusy, będzie m.in. o nowym singlu Betty Szewc oraz sensacyjnym powrocie rockmana. To niego, a ja jego.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. 35 lat razem.

0: kierunku Poznania i Wrocławia. Utrudnień nie ma, ruch odbywa się w sposób płynny. Spowolnienia utrzymują się też na Krajowej 7, na północ od Warszawy, niedaleko Łomianek i Dziekanowa Leśnego. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez pocisk na Lubelszczyźnie procedury zadziałały, zapewnia resort obrony. Obrady Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Co dalej z nim po powstaniu Klubu Rozwój Plus? Ruszyły przygotowania do przedterminowych wyborów w Krakowie. Mają się odbyć 27 września. Najważniejsze, że zadziałały wszystkie procedury. Tak o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Nad ranem w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Jak podkreśla wiceszef MON-u, nasze F-16 miały obiekt pod kontrolą.
2: Wszyscy najważniejsi przedstawiciele państwa polskiego zostali powiadomieni. Została poderwana para dyżurna naszych F-16. Poszedł rozkaz. F-16 ten obiekt zidentyfikował, śledził go do samego końca. Był gotowy do zestrzelenia, aż do momentu, kiedy w sposób bezpieczny ten obiekt uderzył w ziemię.
1: Polska dalej będzie wspierać Ukrainę, zapewnił premier Donald Tusk, który był na miejscu wybuchu i podkreślił, że nasze bezpieczeństwo bezpośrednio zależy od skuteczności ukraińskich wojsk, a w tym momencie ważą się losy Ukrainy.
3: Po mojej rozmowie z Zeleńskim sprawa jest dość ewidentna. Najbliższe 100 dni może rozstrzygnąć o tej wojnie. I to jest 50-50. Dużo jest mechanizmów w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wielkie znaczenie mają decyzje, na przykład Ilona Muska, jeśli chodzi o Starlinki. Ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła.
1: Tymczasem opozycja domaga się, by na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu premier przedstawił informację w sprawie działań rządu w związku z wybuchem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Poseł Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości w Polskim Radiu 24 wymieniał pytania dotyczące tego zdarzenia.
4: Czy prawdą jest, że ten pocisk aż 6 minut był w polskiej przestrzeni powietrznej? Czy to prawdą jest, że od 10 minut radary go śledziły i wiedziały, że się zbliża? W związku z tym, dlaczego nie został zestrzelony? Czy były rozstawione systemy antydostępowe, czyli zwalczania środków napadu powietrznego? Jeśli nie, no to dlaczego? Jeśli tak, to dlaczego nie zostały użyte?
1: Jak ustaliło Polskie Radio, decyzja, czy rozszerzyć porządek jutrzejszych obrad Sejmu, ma zapaść jutro rano na Prezydium Sejmu. Co z Klubem Prawa i Sprawiedliwości po powstaniu Klubu Rozwój Plus? To jeden z tematów obrad Klubu Parlamentarnego PiS. Posłowie i senatorowie partii Jarosława Kaczyńskiego spotkali się w siedzibie ugrupowania przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który obserwuje to posiedzenie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie plany mają politycy PiSu?
5: To analiza sytuacji w parlamencie po powstaniu nowego klubu i ofensywa programowa partii. Poseł Jarosław Sellin przyznał, że odejście polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego jest zmianą, którą trzeba przedyskutować.
6: Wszystko wskazuje na to, że tracimy około 18% składu personalnego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym jest to istotny fakt i musimy w związku z tym się naradzić, jak dalej działać do końca kadencji.
5: Wielu parlamentarzystów PiS, jak wiceprezes Anna Krupka, mówili, że muszą porozmawiać o kampanii programowej partii.
7: Przystępujemy do ofensywy programowej, z którą już w zasadzie wystartowaliśmy. Dzisiaj skupiamy się na problemach Polaków.
5: Na razie politycy PiS nie chcą mówić o ewentualnych sejmowych sojuszach z nowym klubem Mateusza Morawieckiego.
1: Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję za tę informację. W Krajowym Biurze Wyborczym ruszyły przygotowania do przedterminowych wyborów w Krakowie. Projekt rozporządzenia premiera zakłada, że odbędą się one 27 września. Pierwszym krokiem będzie rejestracja komitetów wyborczych kandydatów, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
8: Obywatele w liczbie co najmniej 5 mające prawo wybierania mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców. Po wydaniu postanowienia przez komisarza wyborczego o zarejestrowanie komitetów przechodzimy do następnej czynności. Będzie rejestracja dopiero kandydatów.
1: Chęć udziału w wyborach zadeklarowało już kilkanaście osób.
9: To są aktualności jedynki.
1: Nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, nowe oświetlenie, system

0: Tem nawadniający i zaplecze szatni. Tak wygląda odbudowany stadion klubu sportowego Kryształ w Stronie Śląskie. Obiekt zniszczyła powódź z 2024 roku. Teraz Kryształ wrócił do domu, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
1: Dokładnie rok temu przeznaczyliśmy na wsparcie odbudowy kwotę 12 milionów złotych.
0: Odbudowy doczeka się też kompleks basenowy. Zniszczony w trakcie powodzi ma działać pod koniec października przyszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda.
0: W nocy na ogół pogodnie. Na północnym zachodzie kraju wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Temperatura od 17 do 22 stopni, chłodniej w Dolinach Karpackich około 15. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w czasie burz porywisty.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
12: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Wibrujące, ciepłe brzmienie znane z nagrań Pink Floyd, Procol Harum czy Czesława Niemena. Organy Hammonda, wynalazek amerykańskiego inżyniera, który przed laty zmienił świat muzyki rozrywkowej. W lecie z radiem odwiedzimy niezwykłe Muzeum Hammonda w Kielcach. Sprawdzimy też, jak na organach Hammonda zabrzmi nasza Polka Dziadek. W audycji także o płycie Time zespołu Electric Light Orchestra, która właśnie obchodzi swoją 45. rocznicę.
2: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki, idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
5: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
4: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
6: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
5: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
6: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
4: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
3: Wiadomości ze świata.
4: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
7: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystyczne państwo islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Przygotowałem tradycyjnie trzy tematy. Opowiem o popularyzacji gwary śląskiej. Dowiemy się, co znaczy niewykrywalny równa się niezakażający, a już za chwilę przyjrzymy się nanocząstkom, bo robią bardzo wiele dobrego w medycynie. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Nanomedycyna to dziedzina wiedzy wykorzystująca struktury o bardzo mikroskopijnych rozmiarach. Gdyby to porównać do struktury włosa, to ten rozmiar będzie 1000 razy mniejszy niż włos. A te struktury są wykorzystywane do precyzyjnego leczenia, do diagnostyki lepszej i do regeneracji tkanek. Jaki jest postęp w tej dziedzinie, opowie nam dr inżynier Beata Rurasz, która reprezentuje Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemii z Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry Pani.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Jednym z zastosowań jest bardzo precyzyjne dostarczanie leków do chorych komórek. No i to w terapii jest po prostu niesamowity postęp. Ale jak to działa, Pani doktor?
2: Tak, jest to ważna zdobycz nanotechnologii i działa to w ten sposób, że komórki nowotworowe zdecydowanie różnią się od komórek zdrowych. Można to porównać do takiego mechanizmu zamka i klucza. W takich komórkach nowotworowych mamy specyficzny układ zamków, który jest zdecydowanie odmienny niż w komórkach zdrowych. I jeżeli wyposażymy nasze nanocząstki w odpowiednie klucze takie molekularne, jesteśmy w stanie sprawić, że nasze nanocząstki niosące lek będą w stanie tak bardziej skutecznie wiązać się z komórkami nowotworowymi, a nie ze zdrowymi, w ten sposób powodując właśnie takie celowane dostarczanie.
1: Czyli nanocząstki są na tyle mądre, że mają takie specjalne kluczyki. Dzisiaj to może sztuczna inteligencja by to wykombinowała, jak to zrobić. Natomiast one otwierają te zamki komórek nowotworowych i o to chodzi. Tam się wprowadza lek, no i niszczymy w ten sposób komórkę nowotworową. Ona się nie namnaża i możemy tę chorobę opanować. Diagnostyka medyczna, proszę Państwa, każdy wie, że dobrze zrobione rozpoznanie i poszerzone o diagnostykę to jest spory kawałek sukcesu terapeutycznego. No i w tej diagnostyce mamy ogromne przyspieszenie. Wprowadziliśmy właśnie diagnostykę molekularną. Ciekawe, czym są nanobiosensory. I czy pozwalają one na wczesne wykrycie choroby?
2: Nanobiosensory, owszem, tutaj bardzo są w stanie nam pomóc. Są to takie urządzenia, można by w skrócie powiedzieć, dzięki którym w sposób bardziej precyzyjny jesteśmy w stanie na przykład we krwi czy innych płynach ustrojowych wykryć pewne specyficzne, nazwijmy to markery, które wskazują na to, że mamy chorego pacjenta. Aczkolwiek warto tutaj też wspomnieć w kontekście diagnostyki, że nanotechnologia przyniosła nam też spory postęp w dziedzinie obrazowania diagnostycznego, na przykład metodą rezonansu magnetycznego, w związku z możliwością wytwarzania bardziej efektywnych materiałów do kontrastu. I tutaj mam taki raport ze sobą Europejskiej Agencji Leków dotyczący produktów medycznych stosujących nanotechnologię. Już tak naprawdę w zastosowaniach klinicznych mamy takie nanocząstki na bazie tlenków żelaza, które są wykorzystywane do poprawiania kontrastu w obrazowaniu, między innymi metodą rezonansu magnetycznego.
1: Jak Państwo słyszą, inwestycja w wiedzę, w naukę naprawdę się opłaci, dlatego że otrzymujemy wiele fantastycznych produktów, które na przykład zastosowane w medycynie potrafią przyspieszyć nie tylko proces diagnostyczny, ale również terapeutyczny, czyli to jest dbałość o nasze zdrowie, o dobrostan zdrowia. Myślę, że takim kolejnym hitem w medycynie jest inżynieria tkankowa, która dzięki nanomateriałom pozwala odbudowywać to, co uległo zniszczeniu. Myślę tutaj o skórze, o chrząstkach, o kościach. To się już dzisiaj wszystko daje zrobić.
2: Tak, daje się to zrobić. Wykorzystujemy do tego materiały, które są o takiej specjalnej strukturze w skali nano. Powiedzmy, mamy te pory, nazwijmy to, wewnątrz tych struktur, które mogą być przenikane przez komórki i w ten sposób stanowić rusztowanie

0: dla odbudowującej się tkanki. W moim instytucie rozwijany był taki projekt, w którym robiliśmy, może to nie były do końca nano, ale były to takie osłonki, rurki do regeneracji nerwów. I z tego, co pamiętam, to nawet udało nam się wykazać na modelach zwierzęcych, że z zastosowaniem tych rurek byliśmy w stanie umożliwić regenerację włókien nerwowych.
1: Co potrafią zrobić nanocząstki, które podgrzejemy?
0: Wysoka temperatura jest bardzo dużym wrogiem komórek nowotworowych, więc jeżeli uda nam się w taki celowany sposób, właśnie tą metodą zamka i klucza, dostarczyć do komórek nowotworowych cząstki na przykład magnetyczne z takiego tlenku żelaza, one nie tylko są w stanie nam wtedy poprawiać kontrast w obrazowaniu, ale też to pole magnetyczne, na które je wystawiamy, jest w stanie powodować, że te cząstki się nagrzewają. A taka podwyższona temperatura, już nawet do 40 stopni, jest bardzo niekorzystna dla komórek nowotworowych i jest jednym ze skutecznych narzędzi do zabijania tych komórek. Jest to tak zwana hipertermia.
1: A gdyby tak wypunktować korzyści płynące z wprowadzenia nanotechnologii, konkretnie w medycynie, to będzie co?
0: Przede wszystkim zwiększenie wydajności tego, co już potrafimy leczyć, bo jesteśmy w stanie zwiększać skuteczność leków, zmniejszając przy okazji skutki uboczne. Jesteśmy w stanie poprawiać skuteczność, właściwie bardziej dokładność diagnostyki. Jesteśmy też w stanie leczyć schorzenia, których może kiedyś nawet nie byliśmy w stanie leczyć. Jednym z takich ważnych kierunków rozwoju nanomedycyny jest też terapia genowa, gdzie z wykorzystaniem nanostruktur dostarczamy pacjentom różnego rodzaju odpowiednie oczywiście kwasy nukleinowe. Tutaj takim ciekawym przykładem jest w ogóle szczepionka na COVID, ponieważ ona też była jednym z tych preparatów, które tak naprawdę zawdzięczamy nanotechnologii. Te cząstki lipidowe w szczepionce na COVID były właśnie oparte na tym, że dostarczaliśmy materiał genetyczny w postaci mRNA wirusa SARS-CoV-2 do organizmu człowieka w celu wytworzenia odporności i to jest właśnie jedna też z dużych zalet zastosowania tych różnych nanostrukturalnych leków.
1: Proszę Państwa, i dzisiaj o nanomedycynie opowiedziała nam pani doktor inżynier Beata Rurasz, która związana jest z Międzyresortowym Instytutem Techniki Radiacyjnej, a to jest Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Pani doktor, bardzo serdecznie pani dziękujemy.
0: Ja również bardzo dziękuję. I tutaj muszę się pochwalić, że mój instytut jest jednym z ideowych spadkobierców, można powiedzieć, Marii Skłodowskiej-Curie, ponieważ jej uczennica, profesor Alicja Dorabialska, była jednym z założycieli tego instytutu, więc mamy tutaj bezpośrednie połączenie z naszą wybitną rodaczką.

0: Liczba zakażeń wirusem HIV wzrosła w Polsce trzykrotnie. Kluczowe dla tej sytuacji jest ciągłe niskie testowanie wirusa HIV, zmiany społeczne i migracyjne. A szczegóły dosłownie za chwilę.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Mam kilka pytań do naszej ekspertki, a spotykamy się na dużej konferencji poświęconej zakażeniom wirusem HIV. Przedstawiam Państwu dr Iwonę Cielniak. Pani jest lekarką, zakaźnikiem. Pracuje Pani w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Pani doktor, czy rozwój wiedzy pozwala dzisiaj już kobiecie w ciąży zakażonej wirusem HIV urodzić zdrowe dziecko?
2: Tak, dlatego tak walczymy o to, żeby się testować. Walczymy też o to, żeby się testowały młode osoby w tym okresie prokreacyjnym. Oczywiście wszyscy powinni się testować, którzy w jakiś sposób mogli się eksponować na zakażenie HIV. Tak jak ja jestem testowana ze względu na zawód wykonywany, bo ja się narażam na krew też pacjentów. Ale warto powiedzieć, że tak. Przede wszystkim kobieta w ciąży powinna być przetestowana dwa razy w ciąży. Na początku i na końcu tej ciąży.
0: I przedstawiam panią
3: Magdalenę Glewicz.
0: Miło mi. I pani jest dzieckiem urodzonym przez kobietę, która była zakażona HIV.
3: Tak, w latach 90. No to nie było testowania kobiet ciężarnych. Była też narkomanką, więc to jedyny spadek, który zostałam po rodzinie, to właśnie jest HIV.
0: Ale udało się wyjść na prostą, ponieważ jest pani też szczęśliwą mamą i to chyba dwójki dzieci, prawda?
3: Tak, mam dwójkę nastolatków, nie wiem kiedy ten czas zleciał. Zdrowych nastolatków, to trzeba też podkreślić. Mam męża, który również jest zdrowy. 13 lat nam właśnie w tym roku minęło w maju. Mąż dowiedział się tak naprawdę po niecałych 2 tygodniach znajomości. Wtedy jeszcze nie byliśmy, wiadomo, nawet parą, ale nie miał z tym żadnych problemów, jego rodzina również. Dzieci tak naprawdę wiedzą od roku o moim zakażeniu. Przyjęły to jakby ze spokojem, bo my też spokojnie wytłumaczyliśmy, co to jest za choroba, że jest na to skuteczne leczenie, że można normalnie żyć.
0: Pracuje pani, realizuje wszystkie swoje plany życiowe, biorąc oczywiście leki.
3: Tak, co prawda nie pracuję typowo zawodowo, jestem na rencie, ale się mocno udzielam w życiu społecznej lokalności poprzez bycie w Radzie Dzielnicy w Gdańsku. Poza tym działam w pokojowym patrolu. Ja prowadzę też również swój blog na Facebooku pod nazwą Niewykrywalna.
0: No i edukacja, głównie edukacja, prawda? To jest cel, jaki w tej chwili pani przyświeca, żebyśmy o HIV, o tej chorobie, o zakażeniu, o życiu wiedzieli jak najwięcej.
3: Tak, edukacja, zachęcanie to również do testowania. Trochę tego jest, ale mówię, uświadamiamy, że okej, dobra, wyjdzie wynik pozytywny, tak, to nie jest koniec świata, że można też normalnie z tym żyć, tak? Edukować, jak zrobić, żeby było dobrze.
0: W oparciu o wiedzę, co wiemy, pani doktor, o zachowaniu samego układu odpornościowego? Czy on u osoby zakażonej wirusem HIV zachowuje się podobnie jak układ odpornościowy u osoby zdrowej?

0: No niestety zakażenie HIV jest chorobą przewlekłą związaną z zaburzeniem odporności. Ważnym elementem jest to, co Pan wspomniał, skuteczne leczenie, ale też zdiagnozowanie pacjenta na wczesnym etapie zakażenia. Szybkie włączanie leczenia antyretrowirusowego, które powoduje, że ten profil immunologiczny, limfocyty nasze będą lepiej pracowały, nie będą uszkodzone, nie dochodzi do uszkodzenia szpiku. Pacjent wcześniej zdiagnozowany, szybko włączone leczenie, będzie pacjentem, który będzie rzadziej miał choroby związane z zaburzeniem odporności, ale trzeba niestety podkreślić, że zakażenie HIV jest związane z zakażeniami oportunistycznymi, może być związane, że w tej grupie pacjentów mamy wcześniej choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłą chorobę nerek, mamy też wcześniej nowotwory i częściej występujące. Jest to choroba przewlekła.
1: Jest z nami
2: Antek.
1: No i okazało się, że jesteś nosicielem wirusa HIV, zakaziłeś się.
2: Tak, jestem seropozytywny. W sumie to od 3 lat, tak, od wakacji 2023. Dla mnie wtedy to był taki mały mój koniec świata. Poczucie, że życie kompletnie się wali. Wyniki odebrałem w dzień imprezy halloweenowej, więc to była jedna z najgorszych imprez halloweenowych w moim życiu, o ile nie najgorsza. Ale przeżyłem ten swój mały koniec świata i to finalnie bardziej buduje niż niszczy, bo skoro przeżyłem coś, co sam w głowie nazwałem końcem świata, to co może w takim razie mnie pokonać? I mi ta świadomość dała bardzo dużo takiej gotowości dbania o siebie, nie tylko o zdrowie, jeżeli chodzi o badanie się pod kątem chorób, ale też po prostu o aktywność fizyczną, o zadbanie o swoją psychikę, żeby nie dowalać sobie bardziej niż świat nam dowala, bo zdrowie mamy jedno, życie mamy jedno i warto się na nim skupić, a z drugiej strony, że w tym wszystkim naprawdę liczy się szczerość, otwartość i akceptacja do drugiej osoby. Tak, ja sam też patrzę zupełnie inaczej na innych ludzi, bez właśnie tego oceniania, zanim kogoś nie poznam.
1: A jaki jest postęp, pani doktor, w farmakoterapii stosowanej u osób zakażonych HIV?
0: Przede wszystkim są leki złożone, czyli z punktu widzenia pacjenta on przyjmuje jedną tabletkę. W tej jednej tabletce jest kilka grup lekowych, w związku z tym on nie jest obarczany wieloma tabletkami.
1: A zaczynało się leczenie od całej garści.
0: Zaczynało się leczenie od całej garści z dostosowaniem
1: tabletek,
0: które były bardzo intensywnie pachniały, czy które trzeba było przechowywać w lodówce, jeść z posiłkiem albo nie z posiłkiem, był bardzo duży reżim też posiłkowy, a tutaj no, mamy tą tabletkę złożoną, czyli to już jest jedno uproszczenie. Ale drugim są terapie długodziałające. Mamy teraz możliwość zastosowania terapii długodziałającej, czyli domięśniowej raz na 2 miesiące, a patrząc na konferencje, na publikacje, będzie to przyszłość, czyli będzie to terapia, którą można będzie podawać albo raz na tydzień, albo raz na 3 miesiące, a nawet testuje się leki w kierunku podawania raz na 6 miesięcy.
1: No to myślę, będzie ogromny postęp, gdy chodzi na przykład o te kraje mniej zamożne, kraje, gdzie dostęp do opieki medycznej, ale także do leczenia jest o wiele trudniejsze, aniżeli my tu mamy w Europie. Jakie są powody, jak pani myśli, tak niskiej ilości wykonywanych testów na HIV, które przecież dają nam odpowiedź, czy jesteś zdrowy, czy jesteś zakażony?
0: Najczęściej pacjenci mówią, że boją się testować, bo boją się, że są zakażeni. Czyli nie mierzę gorączki, bo się boję, że ją mam. Natomiast faktycznie to jest takie wielowarstwowe. Z jednej strony boi się człowiek, że jest osobą zakażoną HIV. Z drugiej strony boi się czasami lekarz zrobić ten test, bo się boi, co zrobić z takim pacjentem.
1: Ale ja przypominam sobie taką ścieżkę w onkologii, która już jakoś została pokonana, bo pamiętam, jak namawialiśmy też różnymi akcjami edukacyjnymi pacjentki do tego, żeby wykonywały mammografię, żeby robiły samobadanie piersi, żeby robiły cytologię. Teraz namawiamy panów, żeby robili badania pod kątem nowotworu prostaty. I to się jakoś udało przełamać i ludzie zaczynają się testować i zaczynają się badać. A tu idzie
0: trudniej. Przytoczę taki cytat pacjenta, który jest osobą wykształconą z wielopokoleniowego domu i on mi powiedział: pani doktor, problem z moim zakażeniem jest tylko jeden. To nie jest choroba, o której ja powiem u cioci na imieninach. Jeżeli powiem, że mam nowotwór, jeżeli powiem, że miałem zawał serca, że mam nadciśnienie tętnicze, wszyscy mi będą współczuć, wszyscy przyniosą mi sok malinowy, ale jeżeli ja powiem, że mam zakażenie HIV, to się boję, że zanim oni zrozumieją, co wiąże się z tym zakażeniem HIV,
1: to się wszyscy od niego odwrócą.
0: Dokładnie tak.
1: I zostanie sam jak palec.
0: Dokładnie tak.
1: A no właśnie, czyli jeszcze dużo przed nami jest takiej pracy edukacyjnej, przebudowy

0: naszej mentalności, sposobu myślenia, a to zawsze jest najtrudniejszy proces. Pani doktor, to też takie pytanie oparte zresztą na naszej wiedzy. Czy osoba, która już jest zakażona, ale pozostaje pod kontrolą lekarza, bierze leki, bada się regularnie, czy ta osoba jest bezpieczna, jeżeli chodzi o sferę życia intymnego, seksualnego, bo przecież droga zakażenia to jest głównie droga kontaktów seksualnych.
1: Droga kontaktów seksualnych, ale też droga krwiopochodna. Proszę pamiętać, niestety dożylne narkotyki to jest coś, co osoby, czy grupa osób, która stosuje te dożylne narkotyki, to też jest bardzo duża populacja pacjentów żyjących z HIV i zakażonych HIV. Natomiast faktycznie te N równa się N, czyli niewykrywalny, niezakażający. To jest taki przełom, który od kilku lat został ogłoszony. Czyli taki pacjent, który jest skutecznie leczony, jest po prostu bezpieczny dla swojego partnera, dla swojej partnerki. W życiu intymnym właśnie. Może posiadać dzieci, może mieć plany prokreacyjne.
0: A jak zrobi badania i tam wychodzi, że wiremia jest nieoznaczalna, to dla kogoś, kto patrzy w te badania, to może nawet się nie domyślać, że ta osoba w ogóle jest zakażona wirusem HIV.
1: Tak. Proszę pamiętać, że dlatego niestety do tych różnych rzeczy, takich jak wizy do krajów chociażby arabskich, czasami są wymagane test przesiewowy, czyli test serologiczny, bo tam są przeciwciała. Natomiast osoba, która jest skutecznie leczona, to jest właśnie taka osoba, która ma wiremię HIV, napisane nie wykryto. Czyli nie wiadomo, czy jest to osoba, która tak naprawdę ma zakażenie HIV, czy nie. I to jest wspaniałe.
0: I o tym dzisiaj opowiedziała nam dr Iwona Cielniak, która jest lekarką, zakaźnikiem. Bardzo dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję państwu bardzo, dziękuję panu bardzo.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Nad popularyzacją śląskiej gwary spoczywa taki duży parasol i opieka badań naukowych, o których za chwileczkę Państwu opowiemy. A naszym ekspertem i naszym gościem jest pan dr Tomasz Hucz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i co ciekawe, pan ma wykształcenie medyczne, jest pan doktorem nauk medycznych, ale także ma pan skończone studia, które wzmocniły pana wiedzę właśnie o tym języku.
2: Tak, dokładnie. Ukończyłem studia Region, Język i Kultura na Uniwersytecie Śląskim, prowadzony przez Wydział Humanistyczny, który właśnie promuje i kształci przyszłych nauczycieli, popularyzatorów i edukatorów języka i kultury śląskiej.
1: Powołajmy się też na badania naukowe, które są w tym kierunku robione. I wiem, że chyba dwa ośrodki naukowe objęły patronatem właśnie ten język.
2: Tak, takim głównym ośrodkiem prowadzącym badania w Polsce jest oczywiście Uniwersytet Śląski. Tutaj liderką tych badań jest pani profesor Jolanta Tambor. Podjęta została decyzja o utworzeniu Centrum Badań Języka Śląskiego i Antropologii Regionalnej na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo takimi ośrodkami prowadzącymi badania nad językiem śląskim jest Uniwersytet Wrocławski, tutaj profesor Henryk Jaroszewicz i ośrodek nomen omen warszawski, tak? Mamy Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast my, ja z moimi kolegami współpracujemy z kolei z Uniwersytetem Łódzkim, który również prowadzi projekt już bardziej tożsamościowy niż językowy, aczkolwiek u nas na Śląsku ta tożsamość z językiem dość płynnie się przeplatają.
1: A na czym polegają te badania i co Państwo chcą sprawdzić tymi właśnie badaniami?
2: W ramach tego projektu, europejskiego projektu finansowanego przez Unię Europejską, który się nazywa Europe, chcemy objąć badaniem właśnie Ślązaków jako jedną z tych grup, która została, powiedzmy, wybrana, zaklasyfikowana jako potencjalnie zagrożona jakąś marginalizacją w Europie. I projekt polega na tym, że Ślązacy sami mają siebie opowiedzieć. W różny sposób można to zrobić. My wybraliśmy formę filmików, rozmów ze Ślązakami o samych sobie.
1: Czyli mają się zapromować.
2: Zapromować. I następnie powstanie z tego kolaż filmowy, który będzie opowiadał Śląsk, śląskość, język śląski ustami Ślązaków.
1: Ale na pewno była też zrobiona taka analiza socjologiczna. Czy to oznacza, że ten język ginie, że to młode pokolenie już nie chce mówić po śląsku, że trzeba uruchomić taki program, żeby to uratować?
2: Najlepsze dane, które dzisiaj posiadamy, prowadzone od de facto 3 dekad, to są wyniki spisu powszechnego, czy spisy powszechne i ich wyniki. W ostatnim spisie z 2021 roku mówienie językiem śląskim zadeklarowało prawie 500 tysięcy osób. Jest to liczba w miarę stabilna, co daje nam rękojmie dobrej prognozy na przyszłość. Zmniejszyła się natomiast liczba deklaracji, o to pyta spis powszechny, czyli narodowości. Tak, tutaj w ostatnim spisie deklaracji narodowości śląskiej było około 600 tysięcy. Natomiast badania pokazują, szczególnie w młodszym pokoleniu, brak narzędzi, brak chęci też do nauki języka i sposobności do nauki języka śląskiego. Natomiast w pokoleniach starszych, powiedziałbym, strach przed transmisją tego języka, transmisją pokoleniową tego języka. Gdzieś jeszcze w pokoleniu naszych dziadków, moich dziadków, bym mógł tak powiedzieć, jest to myślenie, że jednak lepiej się nauczyć języka literackiego i ten śląski sobie schować, bo mogą być z tego tytułu jakieś nieprzyjemności.
1: Jak to dzisiaj jeszcze wygląda? Wśród młodego pokolenia, jak jeśli państwo mają wiedzę na ten temat?
2: Chyba nigdy w historii śląskości, czy też kultury śląskiej, nie działo się aż tyle. Nie było aż tak dobrze jak dzisiaj. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera, chociażby właśnie finansując takie studia, w których ja brałem udział, czyli studia Region, Język i Kultura. Dodatkowo wydawnictwa różne, tutaj mogę wymienić chociażby wydawnictwo Silesia Progress, która wydaje bardzo dużo literatury śląskiej, oryginalnie śląskiej, tłumaczy dzieła literatury światowej na język śląski, chociażby przetłumaczony został Hobbit. Mamy z ostatnich kilku tygodni, miesięcy tłumaczenie Hamleta i wystawienie Hamleta po śląsku w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach.
1: Ja myślę, że stworzenie właśnie takich tłumaczeń po śląsku jest też dobrym materiałem do badań literackich.
2: Oczywiście. W ogóle język śląski jest dobrym spektrum do

0: badań językoznawczych, bo rzadko się zdarza, że lingwiści w tym momencie dziejowym, kiedy żyją, mogą analizować i obserwować na własne oczy, troszkę jak naukowcy z nauk przyrodniczych, rodzenie się, tworzenie jakiegoś zjawiska kulturowego. No bo de facto ten język śląski i w ogóle myślenie o śląskiej kulturze to jest XX wiek. Dzisiaj mamy pewne kontinuum, więc powiedzmy, że to jest takie laboratorium językowe dla lingwistów.
1: A no właśnie, ale ciekawa sprawa, bo język jest tworem żywym, plastycznym, ono się zmienia. Wprowadzamy ciągle do języka polskiego też nowe słowa, ale nieraz nie wszystkim się to podoba. Czy język śląski podlega też takim modyfikacjom, czy jest to twór, który trzyma się dobrze i trzyma się swoich korzeni?
0: Ja bym powiedział, że ulega modyfikacjom, zmienia się, tworzy, w tym momencie nawet bym to tak określił. Niech najlepszym przykładem tego, czym jest język śląski, czy skąd się wziął, jest to zdanie, które pewnie każdy z nas zna, czyli pierwsze zdanie w języku polskim, jak nas uczono, tak? Daj, udia pobrusa, a ty pozywaj. Zdanie, które Polscy uznajemy za pierwsze zdanie w języku polskim. Część filologów czeskich uznaje za pierwsze zdanie w języku czeskim. My, Ślązacy, uznajemy jako pierwsze zdanie w języku śląskim.
1: A jakby to przełożyć na taki język, który jest zrozumiały dla wszystkich, to?
0: Daj, a ja pobruszę, a ty odpoczywaj.
1: Pobrusza, czyli?
0: Jakby potrzeć coś, zetrzeć. Występuje jeszcze w niektórych właśnie odmianach języka polskiego, ale też w czeskim. To zdanie i ta konkluzja, że zarówno język polski, czeski czy śląski upominają się o to zdanie, pokazuje nam takie zjawisko, które lingwiści nazywają, że żyjemy w pewnym kontinuum językowym. Czyli czeski i polski na przykład jeszcze w średniowieczu, wczesnym średniowieczu były dla siebie wspólnym obszarem językowym. W Krakowie i w Pradze prawdopodobnie ludzie się rozumieli. Natomiast w losach, w historii gdzieś te języki się rozminęły. Ten śląski był pomiędzy polskim i czeskim, przechował bardzo dużo czechizmów. Wbrew temu, co się sądzi, że my mamy w języku śląskim dużo germanizmów, to wcale nie mamy ich więcej niż język polski, bo chciałbym chociażby przypomnieć takie słowa jak dach, śruba, bigos, burmistrz, rynek. To są wszystko germanizmy, więc w języku śląskim liczba germanizmów jest podobna jak w języku polskim, natomiast mamy znacznie więcej czechizmów, bohemizmów.
1: Dzisiaj, jeżeli ktoś nawet nie zna języka obcego, to świat przed nim się nie zamyka, bo pomaga mu w tym technika. Są translatory i można do takiego małego urządzenia gadać sobie po polsku, mówić po polsku i to urządzenie tłumaczy na język, który chcemy. Ciekawe, czy tam jest język śląski?
0: Powiem tak, nie wiem, czy są takie translatory, natomiast na pewno są tłumacze internetowe języka śląskiego. Na pewno Google Translate, czy Google Tłumacz, w ostatnim czasie, w przeciągu roku, również uruchomił wersję śląskojęzyczną. Ona niespecjalnie działa jeszcze, bo tych jakby zasób literatury i liczba użytkowników jest zbyt mała, żeby algorytmy tworzyły sobie bazę sprawnie. Również jedna z firm telefonicznych, produkująca telefony, stworzyła aplikację śląskojęzyczną do obsługi właśnie telefonów. Mamy programy radiowe i telewizyjne, które na Śląsku nadają właśnie w języku śląskim.
1: Z przyjemnością patrzę na naszego realizatora, który kiwa głową i się uśmiecha i jest cały zadowolony. To znaczy, że prawda. Właśnie tu kolega podpowiada, że w Radiu Katowice słyszał kalendarium po śląsku. Wydarzenia naukowe, które się toczą i które są właśnie na tym terenie, też potrafią być w języku właśnie śląskim.
0: Tak, dokładnie. W tym roku pierwszy raz na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbył się Science Slam po śląsku. Jest to taka krótka forma, gdzie naukowcy w formie popularno-naukowych prezentacji opowiadają o swoich badaniach i miałem przyjemność uczestniczyć właśnie w tym projekcie i też mówiłem o swoich badaniach po śląsku razem z innymi badaczami z takich obszarów jak paleontologia, inżynieria, medycyna, dziennikarstwo. Wszyscy znaleźliśmy wspólny język, a tym językiem był język śląski. I też druga rzecz, w której biorę udział, zrodziła się właśnie na tym wydarzeniu i idea. Mianowicie w tym roku odbywa się 30. zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, który również będzie odbywał się w Katowicach. I będę miał przyjemność, przynajmniej część tego kongresu, współprowadzić po śląsku.
1: Musiał się pan nauczyć tego języka od nowa?
0: Nie. Generalnie w domu mówiło się po śląsku. To był mój pierwszy język. wyniesiony właśnie z rodzinnego domu. Później go utracił.

0: traciłem w miarę jak posuwałem się na kolejnych etapach edukacji, to jednak język polski zdominował moje życie i nadal jest pierwszym już w tym momencie językiem. Natomiast ten śląski był, jest, zacząłem w nim pisać, zacząłem w nim czytać, więc ma coraz większy udział, aczkolwiek moja żona zawsze się śmieje, że w momencie jak przekraczam granicę Górnego Śląska, to ona nie wie jak to się dzieje, nie może na mnie wymóc, żebym w Warszawie mówił po śląsku, ale w momencie jak przekraczamy granicę województwa, to w tym momencie ten śląski wjeżdża sam.
1: Bardzo to wszystko ciekawe. Do studia przyniósł pan też kilka pozycji wydanych właśnie po śląsku. To są takie stworzone narzędzia, które mają promować ten język, prawda?
0: Promować i edukować. Mamy tak naprawdę w tych pozycjach trzy takie spektra. Pierwsza to jest książka do kształcenia, edukacji dzieci, młodzieży, pisania po śląsku, bo o ile jeszcze potrafimy na śląsku mówić po śląsku, to już z tym pisaniem, czytaniem jest trudniej, bo mamy swoje specyficzne znaki, literki, których w języku polskim nie ma, tak zwane znaki diakrytyczne, więc ludzie troszkę muszą się z tym oswoić. Druga to jest poezja po śląsku, żeby ludzie sobie uświadomili, że można pisać i tłumaczyć poezję na język śląski. A trzeci to jest monodram pana Alojzego Lyski. Mianują mnie Hanka, na bazie którego powstał spektakl o tym samym tytule. Był grany w Warszawie w czasie przystanku Śląsk. Był grany w Sejmie, w Parlamencie Europejskim, w wielu teatrach, domach kultury, bibliotekach na terenie Górnego Śląska, czyli w województwie śląskim i opolskim. I byłem na nim chyba 7 razy albo 8. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest to spektakl dla nas Ślązaków, jak ja to mówię, tożsamościotwórczy. Bo opowiada naszą historię w XX wieku bez żadnej stygmatyzacji, bez żadnej ideologizacji, a opowiada niełatwą de facto naszą historię.
1: A jak będzie po śląsku, jakbyśmy chcieli powiedzieć osobie, która sercu nam jest bliska? Bardzo się cieszę, że jesteś i kocham cię.
0: Rzech je rot, skuli tego, co żeś jest i przyjaci.
1: No proszę. O edukacji i o promocji języka śląskiego opowiedział nam dr Tomasz Hucz, który jest takim ambasadorem tego języka i robi pan wszystko, żeby rzeczywiście ten język miał się dobrze.
0: Tak, dokładnie.
1: I to już wszystko w dzisiejszej Eurece. Artur Wolski, bardzo państwu dziękuję. Jutro audycję poprowadzi Jakub Domoracki.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Ważne, żeby mówić od początku na tyle, na ile dziecko jest w stanie przyjąć tę historię. Nie można małemu dziecku dać do zjedzenia kotleta schabowego.
4: Dorota Polańska, psycholog dziecięcy, Fundacja Rodzin Adopcyjnych.
3: Tak samo z jego historią. Trzeba opowiadać w bajkach, w krótkich historyjkach. Nie należy tej historii powiedzieć strasznej, że trudno żyć z tą historią później. Rodzic musi wyczuć, ile dziecko jest w tym czasie gotowe przyjąć, tak? Aż w końcu dochodzi do bardzo poważnych rozmów. Są dzieci, które nie chcą rozmawiać, a są takie, które chcą poznać do końca swoją historię, które wracają, idą do ośrodka adopcyjnego, często ze swoim rodzicem adopcyjnym i mówią, chcę dowiedzieć się wszystkiego o mojej mamie. I są tacy rodzice, którzy zostawiają biologicznie list do dziecka, jakąś pamiątkę, coś, po czym dziecko może poznać swoje korzenie. Ale chcę zapewnić wszystkich rodziców adopcyjnych, że dziecko zawsze ich będzie kochało. Ono tylko chce poznać tę brakującą część.
4: Fundacja Rodzin Adopcyjnych opiekuje się noworodkami i niemowlętami od ich urodzenia do ukończenia pierwszego roku życia. Są to dzieci pozostawione w szpitalach, w oknach życia, odebrane rodzicom na skutek decyzji sądu, interwencji policji lub przyniesione dobrowolnie przez rodziców.
3: Nawet wtedy, kiedy przyjmujemy dziecko i nie uda nam się poznać mamy. Nigdy jej nie widzimy, chociaż dążymy do tego, żeby ją poznać, żeby ją odszukać, też żeby jej powiedzieć, że może zmienić decyzję albo że możemy jej pomóc po prostu. Więc jednak budujemy historię, chcemy się dowiedzieć wszystkiego o dziecku, bo to pomaga zrozumieć dziecko, historia pozostawienia, bo rzadko mówimy, że dzieci zostały gdzieś porzucone. Porzucone to jest

0: pozostawione bez niczego. A jednak rzadko matki porzucają. Matka, która zostawia dziecko w szpitalu, chce zabezpieczyć swoje dziecko. Mówi, ja nie mogę go wychowywać. Ale może ktoś może, tak? Jeśli nie ja.
1: Fundacja Rodzin Adopcyjnych jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie adopcja.org.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy. Grupa Transportowa Bank Pekao S.A. Decathlon. Patroni medialni. TVP Sport. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. Nasze miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
12: A Ekstra Pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w Super Pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
16: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 63 w województwie mazowieckim pomiędzy Siedlcami a Łukowem, niedaleko miejscowości Wiśniew. Na kilometrze 284 trasa została zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Dwa samochody osobowe zderzyły się także w Kujawsko-Pomorskim na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Włocławkiem a Kowalem. Niedaleko miejscowości Przydatki Gołaszewskie obowiązuje ruch naprzemienny. Chodzi o kilometr 255 i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Zakorkowane i zatłoczone nadal są trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu, zwłaszcza pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta, ale także duży ruch obserwujemy pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą a

0: Na miejscu wybuchu na Lubelszczyźnie premier Donald Tusk. Szef rządu dodał w mediach społecznościowych, że rakieta, która spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska.
1: Premier podkreślił, że to zdarzenie było efektem masowego bombardowania Ukrainy, do którego doszło w nocy. Sytuacja była niepokojąca, bo jak mówił Donald Tusk, w naszą stronę zmierzało więcej pocisków.
2: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
1: Jednak mimo to dwa pociski znalazły się w naszej przestrzeni powietrznej. Jeden był krótko na radarze i zniknął. Drugi spadł tutaj na Lubelszczyźnie. Premier podkreślił, że wojsko monitorowało przelot rakiety.
2: Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. Na szczęście spadł w miejscu szybciej, zanim podjęto decyzję o zestrzeleniu w miejscu niezamieszkanym, gdzie nie doszło do żadnych na szczęście dramatycznych okoliczności.
1: Rakieta spadła na pole. Wskutek wybuchu powstał lej o 10 metrach średnicy i głębokości około 5 metrów. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Z Tarnawy Kolonii, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Ksenofobiczne i rasistowskie treści publikowane przez osoby związane z Gromda Fight Club pod lupą śledczych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła śledztwo. Zawodnik federacji jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Sprawdzamy różne strony społecznościowe, mówił w TVP Info rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: To śledztwo zostało wczoraj w późnych godzinach popołudniowych wszczęte. Jest ono prowadzone w kierunku różnych czynów, które mogły być popełnione w ciągu ostatnich miesięcy.
0: Członkom Federacji Gromda grozi do 5 lat więzienia. W aktualnościach teraz apelujemy, nie jedzmy owoców prosto z krzaka. Nieumyte jagody mogą być źródłem zakażenia bąblowicą. To groźna choroba pasożytnicza wywołana przez larwy tasiemca bąblowcowego, tłumaczy Marta Szcześniak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej.
4: Bąblowica jest chorobą podstępną, a rozwija się latami. Nieleczona może doprowadzić nawet do śmierci. I tutaj bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny, zapobieganie takim zarażeniom.
0: Do zakażenia dochodzi, gdy wraz z nieumytymi owocami do organizmu człowieka dostaną się jaja tasiemca bąblowcowego. W przewodzie pokarmowym przekształcają się one w larwy, które tworzą cysty i mogą uszkadzać narządy wewnętrzne. W Polsce każdego roku notuje się kilkadziesiąt przypadków bąblowicy.
5: To są aktualności jedynki.
0: Hiszpańska Gwardia Cywilna zatrzymała 5 osób podejrzanych o spowodowanie pożarów lasów. Wśród nich jest 48-latek podejrzany o serię podpaleń w Galicji oraz 2 mężczyzn, których zaniedbanie miało doprowadzić do pożaru w Valmorox, skąd ogień rozprzestrzenił się na region Madrytu.
6: Zatrzymania mają związek z kolejnymi śledztwami prowadzonymi w czasie, gdy Hiszpania walczy z falą pożarów i wysokimi temperaturami. W Galicji śledczy podejrzewają 48-latka o celowe wzniecanie pożarów przez ostatnie 2 lata. W prowincji Lyon zatrzymano 22-latka, który miał umyślnie podpalić las w pobliżu trwającej już akcji gaśniczej. Z kolei w prowincji Toledo zatrzymano 2 mężczyzn w wieku 51 i 42 lat. Według śledczych wykonywali prace zakazane podczas najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego, co doprowadziło do wybuchu pożaru, który objął także region Madrytu. Strażacy nadal walczą z kolejnymi dużymi pożarami, m.in. w Kastylii oraz we wspólnocie Walencji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
0: A na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Iga Cembrzyńska. Aktorka, scenarzystka, reżyserka i piosenkarka zmarła w wieku 87 lat.
7: Iga Cembrzyńska zagrała m.in. w Hydrozagadce, Dziewczętach z Nowolipek czy W Wrzecionie Czasu. Absolutnie ponadczasowa, mówi o artystce Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka programu Pierwszego Polskiego Radia podkreśla, że śmierć Igi Cembrzyńskiej to olbrzymia strata dla polskiej kultury.
8: To jest taka aktorka z grupy tych, które gdyby urodziły się w innym kraju, zdobywałyby Oscary i nagrody na światowych festiwalach. Myśmy niestety nie umieli zadbać o taki talent. Ona była absolutnie oryginalna, wyjątkowa. I to nie są puste słowa rzucane na wiatr. Jeżeli myśleliśmy oryginalność, to myśleliśmy Iga Cembrzyńska.
7: Na oryginalność Igi Cembrzyńskiej zwraca uwagę również Krystyna Janda.
9: Była ona po prostu bardzo oryginalnym i rzadkim kwiatem. No bo po prostu była bardzo, bardzo inna niż wszyscy. Nadzwyczajna była.
7: Iga Cembrzyńska należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: O sporcie Cezary Górie. Fraków Częstochowa walczy awans do trzeciej przedostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Przed tygodniem wygrana zespołem Valletta FC 3-1, a dziś na Malcie 36. minuta spotkania. No i Raków wygrywa 2-0. W innym spotkaniu GKS Katowice zagra dziś z MKS Zielina. Polska pokonała Ukrainę 3-1 i awansowała do półfinału Ligi Narodów, turnieju rozgrywanego w Ningbo. Pomeczowa opinia Tomasza Fornala.
1: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinału. Zwycięzców się nie ocenia. Sport ma to do siebie, że wszystko się może wydarzyć i widać było też po wczorajszych meczach, czy to Japonia, która męczyła się teoretycznie z najsłabszym rywalem. Słoweńcy, którzy grali ponad 30 punktów, jeżeli chodzi o dwa sety. Także nie da się tutaj przed meczem ocenić, że na 100% któraś drużyna wygra. Taki jest sport i trzeba się przygotować na to, że mogą być cięższe, lepsze chwile. Nie zawsze idzie jak spłatka.
0: Obrońcy tytułu w sobotę w półfinale spotkają się ze Słowenią, a drugą parę tworzą Stany Zjednoczone i Japonia. Dziś mija 50 lat, jak polscy siatkarze pokonali Związek Radziecki 3-2 i zdobyli w Montrealu złote medal Igrzysk Olimpijskich. Biało-czerwoni w finale obronili dwie piłki meczowe, ale w tarapatach byli także wcześniej w meczu z Kubą. O tym Ryszard Bosek.
2: Ja myślę, że ten silny musi mieć trochę szczęścia. My szczęście mieliśmy z Kubą, natomiast z Rosjanami to już nie mieliśmy szczęścia. My już walczyliśmy o to, żeby dojść do piątego seta. Także w piątym secie to właściwie oni się szybciej poddali, niż nam się to wydawało. Trzeba pamiętać, że właściwie grał cały zespół. Mieliśmy ten system grania na tamte czasy tak nowoczesny dla innych. Jeżeli umieliśmy przyjąć zagrywkę, to nikt nie miał z nami szans wygrać. To jest więcej niż pewne.
0: A więcej o sporcie w kronice sportowej, którą rozpoczniemy o 22.40.
3: Pogoda.
4: W nocy możliwe przelotne opady deszczu na północy i zachodzie. Temperatura minimalna od 17 do 21 stopni. Piątek będzie kolejnym upalnym dniem. Na termometrach zobaczymy od 28 stopni na Pomorzu, od 30 do 34 w większości regionów i aż do 36 w centrum. Po południu możliwe przelotne opady deszczu przemieszczające się od zachodu w stronę centrum. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna. Aktywna zatoka niżowa znad Norwegii, Danii i północnych Niemiec pogłębia się i przemieszcza na wschód. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego skręcający na północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Silne, szkwałowe porywy wiatru. Stan morza 2, później na zachodzie 3. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5 okresami 6 skręcający na zachodni do północno-zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Silne, szkwałowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 19 stopni. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni do południowego skręcający na północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 okresami w porywach do 6 w skali Beauforta. I także silne szkwałowe porywy wiatru. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni do południowego skręcający na północno-zachodni do zachodniego 3 do 4 okresami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do słabej. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni do południowego skręcający na północno-zachodni do zachodniego 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Nad ranem szkwałowe porywy wiatru. Stan morza 2, później 2 do 3. Widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 4, pod koniec przechodzący na zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.

Lato, życie staje się łatwiejsze. Tak śpiewali Ella Fitzgerald i Louis Armstrong o lecie, summertime, ale nasze piosenki, które muszą posiadać tekst, bo przypominam, że taki właśnie jest tytuł dzisiejszej czwartkowej audycji, zapożyczony, raz jeszcze dziękuję za to, od Kasi Nosowskiej, więc poświęcimy całą audycję letnim tekstom piosenek, oczywiście w języku polskim, ale zaczęłam tak klasycznie, żeby przypomnieć Państwu, czy przedstawić Państwu, jak wspaniale można zaśpiewać taki prosty utwór z piękną muzyką, że jest lato i życie staje się łatwiejsze. No to teraz będzie zupełnie inny duet, z zupełnie innej epoki, innego kraju i w ogóle wszystko będzie inne, ale bardzo fajne. Duet to są dwaj panowie, Taco Hemingway i Dawid Podsiadło. Całe lata.

za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w nim piosenki letnie, piosenki z letnimi tekstami. Zaczęliśmy po angielsku specjalnie, żeby pokazać Państwu ten, przypomnieć o tym, że ciągle aktualny jest ten klasyk angielski Ellie i Louisa, a to była teraz Taco Hemingway i Dawid Podsiadło. Nasza wspaniała para, która no, świetnie oddała klimat tegorocznych letnich wakacji. Tegorocznych i sprzed lat kilku, no współczesnych, o tak może trzeba powiedzieć. Teraz się cofniemy w lata 80. I to będzie piosenka, której wszystkie słowa są prawdziwe. To wszystko działo się naprawdę, tak przynajmniej twierdzi autor tekstu Marek Dutkiewicz.

Jolka, Jolka, pamiętasz Budka Suflera, tekst Marka Dutkiewicza, i ten tekst to jest jakby fragment, nie jakby, to jest po prostu fragment historii Polski z lat 80. Wszystko w nim jest prawdziwe. Rzecz cała dzieje się w Dębkach, czyli takiej miasteczku malutkim, czy wiosce nad morzem. Zaćmienie słońca, także wtedy było, dane nam było słońce, zaćmienie. Śpiewa artysta taki tekst, żebrząc wciąż o benzynę, no bo to były czasy, kiedy benzyna była na kartki. Toyota to był samochód niedostępny dla przeciętnego Polaka, dlatego to marzyło się o Toyocie. Czarodziejka Gorzałka, która tańczyła w Bohaterze, musiała być kupowana na mecie, bo inaczej by się nie miało tej Gorzałki. Słońca zaćmienie też

było. Naprawdę to jest historyczny tekst Marka Dutkiewicza. Trzeba to powiedzieć, że zachciało mu się taki fragment historii swojego życia i Polski umieścić w tekście piosenki. To jest jedno, ale że ta piosenka tak wielkim przebojem się stała, prawda? Bo wtedy, kiedy się objawiła, stała się przebojem, a i tak ciągle też do niej wracamy. Myślę, że w dużym stopniu jest to zasługa tego tekstu. Autor nazywa się Marek Dutkiewicz, a teraz zupełnie inne klimaty. Monika, dziewczyna ratownika i Wały Jagiellońskie.

Gdy jest pogoda, szumi woda, tak mało nam do szczęścia brak. To jest piosenka z filmu Zapomniana melodia z 1938 roku. O samym filmie właściwie już nie pamiętamy, a piosenka żyje cały czas i przypominamy ją na antenach Polskiego Radia. W 1966 roku Irena Santor nagrała swoją wersję tego utworu na płytę, a sceny z Zapomnianej melodii w Starym Kinie, taki był program telewizyjny Stanisława Janickiego, były przypominane bardzo, ale to bardzo często. No i teraz przechodzimy do właśnie Ireny Santor, bo przecież jeśli mówimy o piosenkach letnich, o piosenkach związanych z wakacjami, wypoczynkiem i tak dalej, no to Już nie ma dzikich plaż nadaje się idealnie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I Renasantor już nie ma dzikich plaż. To wielki, wielki przebój Ireny Santor. Nagrywając tę piosenkę w ogóle się nie spodziewała, że tak ona spodoba się Polakom, bo to właściwie teraz jak myślimy o repertuarze Santor, no to oczywiście jest tam piosenka Już nie ma dzikich plaż, a może warto powiedzieć, że skomponował ją szef studia eksperymentalnego Polskiego Radia, Ryszard Szeremeta, a słowa napisał Krzysztof Logan Tomaszewski. Tak jak Irena Santor nie spodziewała się, że plaże staną się tak wielkim przebojem, tak samo zaskoczony był powodzeniem swojego kolejnego nagrania Zbigniew Wodecki. Było to tak, że nagrał on tę piosenkę przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i tak prawdę mówiąc od razu prawie o niej zapomniał i po jakichś, nie wiem, iluś tygodniach, myślę, a może był to miesiąc, wracał do Polski, wysiadł z samolotu i już na lotnisku usłyszał swoją piosenkę.

Maciej Kosowski, Wakacje z blondynką. To był wielki przebój lat 60. Niektórzy mówili, że Maciek Kosowski, przecież big beatowiec, rock'n'rollowiec, nagle znalazł się na półce piosenki popularnej i że to było dla niego jakimś obciążeniem. Nieprawda.

Okazuje się, że tyle lat minęło, a jak lato się pojawia, no to wakacje z blondynką na antenach różnych rozgłośni brzmią. I na naszej też. Dzisiaj w audycji Piosenka musi posiadać tekst. Słuchaliśmy utworów poświęconych najpiękniejszej porze, myślę, roku, czyli latu. Polskie lato jest piękne i dlatego tak wiele jest o nim utworów. Ale zakończymy zagranicznym. To będzie Summer Wine, piękny utwór Natalia Avellone. A ja się nazywam Maria Szabłowska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci pa.

0: Jest Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
11: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
12: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Pomimo dość późnej pory, kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na trasie wojewódzkiej numer 216 na Pomorzu, pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Gdyni. Zatłoczona jest także sąsiednia trasa numer 215, niedaleko Chałup, niedaleko Rozewia, Jastrzębiej Góry, a także Karwi, i to w obu kierunkach. Nieco wolniej jedzie się też na remontowanym odcinku autostrady A1, zarówno pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo, a także w województwie kujawsko-pomorskim niedaleko Grudziądza. Na drodze krajowej numer 63 pomiędzy Łukowem a Siedlcami zderzyły się dwa samochody osobowe. Niedaleko miejscowości Wiśniew na kilometrze 284 obowiązuje ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na krajowej 28 w Małopolsce pomiędzy Wadowicami a Limanową w miejscowości Maków Podhalański. Na kilometrze 40 także zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Uwaga na krajowej 91 na odcinku pomiędzy Włocławkiem a Kowalem, niedaleko miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Na kilometrze 255 jezdnia jest zwężona po czołowym zderzeniu dwóch aut osobowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jeszcze trasa ekspresowa S5 w Wielkopolsce pomiędzy Wrocławiem a Lesznem, dokładnie niedaleko węzła Rydzyna. Na kilometrze 84 doszło do awarii dźwigu. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pasem lewym. 22 513 11 11 to nasz numer.

0: Spokojny sen zmącił huk, gwizd i wycie silników samolotów. Między 3 a 4 nad ranem mieszkańcy wsi Tarnawa Kolonia i okolicy oddalonej nawet o 30 kilometrów budzili się, nie wiedząc, co się dzieje.
1: Na pewno było słychać bardzo dużo samolotów. Jeden był bardzo głośny huk. To był dźwięk, jakby w dom leciał samolot. Mama też tam mówiła, że bardzo się bała.
2: Samolot leciał nad tym lasem.
3: Czy ja wiem, czy się nie boimy? Teraz coraz więcej takich rzeczy się dzieje. Cały czas coś i nikt nic nie wie. Coś wlatuje, każdy mówi, że kontroluje, a tak naprawdę to co się dzieje, to jest...
0: Miejsce zderzenia obiektu z ziemią pilnowane jest przez służby i nie można do niego dotrzeć. Mimo to wielu okolicznych mieszkańców przyjeżdża w jego pobliże, by zobaczyć to, co usłyszeli w nocy. Nic nie wskazuje na to, by to Polska była celem rakiety, powiedział premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. W tym czasie w zachodniej Ukrainie trwał zmasowany atak Rosji. Z Tarnawy Kolonia, Agata Król, Polskie Radio.
4: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że w sprawę zaangażowane jest NATO.
5: Nasi sojusznicy też są zaangażowani, te sygnały solidarności, chęci wsparcia, kwatera główna NATO, dowództwo sił połączonych jest też informowane przez generała Kukułę o przebiegu zdarzenia. Stany Zjednoczone są zainteresowane, co jest dla nas bardzo ważne, też z badaniem, wyjaśnieniem.
4: Premier Donald Tusk informował na miejscu wybuchu, że to nie Polska była celem ataku, a obiekt, który spadł w Tarnawie Kolonii, to prawdopodobnie uzbrojona rosyjska rakieta. Co z klubem PiS po powstaniu klubu Rozwój Plus? To jeden z tematów dzisiejszych obrad klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Omówiono nową sytuację związaną z rejestracją klubu Rozwój Plus, informuje rzecznik PiS Rafał Bochenek.
6: Są pewne kwestie już poustalane, zapadły też określone decyzje. Nie patrzymy w przeszłość, patrzymy do przodu, w przyszłość.
4: No i właśnie, a propos tej przyszłości, 6 sierpnia PiS zorganizuje spotkanie programowe z wyborcami. Ma to być początek tego typu aktywności partyjnej.
6: Taki zarys właśnie programu będzie zaprezentowany 6 sierpnia. To będzie pierwsze takie spotkanie, szanowni państwo, w sierpniu, kolejne w kolejnych dniach i będziemy oczywiście o tym na bieżąco komunikowali.
4: Przypomnijmy, frakcja Mateusza Morawieckiego zarejestrowała w Sejmie klub Rozwój Plus. Są w nim ci politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy i nie podpisali tzw. lojalek, a których wymagały od nich władze partii. Formacja liczy 40 posłów i jednego senatora. Klubem pokieruje Mateusz Morawiecki. A w aktualnościach teraz Katowice i przełomowa na światową skalę operacja. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili pierwszą na świecie tak złożoną rekonstrukcję serca u dziecka. Przez 12 godzin operacji kardiolodzy i kardiochirurdzy połączyli procedury do tej pory wykonywane osobno. Ich działania były niezwykle skomplikowane, mówi kierujący oddziałem kardiologii dziecięcej profesor Jacek Kusa.
7: Nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo.
4: 2,5-letni Mikołaj ze złożoną wadą serca i rozwijającym się nadciśnieniem płucnym zoperowany został przez katowickich lekarzy 3 miesiące temu. Dziś chłopiec z radością biegał po sali konferencyjnej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
8: To są aktualności jedynki.
4: W nich teraz przenosimy się na lotnisko Broczynie w zachodniopomorskim. Trwa tam pierwszy dzień festiwalu Poland Rock pod znakiem koncertów, spotkań z artystami i wysokiej temperatury. 3 dni pełne wydarzeń to jednak coś więcej niż tylko zabawa na koncertach ulubionych artystów, mówili Maciejowi Szeferowi festiwalowicze.
9: Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, dają tą energię na cały rok.
10: Ze Śląska jesteśmy, stary.
11: A ile was tu przyjechało?
10: No proszę bardzo, cała trzoda, dzieci... Wiek, przestrzeń, 3-pokoleniowy.
12: Jest tutaj bezpiecznie, sympatycznie, jest super muzyka, ludzie są dla siebie mili. To jest mój kawałek podłogi.
4: Wśród gwiazd tegorocznego Poland Rock Festiwalu m.in. Dropkick Murphys, Godsmack czy P.O.D. Tymczasem cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed upałem. Alerty obowiązują do jutrzejszego wieczora. Mieszkańcy Warszawy szukali dziś miejsca, gdzie można było się schłodzić, ale niektórzy korzystali z pełnego słońca.
13: Można się poopalać, szczególnie, że przez 8 miesięcy w roku mamy taką pogodę, jaką mamy.
14: Dużo, dużo wody oczywiście. No i niestety wiatraczek, klimatyzacja, jeżeli ktoś ma.
4: Poradnik o tym, jak przetrwać upały, przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci przypominają w nim, aby nie pozostawiać się dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach i zapewnić czworonogom stały dostęp do chłodnej wody. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: Wspomniana nieco wcześniej klimatyzacja.

0: Informacja może się przydać. Piątek będzie bardzo gorący. Termometry pokażą od 28 stopni na Pomorzu, ale już od 30 do 34 w większości regionów, a najcieplej nawet do 36 stopni będzie w centrum. Przelotne opady deszczu po południu pojawią się na zachodzie, będą stopniowo przemieszczać się w stronę centrum Polski.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest w większości dobra i umiarkowana. W Sulęcinie i Gorzowie Wielkopolskim zła i bardzo zła. 18% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z energii słonecznej. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Miejscami drugiego i trzeciego stopnia większa część kraju zmaga się z suszą hydrologiczną.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu. Festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
4: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje. Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Wibrujące, ciepłe brzmienie znane z nagrań Pink Floyd, Procol Harum czy Czesława Niemena. Organy Hammonda, wynalazek amerykańskiego inżyniera, który przed laty zmienił świat muzyki rozrywkowej. W lecie z radiem odwiedzimy niezwykłe Muzeum Hammonda w Kielcach. Sprawdzimy też, jak na organach Hammonda zabrzmi nasza Polka Dziadek. W audycji także o płycie Time zespołu Electric Light Orchestra, która właśnie obchodzi swoją 45. rocznicę.
13: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
14: Spotkania w jedynce. Głosy kobiet.
15: Dobry wieczór, mówi Ludwika Włodek. Słuchacie Państwa audycji Głosy Kobiet, a ze mną w studio jest Katarzyna Rzechak, autorka książki o Wandzie Telakowskiej. Pani Katarzyna Rzechak jest też historyczką sztuki, badaczką, pasjonatką polskiego designu i w dużej mierze nasza rozmowa będzie właśnie polskiemu designowi poświęcona. Ale proszę powiedzieć, Kiedy pani wpadła na pomysł, że czy może nie pani, może wydawca, że Telakowska to jest postać na książkę?
16: No ja miałam takie szczęście, że przez 10 lat pracowałam w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, czyli w tej instytucji, którą

0: Lakowska stworzyła i która właściwie, no, przez którą, jak mówię, zmieniła właściwie obraz Polski. Więc ja, no, już w czasach grubo po Telakowskiej, bo ona zmarła w 85 roku, a ja się tam zatrudniłam w 2010, no ale jednak 10 lat tam przepracowałam. No i rzeczywiście było takie poczucie, że ta Telakowska nad wszystkim wisi. Ja niewiele o niej wiedziałam, no, tak jak każdy pracownik. Co prawda byłam tam dyrektorką, ale no niekoniecznie nie byłam dyrektorką od Wandy Telakowskiej. W każdym razie przy wielu różnych działaniach instytutu, organizacji wystaw, a potem miałam zajęcia ze studentami, no po prostu musiałam troszkę wejść w historię tego instytutu, a jestem też z wykształcenia historykiem sztuki, więc jakby umiem wchodzić w historię. No i zaczęłam tak dłubać w tej Telakowskiej, w różnych też projektach instytutowych i nagle się zorientowałam, że właściwie z każdej rzeczy, jakiej się człowiek dotknie w instytucie, wychodzi Telakowska. Że to jest jakiś fenomen, że to była jakaś osoba, no po prostu nieprawdopodobnie czynna, aktywna, pomysłotwórcza, wykonawcza. No właściwie nie było rzeczy, która by się z nią nie wiązała.
1: No była to też chyba taka barwna, po prostu barwna postać.
0: Co na końcu mi też wyszło, że barwna, tak? Bo ja oczywiście na początku tego nie mogłam wiedzieć, bo nie znałam ani ludzi, którzy z nią pracowali. Na początku widziałam, że po prostu wszędzie ta Telakowska, jak to jest możliwe? A potem, jak zaczęłam rozmawiać właśnie z no nielicznymi pracownikami, którzy ją jeszcze znali, zaczęłam jakby tak troszeczkę wchodzić z ciekawości takiej osobistej właściwie w tę postać, no to się okazało, że rzeczywiście no po prostu tętniąca życiem osoba fenomenalna, z poczuciem humoru, z wdziękiem, z urodą, no po prostu ze wszystkim, ze wszystkimi darami, jakie można mieć. Plus no nieprawdopodobnie skuteczna, czynna, no, coś niezwykłego, więc no. Rzeczywiście jakoś tak zaczęłam wchodzić w postać, a spotkało się to też zupełnie, jak to często w życiu, zbiegi okoliczności, że pojawiła się w instytucie pani Hanna Grudzińska z wydawnictwa Marginesy i zaczepiła mnie na korytarzu i zapytała mnie naprawdę, ni z gruszki, ni z pietruszki, czy ja bym nie napisała książki o Telakowskiej. I to było bardzo zabawne, bo ja do dziś się zastanawiam, czy gdyby ona spotkała kogoś innego na tym
1: korytarzu,
0: ktoś inny napisał tę książkę, czy to ona polowała na mnie, no, do dzisiaj nie wiem. W każdym razie jakoś mnie zatkało, ale sobie pomyślałam, no właściwie świetny pomysł. No, chyba nawet nie powiedziałam jej od razu tak, bo to było dla mnie jakieś takie zaskakujące. A potem sobie pomyślałam, wow, no to świetna propozycja, trzeba to natychmiast łapać i robić. I rzeczywiście tak się to zaczęło. I też bardzo długo trwało, bo ja tę książkę właściwie pisałam 5 lat, co uważam, że jest jakieś, no właściwie przesada, że to trzeba było zrobić szybciej. Natomiast no też była pandemia po drodze. To nie było proste, bo ja po pierwsze się zorientowałam, jak już zaczęłam w tym grzebać, że to jest właściwie legenda i to są mity. Że tam bardzo mało jest twardych rzeczy. Mm-hmm. I że ich strasznie brakuje.
1: No właśnie, ale może powiedzmy, bo mam też wrażenie, że Telakowska nie jest osobą jakoś powszechnie wszystkim znaną. Oczywiście osobom interesującym się projektowaniem, jakoś też będącym blisko tego świadka, osób związanych z kulturą w PRL-u, to jest nazwisko, które coś mówi. Natomiast jak ktoś był od tego daleko, to mam poczucie, że wielu z naszych słuchaczy może po prostu zachodzić w głowę, a ciągle nie, tak, powiedzcie wreszcie kobiety, kto to jest ta Telakowska, więc od początku.
0: No chyba najpierw trzeba powiedzieć, że to jest założycielka Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, instytucji, która powstała w 50 roku, ona ją założyła w 1950 roku w Warszawie na ulicy wtedy Długiej, teraz Świętojerskiej, która miała takie zadanie, która też było koncepcją Telakowskiej, żeby tworzyć wzory dla przemysłu i kształcić projektantów. Czyli jakby w czasach, kiedy w ogóle słowo design nie istniało, kiedy była bardzo niska świadomość tego, że to, jak przedmiot wygląda i jak funkcjonuje, jest niesłychanie ważne, bo to kształtuje nie tylko otoczenie człowieka, ale też jego samego. I Telakowska no, była taką pionierką, ona sobie zdawała z tego sprawę. Powoli powstawał we Francji Instytut Jacques'a Viennota, który też się tym zajmował, Design Council w Londynie, w tych krajach no, zaawansowanych bardzo w sprawie projektowania, a przede wszystkim krajach kapitalistycznych, tak, za żelazną kurtyną. Taka świadomość się rodziła i za żelazną kurtyną Wanda Telakowska w Polsce też coś takiego otwiera. No to jest fenomen, po prostu nie było w krajach demokracji ludowej właściwie niczego podobnego.
1: Tak, to jest też niesamowite, że jak się myśli, to są te siermiężne, powojenne lata. No przecież rok 50 to jeszcze były gruzy w Warszawie. Moja mama urodzona w 48 roku pamięta ze swojego dzieciństwa z Warszawy po prostu miejsca, gdzie były jeszcze nieodbudowane rzeczy. I w tym wszystkim kobieta, która chce wprowadzać standardy

0: piękna do rzeczy użytkowych, no, w kraju, który teoretycznie ma ważniejsze sprawy na głowie, a jednak jej się udaje.
1: Tak, ja też się zawsze nad tym zastanawiam, jak to się udało, bo ona się też przebiła do polityków, prawda? No bo sama nie była partyjna, sama była w ogóle kościółkowa, kościółkowa katoliczka.
0: Bo ona też właśnie może też, przepraszam, że tak się wcięłam, ale jakby pani mogła też powiedzieć o jej w ogóle, no bo ona już była ukształtowaną kobietą, tak? Ona zaczęła, że tak powiem, prowadzić życie swoje zawodowe przed wojną.
1: No ona była ze świetnej rodziny, która rzeczywiście, no właściwie ta rodzina ją zrobiła, w jakimś sensie ją ukształtowała i potem oczywiście studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Ojciec PPS-owiec, czyli Polska Partia Socjalistyczna, patriota, równościowiec, nigdy nikt nie był dyskryminowany w żaden sposób, dlatego też Wanda przez całe życie się przyjaźniła z Żydami, nigdy nie robiła żadnej dystynkcji tutaj pomiędzy jakimikolwiek pochodzeniami, że tak powiem, i też jej stosunek do chłopów i w ogóle tej warstwy tak zwanej nieuprzywilejowanej był fantastycznie równościowy, więc to jest na pewno ten PPS-owski dom i też takie ideały domowe, że inteligent ma obowiązki dzielenia się tym, czego się sam nauczył, czego nabył właśnie dzięki tej swojej warstwie uprzywilejowanej z innymi, żeby jakby świat trzeba zmieniać i dzielić się takim dobrem, jakim jest właśnie swoja własna edukacja, pochodzenie z jakiegoś takiego lepszego domu. Więc ona miała takie poczucie, no takiej misji, właściwie misji społecznej, że człowiek z takiego domu ma obowiązek właśnie w jej pojęciu. No ona wymyśliła sobie taką utopię, że ona zmieni tego Polaka PRL-owskiego właśnie w takiego świadomego, dzisiaj byśmy powiedzieli chyba konsumenta albo użytkownika po prostu pięknych przedmiotów, a z kolei te przedmioty będą kształtowały jego życie. No też trzeba wiedzieć coś, co ona bardzo szybko sobie uświadomiła, że ta Polska powojenna to był kraj no po prostu ogromnej zmiany społecznej, tej migracji właśnie ze wsi do miasta. Nagle masy ludzi, to było miliony ludzi między 50 a 70 rokiem, przeszły ze wsi do miasta i teraz ci ludzie właściwie nie mieli pojęcia, jak w tym mieście się mieszka.
0: No tak, że byli wyrwani z tego tradycyjnego świata, który stracili bezpowrotnie.
1: Też nie mogli wnieść tej wsi do miasta, bo to było jednak kompromitujące, zresztą do dzisiaj jest, prawda? Powiedzieć o kimś, że jest ze wsi, to jest okropna obelga, to jest też okropne, ale wtedy tym bardziej tak było. Więc ona wiedziała, że ci ludzie będą potrzebowali wzorów, będą potrzebowali nowych sposobów ubierania się, życia, obsługi dnia codziennego i ona zaproponowała po prostu kompletne wyposażenie codziennego życia dla no, tych nowych Polaków, a władzy się to bardzo podobało, dlatego ona dostała te pieniądze z Ministerstwa Przemysłu, bo to Ministerstwo Przemysłu Eugeniusz Szyr dali najpierw 30, a potem 40 milionów złotych.
0: Tak, pani nawet pisze, że ona najpierw była pod skrzydłami Ministerstwa Kultury i Sztuki, ale no to był taki jej taktyczny ruch, żeby tego Szyrdala sobie tak obłaskawić chyba, prawda?
1: Tak, że... Ja myślę, że nawet w jakimś sensie no, uwieść to może za wielkie słowo, bo tam chyba tak damsko-męsko nie było, natomiast ona przez lata znajomości z nim, tam oni się znali od 45 roku i przez 5 lat znajomości ona doprowadziła do tego, że on w końcu w 49 dał jej po prostu na dwie transze 70 milionów złotych, więc to nie są żarty.
0: Na budowę instytutu. Ktoś się jeszcze wcześniej, zanim się to nazywało Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, to jak się nazywała ta pierwsza?
1: To się nazywało bardzo zabawnie, bo to się nazywało Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji. I to jest ta nazwa, ona jest tak emblematyczna i ona tak wiele mówi, dlatego że z jednej strony pokazuje totalitarny charakter tego pomysłu, prawda, że to jest Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji, to jest de facto estetyczna cenzura. No, władza ludowa bardzo, znaczy ludowa, nie ludowa, no po prostu władza, która w Polsce wtedy nastała, bardzo chciała mieć kontrolę nad wszystkim. To była w ogóle obsesja władzy PRL-owskiej, żeby mieć kontrolę nad każdym elementem życia człowieka, ale też jakby taka inżynieria społeczna, tak, żeby ta władza jest po to, żeby to życie wyglądało w taki, a nie inny sposób. I Telakowska, mówiąc o tym, że ona da ubrania, stoły, krzesła, lampy, wagony, kolejki, że ona to życie ukształtuje w taki sposób, że ono będzie ideologicznie zgodne z tym, czego ta władza chce. Moim zdaniem ta władza nie do końca wiedziała, czego ona chce. Ona właściwie wypuściła to Telakowskie, bo oni byli, powiem tak prosto, po prostu za głupi na to, żeby umieć tak dalece wgryźć się w takie socjologiczne, antropologiczne zagadnienia. Pewnie ona też nie prowadziła żadnych badań, po prostu intuicyjnie czuła właściwie, co będzie potrzebne, plus znała trendy ze świata. Dlatego, że też trzeba powiedzieć, że wszystko, co jest projektowane w IWP, jest

0: Wracamy po przerwie. Ja się nazywam Ludwika Włodek, a rozmawiam z Katarzyną Rzechak, autorką książki o Wandzie Telakowskiej, twórczyni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. I pani Katarzyna opowiadała mi przed przerwą o tym, jakim niesamowitym osiągnięciem było, i w pewnym sensie może nawet zanim przejdziemy do osiągnięcia, to rozmawiałyśmy właściwie o zamierzeniu, o w ogóle pomyśle na tym, na to, jak można za pomocą ładnych, estetycznych przedmiotów kształtować społeczeństwo. Więc w pewnym sensie no to jakoś tam się wpisywało w ideę gospodarki planowej, upaństwowionej, a z drugiej strony no estetyka to i takie właśnie przywiązanie do formy to było też coś wyśmiewanego, prawda, przez komunizm i takiego coś kojarzonego właśnie z tymi strasznymi burżujami, których władza ludowa powinna zwalczać.
1: Właśnie ja też się nad tym zastanawiam. Z jednej strony w ogóle piękno to była taka wartość kapitalna.

0: realistyczne, prawda? Czy to piękno w ogóle mogłoby być masowe? Czy możemy umasowić piękno i zrobić z tego dobra elitarnego, właśnie kapitalistycznego, jakąś wartość masową, powszechną? I Telakowska udowadniała, że to się daje zrobić, tak? Że to nie ma być takie kokieteryjne, uwodzicielskie, natomiast, że to ma być racjonalne. Ona na przykład zrobiła pokaz mody dla dzieci. Przede wszystkim zrobiła kolekcję 60 modeli ubrań dla dzieci w wieku szkolnym w 50 roku, czyli jeszcze naprawdę głęboka powojenna bieda. I teraz jak te ubranka wyglądają? One są bardzo uproszczone w formach, one są bardzo uproszczone w kroju, żeby fabryki mogły szybko i łatwo je wyprodukować, ale też biorą pod uwagę to, że kobieta w socjalizmie idzie do pracy, w związku z czym falban nie będzie, ozdób nie będzie, tych wszystkich.
1: No bo żeby nie musiała tego, nie wiem, prasować godzinami.
0: Tak? Więc to było to uproszczenie, ale każde z tych ubranek jest fantastycznie ładny, tam są dobre proporcje, tam są bardzo ładne materiały, tam to jest świetnie uszyte, więc ona umiała wcielić w życie no taką właśnie, właściwie utopię piękna dla wszystkich na co dzień, żeby jednak z tego, jak mówię, tego elitarnego dobra zejść z tym tak nisko, żeby dało się to wdrożyć masowo, ale jakby ta wartość piękna tej estetyki jest zachowana dzięki doskonałemu projektowi. I ona rzeczywiście zebrała wokół siebie
1: najlepszy. No właśnie, może o tym też powiedzmy, bo tak. To jest niesamowite, że ona z jednej strony zbierała bardzo dobrze wykształconych ludzi, raczej młodych, prawda? Chociaż
0: tak,
1: nie zawsze.
0: Ona polowała na ludzi z Akademii Sztuk Pięknych. Ona wiedziała, że to musi być ktoś po prostu już wykształcony estetycznie, artystycznie. Natomiast robiła z tych ludzi rzetelnych projektantów, bo projektant to nie jest artysta. Projektant to jest ktoś, kto pracuje na brief, jak się dzisiaj mówi, czyli dostaje kartkę i tam ma napisane. Te kalosze mają być w takich kolorach, w takiej technologii.
1: I mają też kosztować tyle, żeby można było je sprzedać.
0: Tak? Dokładnie. I masowa produkcja ma jakby zapełnić rynek. Więc oczywiście wygłupiam się mówiąc, że to kalosze. Każda rzecz w ten sposób jest jakby zapisana, nim powstanie proces projektowy. Tym samym no, trudno tu mówić o działalności artystycznej, bo artysta posługuje się po prostu natchnieniem i działa kompletnie nieskrępowany, bądź mniej skrępowany niż projektant. Więc ona brała tych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, zresztą przyjaźniła się z Julią Kotarbińską, która była profesorką na SP w Krakowie, miała też kontakty w całej Polsce i Julia Kotarbińska jej wyłapywała najlepszych absolwentów i ona potem przerabiała rzeźbiarzy.
1: No właśnie, ale jest też taki moment, który pani opisuje, dla mnie bardzo on był osobiście ciekawy, że na tych pierwszych zebraniach z artystami, kiedy Telakowska właśnie przedstawiała swój program, ludzie byli oburzeni, że ona chce zakuć sztukę właśnie w jakieś dyby, praktyczności, tabelek, rozliczeń finansowych i tak dalej.
0: Tak, bo to był w ogóle pierwszy jej pomysł. Ona nim zrobiła ten BNEP, nim zrobiła ten Instytut Wzornictwa Przemysłowego, to w 1945 roku, tuż po wojnie, ma taki pomysł, że ona zrewolucjonizuje polskie szkolnictwo artystyczne. I jeszcze w tym 45 roku, jeszcze tu wszystko jest po prostu świeże. Warszawa zburzona. W Wilanowie robi zjazd Rady Szkolnictwa Artystycznego, którą wymyśla, bo to był twór, który nie istniał. Ona po prostu, czegoś nie było, to Telakowska to stworzyła. Także ona wymyśliła coś takiego jak Rada Szkolnictwa Artystycznego. Pozbierała przedwojennych profesorów i przedstawiła tam referat. Właśnie w Wilanowie, w pałacu, który stał. Warszawa cała jeszcze śmierdzi dymem. Po prostu nie da się tutaj żyć. A Wilanów po prostu latają motyle przepięknie. To było w czerwcu. Stąd te motyle. No i tam przedstawia te swoje koncepcje właśnie, że trzeba wykształcić projektantów wzornictwa, bo za chwilę ruszą fabryki i za chwilę te fabryki będą potrzebowały wzorów, że niech uczelnie wyższe artystyczne zajmą się stworzeniem takich wydziałów. Ja to skracam, oczywiście ona wprost tego nie mówi. I to jest oburzenie. Ci profesorowie przedwojenni, oni po prostu patrzą na nią jak na wariatkę. Co więcej, oni wiedzą, że ona się wkręciła w powojenne Ministerstwo Kultury, czyli już się podczepiła do nowej władzy, więc jeszcze jest taki absmak. Raczej ci, którzy pracowali w tych przedwojennych ministerstwach, to się z trudem załapywali na nową władzę. A ona jakoś fik i się załapała. Więc to też raziło, prawda, że tutaj sanacji służyła, tutaj w PRL-u świetnie bryluje, ale miała świetny pomysł. Ona pierwsza zobaczyła, że jeżeli się te fabryki zaopatrzy w dobrze zaprojektowane wzory przez artystów właśnie, których trzeba przerobić na tych projektantów, no to stworzy się po prostu no, nową jakość otoczenia materialnego człowieka, że to jest kolosalna szansa, że ten totalitaryzm po prostu jest szansą, bo to będzie centralnie zarządzana gospodarka i będzie można

0: widzieć fabrykom, co
1: po
0: mają...
1: Po prostu kazać im robić tak, a nie inaczej.
0: A nie inaczej. Jak sobie dzisiaj, teraz ostatnio obejrzałam projekty pościeli z lat 90. Ktoś gdzieś wrzucił takie obrazki lata 90., czyli już po jakby zmianie ustroju w Polsce, prawda, i takie pościele z kory. One są tak strasznie brzydkie. Po prostu widać, jak to jest, jak ten wolny rynek dostaje w ręce estetykę i ta estetyka, no, może się kształtować zgodnie z tym, co ludzie chcą kupić. No ja nie chcę przyznać powiedzieć, że dobra estetyka jest tylko wtedy, jak jest totalitarnie coś narzucone, ale po prostu akurat w Polsce było, no, bardzo drastycznie widoczne, jak skończył się PRL i zaczęła się ta wolna Polska, jak ten gust nagle się totalnie skrzywił, prawda?
1: Tak, ale bo myśmy właśnie o tym też chciałam, skoro pani już zaczęła ten wątek, to ja też mam takie pytanie, bo no, ja jestem urodzona w 76 roku, więc pamiętam dosyć dobrze ostatnią dekadę PRL-u i takie jedno z bardziej dojmujących takich wrażeń, nie wiem, poczuć, jakie wtedy się miało, że ten PRL jest tak strasznie brzydki. I że on jest taki siermiężny. I jak człowiek, nawet wystarczyło, że pojechał na Węgry albo do Czechosłowacji, to ten świat tam był jakiś ładniejszy.
0: Ja pamiętam, jak moja przyjaciółka mi opowiedziała, że właśnie pod koniec lat 80. jej mąż, pracownik naukowy Politechniki, pojechał do Szwecji, gdzie mył naczynia i wrócił i mówi: słuchaj, ty wiesz, co on mi przywiózł? To były takie wspaniałe, przywiezione z Ikei kolorowe miski. Mhm. Ja mówię: Boże, zwariowałaś? To przecież on tam mył te gary, żeby tobie miski z Ikei przywieźć. Ona mówi: ty nie rozumiesz, co to było. Znaczy, ja też rozumiem, mm-hmm. bo ja jestem starsza od pani, więc ja to dobrze wiem. Znaczy tak, koniec komuny, lata, powiedzmy, druga połowa już lat 70. to się chyli, ale jeszcze nie jest najgorzej. Lata 80. są straszne.
1: No właśnie, ale czy, a później zaczęliśmy doceniać ten PRL-owski design, prawda? Więc czy to jest tak, że w 80. już po prostu ze względu na ten kryzys, tak, już po prostu się przestano przejmować tymi wytycznymi, ustalanymi między innymi przez takie osoby jak Terlakowska.
0: Już w ogóle była
1: to już dawno, tak, ona już była dawno na aucie.
0: Instytut jakby ledwo tam zipał. Zajmował się zupełnie innymi sprawami. On został przekierowany bardziej jako taka instytucja badawcza, związana z jakimiś opracowaniami naukowymi dla przemysłu, tam dla hutnictwa, strój dla hutnika i tak dalej. To już nie kształtowało tej rzeczywistości estetycznej, tak jak w tych latach 50., ale w ogóle, no po prostu lata 80. to był potworny kryzys i bieda i cokolwiek było, to było szczęście. Więc rzeczywiście na tle tego, co było na zachodzie, w Polsce wszystko było potwornie brzydkie. Ale próbuję też mówić o tych latach 50. i 60. No kto żył w tych latach, też wie, że wszystko było potwornie w Polsce brzydkie i że to, co my mówimy często, to jest taka herezja, prawda, że my opowiadamy, że jakieś wspaniałe stoły, że jakieś wspaniałe krzesła homentowskie, że jakieś piękne ubrania. No, kto żył za Gomułki, to wie, że generalnie wszystko było szare, bure i bardzo brzydkie i strasznie tandetne. To gdzie ta Telakowska w tym wszystkim jest? No ona jest jakimś po prostu wąskim nurtem, który próbuje się przebijać do tego tandetnego mainstreamu z tymi najlepszymi rzeczami. I rzeczywiście, jak się teraz ogląda ten design lat 50. i 60.
1: No tak, to są rzeczy, które są na OLX-ie, czy tam na tych wszystkich, osiągają
0: ceny,
1: droższe są niż secesyjne, tak, czy niż Biedermajerowskie meble.
0: Te, tak? Ceny. Ja też ostatnio widziałam za 45 tysięcy na aukcji model krzesła Marii Chomentowskiej właśnie, który powstał w IWP. No może za
1: te płucka, tak?
0: Czy... Płucka też potwornie drogie, bo one są też unikatowe, to były krótkie serie. Więc tego było bardzo mało.
1: Tak,
0: ale
1: przecież te serwisy z Ćmielowa kosztują po 10 tysięcy złotych.
0: Tak. Tomaszewskiego i ta Ina i Dorota, one są strasznie drogie. Uważam, że one są akurat warte tych pieniędzy, ale po prostu to był, no, to był margines. To znaczy, te piękne rzeczy były marginesem, ten mainstream był bardzo brzydki i tandetny.
1: Czyli de facto i tak do klas wyższych, które były wbrew pozorom w PRL-u, trafiały to piękno dla mas, że to jest taki paradoks,
0: no
1: trochę.
0: Tak, oczywiście, że jeśli to było w ogóle utopijne, no to jest utopia, po prostu uszczęśliwić wszystkich pięknym. No ja bardzo ją podziwiam i bardzo ją jakoś cenię właśnie za to, że walczyła o utopię, o rzecz niemożliwą, ale jednak z ogromną determinacją, 20 lat ciężkiej roboty i wydaje się, że rzeczywiście, jeśli coś tych lat 50., jakaś ceramika, jakiś mebel, jakaś tkanina jest estetyczna, jest na jakimś wysokim poziomie projektowym, to najprawdopodobniej albo jest IWP, albo jest projektant IWP, albo IWP był referencją dlatego, że Telakowska na przykład stworzyła, oprócz tej fantastycznej wzorcowni, gdzie były wzory właśnie dla fabryk, stworzyła centralną bibliotekę wzornictwa. Ściągała za dewizy Voga, El Deco, Architectural Digest,

0: jest. No po prostu wszystkie zagraniczne pisma, jak ja przyszłam do IWP i okazało się, że w IWP są Wogi z lat 50., że jest LDKO z lat 60., że to wszystkie gazety, jakie tylko człowiek sobie może chcieć i wymarzyć, to po prostu wszystko było, więc też ci projektanci, oni byli przez nią kształceni. Jak się dało, to wysyłała ich najczęściej do Skandynawii na jakieś stypendia, więc ona wiedziała, że sama wszystkiego nie wymyśli, że te wzory trzeba skądś brać i przerabiać to na polskie możliwości. Mm-hmm. I to dało radę, to znaczy to jej się udało. Mówię w małej skali, ale to był sukces.
1: Polskie Radio.

0: dla siebie.
1: Wracamy po przerwie. Słuchacie Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Ja nazywam się Ludwika Włodek i rozmawiam z Katarzyną Rzechak. Rozmawiamy o Wandzie Telakowskiej, o Instytucie Wzornictwa Przemysłowego i w ogóle o fenomenie polskiego designu, którego ona była w dużej mierze matką.
2: Tak, ja, podoba mi się słowo matka, tutaj miała być królowa w tytule. Ja nie chciałam królowej, bo uważam, że to jest jednak PRL i to jest jednak władza ludowa. I
1: koronowanych głów.
2: Tak, nie. Ale matka mi się podoba, bo ona rzeczywiście też, jak się rozmawia ze współczesnymi projektantami, tymi, którzy dzisiaj jakby tworzą ten wizerunek tego, co jest polskim projektowaniem, to bardzo często oni się powołują właśnie na IWP i na Telakowską i że to daje im takie poczucie, że oni są skądy, że oni się znikąd, nie wzięli się znikąd, prawda, że za nimi stoi jakiś zasób na estetycznym poziomie, na poziomie funkcjonalnym, że po prostu mają jakąś tożsamość. Także w tym sensie rzeczywiście słowo matka nie jest tutaj od rzeczy, bo też i pokolenia projektantów przez nią wykształcone, kształcące kolejne pokolenia, więc ona rzeczywiście i stworzyła w instytucie, no właściwie szkołę projektantów, bo to, co ona chciała zrobić w tym 45 roku, żeby powstały wydziały projektowe na wyższych uczelniach artystycznych, to tego jej nie dano zrobić. To dopiero w latach 60. się stało. A ona to zrobiła sama, to znaczy w tym swoim Instytucie Wzornictwa Przemysłowego tworzyła warsztaty, był warsztat stolarski, czyli taki meblowy, warsztat ceramiczny, czy też zakładem ceramicznym, zakład projektowania odzieży, galanterii, szkła, no jakby wszystkich tych
1: elementów życia
2: codziennego i tam no właściwie ona robiła z artystów projektantów. Oni dostawali konkretne zadania projektowe i trzeba było się z tego, że tak powiem, wy

0: wiązać. No, jasne. Do tego jeszcze były badania i tak dalej, prace naukowe, których instytut robił od groma. Natomiast ona rzeczywiście ten zawód stworzyła i stworzyła takie podwaliny tego, jak tych projektantów należy kształcić. Tak jak w Bauhausie, to znaczy tak jak w niemieckiej szkole międzywojennej, która stworzyła w ogóle ten zawód, że artyści, czy ci przyszli projektanci pierwsze swoje kroki na uczelni stawiali w warsztatach. Oni się uczyli najpierw, jak przybijać gwoździe, jak piłować metal, jak spawać. To było jakby pierwszy kontakt ich ze szkołą, to był kontakt z warsztatem. I Trakowska miała taki sam pomysł, że właściwie trzeba od razu, tylko już miała artystów po akademiach, prawda, przyczepiać ich do warsztatu, uczyć ich konkretnej roboty.
1: Tak, która się da przełożyć na wykonanie. Tak,
0: a
1: tak,
0: potem no. Z tego miał powstać prototyp projektowy, taki do fabryki, no ze znajomością wszystkich cech jakby tej produkcji, prawda, co ta fabryka może z tym zrobić, jakie ona ma technologie, jakie ma maszyny, jakie ma możliwości przerobowe. To wszystko było adekwatne, no bo ona musiała przyjechać do fabryki z czymś, co będzie już szło na maszyny, więc to...
1: Podobno pisze pani też, że jej nie lubiano, bo te rzeczy były
0: tak,
1: trudniejsze.
0: Bardzo jej nie lubiano, przeklinano ją i ja myślę, że właśnie ten jej sukces, że jeszcze w tych latach 50. ona stworzyła takie dwie komisje. Komisja kwalifikacyjna i komisja selekcyjna. I ta kwalifikacyjna to była taka light komisja, bo to jeszcze byli ludzie związani z kulturą. I oni tam sobie wybierali, powiedzmy, z tej oferty
1: takie najładniejsze rzeczy. Tak.
0: A potem była komisja selekcyjna. I ona już była z Ministerstwa Przemysłu. I ja się śmieję, że to było zbrojne ramię BNEP-u i potem zbrojne ramię IWP, bo oni mieli dosyć duże jeszcze wtedy poparcie polityczne. Jeździli do fabryk i mówili, to nie, tak nie, to brzydkie, to ładne, to fabryki były, ci szefowie fabryk byli wściekli, no bo oni mieli jakiś swój plan produkcyjny. Rynek brał wszystko, nie było nic. W związku z tym, co oni wyprodukowali, to i tak było
1: tak,
0: dobre.
1: A nagle okazało
0: nagle
1: się, że muszą produkować.
0: Wielka,
1: inaczej.
0: Taka duża właśnie pani z IWP, tubalnym głosem przyjeżdża i tubalnym głosem im mówi, a to nie, a to proszę poprawić tak, a to nie może tak wyglądać. I cofali im po prostu z taśm nieomalże produkcyjnych, to co oni już wpuścili na te taśmy, więc to była męka dla Trakowskiej była męka, bo ona próbowała zmieniać, że tak powiem,
1: asortymenty.
0: Oczywiście,
1: tak.
0: Że najpierw mentalność, a potem te asortymenty, a dla tamtych była męka, no bo po prostu ktoś im psuł łatwe życie, no łatwiejsze życie.
1: Tak, ja muszę jeszcze pani wejść w słowo, bo też musimy myśleć o czasie, a jeszcze jest kilka rzeczy. Jeszcze jest ważny wątek, to jest ta kwestia zaprzęgnięcia nie tylko artystów profesjonalnych, ale też artystów ludowych. Kilka miesięcy temu miałam audycję z kolei o Eleonorze Plutyńskiej z Magdaleną Stopą. I tutaj to też wraca, prawda, jak pani opisuje te warsztaty dla twórców ludowych, gdzie tak, oni mieli przerabiać te własne wzory na jakieś takie wzory, które można zastosować w przemyśle, albo nawet to, że ona im zachęcała ich do wdrażania jeszcze starszych wzorów. Takich tam...
0: Tak, bo to była taka koncepcja, że sztuka ludowa jest właściwie w takiej swojej istocie bardzo nowoczesna i właściwie może nie nowoczesna, modernistyczna, prawda? Że jest takie ograniczenie narzędzi, ograniczenie kontaktu ze światem, ograniczenie technologii i ten artysta ludowy, mając tak mało, właściwie tworzy formy absolutnie progresywne i powiedzielibyśmy dzisiaj modernistyczne, co zresztą widać, nie wiem, Picasso, prawda, oni się, cała nowoczesność się fascynowała prymitywami, dlatego, że było wiadomo, że to, co takie właśnie okrojone z wszystkich dodatków, takie, przy takiej kości modernistycznej, najczęściej pochodziło właśnie z tych, z tej twórczości ludów, jak się wtedy mówiło, dzisiaj już tak nie wolno mówić, prymitywnych. Także Trakowska, ona była jakby wykształcona w takim myśleniu i ona jakby powielała ten schemat myślenia, że ten ludowy twórca, to on właściwie de facto
1: on
0: robi...
1: Że on ma tę istotę, tak?
0: Tak, on ma tę istotę, a ta istota to jest to, czego szukają moderniści, nie umieją tego znaleźć, a ten człowiek po prostu to ma, bo nigdzie nie szukał daleko, zawsze robił najprościej, miał proste narzędzia i...
1: No plus to się też dobrze chyba wpasowało w ideologię PRL-u, prawda?
0: Doskonale się wpasowywało, dlatego, że ona mogła wciskać wtedy tym decydentom, że to jest masowe, produkowane masowo, ale też wymyślone przez twórcę ludowego, czyli właśnie lud jako autor sztuki czy wzoru jest no bardzo tutaj taki pożądany, no bo to można od razu ideologicznie lepiej wytłumaczyć niż jak ktoś bardzo taki wyrafinowany i dobrze wykształcony tworzy formy dla ludu, więc lud tworzy dla ludu, no to idealnie. I wymyślała coś takiego i jakby wymyśliła, ale też to działało, to się nazywało kolektywy projektancko-ludowe, czyli twórcy ludowi, prawdziwi, ze wsi, przyjeżdżali do Warszawy, ona ich przywoziła. Na przykład taki był zespół, bardzo słynny wycinankarzy, którzy przyjechali

0: Ali pamiętam zimą, czy pamiętam, pamiętam z mojej książki, przyjechał zimą 50 czy 49 roku do Warszawy, pierwszy raz w życiu w Warszawie. Siedzi przy stole BWP, panie w białych partuchach, jak anioły tak nad nimi się pochylają, a to są bardzo prości ludzie, którzy przywieźli ze sobą nożyce do strzyżenia owiec i tymi nożycami właśnie robią wycinanki i te panie w białych fartuchach chcą im zabrać te nożyce, a oni nie chcą oddać, dlatego że oni tylko takimi nożycami umieją ciąć. I rzeczywiście ten model współpracy, to znaczy oni robili te wzory takie, jakie umieli, troszeczkę adaptowane do możliwości produkcji takiej przemysłowej, bo na przykład wzór na tkaninę musi się łączyć element z elementem, żeby dało się z tego pas zrobić, prawda? Więc oni byli, troszeczkę im tam tłumaczono, jak mają wycinać tę wycinankę, nie tak jak zawsze, tylko troszkę inaczej, żeby właśnie tak zwane raporty dało się z tego stworzyć. I rzeczywiście z tych wzorów ludowych powstawały na przykład wzory na tkaniny. Świetnie płaciła tym twórcom. Oni byli podpisani na wzorach z imienia i nazwiska.
1: Tak, czyli zachowywali, no, tak jak artyści byli traktowani.
0: Nie było w tym takiego kolonialnego podejścia, prawda, że my tutaj państwo projektantstwo, wy tu lud prosty nam coś zrobicie i dziękujemy. Bo te kolektywy, w ogóle ten pomysł był jeszcze przedwojenny. We Francji on powstał, potem w Polsce taki Antoni Buszek robił te kolektywy ludowe, ale tam nie było tego poczucia jakby takiej równości projektantów profesjonalnych i tych nieprofesjonalnych, A Telakowska jako pierwsza zrównała te dwie grupy i pozwoliła im nieomalże na równych prawach pracować, plus właśnie podpisywała imieniem i nazwiskiem twórców ludowych i płaciła im uczciwe pieniądze.
1: Także tak, mi się wydaje... to jest niesamowite zupełnie. Jeszcze jest jeden ciekawy wątek, to znaczy jest ten wątek, to już też pani wspomniała, że Telakowska miała za sobą taką bardzo, no taką tą międzywojenną ogładę, że świetnie mówiła językami, a z drugiej strony miała do czynienia z tym aktywem partyjnym. Tak pani tam, no to może będzie takie trochę klasistowskie, no ale takie były realia PRL-u, tak, że był minister przemysłu, to był tkacz, minister tam czegoś. To byli wszystko dosyć prości ludzie, nieznający języków obcych, niebywający za granicą. I ta Telakowska takich trochę dominowała.
0: Tak, ja myślę, że ona w ogóle świetnie to rozgrywała, bo ona umiała z nimi tak rozmawiać, że oni się nie czuli upokorzeni, a równocześnie mieli dla niej podziw i mieli poczucie, że ona zrobi. Bo często mamy kontakt z ludźmi, którzy mają świetne idee, ale coś na końcu czujemy, że jednak nic z tego nie będzie. A Telakowska mówiła tak, no ona sama jedna przekonała polityków do tego, żeby stworzyli instytucję, którą ona zarządzała właściwie niepodzielnie przez 20 lat i jej ufano, dawano jej kolejne pieniądze na to. Osobie, która nie była politycznie zaangażowana, która nie była partyjna, no to naprawdę to jest wyłącznie, można to wytłumaczyć siłą osobowości i tym, że ona wiedziała, co im powiedzieć, jak ich przekonać, tak jakby jak te władze ludową zdobyć. Tak jak pani mówi, pewnie w tych kontaktach bezpośrednich z każdym po kolei Lucjanem Motyką czy Eugeniuszem Szyrem po prostu dawała radę. Myślę, że też na przykład przyjaźniła się, znała się bardzo dobrze z Cyrankiewiczem, czy premier, tak, przez długie lata, po prostu połowę PRL-u premierem był Cyrankiewicz, który też był, że tak powiem, dobrej krakowskiej rodziny i on może nie tak dobrej jak Telakowska, ale jednak inteligenckiej, żeby śliczo inteligencki. W każdym razie miała też poparcie w takich warstwach właśnie, jakby to powiedzieć, znowu będziemy klasistowsko mówić, ale właśnie tej władzy perelowskiej, która miała wyższą świadomość, prawda? Oni jednak rozumieli, że ta Telakowska, no przecież ona się przyjaźniła bardzo z Miłoszem, Czesławem Miłoszem, który jeszcze w latach 40. jest urzędnikiem.
1: Tak, urzędnikiem perelowskim, zanim postanowił uciec na zachód właśnie wykorzystując.
0: Bardzo też, nie wiem, z Borejszą się przyjaźni, tak? To jakby no, szuka tych kontaktów, jakże powiem,
1: Z Iwaszkiewiczem, tak?
0: Iwaszkiewiczem, mieliśmy mówić, tak, który potem przez długie lata w Sejmie ją popiera. Tak. Także ona ma środowisko takie jeszcze przedwojenne, fantastycznie te znajomości wykorzystuje, plus umie zdobyć tą władzę ludową i właśnie i Motykę, i Szyra, i kolejnych ministrów różnych, czy szefów zjednoczeń, ministra Kutina, przekonując ich do swojej idei.
1: Tak, zresztą chyba to jest też kwestia tego, że no, to była naprawdę taka dama, w sensie osoba super dowcipna, czasem taka wręcz no, zupełnie bezpruderyjna. Na przykład
0: obsesowa.
1: Mój tata, który ją pamięta właśnie z wizyt na stawisku, jak ona przyjeżdżała do dziadków, zobaczył, że czytam książkę o Telakowskiej, bardzo się, czytasz książkę o Telakowskiej? Ona była taka urocza kobieta i właśnie opowiedział mi kilka anegdotek, na przykład takich, że Telakowska mówiła o sobie zawsze, ja jestem panna, ale nie dziewica. ona też była bardzo wysoka. Mój tata mówi, że nie była wzrokowa.

0: wzrostu dziadka, czyli pewnie była trochę niższa, ale no i tak kobieta 1,80 m na...
1: 5 prawie, o, tak, właśnie widziałam 90.
0: Tak, coś tak, tak, więc tak, naprawdę bardzo, bardzo wysoka, bardzo taka, że i że tak powiem, i do tańca, i do różańca.
1: Nie, ona była wspaniała, ona miała poczucie humoru, była niesłychanie błyskotliwa, miała taką cechę, ja często to mówię, że to podobno politycy mają, dobrzy politycy, taką cechę, że jak człowiek z nim, z taką osobą rozmawia, to ma poczucie, że całe życie ten ktoś czekał, żeby z tobą porozmawiać.
0: Tak. I tu musimy...
1: Ona tak wchłaniała te osoby, ci ludzie, którzy którymi
0: że się czuli ważni,
1: czuli się
0: i
1: nieprawdopodobnie ważni, zrozumiani, potrzebni.
0: Niestety. No, tu musimy skończyć, ale bardzo polecam pani książkę. Wanda Telakowska, Piękno dla wszystkich, czyli Jak powstało polskie wzornictwo powojenne, wydana przez Marginesy. Bardzo pani dziękuję. Dobrej nocy.
1: Niech się państwu przyśni polski widok. Tak.

0: Gievicza.
1: Śnieg sypał tak gęsty, że wypełnił całkiem rów stanniczy i wałem osiadł na Częstokole. Na dworze była noc i zawieja, a główna izba chrebtiowskiej fortalicji gorzała od świateł. Było dwóch skrzypków, trzeci basetlista, dwóch czekanistów, jeden z waltornią. Skrzypkowie cieli od ucha, aż chwilami ich zawracało. Owym zaś grającym na czekanach i waltorni nabrzmiewały policzki i oczy krwią zachodziły. Najstarsi z oficerów i towarzystwa poobsiadali ławy pod ścianami jeden przy drugim, jako siwe gołębie obsiadają zręby dachu i popijając miód, a wino spoglądali na tańcujących. W pierwszą parę szedł pan Muszalski, mimo podeszłych lat tancerz tak zawołany, jak i ucznik, z Basią. Ona przybrana w suknię ze srebrnej lamy, oprzytą gronostajowym szlakiem, wyglądała tak, jakoby kto świeżą różę w świeży śnieg zatknął. Dziwili się jej urodzie starzy i młodzi, a okrzyk „kryty” wyrywał się mimo woli z wielu piersi, bo chociaż Nowowiejska i Boska były od niej nieco młodsze i nad zwykłą miarę urodziwe, przecie ona była między nimi najpiękniejszą. W oczkach paliła jej się radość i ochota. Przesuwając się obok małego rycerza, dziękowała mu za uciechę uśmiechem, a przez rozchylone różowe usta błyskały białe jej jak perły ząbki i lśniąc się cała w swej srebrzystej lamie, migocąc jak promień lub gwiazdka, olśniewała zarazem oczy i serca urodą dziecka, niewiasty i kwiatu. Goniły za nią rozcięte rękawy kontusika, podobne do skrzydeł dużego motyla, a gdy podnosząc rękoma poły jupki czyniła dyk przed tancerzem, to myślałeś, że w ziemię spływa jako zjawisko jakieś lub jak owe poniki, co w letnie jasne noce nad brzegami jarów skaczą. Zewnątrz pocztowi przyciskali do szyb oświeconych srogie, wąsate twarze i płaszcząc sobie o nie nosy zaglądali do środka. Wielce to pochlebiało im, że uwielbiana pani gasi wszystkie inne urodą, bo wszyscy trzymali zapamiętale za Basią, więc nie szczędząc przytyków ni nowowiejskiej, ni boskiej, gromkim krzykiem witali każde jej zbliżenie się do okna. Wołodyjowski rósł jak na drożdżach i głową w takt Basinym ruchom kiwał. Pan Zagłoba, stojąc z kuflem obok niego, przytupywał i ronił płyn na podłogę, a chwilami zwracali się z małym rycerzem ku sobie i patrzyli na się milcząc z nadzwyczajnego zachwytu i sapiąc. A Baśka migała i migała po całej izbie, coraz weselsza, coraz wdzięczniejsza. To jej dopiero była pustynia, raz bitwa, to znów łowy, to uciecha i tańce, i kapela, i żołnierzy moc, i mąż największy między nimi, a kochający i kochany. Czuła Basia, że ją lubią wszyscy, że ją podziwiają, wielbią, że mały rycerz coraz przez to szczęśliwszy, więc i sama czuła się tak szczęśliwa jak ptaki, gdy za nadejściem wiosny bujają w majowym powietrzu, krzycząc mocno, a radośnie. W drugą parę za Basią tańczyła przybrana w karmazynowy kubraczek nowowiejska z Azją. Młody Tatar nic do niej nie mówił, upojony zupełnie białym zjawiskiem błyszczącym w pierwszej parze, lecz ona myślała, że to wzruszenie tak tamuje mu głos w piersiach i lekkimi z początku, a potem coraz mocniejszymi uściśnieniami dłoni starała się dodać mu odwagi. Azja też czasem oddawał jej owe uściski tak silnie, że ledwie okrzyk bólu mogła stłumić, lecz czynił to mimo woli, bo o niczym nie myślał, tylko o Basi. Niczego nie widział poza Basią, a w duszy powtarzał sobie straszną obietnicę, że choćby mu przyszło pół Rusi spalić, to ona musi być jego. Chwilami zaś, gdy wracało mu nieco przytomności, miał ochotę porwać Ewkę za gardło i dusić i pastwić się nad nią za jej uściśnienia dłoni i za to, że stawała między jego miłością i Basią. Wówczas przeszywał biedną pannę swym sokolim okrutnym wzrokiem, a jej serce poczynało bić mocniej, bo myślała, że on z miłości patrzy na nią tak drapieżnie.
0: Ciąg dalszy.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. To rosyjska rakieta CH-101 spadła na Lubelszczyźnie, potwierdził Polskiemu Radiu wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, powołując się na informacje od żołnierzy. Pocisk spadł na pole we wsi Tarnawa Kolonia, około 100 km od granicy z Ukrainą. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Wiceminister Obrony Narodowej potwierdził wstępne hipotezy o rosyjskim pochodzeniu pocisku. Cezary Tomczyk powiedział, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, generała Ireneusza Nowaka, była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101.
2: W związku z tym te wątpliwości czas zakończyć i myślę, że ten wydźwięk międzynarodowy też tej sprawy będzie zupełnie inny, no bo mimo tego, że od początku okoliczności wskazywały na rosyjską rakietę, dzisiaj mamy pewność.
1: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca wystrzeliwana z bombowców nosicieli, która charakteryzuje się obniżoną wykrywalnością. W Tarnawie Kolonii pocisk spadł na pole. Zawierał znaczne ilości materiałów wybuchowych. Wskutek jego eksplozji powstał lej o średnicy 10 metrów i 5 metrów głębokości. Siła wybuchu była na tyle duża, że według relacji mieszkańców budynki trzęsły się nawet parę kilometrów od miejsca eksplozji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Zamachowiec z Berlina sprawiał problemy od dziecka, jako nastolatek stawał kilkakrotnie przed sądem. Nowe informacje pokazują, że mężczyzna, który w sobotę zabił Polkę i ranił 31 osób, był od dawna niebezpieczny dla otoczenia.
3: Historia kontaktów zamachowca z wymiarem sprawiedliwości i urzędami zaczęła się 15 lat temu, gdy syn pochodzących z Libanu rodziców poszedł do szkoły. W związku z agresją wobec rówieśników kilka razy musiał zmienić podstawówkę. Pierwsza szkoła zanotowała, że rodzice nie współpracują z pedagogami. Abdul Balut zastraszał innych uczniów, bił ich i okradał. Już jako nastolatka sąd dla nieletnich dwukrotnie kierował go na zajęcia resocjalizacyjne i prace społeczne. Mężczyzna dwa razy próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. W maju 21-latek usłyszał za to wyrok wydany na podstawie prawa rodzinnego. Między 18 a 21 rokiem życia oskarżonego sąd może decydować, który kodeks stosuje. Ponieważ u zamachowca stwierdzono opóźnienia rozwojowe, zastosowano łagodniejsze rozwiązanie. Rzeczniczka sądu w Berlinie wyrok w zawieszeniu tłumaczy też tym, że Balut przyznał się do winy i odciął od ISIS. Przedstawiciel organizacji, której miał podjąć kurs deradykalizacji, nie widział jednak chęci zerwania z ekstremistycznymi poglądami. W Niemczech trwa wyjaśnianie, jak służby mogły dopuścić do zamachu przeprowadzonego przez człowieka o takiej historii. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Suwalska prokuratura ujawniła wizerunek i dane poszukiwanego listem gończym Mikołaja Wasilewskiego, podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w centrum Suwałk. W miniony weekend w nocy miał potrącić pieszego na przejściu przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Chłodnej, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia. Mężczyzny wciąż nie udało się odnaleźć, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Pichtel.
4: Na podstawie akt sprawy dementujemy pojawiające się w sieci internet informacje, aby podejrzany o spowodowanie wypadku był w jakikolwiek sposób związany rodzinnie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, urzędów czy służb.
0: Poszukiwany po aresztowaniu słyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała wcześniej dwóch pasażerów auta. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 8, a za ucieczkę z miejsca zdarzenia do 20 lat więzienia.
5: To są aktualności jedynki.
0: Gospodarka Stanów Zjednoczonych zwolniła bardziej niż oczekiwano.

0: W obliczu gwałtownego wzrostu inflacji w pierwszych miesiącach wojny w Iranie. Tak wynika z najnowszego rządowego raportu. Okres objęty badaniem charakteryzował globalny szok na rynku ropy wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie.
1: Od kwietnia do czerwca gospodarka rosła w tempie 1,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spowolnienie w porównaniu z wynikiem 2,1% odnotowanym w poprzednim kwartale. Wynik ten okazał się niższy od prognoz ekonomistów. Mimo to najnowsze dane są lepsze niż te odnotowane w ostatnim kwartale ubiegłego roku, kiedy gospodarka amerykańska rosła w tempie 0,5% w ujęciu rocznym. Inflacja w drugim kwartale tego roku wzrosła do 3,5%, przekraczając tym samym o ponad punkt procentowy cel wyznaczony przez Rezerwę Federalną na poziomie 2%. W ostatnich kwartałach znaczący udział we wzroście gospodarczym miały inwestycje w sztuczną inteligencję. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A na koniec powracamy do Polski. Do naszego kraju powróciły upały. Ostrzeżenie obowiązują w całym kraju co najmniej do wieczora.
2: Fale upałów dotyczą wielu części Europy. Michał Berennek z Polskiej Akademii Nauk zaznacza, że coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi zmianami pogody.
3: I to jest tak, że nad jednym regionem utrzymuje się wyż, przynosząc długotrwałe upały, a 2000 km dalej zalega niż z intensywnymi opadami.
2: Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy na termometrach od 17 do 21 stopni, oczywiście znacznie cieplej zrobi się w ciągu dnia. Na Pomorzu termometry pokażą tylko 28 stopni, 30-34. Zobaczymy na przeważającym obszarze Polski i aż do 36 w jej centralnej części. Pewną ulgę od upałów mogą przynieść popołudniowe opady deszczu przesuwające się stopniowo z zachodu w kierunku centrum.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy, dziś piątek, 31 lipca i 212 dzień roku. Wschód słońca o 4:52, zachód w 12:30. Krótka kartka z kalendarza. 173 lata temu na sali operacyjnej Szpitala Miejskiego we Lwowie po raz pierwszy użyto lamp naftowych według projektu Ignacego Łukasiewicza. 107 lat temu Sejm Ustawodawczy ratyfikował Traktat Wersalski. 98 lat temu Halina Konopacka zdobyła na Igrzyskach w Amsterdamie pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski. 94 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles Janusz Kusociński zdobył złoty medal w biegu na 10 tysięcy metrów. 92 lata temu Stefan Starzyński został mianowany komisarycznym prezydentem Warszawy. 79 lat temu zakończyła się akcja Wisła, w czasie której z południowo-wschodniej Polski w ciągu 3 miesięcy przymusowo wysiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków. 67 lat temu w Warszawie otwarto Most Gdański. 22 lata temu w stolicy otwarto z kolei Muzeum Powstania Warszawskiego. Imieniny obchodzą Adam, Helena, Ignacy, Iga i Jan. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 15 minut po północy. Midge Ure zabrzmiał słynny wokalista grupy Ultravox w nowym zupełnie utworze. Zapowiada muzykę nocą, która za kilkanaście minut zabrzmi w klimacie lat 80. i 90., ale na razie zapraszamy na reportaż.
0: Reportaż w Jedynce.
2: Dobry wieczór, witam Państwa, Bartosz Panek. Byłam za młoda, żeby się bać. Taki tytuł nosi reportaż Antoniego Rokickiego, którego za chwilę posłuchamy. Bohaterką tej opowieści jest Danuta Dworakowska, pseudonim Lena. Sanitariuszka Powstania Warszawskiego, ale też artystka, której życie od początku nierozerwalnie było związane z muzyką. Jej historia przypomina, że powstańcy to nie tylko bohaterowie wojennych kart, ale także osoby o wielkich talentach i pasjach. Inżynierowie, urzędnicy, pedagodzy, artyści. W życiu Danuty Dworakowskiej, bohaterki reportażu, najważniejszą rolę gra muzyka.
3: Uwielbiam mądrość powstańców warszawskich. Nasze rozmowy zwykle krążą wokół wojny. Czasami mam wrażenie, że za rzadko pytam ich o to, jak potoczyły się ich losy po 1945 roku. Tym razem będzie inaczej. Rozmowę z sanitariuszką Danutą Dworakowską, pseudonim Lena, rozpoczynam od słuchania muzyki.

0: nie nastrojony do radio jestem.
1: A dlaczego pani nie lubi siebie słuchać?
0: Dlatego, że to było okropne przeżycia. Ten fortepian robił mi takie niespodzianki, kopał, w ogóle jeszcze się zachowywał jak szczeniak. I miałam bardzo duże trudności, ale go okiełznałam, bo ja 3 dni tam jeździłam ćwiczyć na nim.
2: Muzyka w domu państwa Dworakowskich była od zawsze. Tata pani Danuty, Leopold Dworakowski, był skrzypkiem Filharmonii Warszawskiej.
0: Tato się strasznie wzruszał muzyką. Tak się wzruszał, że się zapłakiwał żywnymi łzami. Ta muzyka Pucciniego tak mu rozrywała serce, że się zapłakiwał i zalewał skrzypce łzami i nie mógł grać. I zawsze prosił o zamianę z jakimś kolegą.
2: Rodzice pani Danuty z okazji 6 urodzin sprezentowali jej lekcję gry na fortepianie.
0: I powiedziałam, że ja chcę grać utwory, a nie potwory. Potem zrozumiałam, że właśnie te potwory bardzo dobrze służą temu, żeby można było zagrać utwory. A ja się rwałam do tego, co było dużo za trudne, ale mi imponowało. Ale to wszystkie dzieci robią to samo.
3: Wojna jest abstrakcją, dopóki nie staniemy jej twarzą w twarz, mówi pani Danuta.
0: No wojna, no dla mnie ta wojna nic nie znaczyła. Znaczyła, owszem, kiedy myśmy w pierwszych dniach, bo byłam u babci wiązownie, babcia mieszkała. I szliśmy przez zorane pole, bo już było po zbiorach przecież. Wracamy, ja miałam taką banieczkę z maślanką. Babcia miała torbę, tam jakieś sery, coś tam nakupowała. I jak myśmy szły przez to pole całe, duże, takie ostrzyżone, nadleciały samoloty i zaczęły do nas z karabinu polować na nas. Przecież znieżyli się tak, że można było, znaczy ja nie widziałam, ale można było zobaczyć, jak sądzę, głowę tego lotnika. Przecież widział, że idzie starsza kobieta z dziewczynką. Kręcili raz, potem drugi. Ja, tylko babcia mnie popchnęła w miedzę, że akurat trafiło. Ja postawiłam przed sobą tą kaneczkę, babcia się na mnie położyła. Tą torbę rzuciła sobie na głowę z tym serem. A ja widziałam, jak ta banieczka się tak troszkę kiwa, jak odskakują te kawałki tej ziemi z tymi źdźbłami jeszcze, bo to rżysko było przecież. Przede mną takie ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta i takie to tego strzelali. Jak odlecieli, babcia podniosła się, odczepała się i mnie z tego wszystkiego i powiada tak, nic ci nie jest. Ja mówię, a co mi mogło być, a mnie spod ciebie widać nie było, że się na mnie położyła, no to przecież zupełnie mnie nie było widać. Ale wiesz co, trochę mi się nogi kręcą, ja mówię, mnie też, ale mamie nic nie powiemy. Nie, mama nie dowiedziała się nigdy o tym, ale potem idziemy, babcia mówi, ale wiesz co ci powiem, ci lotnicy niemieccy to jakieś fajtłapy, żeby nie trafić w taki cel, mówię, gołe pole i 2 osoby i oni w to nie trafili. Tak, to babcia. I wtedy już zobaczyłam, co to jest wojna.
2: W sierpniu 1944 roku Danuta Dworakowska miała 16 lat.
1: Dużo było też takich chwil, kiedy się pani bała o swoje życie, o swoje zdrowie?
0: Nie, nie bałam się. Bo byłam za młoda, żeby na to myśleć, że może mnie się coś stać.
2: Decyzja, by pójść do powstania razem z koleżanką z podwórka, była jej pierwszym życiowym buntem.
0: Grzeczna, dobrze wychowana panieneczka. Ja powiedziałam, mamo, ja idę do powstania. Nie martwcie się o mnie, uważajcie na siebie. Cześć! Przezornie wyszłam, żeby nie widzieć reakcji mamy. Nie pozwoliłam jej zareagować, bo jej mowę odjęło na to, co usłyszała, więc to tak było. To było wszystko.
2: Danuta Dworakowska w czasie okupacji przyjęła pseudonim Lena. Tak wołano na jej ukochaną ciocię Helenę. Niektórzy na panią Danutę mówili także słodka Lena. Ta historia wiąże się z pewnym niemieckim płaszczem.
0: Dostałam po jakimś oficerze niemieckim płaszcz taki gumowy, który sam stał w kącie. Taki był sztywny i miał mnóstwo kieszeni. I w te kieszeni sypali chłopaki odbity na stawkach magazyn żywnościowy i kostki cukru były. I ja miałam kostki cukru wsypane w te kieszenie i z tymi cukrem łaziłam gdzieś tam do chłopaków na pozycję. Nieraz po jakichś gruzach, po drabinach, po jakichś kawałku schodów zanosiłam im ten cukier. Więc to też należało do moich obowiązków, ale to nie było najczęściej.

0: Częściej było albo siedzenie na pozycji, czy przy pozycji zaraz, bo przecież nie na samej. Jeżeli pozycja była, powiedzmy sobie, barykady, no to gdzieś obok w jakimś domu w suternie był punkt opatrunkowy i myśmy tam zawsze siedziały, robiły to, co do nas należy. No poza tym bardzo często też było, że się z jakimś, z karteczką się leciało od kapitana do kapitana gdzieś tam, prawda, i już. Czyli wszystko to, co było potrzebne. Jak było potrzeba, to się pomagało pani kapitanowie gotować, mieszało się kaszę, żeby się nie przypaliła. Więc właściwie dziewczyny, te młodsze, te szesnastki takie, nawet jedna piętnastka była i córka kapitana 11 lat wtedy miała, no to właśnie tak, to wszystko, co było potrzebne. Jak trzeba było zamieść albo zmyć schody po kimś, to trzeba się to robiło. Wszystko. Proszę pana, to prawda jest. Ja mam 98 lat i te 63 dni w powstaniu, one właściwie, powiedziałabym, ukształtowały moją osobowość. W tamtych czasach 16 lat to było cielątko, a w tym dzisiaj jest inaczej. Ale mam rzeczywiście bardzo naiwną dziewczyną. Cud się stało, ale w 63 dni można było dojrzeć z dziecka, dojrzeć do człowieka, który ma naprawdę bardzo poważne przeżycia ze sobą, a potem problemy ze sobą, żeby z tym wszystkim poradzić. Ojej, wpuszcza mnie pan znowu w taki temat, że...
1: Głośne, głośne brawa dla naszych bohaterów.
2: Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: A długie lata jeszcze miałam ten nawyk, chodząc ulicami, oglądałam się, czy nie ma gdzieś w pobliżu bramy, żeby w razie jak Buda podjedzie, żeby mogła się schować. Więc to w jakiś sposób naszą psychikę uszkodziło na trwałe. Tak samo jak nie zapomni się tego straszliwego gwizdu spadających bomb. W najgorszych snach, Bogu dzięki, to już ostatnio nie tak często, ale ja rzeczywiście zrywałam się z płaczem, z krzykiem i się wybierałam do piwnicy. A ty zabiłaś, babciu, kogoś? Czy strzelałaś do kogoś, czy zabiłaś? Chyba pytanie było, czy zabiłaś kogoś. I ja powiedziałam wręcz przeciwnie. Ratowałam, a nie zabiłam.
2: Lena miała karabin w dłoniach tylko raz. Strzelała do portretu Hitlera.
0: Jedyny mój raz, kiedy użyłam broni i ten karabin, jak mi kopa dał, to mi mało szczęki nie wyłamał, mnie w uszach gwizdało przez 2 tygodnie.
2: Co ostatnio się pani śniło?
0: Kochany, mądry mąż, który mnie tak uściskał serdecznie i to było widać, że on jest ze mnie bardzo zadowolony. Wojciech, muzykolog i muzyk, filozof, poeta, wszystko razem. Wspaniały człowiek, taki renesansowy typ w PRL-u. Ale nie wolno mu było krytykować mojego koncertu. Mieliśmy razem niektóre, a te prawdziwe koncerty, Filharmonia, Estrada Wielka i tak dalej, no to siedział, ale on recenzji nie pisał. Nie palił, nie pił, za dziewuchami się nie oglądał. W jednym się tylko nie zgadaliśmy, bo on, jeżeli oczy mu zabłysły, to musiała być brunetka albo ciemnowłosa. Na szczęście, jak pani widziała.
2: Pani też jest.
0: A ja wręcz przeciwnie. A ja mówiłam zawsze, że dla mnie brunet to nie człowiek, tylko blondyn. Mój mąż był blondynem, ale się zgadzali. Zgadzaliśmy się ze wszystkim.
2: Rozmawiam z bohaterką reportażu w szczególnym momencie jej życia. Czuję, że to czas podsumowań. Wkrótce ukaże się autobiografia pianistki. Książkę wyda kampania Bohateron.
3: To będzie niesamowita publikacja. Nie chciałabym za dużo zdradzać, ale język, forma, treść tej książki jest niezwykle zaskakująca.
2: Opowiada Agnieszka Łesiuk-Krajewska, założycielka Bohateronu.
3: Barwny ptak jest wulkanem energii. Takim mazurkiem, czasami polonezem. Podróżowała po całym świecie, koncertowała, była wykładowczynią, nauczycielką muzyki. Spod jej skrzydeł wyrośli kolejni pianiści. Pani Danuta Dworakowska, pseudonim Lena, dziś mogę powiedzieć z dumą, moja przyjaciółka.
2: Na regale tuż obok telewizora stoją fotografie dzieci pani Danuty, Ewy i Juliusza.
0: Tam jest ta moja pareczka.
2: Oboje uczyli się gry na fortepianie.
0: Ewa Lewa wygląda artystycznie.

0: Nie jestem dewoszy. Ładna. A Julek intelektualista. No cóż, straszna rzecz, no bo już trzeci rok jak syna nie mam. To był mój wielki przyjaciel. Myśmy nadawali na tych samych falach. To samo poczucie humoru, te same zainteresowania, zdolności. Nie odżałuję, zresztą się takiej straty nie ma o czym w ogóle mówić.
1: Poznaję córkę Leny. Pani Ewa mieszka piętro niżej. Codziennie odwiedza mamę, gotuje jej obiady. Dziś przyniosła naleśniki.
2: Widać było, jak mamie jest trudno. Ile godzin ona musiała grać, żeby zagrać jeden recital. Ile dni.
3: Kosztem życia też prywatnego.
2: Nie było go prawie. No nie, bo przecież grała, a usiadła z nami do lekcji, czy poszła na wywiadówkę, czy no nie, bo nie miała czasu, no. Coś za coś.
3: I rozmowy o powstaniu były częste, czy nie?
2: W ogóle nie było o tym mowy. O tym, że mama była w powstaniu, owszem, wiedziało się. Jako dzieci w ogóle nie słyszeliśmy tego tematu w domu. No w zasadzie o tym, że mama tak heroicznie brała udział w powstaniu, to ja się dowiedziałam dopiero z mamy, teraz książki. To są rozmowy dorosłych, a dzieci w tym nie brały udziału.
4: Jesteśmy zaledwie kilka dni przed 82. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.
1: Nadchodzi ważny dzień. Premiera książki pani Danuty, pianistka, między dzieciństwem a zdziecinnieniem. W redakcji Polskiej Agencji Prasowej spotykam jej wnuczkę, Dorotę Woźniak-Mocarską i prawnuczkę, Zofię Mocarską.
5: No, nas z babcią łączy to, że obie jesteśmy muzykami, więc mamy ten wspólny mianownik w postaci sztuki, która nas w jakiś sposób łączy. Miałyśmy przyjemność przez wiele lat koncertować wspólnie w Niemczech, także wiele się od babci nauczyłam. Ona była wspaniałym pedagogiem też. Dużo się nauczyłam, jeżeli chodzi o kwestie na pewno muzyki. Tak, to jest w ogóle temat, o którym też często rozmawiamy, że jak być dobrym rodzicem, dobrą mamą, aktywną mamą, obecną mamą przy zawodzie muzyka, który jest tak zero-jedynkowy, tak bardzo wymagający czasu, dyscypliny. To jest trudny zawód.
3: Czy często pyta pani babcię o wspomnienia wojenne?
6: Rzadko, myślę, że rzadko. Raczej opowiadamy, co tam jest u nas w życiu, zamiast dopytywać, co było u niej związanego z wojną, ponieważ jest to dość trudny temat i mamy tego pełną świadomość.
5: Nawet ostatnio powiedziałam, że łatwiej mi być jej chyba wnuczką niż córką, bo mam do niej większy dystans. Potrafię z nią łatwiej rozmawiać na pewne tematy, które mogą być trudne dla mojej mamy.
3: A czy słyszała pani o tym, co mama mówiła, że też przejęła tę traumę wojenną?
5: Te stany lękowe się dziedziczy, także jest to możliwe. Myślę, że w ogóle Polacy są naznaczeni wojną i to wychodzi. Wychodzą nam te stany lękowe.
3: Czy pani ma jakieś lęki dziwne, nieuzasadnione?
5: Ja akurat tego nie odziedziczyłam.
6: Ale ja mogę powiedzieć, że odziedziczyłam i czuję, że to się teraz mniej więcej na moim pokoleniu dopiero uaktywniło. To, że byłam w Auschwitz, to, że chciałam się dowiedzieć więcej tej historii i to, że czułam, jakbym w pewien sposób przynależała do tej historii i powinnam się dowiedzieć jak najwięcej, to jest tak naprawdę, myślę...
7: Magia.
6: No magia, można tak powiedzieć.
3: Jak się pani czuła w Auschwitz? W Muzeum Auschwitz?
6: No źle się czułam. No tak mogę powiedzieć. Nie ma innego określenia w zasadzie.
3: Jak sobie radzicie z tą traumą?
5: Z tą traumą? No, nie wiem,
6: walczymy.
5: Czy to jest trauma. Walczymy każdego
6: no,
5: dnia.
6: Walczymy, no.
5: No, próbujemy każdego dnia na nowo. Tyle.
0: Proszę pana, są w naszej pamięci takie skazy, takie rysy głębokie, że lepiej tej materii nie ruszać, bo boli, po co? A lepiej, że to przyszło i niech tak będzie. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne, bo można spowodować, ciągnąć za nitkę, a wyciągnie się naprawdę, nie wiem, krokodyla.

0: Teraz już czas na prawnuki dla mnie.
1: A sobie pani oczy śmieją.
0: A żeby pan wiedział. To trzyma przy życiu. Z jednej strony się myślę, o rany, jaka ja jestem stara. Ale skłamałabym, gdybym powiedziała, że się czuję stara. Absolutnie, jestem mi pstro w głowie zupełnie.

0: Pani Danuto, a jak pani sobie radzi z tą tęsknotą za tymi, których już nie ma?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Ja sobie nie radzę. To istnieje i tego się nie wyrzuci, to tkwi w nas. Ja bardzo często zdarza się coś, że jeżeli ja film jakiś coś zobaczę, odwracam się i mówię tak do mąża: Wojtek, albo do Julka.

0: Lena ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi. Przez wiele lat była pedagogiem, ale nie zrezygnowała z własnych występów. Koncertowała od Szwajcarii po Mongolię. Zagrała w piątym finale konkursu chopinowskiego. W archiwum Polskiego Radia znajduje kilkanaście nagrań z udziałem pani Danuty. Wśród nich taśmy z pierwszego dnia konkursu chopinowskiego.
1: Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zaprezentować naszym przyjaciołom zagranicznym.
0: Nieśmiało pytam o wspomnienia związane z tym konkursem.
2: Sam konkurs, ja w ogóle twierdzę, że konkurs wymyślił diabeł. Wstał rano z lewą nogą, bo go ząb bolał i dlatego wymyślił konkursy. To jest jedno wielkie nieszczęście. Po pierwsze, że się ludzie strasznie denerwują, bo nie wiesz, zawsze się może coś wydarzyć. Nie ma tak, że ja się nakręcę, powiem tak, jutro o godzinie 10:20 zagram najlepiej, jak tylko mogłam. Człowiek nigdy nie wie, jak wyjdzie. Złej tanecznicy to i rąbek u spódnicy przeszkadza. Ja zawsze to mówię, ale ja byłam dobrze przygotowana i mogłam dobrze zagrać. Było tyle eliminacji i różne, wszystko było okej. Ale wyciągnęłam na drugi etap numer taki, że o 9 rano pierwsza gra. Śniego, deszcz, ciemno, zimno, ponuro, zima, nie, okropnie. No ale w końcu siedzieliśmy w hotelu Polonia obok. W pokoju ktoś tak hałasował całą noc, jakaś para, że ja w ogóle spać nie mogłam. A ja po tej całej nocy taka nieprzytomna, mnie sobie nic z tego nie widzi. Właściwie najchętniej to bym zrezygnowała albo powiedziała, że mnie boli serce i nie zagram. Tak się zastanawiałam, ale w tej chwili tak stałam już przed wyjściem. Usłyszałam tego zapowiadacza, nasza kandydatka Danuta Dworakowska. Boże, żebym ja się potknęła i nie doszła do tego fortepianu. Mam nagranie z tego. Do dzisiaj, jak tego słucham, to stukot w tych obcasów, jak ja jestem już na estradzie, dochodzę do fortepianu, przyprawia mnie o takie bicie serca, że mało mi nie wyskoczy. Cię strasznie denerwowałam. Mogłam zagrać lepiej, nie było najgorzej, ale nie odnalazłam się i byłam bardzo z tego powodu nieszczęśliwa, bo wiedziałam, że mogłam zagrać lepiej. To znaczy nie było żadnej wpadki jakiejś, ale to już nie o to chodzi, bo to nie ten poziom, tam wpadek nie ma.
0: Niestety, moja rozmówczyni nie chce słuchać nagrania z konkursu chopinowskiego. Czuję, że ten rozdział jest już dla niej zamknięty. Przełomowy był dla niej rok 1981. Stan wojenny zastał ją z mężem w Paryżu w czasie trasy koncertowej. Stamtąd pojechali do Niemiec, gdzie mieszkali ponad 30 lat. W przechodniach pani Danuta widziała hitlerowskich żołnierzy.
3: Jak się pani czuła w Niemczech?
2: Nie czułam się. Jak pierwszy raz pojechałam, to zobaczyłam jakiegoś na ulicy starszego pana, prościutkiego takiego. Ja sobie, co ty do mnie nie trafiłeś?
3: Pani tak powiedziała?
2: Ja sobie powiedziałam. To ty do mnie nie trafiłeś? Tematy wojennych unikaliśmy jak ognia. Nie rozmawiały się na te tematy, nawet z ludźmi, którymi byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni przez muzykę.
0: W Niemczech Danuta Dworakowska koncertowała, ale uczyła także innych gry na fortepianie. Jeden z jej uczniów był lekarzem.
2: Grał bardzo dobrze na fortepianie i był właśnie pierwszym uczniem, który się zgłosił. A ja nie zapomnę tego, bo się zgłosił z jedną z etiud Chopina. Więc ja się przeżegnałam w ogóle, bo przecież wiadomo, że etiudy Chopina to są bardzo trudne utwory. No więc tak paprał jak nie wiadomo co, ale był zachwycony, że w ogóle może grać Chopina. Ja zaczęłam narzekać, że mnie coś tam

0: w biodrze pstryka, nie wiem, co tam się dzieje, to mówi, to zrobimy prześwietlenie. No i prześwietlenie okazało, że nie mogę mieć prześwietlenia takiego prawdziwego, bo tam jest odłamek. Odłamek jest w tak zwanej górnej czwórce. To jest ta część, gdzie dają zastrzyk na ogół tego. A on tak mówi, skąd ty to masz? Ja mówię, no jak to? No powstanie było, no strzelali. Kto do ciebie strzelał? Chińczycy.
1: I to jest ta spuścizna. Wrodzone lęki. To są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Dlaczego mnie osobie urodzonej po wojnie śniła się wojna? Że mnie zabijają, że ja się chowam za jakiś murek. Dlaczego? Czyli to są lęki wrodzone. To są rzeczy, które ja uzyskałam z krwią mojej mamy. Moja klasa jechała do Oświęcimia. No, ja wsadziłam nogę w szprychy i nie pojechałam, bo złamałam palec od nogi. Bo ja nie chciałam jechać do Auschwitz. Bardzo duży lęk i w tej chwili te napięcia nie są dla nas dobre. Znowu wróciły nocne strachy, znowu wróciło branie środków, które by dawały spokój. Bo my się boimy. Bo sytuacja jest niewesoła. Poza tym jest za dużo tych złych przekazów w telewizji i to jest bardzo, bardzo wpływające na ludzi wrażliwych, bo jak ktoś ma to w nosie, to się tym nie przejmuje. A ja się przejmuję, bo my mamy, ja mam dwoje dzieci i mam czwórkę wnucząt. Mam dla kogo żyć i o kogo się martwić.
2: Chciałem zrobić reportaż, w którym niewiele będzie o historii, o powstaniu, więcej o sztuce, ale jednak ta wojna cały czas gdzieś tutaj puka.
1: No przecież ona strasznie zaważyła na losie takich wspaniałych ludzi. A ilu zginęło takich wspaniałych młodych ludzi? Wyjście z tego powstania, śmierdząca, brudna, to jest taka czysta kobieta. Teraz pomyśl, że ona wchodziła w kanał, gdzie płynęły fekalia i niosła rannego na plecach. Szczury, brudy, jeszcze wrzucali granaty Niemcy do tych studzienek. To jest, jak człowiek o tym koszmarze pomyśli, to ja jestem przekonana, że to jest cud, że mama ma taką głowę i takie myślenie pozytywne.
3: Co, Krótek?
1: Kocham cię, mamusiu.
3: Ja też.
4: Danuta Dworakowska, pseudonim Lena. Była bohaterką reportażu Antoniego Rokickiego Byłam za młoda, żeby się bać. Książka, autobiograficzna książka Danuty Dworakowskiej właśnie teraz ukazała się na naszym rynku. Zachęcamy Państwa również i do lektury tej książkowej, tekstowej opowieści. Dobrej nocy, do usłyszenia. Bartosz Panek.
5: Jedynka. Polskie Radio.

44 już minuty po północy. Polskie Radio Jedynka, Bartek Koziczyński przy mikrofonie, za konsoletą Wojciech Błoński. Zapraszamy na muzykę nocą. Dziś poświęconą, jak zwykle w moim przypadku, muzyce z lat 80. i 90., ale zawężoną do słynnych koncertów, które odbywały się w tamtym czasie. No i takim powodem bezpośrednim było to, że 30 lipca 85 roku zespół Depeche Mode po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Zabrzmiał tam między innymi utwór ten.

Kapitan Nemo, ikona muzyki lat 80., ale wciąż przecież aktywny twórca. Właśnie ukazał się jego nowy album Rycerz. No ale my gramy muzykę z tamtych lat. 80. w pierwszej godzinie naszego spotkania w Muzyce Nocą trochę nam się skurczyły. Po godzinie pierwszej będą 90. już, bo wtedy też, nie ukrywajmy, było więcej koncertów, jeżeli chodzi o nasz kraj. No ale pewne grupy przyjeżdżały i w 80. za żelazną kurtynę. Kadża Gugu lubił bardzo tutaj być w 83 po raz pierwszy, a w 84 zagrali większą trasę, tam chyba ponad 10 koncertów w sierpniu i we wrześniu tamtego roku. Przypomnimy sobie właśnie z płyty Island, którą promowali, i świetna gra na basie Nicka Becksa. Pomyślałem, że niech i polski fachowiec w tej dziedzinie później się wypowie, czyli Waldemar Tkaczyk z grupą

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja.
2: Minęła godzina pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W sprawie incydentu rozmawiali premier Donald Tusk i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
3: To już pewne, to była rosyjska rakieta, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Uzyskałem informację od dowódcy operacyjnego, od pana generała Ireneusza Nowaka, że rakieta, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską, to rakieta rosyjska. CH-01.
3: Na ten temat wcześniej rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Stoimy solidarnie z Polską i nadal będziemy wzmacniać naszą gotowość do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym atakami rakietowymi. Podkreślił w serwisie X. Szef sojuszu poinformował, że Polska i NATO uruchomiły systemy obrony powietrznej oraz siły naziemne. Naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie, generał Aleksiusz Grynkiewicz, także rozmawiał w tej sprawie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jego generałem Wiesławem Kukułą. Jako niedopuszczalny incydent nazwali liderzy krajów europejskich i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Budujemy nowy klub parlamentarny, zapewnia poseł Michał Dworczyk. Zwolennik Mateusza Morawieckiego zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem 24, że obecnie nie ma planów budowy nowej partii politycznej.
5: Trwa budowa klubu, dlatego że my po tym, jak usłyszeliśmy od pana prezesa, że nie jesteśmy już członkami Prawa i Sprawiedliwości, to zostaliśmy też skutecznie odcięci od wszystkich grup mailingowych, od komunikatorów. Parlamentarzyści na przykład nie otrzymali żadnych materiałów związanych z tym posiedzeniem Sejmu, to znaczy projektów ustaw, które są procedowane, nie dostali nawet porządku obrad. Stąd zapadła decyzja, że trzeba stworzyć nowy klub po to, żeby parlamentarzyści mogli pracować.
2: Tymczasem klub parlamentarny PiS zebrał się w siedzibie partii na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Poseł Robert

12 minut po godzinie pierwszej, jedynka, druga godzina muzyki nocą. Bartek Koziczyński, zapraszam, ja i The Weeknd, czyli człowiek absolutnie współczesny, twórca, który sięga po brzmienia z tamtej epoki, z lat 80. konkretnie w tym przypadku. No i też 90. pobrzmiewają, my też będziemy się tym zajmować. W pierwszej godzinie też zapomniałem dodać, że współczesny artysta otwierał Kawiński. To był jego słynny utwór zatytułowany Night Call, no ale niestety właśnie Kawiński zmarł w bardzo młodym wieku, francuski twórca, natomiast The Weeknd na szczęście ma się dobrze i w przyszłym tygodniu wystąpi dwukrotnie aż w Warszawie na Stadionie Narodowym w ramach najnowszej trasy. Ale my tutaj cofamy się do lat 90. i patrzymy, kto tam też przyjeżdżał, bo był to taki czas, kiedy cieszyliśmy się z każdego artysty zagranicznego, który docierał przez te dziurawe drogi, przez granice, gdzie przeszukiwali mu sprzęt. To było niełatwe, ale częściowo artyści pokonywali te trudności. Teraz mamy inne problemy na tej zasadzie, że jednego dnia po 5 koncertów w mieście zagranicznych. No ale wtedy było jak było. Myślę, że takim przełomowym momentem, kiedy stwierdziliśmy, okej, właśnie dołączyliśmy do całego świata, do tych największych, to był rok 97, sierpień dokładnie, kiedy przyjechali do nas po raz pierwszy U2.

Zespół Zio, czasami nazywany polskim YouTube, jak słychać na albumie Spectrum z 98 roku. Nowoczesne brzmienia, mieszanie gitar z elektroniką też nie było im obce. Być może właśnie zainspirował ich YouTube z albumu Pop. Tytuł właśnie taki pokazywał, że zespół po raz kolejny się zmienił. Wcześniej była zmiana na płycie Achtung Baby, ale Pop to już niektórych szokowało. Zresztą to, co widzieliśmy na torze Służewiec, jeżeli chodzi o wizerunek, o tę pomarańczę, czy cytryna, nie, to była cytryna, z której muzycy wychodzili, Bono poprzebierany, to był trochę nietypowy, jak na ich wizerunek, na ich wcześniejszy wizerunek, to co widzieliśmy wtedy, ale jak wiemy, YouTube jeszcze wracało do naszego kraju i wtedy już było bardziej klasycznie, skóra, te okulary, więc nadrobili również. A teraz artystka, która łączy trochę lata 80. i 90., jeżeli chodzi o wizyty w Polsce, bo Tina Turner przyjechała do nas w 81 roku, tuż przed stanem wojennym. No nie był to najlepszy okres dla jej kariery, więc w sumie mało kto zauważył te koncerty. Natomiast kiedy przyjechała ponownie w 96, o, to już jako wielka gwiazda, wystąpiła w Warszawie na stadionie Gwardii.

Grupa DSU pojawiła się jako support Tiny Turner na stadionie Gwardii w Warszawie w 1996 roku. Trochę się może rozpędziłem, mówiąc, że dołączyliśmy do świata, kiedy YouTube przyjechało w 1997, albo inaczej, dotyczyło to fanów muzyki rockowej, że takie wielkie widowisko z oprawą scenograficzną zjawiło się w naszym kraju, chociaż z tego co pamiętam jeszcze w tym YouTube nie wszystko grało poza samym występem, bo na przykład kwestie logistyczne, kwestie wchodzenia na tor Służewiec wyglądały tak, że wyjęto jeden z tych fragmentów muru,

kojarzy. Jest tam graffiti, jest mur, więc wyjęto jeden z tych fragmentów i tamtędy wpuszczano 70 tysięcy osób, które się prawie że stratowały w tej bramce, więc nie było to ani bezpieczne, ani sensowne, no ale wszyscy się tego uczyliśmy. Natomiast fani muzyki pop mogli świętować rok wcześniej, bo we wrześniu 96 przyjechał do nas Michael Jackson. No i to było jeszcze większe widowisko, bo tam 100 tysięcy było przewidziane na Bemowie, na warszawskim terenie warszawskiego lotniska Bemowo. Szacuje się, że 120 weszło. Polak potrafi. Michael Jackson oczywiście równie wielki show i wielkie przeboje.

Formacja Nieżywych Schabów. Trochę osobliwy wybór, jeżeli chodzi o support. Zespół, który poprzedza Michaela Jacksona, no ale właśnie tak wybrano w 96 roku. Czyli mieliśmy już epokowe koncerty dla miłośników muzyki rockowej. U2 97. Mieliśmy dla fanów popu Michael Jackson 96. To teraz może pamiętny koncert dla tych, którzy lubią hip-hop. Na początku 95, w lutym, zjawił się u nas zespół Beastie Boys, który świeżo był po premierze płyty Ill Communication, tam wielkie hity, za chwilę posłuchamy jednego z nich. No ale ciekawe było miejsce, w jakim występowali, bo początkowo miał być to klub Stodoła, ale zapotrzebowanie było tak duże, że szukano

czegoś większego i był taki namiot w Warszawie, na warszawskiej Woli, Koloseum się nazywał. Namiot cyrkowy, dosyć przaśny. Dość powiedzieć, że ciekło coś z sufitu i nigdy nie było wiadomo, czy to za przeproszeniem skroplony pot z fanów, którzy się zgromadzili, czy jakieś dziury i deszcz. Tak czy inaczej zakłócało to koncert. Poza tym tam były dosyć wątpliwe sprawy własnościowe. Tacy tak zwani chłopcy z miasta tym zawiadywali. Dyskoteki się różne dziwne odbywały i te koncerty były tak wpasowywane między dyskotekę, a dostępność tego obiektu, więc Beastie Boys zdaje się, że byli wożeni po całym mieście, żeby poczekać, aż tam się opróżni, wyjdą fani w dresach muzyki techno. Tak czy inaczej, do koncertu doszło i był pamiętny i zabrzmiał tam ten utwór.

Leroy. Jeżeli chodzi o 95 rok, to dla fanów hip-hopu był naprawdę dobry, bo przyjechali i Beastie Boys na początku roku i później Ice-T z zespołem Buddy Count, a Leroy ich poprzedzał w Sopocie, więc wszystko tu się zgadza. Ale jeszcze jedna zmiana klimatu, jeszcze jeden gatunek muzyczny, który cieszył się w latach 90. z przyjazdu swoich idoli. Metalowcy Monsters of Rock w sierpniu 91. między innymi na Stadionie Śląskim AC/DC.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rakieta, która wczoraj naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą H-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie.
3: W związku z tym te wątpliwości czas zakończyć i myślę, że ten wydźwięk międzynarodowy też tej sprawy będzie zupełnie inny, no bo mimo tego, że od początku okoliczności wskazywały na rosyjską rakietę, dzisiaj mamy pewność.
2: Mieszkańców okolicy minionej nocy obudził huk i hałas samolotów.
4: Na pewno było słychać bardzo dużo samolotów. Jeden był bardzo głośny huk. To był dźwięk, jakby w dom leciał samolot. Mama też tam mówiła, że bardzo się bała.
5: Czy ja wiem, czy się nie boimy? Coraz więcej takich rzeczy się dzieje. Cały czas coś i nikt nic nie wie.
2: Prokuratorzy zakończyli czynności w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadł pocisk. Lej po wybuchu został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Na dziś zaplanowano dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Setki złotych mogą trafić do kieszeni Polaków. Ministerstwo Finansów pracuje nad scenariuszami podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że wyższa kwota wolna to więcej pieniędzy, które trafią na konta pracujących.
6: Obecna kwota wolna na poziomie 30 tysięcy złotych jest kwotą, która obowiązuje już od kilku lat. Nie była zmieniana ani waloryzowana i podwyższenie tej kwoty będzie oznaczało po prostu mniejsze obciążenie.